otwarte rany, a łzy są słonem, wieku mocni. Dajesz nadzieję, zatruwasz przestrzeń, kradniesz oddech. Od twoich toksyn gni endorfiny. Kto bardziej płonie, znowu czuje zapach spaleni.

wieści później o tym, kim ja jestem. Mówię, że wrócę i nie wracam, wrócę smutne wieści później o tym. Mówię, oddzwonię, nie odzwaniam, nie odbieram nawet swoim własnym, przepraszam, mógłbym usłać drogę na jedną z planet. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Kim ja jestem? Pytam siebie coraz częściej, żeby stwierdzić znów, że prawdopodobnie jest mnie dwóch. Z pierwszym chętnie się utożsamiam, kiedy naprawię wszystkie błędy drugiego, zaciera po nim puste zdania. Z jednej strony spełniać chcę marzenia takie jak poznawanie ludzi, koncertować chcę i zwiedzać świat, zarobić tyle, by pewnego dnia rozsypać wszystko z najwyższego budynku w mieście, przechodniom radość dać. Z drugiej strony niepohamowana chęć, by unikać w życiu doczesnych troski.

Że prawdopodobnie jest nie dwóch. Z pierwszą chęć się utożsamiam, kiedy

0: eye contact. Talk to me. Realize that it's real to me.
1: Czwórka. Polskie Radio.
2: Gramy.
3: Gramy.
2: Teraz gramy.
4: Yo, ilu mam ziomów na kradzież koni? A nie będę z nikim się gonić, bo już nie biorę mordy w kompromis. Znają mnie, że to urwi z okolic. Stary żoli kiedyś poli i fuerta. Wszędzie miałem kienobę i

Nie wiem, czy wiesz, Marcin jest zwykłym chłopakiem. Zrobię ci sushi na ciele, mam wielki pomysł na papier. Rano odwiozę na chatę, ja znowu praca 12. Zalewam grzybisz i tak.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło i że lubię rap, bo wie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.

Nie mam ładnego głosu, wystarczy mi twój. Dlaczego słyszę go tylko przez szum? Niewidzialny pośród miliona bzdur. Znów nie odpisałem, milczysz głośniej niż

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Gramy. Gramy.
2: Gramy w czwórce.
3: One, two, one, two. To check this out.

krwi. Cofnąłbym czas i stres, byś tylko mógł zobaczyć we mnie prawdy świt. Nierozerwalna więź, do końca życia będę częścią twojej krwi. Tato, nie martw się, to ja twoje odbicie w drodze na sam szczyt.

jest akompaniamentem opowieści z życia wzięte. Jeśli ci to nie na rękę, możesz sobie włączyć drętwę. Teksty tych, co przyszli po mnie. Napisałem już piosenkę, czas by napisać historię.

0: Słuchasz Czwórki.
1: Miałem jeździć dziś, nie chce mi się w sumie nic. Maka zeżre, będę tyć. Może skromny nowy beat, może kilka słownych zbić. W takie dni kiedyś

zmęczony jak saszetą. Pyta, czy zajadę mu jakiś żeton. Do dyrki idź, kolego. A przytel Tomek mówi, że mi włoży kosa, że za dawne wały mi lepiej się może. Tomasz, przestań, ja cię proszę. Masz tu numer, papuga pomoże. He.

0: Podpórka, rádio i podcast. Gramy.
1: I nawet wtedy, kiedy męczy droga, to się zepnę i dalej.

Może zrobię exit scam, skoro nie jestem legit. Pan stworzył mnie Boży plan, nie leję w kielich sam. Ja chcę tylko zwiedzić świat, oni już mieli czas. Ona chce Hermes, Kelly Bag, to chce od Elite Crash.

0: Słuchasz Czwórki.
1: To jest Rozgrzewka w Czwórce.
2: I już od samego rana wchodzimy na najwyższe obroty i to dosłownie. Tym razem mamy coś dla fanów Speedwaya. Razem ze mną jest Janek Micygiewicz, TVP Sport. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
2: Janku, patrzyłem na dane z kilku ubiegłych lat, jeśli chodzi o oglądalność żużla na ekranach telewizorów. No i okazuje się, że właściwie ten sport wcale nie ustępuje piłce nożnej, meczom Premier League, meczom Ekstraklasy. Ta oglądalność wynosi nawet czasem kilkaset tysięcy. To jest sześciocyfrowa liczba. Skąd się w ogóle wziął ten fenomen żużla w Polsce?
3: To prawda, jeśli chodzi o oglądalność telewizyjną, to często przebija to mecze, najlepsze mecze Ekstraklasy, nie mówiąc już o ligach zagranicznych. Fenomen żużla, popularności żużla w Polsce nie jest taki prosty do wytłumaczenia, bo w trakcie, kiedy w wielu krajach, które kiedyś były światowymi potęgami żużla i nadal są pojedynczy zawodnicy z tych krajów, którzy walczą o Mistrzostwo Świata, to w tych krajach żużel się zawija, a w Polsce cały czas idzie do przodu i to zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i pod kątem sportowym, finansowym. To nie tylko świetna oglądalność telewizyjna, ale przede wszystkim także stadiony, nowoczesne areny, które pękają w szwach. Bardzo trudno jest o bilety i Polacy kochają żużel absolutnie całym sercem i temu nie da się zaprzeczyć, że jest to sport, który może w niektórych kręgach jest bagatelizowany, w wielu dużych miastach nie ma takiej tradycji żużla, ale regionalnie w wielu miastach, gdzie na przykład nie ma drużyn na najwyższym poziomie piłki nożnej, żużel jest absolutnie dyscypliną numer jeden i nic nie może się z nim równać.
2: To jest właśnie bardzo ciekawa rzecz, którą powiedziałeś. Kilka w ogóle bardzo intrygujących wątków, że to jest również fenomen nie tylko żużla, ale fenomen małych miast, no bo w tym najwyższym, na tym najwyższym stopniu, w PGE Ekstralidze mamy zespoły z Gorzowa, z Częstochowy, z Rybnika, najbardziej utytułowany zespół Unia Leszno. Nie ma Poznania, nie ma Warszawy, nie ma Krakowa, nie ma Gdańska. Poznań na drugim stopniu, jeśli dobrze pamiętam, występuje. Natomiast właśnie to jest również ten fenomen małych miast.
3: Tak, Gdańsk i Kraków też są na trzecim poziomie rozgrywkowym, ale w Warszawie od wielu lat nie ma żadnej drużyny żużlowej. Jest runda Speedway Grand Prix na Stadionie Narodowym, ale to jest zupełnie inny klimat i inny rodzaj wydarzenia. Natomiast tak, jak się spojrzy na najwyższą ligę, na PGE Ekstraligę, to jest klub z Wrocławia, z Lublina. To są te największe miasta, tak jak mówiłeś, mamy też Zieloną Górę, Unia Leszno teraz wraca do Ekstraligi, więc żużel to jest w dużej mierze tradycja. To jest tak, że od dziada, pradziada w rodzinie chodziło się na żużel i to jest przekazywana tradycja z pokolenia na pokolenie, więc wytworzyły się ośrodki żużlowe. Oczywiście, żeby był żużel w mieście, musi być tor. Torów raczej nowych się już w Polsce od wielu lat nie buduje, więc to są wszystko stadiony, które zostały kiedyś wbudowane i tak ta tradycja trwa właśnie w wielu miastach, gdzie sport, inne dyscypliny nie mają aż tak dużego znaczenia, no to tak jak wymieniłeś tutaj Rybnik, Leszno, Gorzów, to są takie świetne przykłady.
2: To rzeczywiście u ciebie też tak wyglądało, że to jest taki spadek po ojcu, a ojciec po dziadku. Chodziło się właśnie na mecze żużlowe w twojej rodzinie?
3: U mnie akurat nie, ja jestem z Wrocławia i żużlem zainteresowałem się, jak miałem 15-16 lat i zacząłem chodzić z kolegami po prostu i tak już zostało, ale wiem, że w wielu przypadkach także u moich znajomych, którzy interesują się żużlem, to jest właśnie tradycja, którą dostali w spadku po rodzicach.
2: A to jaki był ten pierwszy impuls, właśnie twój pierwszy mecz, który widziałeś na żywo i skąd się wzięła ta twoja zajawka na żużel? No bo niektórzy mówią, że głośno, że jest dużo kurzu, nawet słyszałem raz i to od wydawcy sportowego, że jeszcze śmierdzi.
3: Żeby pokochać żużel, trzeba go zobaczyć na żywo, bo jak się nigdy nie było na żużlu, włącz

0: Czy się transmisję w telewizji, to myślę, że w większości przypadków będzie taka reakcja, że no fajnie, jeżdżą sobie, ale trochę nudno. Bo jednak żużel to są emocje dzielone na w przypadku meczów ligowych 15-minutowych wyścigów. W przypadku Grand Prix tych wyścigów jest troszkę więcej. Moja historia jest taka, że ja trenując piłkę nożną, trenowałem ją na stadionie olimpijskim we Wrocławiu, gdzie jest też stadion żużlowy. Wiele razy mieliśmy treningi właśnie także też na tej murawie pośrodku toru żużlowego i zawsze mnie ciekawiło, jak to jest pójść na ten żużel. Trafiłem w końcu na mecz Sparty Wrocław i absolutnie zakochałem się od pierwszego wejrzenia, bo ten ryk motocykli, charakterystyczny zapach, który się unosi w powietrzu, to jest wszystko przyciągające. Jak się tego przeżyje na żywo po raz pierwszy, to myślę, że w wielu przypadkach zrozumie się, o co chodzi w tym sporcie. Ale warto jest na pierwszy raz pójść na jakiś mecz ligowy, na mniejszy stadion, niekoniecznie na rundę Grand Prix na stadionie narodowym, bo tam jak się siedzi wysoko, jest duża odległość, to nie ma, oczywiście jest fajna atmosfera, bo jest mnóstwo ludzi, ale nie czuć takiej bliskości tych motocykli i tych zawodników, a na mniejszych stadionach to jest bardzo mocno wyczuwalne.
1: To my jeszcze za chwilę porozmawiamy o tej atmosferze na trybunach. Razem ze mną jest Janek Micygiewicz, TVP Sport.
2: Rozgrzewka w czwórce.

0: sportu w Polsce. Będzie też wątek światowy. Zobaczymy, gdzie jeszcze żużel cieszy się sporą popularnością, ale teraz trochę o atmosferze na trybunach, na stadionach. Są ultrasi, są przyśpiewki, tak jak w piłce nożnej?
1: Są i przyśpiewki, i ultrasi. Są też czasem niesnaski między kibicami. Mamy derby chociażby ziemi lubuskiej między Stalą Gorzów Wielkopolski a Falubazem Zielona Góra. Ale patrząc całościowo, ta atmosfera jest dużo bardziej przyjacielska, rodzinna.
0: A race?
1: Race też się zdarzają, ale na pewno mniej jest tego typowego ultrasowego kibicania, jaki pewnie wielu ludzi kojarzy ze stadionami piłki nożnej. Są przyśpiewki, ale jak się spojrzy na to, kto jest na trybunach, to zdecydowanie więcej jest dzieci, więcej jest kobiet, rodzin, bo często na żużel chodzą całe rodziny po prostu, więc wyczuwalne jest to, że atmosfera jest troszkę bardziej rodzinna niż na piłce nożnej.
0: Jeśli chodzi o piłkę nożną, to często polski kibic narzeka na ceny biletów na mecze reprezentacji, tym bardziej jak jest to mecz towarzyski, nierzadko trzeba wydać trochę pieniędzy. Ile kosztuje takie wejście na mecz żużlowy?
1: Jeśli chodzi o mecze ligowe, to myślę, że jest to w granicach mniej więcej 60 zł. Też zależy od trybuny, ale raczej kilkadziesiąt, na pewno mniej niż 100. Nie jest to tak droga zabawa jak chodzenie na mecze reprezentacji polskiej.
0: Mówiłeś właśnie o tym, że warto się przejść na takie mniejsze też wydarzenia, nie tylko na Stadion Narodowy, żeby obejrzeć żużel z bliska, no bo wtedy jesteśmy też bliżej tego wszystkiego, czujemy to bardziej, niż gdybyśmy siedzieli gdzieś na tych najwyższych stopniach trybun na Stadionie Narodowym. Który obiekt według ciebie jest taki najbardziej magiczny, na którym może ty się czułeś też najlepiej, te emocje rzeczywiście jakoś były tak odczuwalne w taki szczególny sposób?
1: Ja mam dwa ulubione stadiony. Po pierwsze to jest Stadion Olimpijski we Wrocławiu, bo też jestem z Wrocławia, więc naturalnie to jest dla mnie obiekt magiczny. To jest też takie połączenie nowoczesności z tradycją, bo tam jest, ten stadion nie jest w pełni zamknięty, jest jedna taka historyczna trybuna z wieżą, która stoi tam od wielu, wielu lat, więc czuć tą magię historii. A jeśli chodzi o taki nowoczesny stadion, to bez dwóch zdań Moto Arena w Toruniu to też jest. Myślę, że wielu kibiców powie, że najpiękniejszy stadion żużlowy na świecie. Stadion w Gorzowie Wielkopolskim imienia Edwarda Jancarza, też podobna arena, więc to są te stadiony, które moim zdaniem się tutaj wybijają.
0: Pieniądze, żużlowcy, prestiż rozgrywek, transmisje, jakbyśmy to tak wszystko zebrali, czy Polska robi to najlepiej, jeśli chodzi o żużel, najlepiej na świecie?
1: Zdecydowanie tak. I to w ogóle nie ma tak naprawdę kraju, który w tym momencie można by porównać do Polski, jeśli chodzi o organizację, jeśli chodzi o to, jak żużel wygląda. Bo ligi w Wielkiej Brytanii, w Szwecji, w Danii to są ligi, które zawsze funkcjonowały dobrze, natomiast od wielu lat to jest zupełnie nieporównywalne do tego, co widzimy w Polsce. Jak wystarczy sobie włączyć mecz Ekstraligi, zobaczyć, jak te stadiony wyglądają, jak to wszystko jest piękne, wypełnione kibicami. A jednak, czy to w Anglii, czy to w Danii, czy to w Szwecji, to są zazwyczaj stadiony gdzieś, mówiąc przysłowiowo, w polu. Kibice siedzą nawet nie na trybunach, tylko na trawie. A u nas to ma wszystko taką oprawę, jaką znamy z chociażby piłki nożnej.
0: No to tutaj, tak jak mówisz, to wnioskuję, że nikt nie ma podejścia do Polski. Czy ktoś jest w stanie zagrozić naszej pozycji? Gdzieś ten żużel poza granicami Polski też jest szczególnie wielbiony i organizacyjnie i pieniężnie wygląda to dobrze.
1: Nie, w tym momencie nikt nie jest w stanie zagrozić. Mówię tutaj o rozgrywkach ligowych oczywiście, bo też zawodnicy żużlowi utrzymują się głównie z jazdy w lidze polskiej. Żużlowiec ma taki system zarobków, że oni zarabiają w zależności od tego, ile punktów wywalczą w danym meczu. Znaczy mają stawkę za punkt. W przypadku najlepszych zawodników w Ekstralidze to sięga nawet 12 tysięcy złotych za jeden punkt. Jak ktoś wywalczy 15 punktów w meczu, no to łatwo sobie policzyć, jaki to jest zarobek. To jest ich główne źródło dochodów. Są oczywiście zawodnicy z wielu krajów, myślę tutaj o Australii, myślę o Wielkiej Brytanii, myślę o Danii, którzy rywalizują z Bartoszem Zmarzlikiem o Mistrzostwo Świata. Natomiast i tak wszystkich żużlowców ciągnie do Polski. Australia jest takim krajem, który dostarcza wielu młodych zawodników, wiele talentów, ale celem dla ich wszystkich jest to, żeby przyjechać do Polski, żeby trafić do polskiej szkółki, bo tutaj są najlepsze szanse na rozwój, najlepsze szanse na sponsorów i na dobre pieniądze.
0: Australijczycy, Szwedzi, Brytyjczycy przyjeżdżają na robotę do Polski, dobrze się płaci w PGE Ekstralidze. Janek Micygiewicz jest razem z nami, dziennikarz TVP Sport. Za chwilę wracamy.
2: Nie śpimy. Czas na rozgrzewkę.
3: Słuchasz Czwórki.

0: To jest Rozgrzewka w czwórce.
1: Janek Micygiewicz jest razem z nami, dziennikarz TVP Sport, i rozmawiamy o żużlu, o fenomenie tego sportu.

0: Rozgrzewka w czwórce.
1: Rozgrzewka w czwórce.
2: Rozmawiamy o żużlu razem z Jankiem Micygiewiczem, który jest dziennikarzem TVP Sport. No i tak jak wspominaliśmy, w polskiej lidze naprawdę dobrze się płaci, także jeśli ktoś chce zarobić, zapraszamy na polską ziemię, szczególnie jeśli umie się ścigać na motocyklu. Natomiast jak to jest z popularnością polskiego żużla poza granicami naszego kraju? Bo ja pamiętam, jak byłem w Norwegii, włączyłem telewizor, losowy kanał, patrzę, normalnie jest polska liga.
3: No to rzeczywiście dobrze trafiłeś, bo Norwegia też jest takim krajem, gdzie są pojedynczy zawodnicy, kiedyś rozgrywało się więcej zawodów międzynarodowych, a teraz to jest taki kraj na marginesie, jak zresztą wiele innych, jak chociażby Włochy, Niemcy czy Francja, gdzie też są tory, są zawodnicy, ale trudno mówić o jakiejś popularności tych zawodników w stosunku do innych sportów w tym kraju. Jednak w Polsce to jest coś zupełnie innego, też nie tylko zarobki, ale właśnie też sama popularność tych zawodników. Więc tak, myślę, że kibice tacy żużlowi od wielu, wielu lat, czy to w Anglii, czy w Danii, czy w Szwecji, oglądają też polską ligę.
2: A przyjeżdżają do Polski też, żeby kibicować?
3: Tak, przyjeżdżają. Czy to na zawody ligowe, czy może bardziej na Grand Prix, jak pojedzie się na rundę Grand Prix, czy do Warszawy, czy do Wrocławia, czy do Torunia w tym roku. Akurat w Toruniu Grand Prix nie było, ale za rok pewnie znowu będzie. To widać mnóstwo kibiców ze Szwecji, z Anglii,

0: Z Danii, z wielu innych europejskich krajów i to rzeczywiście, te rundy Grand Prix to jest takie święto żużla, gdzie najwięcej tych międzynarodowych kibiców zjeżdża do Polski.
1: To z jakich krajów przyjeżdżają do nas na roboty, jeśli chodzi już o samych żużlowców?
0: Jeśli chodzi o żużlowców, to nacje najmocniejsze, to jest tak jak już mówiliśmy, Australia, Anglia, Dania, Szwecja.
1: Jakbyś mógł właśnie wymienić jakieś takie gwiazdy, taki Messi, PGA Ekstraligi albo Ronaldo, wiadomo, Messi to już Inter Miami, to już emeryturka. Natomiast kto jest właściwie taką osobą, na którą warto zwrócić uwagę? No, najsilniejsi właściwie żużlowcy w PGA Ekstralidze obecnie.
0: Najsilniejszym od wielu lat jest oczywiście sześciokrotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Patrząc dalej, na przykład Leon Madsen, Duńczyk. Jeśli chodzi o Anglików, to jest Robert Lambert, który jeździ w klubie z Torunia, jest Dan Bewley z Wrocławia. To są na pewno te nacje czołowe, te kraje, które tutaj się cały czas przewijają. Australijczyków jest wielu więcej, bo tak samo Jack Holder, Jason Doyle, to są wszystkie nazwiska, które są fanom żużla doskonale znane i w wielu przypadkach...
1: Nawet nie tylko fanom, mi się wydaje. Ja aż takim zażartym fanem żużla nie jestem, a te nazwiska, no to Doyle przede wszystkim, to już się przewija od wielu, wielu lat.
0: Tak, Jason Doyle to jest indywidualny mistrz świata z 2017 roku. Ty Woofenden to jest taka legenda żużla, trzykrotny mistrz świata, Brytyjczyk. Myślę, że to są te główne nazwiska. Są też pojedynczy zawodnicy, którzy doskakują do tej czołówki z innych krajów. Słowak Martin Waculik od lat jest w tym topie. Nie można tu też zapominać o Artiomie Łagucie i Emilu Sajfudinowie, czyli dwóch zawodnikach urodzonych w Rosji, którzy przez lata reprezentowali Rosję, natomiast oczywiście przez wojnę na Ukrainie nie mogli jeździć przez rok w PGA Ekstralidze, ale to są zawodnicy, którzy mieli już wcześniej polskie obywatelstwa, zrobili polskie licencje i teraz jeżdżą jako Polacy.
1: Jeżdżą pod flagą polską, natomiast zatrzymajmy się właśnie jeszcze przy Bartoszu Zmarzliku. Sześciokrotny indywidualny mistrz świata, absolutny fenomen, jeśli chodzi o żużel. No to czy my żyjemy w najlepszej z możliwych epok, jeśli chodzi o polski żużel?
0: Zdecydowanie tak i to w ogóle nie podlega żadnym dyskusjom. W historii polskiego żużla był pierwszy mistrz świata Jerzy Szczakiel, który zdobył to mistrzostwo w 1973 roku na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Później musieliśmy czekać bardzo, bardzo, bardzo długo. Tomasz Golob 2010 i dopiero Bartosz Zmarzlik. To był trzeci polski indywidualny mistrz świata. Patrząc na inne kraje właśnie, na Szwecję, Danię, Australię, kiedyś też Nową Zelandię, oni tych mistrzów mieli znacznie więcej. My musieliśmy czekać długo, ale teraz Bartosz Zmarzlik to jest dominator pełną parą. Sześć mistrzostw świata, cztery z rzędu. Tego nie dokonał nikt w historii. On ma na koncie 9 medali indywidualnych mistrzostw świata, w tym 6 złotych.
1: Jak myślisz, do jakiego wieku pojeździ właśnie?
0: Kariera żużlowca może być bardzo długa. Greg Hancock, wielki amerykański mistrz, zdobywał ostatnie mistrzostwo w wieku 46 lat. To było w 2016 roku. Pytanie, na ile Bartkowi wystarczy tej motywacji, bo Bartek ma absolutną obsesję wygrywania. To jest wielki mistrz, on cały czas chce więcej, on chce być najlepszy w historii i pewnie niedługo to osiągnie, bo teraz 6 mistrzostw świata ma oczywiście Bartosz Zmarzlik. Mieli także w przeszłości Tony Rickardson, Szwed, i Ivan Mauger, wielki nowozelandczyk z lat, który jeździł w latach 60., 70., więc Bartek jest z nimi na równi. Jeszcze jedno mistrzostwo i będzie już niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o te światowe tabele w historii. Będzie najlepszym zawodnikiem w historii żużla.
1: Można powiedzieć, Bartoszu Zmarzliku, wszystko jeszcze przed tobą. Jan Micygiewicz, TVP Sport, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była rozgrzewka w czwórce. Rozgrzewka w czwórce.

0: minęła siódma.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień zapowiada się pogodnie. Więcej chmur rozwinie się jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. Tam też mogą pojawić się przelotne opady deszczu. A jeżeli chodzi o temperaturę, to na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 stopni w centrum kraju, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
3: Siemano, z tej strony Rao Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
2: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Lacium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Lacium?
12: Tak, bo suplement diety Lacium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Lacium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
1: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Czwórka. Radio i podcast.

0: na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: 7 minut po godzinie 7, a to jest poranek czwórki, pierwsza godzina poranka czwórki. Słuchajcie, jak jest równe 7 po 7, to pamiętam, że się odlicza literki, podobno ktoś od nas myśli. Także ja krótko tutaj przeliczę zaraz, kto to może być. A, B, C, D, E, F, G. Ktoś na G, słuchajcie, może jakiś Grzegorz, może ktoś inny. Ja myślę o was bardzo ciepło dzisiaj, a to wszystko dlatego, że dziś kolejny piękny, słoneczny dzień. Końcówka maja tak naprawdę. Gdzie nam ten maj tak szybko minął? O tym nie mam pojęcia. Wydaje mi się, że po prostu z każdym miesiącem coraz szybciej ten rok nam płynie. Ale żeby dzisiejszy poranek upłynął nam może trochę właśnie wolniej, to przygotowałam dla was słoneczną i taneczną, taką letnią playlistę. Być może was zainspiruje do jakichś najbliższych letnich imprezek, bo tak naprawdę weekend już tuż, tuż. Poza tym będziemy rozmawiać dzisiaj o spacerowaniu, czyli właśnie może troszeczkę o zwolnieniu tego tempa, mimo że lato tak szaleje. Będziemy też mówić o kontynencie afrykańskim, ale o tym wszystkim może później. Na razie na rozgrzewkę zagrajmy. Dzień dobry.
2: Can we get some more subs so he can feel it?
3: Dum dum dummy, I'm no bunny, I'm no slubby boy, I never beg for no money, fun, funny, you're

0: Scotland. 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking the weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like 10, 10, 10, 10. I be with this chick and she be 10, 10. Smoking the weed and it be 10, 10. If it be with me, then it be 10, 10. Like
1: Poranek czwórki.
2: 10:10 w poranku czwórki, a na zegarze 13 minut po godzinie 7. 10 na 10 to na pewno jest dzisiaj pogoda, słuchajcie. W całej Polsce znowu bardzo ciepło. Jedynie w niektórych momentach mogą pojawić się przelotne opady deszczu, ale to też jak najbardziej jest wskazane. To, na co powinniśmy uważać, to na pewno na piasek z Sahary. Nie wiem, czy słyszeliście, ale znowu tego piasku do nas trochę przywiało i przywieje, także jeżeli dzisiaj swój samochód czy inny wehikuł, którym poruszacie się do pracy, macie lekko przysypany, no to nie dziwcie się, to nie sąsiad robi wam na złość, tylko rzeczywiście ten piasek z Sahary do nas przyleciał. Ja natomiast z piaskowych tematów przechodzę w tematy wodne. Mam dla was w ramach oczekiwania na nowości od Gen Z Britney Spears, utwór remake utworu właśnie Addison Rae, o której mowa. Remake, który stworzyła wenezuelska artystka, producentka i DJ-ka, która nazywa się Arka. No i utwór nazywa się Aquamarine, Aquamaryna, czyli teraz numer dla wszystkich syrenek albo dziewczyn, które lubiły się bawić w syrenki, albo ludzi, którzy lubią serial H2O, Wystarczy kropla, nie wiem, czy taki pamiętacie. Remake Aquamarine, Arka Marine, Addison Rae i Arka teraz w czwórce.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. 21 minut po godzinie 7. Mam nadzieję, mam wrażenie, że już wszyscy wstają, budzą się, otwierają oczy szeroko i szykują się na kolejny piękny i słoneczny letni dzień. A ja, żeby wam umilić te pierwsze minuty poranka, no chociaż być może są już tacy, którzy od kilku godzin są na nogach, na przykład tacy, którzy mają wcześniejsze loty na wakacje albo wracają, te takie pierwsze, gdzie trzeba niestety wstać o 3:30, żeby na lotnisko być o 6:00. Tych bardzo serdecznie pozdrawiam, bo ostatnio również taką sytuację miałam, także trzymajcie się i nie dajcie się. A dla was przygotowałam kolejny taneczny kawałek, dlatego że lato to dużo tańca i lato to dużo pozytywnych i skocznych utworów. Tym razem nowość, coś dla fanów Brad Summer, od którego, słuchajcie, mijają już 2 lata i to jest też niesamowite, bo ciągle mam wrażenie, że migają mi przed oczami te zielone obrazy tamtej ery artystki, brytyjskiej artystki Charli XCX sprzed 2 lat właśnie, która wkracza w nową erę. Wydaje się, że bardzo szybko i nagle, a jednak trochę, tak jak mówię, czasu minęło. Przygotowuje nas na swój kolejny projekt. Tym razem w ogóle zaczęła od tego, że napisała w internecie, że taniec, to muzyka taneczna jest w zasadzie już martwa i że przechodzi w coś innego i że teraz będzie robić muzykę rockową. No i oczywiście była to troszeczkę wiadomość clickbaitowa. Ludzie się na to nabrali, że jak to, że królowa muzyki tanecznej Charli XCX mówi nagle, że parkiet jest martwy. Tutaj cytat, i że w zasadzie muzyka taneczna już nie ma sensu. Nawet, słuchajcie, podobno oburzyła się Madonna, wpisując w swoich social mediach, że no jeżeli twój parkiet Charli jest martwy, to znaczy, że po prostu grasz złą muzykę. Także mocny cios w stronę artystki. Myślę, że finalnie to wszystko dążyło do tego, żeby tą muzykę, tą nową erę Charli XCX mocniej podkręcić i żeby jednak jakiś clickbaitowy przekaz z tym leciał. A to dlatego, że teraz dostaliśmy już drugi tak naprawdę singiel z tej no, niby rockowej ery, aczkolwiek zobaczycie, że tańca i muzyki elektronicznej tam również jest bardzo dużo. Utwór SS26, nawiązujący do tego, jak nazywamy kolekcję taką modową na dany sezon, czyli Summer Spring 2026. Lato, wiosna, lato 2026. Bardzo modowy, taki high fashion teledysk do tego. No a Charli dalej w swoim brzmieniu i o tym też śpiewa, że no oczywiście, że jej piosenki będą brzmiały podobnie, no bo przecież sama je tworzy. Posłuchajcie Charli XCX SS26 teraz w czwórce.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
1: To był Soku i utwór Chcemy Być Wyżej, a ja dzisiaj o poranku jednak przedstawiam wam, no może niespokojne brzmienie, ale takie, przy których myślę, że można trochę potańczyć i zwolnić tego poranka. Być może macie trochę więcej czasu dzisiaj rano w środę, żeby zrobić sobie jakiś ciepły napój, żeby się rozciągnąć, żeby popatrzeć przez okno, żeby na chwilę się zatrzymać. Do tego zachęcam, a to wszystko dlatego, że mam wrażenie, że ten czas tak szybko leci i biegnie i ten maj po prostu w mgnieniu oka nam tak naprawdę już prawie w całości minął, że może warto właśnie tak jakoś na siłę postarać się ten czas trochę zatrzymać. Na pewno w pędzie są również artyści, którzy cały czas wydają świeże nowości, letnie hity i tak naprawdę gonią się w kontekście tego, no, kto ugotuje ten hit lata, Song of the Summer, jak to mówią za granicą. No i kolejny taki Song of the Summer mam dla was prosto z Wysp Brytyjskich, a jest to najświeższy numer od Georgie Smith.

What's Done Is Done. Georgia Smith wraca do swoich takich ostrzejszych, bardziej imprezkowych właśnie brzmień UK garażowych, takich brzmień, od których też troszeczkę zaczynała, jak On My Mind, utwór, który ostatnio w ramach festiwalu BBC też zaśpiewała przed brytyjską publiką i widać, że on po latach naprawdę dalej dobrze, bardzo i świeżo się trzyma. No What's Done Is Done to troszeczkę taka próba, mam wrażenie, że odświeżenia takiego brzmienia u artystki. Świetna propozycja na letnią imprezkę. Ja mam nadzieję jednocześnie, że otrzymamy cały album albo chociaż jakiś mixtape czy epeczkę właśnie w takim skocznym brzmieniu od Georgii. Posłuchajcie sami.

0: Poranek Czwórki.
1: To byli Connor Price, Nick G i utwór Love You, a my dużo miłości wysyłamy dzisiaj do wszystkich, którzy musieli, muszą wcześniej wstawać i załatwiać sprawę. Poranek Czwórki, środa, także już z górki tak naprawdę do tego weekendu praktycznie dobijamy. Ostatniego majowego weekendu, to też warto o tym wspomnieć. No i w poniedziałek Dzień Dziecka, to też dla tych, którzy być może coś chcą przyszykować na weekend dla swoich pociech. Na zegarze za 24 minuty godzina 8:00. A my dziś dużo tanecznych brzmień, pomimo tego, że mówię o tym, że warto zwolnić o poranku, ale nie zwolnić na zasadzie, że tak wiecie, zamulić kolokwialnie mówiąc, ale po prostu właśnie może sobie jakieś poranne tańce po swoim mieszkaniu urządzić. Jeżeli jesteście na to chętni, to ja mam dla was kolejną propozycję. To jest utwór od Peggy Gu, australijskiej DJ-ki i producentki, choć niektórzy mówią, że ma ghost producentów tak zwanych, czyli producentów duchów, którzy robią utwory za nią, ale to nie jest potwierdzona informacja. Możemy wierzyć w to, że Peggy sama, poza tym, że gra po całym świecie, to jednocześnie to swoje numery produkuje. Jest to utwór, który został wydany rok temu. To nie jest świeżynka, ale jakoś się do niego dokopałam w ramach soundtracku do filmu F1, Formuła 1. Swoją drogą, no, przepiękny Brad Pitt w tym filmie, ale jakoś samego filmu nie polecam. Dosyć banalny film. No, ale soundtrack świetny. Tam w ogóle wielu ciekawych artystów, między innymi Tate McRae też w tym soundtracku, ale dzisiaj utwór Dance, D-A-N-C-E, czyli taniec od Peggy Gu. Myślę, że idealnie sprawdzi się na rozruszanie kości, taki zachowany w 90-sowym klimacie. Posłuchajcie.

16 minut, godzina 8, teraz poranku czwórki, czas na nowość z naszej playlisty, również przygotowaną przeze mnie, a jest to debiut jednej z najciekawszych polskich wokalistek teraz na scenie, szczególnie w tym undergroundzie, która porusza się po takiej sferze jazzowo-trip-hopowej. Dziewczyna nazywa się Ayla. Rok temu gościliśmy ją w poranku czwórki ze swoją debiutancką epką ala 17, rozmowa na czwórka online, a w tym roku szykuje dla nas debiutancki album, na który ja osobiście nie mogę się doczekać, bo to jest naprawdę gratka dla osób, które właśnie lubią takie urbanowe brzmienia. Dostaliśmy już kilka singli, jeżeli chodzi o zapowiedzi tego albumu. Coś słyszałam, że być może w czerwcu on się w całości pojawi, a zanim to właśnie jeden z ostatnich singli, które Ayla wydała, bo o Ayli mowa, Baby Wagon. To, co jest ciekawe, to warto wspomnieć, że Ayla nie dość, że śpiewa w swoich utworach, tworzy teksty, to jeszcze je również koprodukuje. Także tutaj trzymam kciuki za to, żeby tak zostało świetne, świeże brzmienie. Jeżeli chcecie, to koniecznie zobaczcie też obrazy.

0: Teledysk do tego utworu, który stworzył Igor Ignacy Leśniewski, świetny krakowski full produkcja klip. A my teraz zagrajmy Ayla w czwórce.
1: To jest nowość czwórki.

0: Kyla i Baby Wagon w czwórce, na zegarze za 12 minut godzina 8, a teraz czas na rapowy album tygodnia. Jest nim najnowszy album, jeden z trzech najnowszych albumów od Drake'a, czyli Iceman. Więcej o nim powie Delem.
1: Rapowy album tygodnia.
2: Rapowy album tygodnia.
1: Poleca Delem.
3: Promocja najnowszego wydawnictwa Drake'a, czyli płyty Iceman, była bardzo ciekawym zjawiskiem. Raper pierwszy raz zapowiedział ten album w 2024 roku i prezentował kolejne single z tego krążka na swoich streamach. Potem Kanadyjczyk postanowił zamrozić kartkę z datą premiery w wielkiej kostce lodu w centrum Toronto. Fani używali nawet miotacza ognia do odmrożenia tej informacji. Wróćmy teraz do pierwszego singla zapowiadającego ten krążek. What Did I Miss? Już teraz w czwórce. Mówił do was Del M.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
2: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
1: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
2: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
1: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
2: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
3: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77 przez 85 w Warszawie.
4: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
5: Naked Relaxing
4: i Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid.
0: Po reklamie.
12: Czwórka.

0: Girls, girls, girls, girls, girls.
1: Minęła ósma.
2: Pogoda.
1: Dzisiejszy dzień zapowiada się pogodnie. Więcej chmur rozwinie się jedynie na południu i południowym wschodzie, gdzie mogą też spaść, może też spać trochę deszczu, ale to będą takie przelotne opady. A jeżeli chodzi o temperaturę, no to na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 stopni w centrum kraju, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
2: Autopromocja.
3: Czwartek, 28 maja, zabierzemy Was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
4: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
3: i DLM.
4: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
3: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
4: Bądźcie z nami.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja

0: dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
7: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
8: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham, co? Wyciekły dane?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
10: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
11: Po reklamie. Słuchasz Czwórki.

0: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
1: To był Central Sea i utwór Feelings, a my w takim uczuciowym nastroju zaczynamy druga godzina poranka czwórki, a na zegarze

że 5 minut po godzinie 8. Dziś środa, 27 maja. Nie zapomnijcie, że maj się już kończy w ten weekend, jeżeli jakieś ostatnie rzeczy jeszcze w tym miesiącu chcecie zrobić. Szkoda, ja uważam, że maj to jest w ogóle najpiękniejszy miesiąc w roku, no ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Przed nami piękne, słoneczne lato, taką przynajmniej mamy nadzieję. No i takie też są długoterminowe prognozy pogody. Podobno mają być upały, ma być gorąco, aczkolwiek dopiero w drugiej części czerwca. Tutaj jeszcze podobno początek czerwca będziemy długie rękawy nosić. No ale co można zrobić, jeżeli ta pogoda jeszcze nie jest upalna? No można między innymi pójść na spacer i to o tym porozmawiamy już za chwilę z Alicją Michalską. O spacerach tematycznych będziemy mówić. To podobno hit ostatnich miesięcy. Zostańcie z nami. Astro. No.

0: Poranek czwórki.
1: Na zegarze 13 minut po godzinie 8, poranek czwórki, a ze mną w studiu jest już Alicja Michalska.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Cześć. Alicja, czy spacer, to standardowe moje pytanie do ciebie, czy spacer do pracy został wykonany? Czy byłaś spacerkiem tutaj?
2: No słuchaj, ciężko tak wstać o 6 rano, żeby zdążyć na chociaż troszkę tego spaceru porannego. Może są tacy ludzie, którzy wstają naprawdę, tak wiesz, półtorej godziny wcześniej po to tylko, żeby przejść się parę kroków, zrobić przed tą pracą.
1: Ale czasami
2: no, u mnie
1: ci
2: to jest
1: się
2: walka z czasem.
1: A czy
2: u mnie to
1: jest... czasami ci się udaje, takie mam wrażenie.
2: No jak jest, wiesz, ładna pogoda, ma się do pracy.
1: Czyli dzisiaj.
2: Nie, dzisiaj jest troszkę taki chłodek rano. No, więc stwierdziłam, że nie, do autobusu szybciutko, chociaż mamy
1: tak naprawdę... Co by się
2: naprawdę,
1: nie przeziębić.
2: Co by się... Dokładnie. Nie, ja teraz walczę z alergią. Wysyłam z tego miejsca wyrazy współczucia i bardzo dużo ciepła dla wszystkich osób, którzy teraz chodzą z zasmarkanym nosem, bo nie wiem, co teraz pyli, chyba to pola.
1: Jest coś mocnego,
2: ale ten taki śnieg
1: mam...
2: letni, tak. Te takie białe pyłki, co...
1: Śnieg pyli po prostu.
2: Te takie, wiesz, białutkie pyłeczki, które
1: ja wiem, bo sama odczuwam,
2: powietrzu.
1: Mimo że nie mam jakichś silnych alergii, to też dzisiaj jakiś lek przeciwalergiczny jakby został zaaplikowany, bo coś było nie tak rzeczywiście.
2: Ja wykupiłam w aptece wszystko wczoraj. Poszłam i powiedziałam, że poproszę wszystko. Na nos, na oczy,
1: w twoich okolicach
2: na gardło.
1: Nikt nie znajdzie żadnych leków na
2: alergię. Nie,
1: na
2: przykro mi, przepraszam. Więc jak kichnę zaraz, to też to wszystko wina tych białych.
1: Może powinny być, słuchaj, specjalne szlaki, spacery tematyczne, jakby szlaki takie, żeby
2: dla alergików.
1: Tak, żeby ominąć te topole i to wszystko, co
2: ja
1: pyli.
2: Ja bym się na taki wybrała, jaki to jest dobry
1: świetne,
2: pomysł.
1: Zrobić takie mapki.
2: Ale to byśmy musieli chodzić tylko po klimatyzowanych pomieszczeniach, bo to jest jedyne miejsce, które mnie nie męczy.
1: Okay. To jest okej. Grunt, żeby się przespacerować, bo o spacerach dzisiaj będziemy rozmawiać.
2: Tak, bardzo piękne nawiązanie. Dzisiaj przychodzę do was z takim tematem spacerowym, no bo właśnie idzie ładna pogoda, dni są coraz dłuższe, więc po prostu coraz częściej chce nam się wychodzić z tych domów. Tak na chwilę, bez wielkiego planu, przewietrzyć głowę, przejść się też czasem po okolicy, czy po prostu złapać trochę słońca, ale taki zwykły spacer może mieć swój twist, bo zamiast iść gdziekolwiek, można pójść jakimś tropem, jakimś śladem, na przykład starych szyldów, drzew, murali, filmowych kadrów, czy nawet historii ludzi, którzy kiedyś mieszkali tuż obok. No i nagle ta sama ulica, którą znamy od lat, zaczyna wyglądać naprawdę zupełnie inaczej. I w tych ostatnich miesiącach coraz większą popularność zdobywają właśnie takie spacery tematyczne. Nieoczywiste, miejskie, czasem bardzo lokalne. No,

0: Dzisiaj postanowiłam, że przyjrzymy się temu, jakie właśnie trasy robią największe wrażenie, bo naprawdę spacery tematyczne to jest coś, co się ostatnio przewija cały czas. Jak sobie wejdziesz na wydarzenia na Facebooku, to co chwilę spacer architektoniczny.
1: Śladami
0: spacer
1: tego
0: przyrodniczy,
1: i tego.
0: Dokładnie. Spacer śladem Marii Curie-Skłodowskiej albo Skłodowskiej-Curie, to też można na dwa sposoby. Albo spacer śladami jakichś dawnych miejsc, których już nie ma, albo spacer właśnie śladem jakichś takich naprawdę nieoczywistych tych historii, no bo można powiedzieć, że te w ogóle spacery tematyczne odpowiadają na taką współczesną potrzebę. Chcemy odpocząć, ale niekoniecznie też siedzieć bezczynnie, chcemy przewietrzyć głowę, ale też czymś ją zająć, no i spacer tematyczny to daje takie połączenie. Trochę ruchu, trochę świeżego powietrza, trochę właśnie takich ciekawostek, no i to poczucie, że robimy coś dla siebie, ale jest to odpoczynek, który nie nudzi, daje pożyteczne zajęcie, no ale też przy okazji nie męczy, więc wydaje mi się, że to jest taka idealna mieszanka.
1: Jeszcze pretekst jest do tego, żeby w ogóle wyjść z tego domu, no bo jak idę na spacer tak po prostu, no to brzmi jednak, wiesz, no pretekstem może być często, nie wiem, zwierzak na przykład, albo...
0: Ładna pogoda.
1: Albo to, że muszę iść coś kupić w sklepie przy okazji, ale no właśnie, ale jak już mamy konkretny konkretny temat, na przykład co, spacer szlakami Polskiego Radia? Można by było taki zrobić też po Warszawie, po tych wszystkich budynkach tutaj naokoło, które mamy, koncertowych, nie wiem,
0: słuchaj,
1: skończyć
0: ja bym...
1: na Myśliwieckiej.
0: Ja robię takie spacery codziennie w takim razie. Śladami Polskiego Radia.
1: W takim razie mogłabyś od razu
0: oprowadzać
1: po takim spacerze. Myślę, że też spacer tematyczny fajny w kontekście randki na przykład, czyli że nie tylko idziemy i rozmawiamy, ale w razie
0: jak
1: czego...
0: Jak nam się nie chce rozmawiać, jak nie mamy o czym rozmawiać, to słuchamy innych.
1: No właśnie, to możemy jednocześnie posłuchać innych. I albo na przykład po prostu zaprosić kogoś na spacer tematyczny, gdzie ja ten temat prowadzę na przykład. Ja uwielbiam i tutaj przepraszam wszystkich znajomych, za każdym razem, kiedy ktoś przyjeżdża ze mną do mojej rodzinnej miejscowości, to ja uwielbiam robić spacer po swojej okolicy, takiej bardzo sielskiej i wiejskiej.
0: Tak.
1: Uwielbiam robić spacer naokoło mojej podstawówki, wiesz, ryneczek w moim mieście i tak dalej. I ja mam wrażenie, że...
0: Śladem twojego życia.
1: Śladem mojego dzieciństwa, gdzie mam wrażenie, że ta druga osoba kompletnie nie jest zainteresowana, albo tak, wiesz, nie aż tak bardzo ją to jara jak mnie, ale mimo wszystko mam wrażenie, że może z tego jakoś skorzystać. Jestem ciekawa, jakie tematy na spacer mają nasi słuchacze. 226452100 pod ten numer możecie do nas dzwonić. Czy byliście kiedyś na takim spacerze tematycznym? Albo
0: na jaki byście poszli?
1: Na jaki byście poszli? Na jaki temat, o jakim temacie chętnie byście usłyszeli w takiej spacerowej formie? Dzwońcie do nas, a my do tematu wracamy za moment.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
1: Czwórki. To była K-popowa grupa aespa Anderson .Paak i utwór Keychain. A na zegarze 22 minuty po godzinie 8. Możesz być moim breloczkiem.
2: Ja myślałam, że tam jest kitchen.
1: Nie, możesz być moją kuchnią?
2: Możesz być w mojej kuchni.
1: A, nie.
2: Ale kuchnia to jest serce domu, więc może to jest jakieś takie, wiesz, nie możesz być moją kuchnią. Możesz być moim centrum.
1: To chyba tutaj bardziej tak flirciarsko, że wiesz, możesz być moim breloczkiem, w sensie taką ozdobą.
2: Ale, no to właśnie to trochę niemiło.
1: No, niemiło, ale to chyba taki, wiesz, tak miało być. Tak zalotnie w drugą stronę.
2: No
1: zalotnie, randki, spacery, o tym dzisiaj rozmawiamy. Spacery tematyczne, na które na przykład możecie zabrać swoją drugą połówkę. Na jakich spacerach byście, na jaki temat spaceru byście chętnie poszli? Dzwońcie do nas 226-452100. Ja się tak mocno zastanawiam, na jaki spacer bym...
2: I czy kiedyś byłam na tego? Na, jakiś?
1: Na pewno byłam kiedyś w Krakowie na śladami jakiegoś artysty, ale nie mogę teraz sobie przypomnieć jakiego, więc to zaraz do tego wrócimy.
2: Ja byłam w Warszawie na jednym spacerze miejskim, architektonicznym. To był taki spacer w trakcie festiwalu literackiego. Poszliśmy na spacer śladem miejsc, w których można odpocząć od miasta i od zgiełku miasta. To było całkiem ciekawe, bo rzeczywiście tych miejsc, jak się okazuje, jest całkiem sporo, a taki spacer tematyczny nam po prostu bardzo fajnie je zbiera w taką jedną całość. W ogóle te spacery tematyczne to po prostu takie wyjście z domu z pomysłem, mam wrażenie, no bo nie idziemy po prostu przed siebie, tylko wybieramy jakiś motyw, właśnie architekturę, przyrodę, murale czy historię dzielnicy, albo właśnie te sławne, fajne osoby, które przecież bywały w najfajniejszych miejscach i potem możemy je zobaczyć. Jeśli chodzi o taką tematykę tych spacerów, no to wiadomo, że takie najsilniejsze, najbardziej popularne, no to są te spacery architektoniczne, czy właśnie historyczne. No bo tak naprawdę każde miasto ma swoją historię, każde miasto ma gdzieś tam jakieś motywy, które czasem nie są widoczne na pierwszy rzut oka, tylko ktoś nam musi o nich powiedzieć. Więc według mnie spacery tematyczne to są i ciekawe takie aktywności fizyczne, podczas których można odpocząć, można zrobić te 10 tysięcy kroków dziennie, które podobno trzeba robić, chociaż to też się zmienia, to już nie jest tak, że trzeba wyrabiać te 10 tysięcy kroków, tylko po prostu warto tam przeznaczać te minimum 150 minut takiego spaceru tygodniowo. Tak są, takie są najnowsze badania, ale tak naprawdę z tymi spacerami tematycznymi jest tak, że jak temat jest tak ciekawy, to naprawdę można spacerować i pół dnia. Kiedyś byłam na takim, tylko akurat ja nie dotrwałam.
1: Do końca. Ja teraz sobie przypomniałam, że za granicą są też często takie, w kontekście zwiedzania danego miejsca, są też takie spacery tematyczne, czyli na przykład zwiedzamy Weronę śladami Romea i Julii stricte i tutaj chodzimy od przystanku do przystanku i opowiadana jest nam historia. Albo Florencja śladami jakichś artystów włoskich, malarzy i tak dalej, i tak dalej. No są też kulinarne spacery i to jest też ciekawe, czyli od przekąski do przekąski. Mi się bardzo podoba. Myślę, że nad takim bym naprawdę długo wytrzymała.
2: Spacery kulinarne, ale też spacery artystyczne, czy spacery nawet taneczne, też jest coś takiego, ale najpierw te najbardziej popularne, bo rzeczywiście spacery historyczne. To są takie aktywności, które przewijają się tak naprawdę praktycznie codziennie. Jest jakiś spacer historyczny, można się wybrać na taki spacer, no bardziej takie o życiu codziennym też dawnych mieszkańców, o tych zapomnianych dzielnicach, dawnych sklepach, fabrykach czy jakichś bazarach. Coraz więcej osób rzeczywiście wybiera te spacery historyczne, bo naprawdę można dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy, ale spacery historyczne mogą być tak naprawdę różne, no bo to nie jest tak, że idziesz na wykład o historii, bo każde miasto ma swoje warstwy, swoje opowieści i naprawdę mnóstwo tych śladów przeszłości. Można na przykład pójść na

0: spacer historyczny śladem jakiegoś konkretnego króla. Wtedy to zupełnie mówimy o czymś innym. Można też pójść na spacer historyczny śladem miejsc, których już nie ma. Wtedy też patrzymy zupełnie inaczej na naszą okolicę, więc to też nie jest tak, że idziemy na wykład, tylko można sobie wybrać. To jest naprawdę tych opcji dzisiaj mnóstwo.
1: To daje zupełnie też inną perspektywę. Ja mam wrażenie, że nawet mieszkając w danym mieście i rozglądając się naokoło, nie zauważamy wielu miejsc, które są obok nas i które niosą za sobą jakąś historię. Mam taką anegdotę z mojego rodzinnego Krakowa, gdzie byłam, przyjechali do mnie znajomi z Australii, z zagranicy, oczywiście wszystko w tym Krakowie chcieli zobaczyć. No i stwierdziliśmy, że wybierzemy się na przejażdżkę tym kultowym już Meleksem, którym ja nie wiem, czy kiedykolwiek jechałam. Wiem, że bardzo dużo osób z mojego liceum w ten sposób zarabiało w ogóle w liceum, że dorabiało sobie na tym Meleksie jeżdżąc i oprowadzając osoby po Kazimierzu. No i też na Kazimierzu miałam swoje liceum, więc naprawdę kilka lat swojego życia tam spędziłam. No i wyobraź sobie, że rok czy dwa lata temu jadę tym Meleksem na tę wycieczkę, myśląc, że no w zasadzie to nic mnie już nie zaskoczy, tak? To jest miejsce, które bardzo dobrze znam. No i okazało się, że to w ogóle było śladami kościołów, cała ta przejażdżka, budynków, wiesz, jakieś katedry i tak dalej, które, nie katedr, kościołów, które w okolicy Kazimierza się znajdują. No i w ogóle byłam w szoku, ilu kościołów w ogóle nie widziałam w okolicy z racji tego, że one są takie pochowane troszeczkę między budynkami. Ilu pięknych historii nie słyszałam i że tak naprawdę o tej okolicy wiem bardzo, bardzo, bardzo niewiele, więc tutaj było bardzo pozytywne zaskoczenie i takie otworzenie moich oczu na zupełnie inne aspekty okolicy, w której żyję i którą znam od dawien dawna.
0: Tak, bo my tutaj tak naprawdę nie mówimy o takich wielkich faktach historycznych, tylko właśnie to takie malutkie, historyczne wręcz ciekawostki ukryte na przykład w nazwie ulic, w jakiejś starej kamienicy, czy w kościele, w podwórku, w kapliczce, no po prostu wszędzie tam, gdzie nie zaglądamy rzeczywiście na co dzień, no bo po prostu miasto to wszystko pamięta, a też każdy taki spacer tematyczny odbywa się z konkretnym przewodnikiem, który tę wiedzę ma i nam naprawdę pięknie o tym opowiada, no bo te spacery tematyczne to trochę jest taki spacer wyobraźni, prawda? Stoimy na zwykłym skrzyżowaniu, a nagle dowiadujemy się, że kiedyś tam tętniło zupełnie inne życie, dlatego w takich spacerach naprawdę ogromną rolę odgrywa tutaj opowieść, no bo ona pozwala tak naprawdę zobaczyć to całe miasto sprzed kilkunastu lat.
1: To ja w takim razie powtórzę jeszcze pytanie do naszych słuchaczy. Na jaki tematyczny spacer byście się wybrali, albo czy braliście udział w takim spacerze i jaki to był temat? Dzwońcie do nas 226452100.

0: Poranek czwórki.
1: Paktofonika i chwile ulotne w poranku czwórki, a ze mną w studiu cały czas Alicja Michalska. Chwile ulotne, które mogą być również spacerem i to piękna chwila ulotna wtedy.
2: Pięknie to powiedziałaś. I rzeczywiście
1: Starałam się jakoś to pięknie, zgrabnie połączyć, no bo o spacerach tematycznych dzisiaj rozmawiamy, które mogą być historyczne, mogą być naokoło jakiejś postaci. Możemy my sobie jakiś temat wymyślić, na przykład spacer śladami mojego dzieciństwa po moim rodzinnej miejscowości. Uwielbiam taki spacer robić. Jakie spacery wy preferujecie, jeżeli chodzi o tematykę? Czy byliście może na takim tematycznym spacerze? Dzwońcie do nas 226452100.
2: Może być też spacer tematyczny, na przykład w kontekście literatury, bo to też jest teraz bardzo popularne i tutaj tych możliwości jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zaczynając od stolicy, no to oczywiście Warszawa śladami lalki, czyli krakowskie przedmieście, Powiśle, sklepy, kamienice, świat Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. Szczególnie teraz, w tym roku, kiedy mamy niedługo będą dwie wielkie produkcje właśnie na podstawie powieści Lalka, to tutaj te spacery śladami tej powieści, ale też niedługo i filmu, i serialu naprawdę są bardzo popularne.
1: Można się dobrze przygotować po prostu pod te premiery filmowe.
2: Dokładnie. I tutaj też, jeśli chodzi o te literaturę, to Warszawa też jest bardzo płodnym miastem, bo Lalka to jest tylko jeden z takich głównych przykładów, no ale można też pójść na przykład na spacer śladami książki Tyrmanda, powieści Zły, czyli ta powojenna stolica, bary, bazary, ciemne ulice, ta miejska legenda, no i oczywiście jazz, więc ja akurat tutaj na ten spacer bym się wybrała, ale już tak wychodząc ze stolicy, no to Kraków wtedy śladami na przykład Wesela, czyli Bronowice, Rydlówka, Młoda Polska i ta cała krakowska bohema, czy Łódź. Śladami oczywiście Ziemi Obiecanej, czyli tutaj będziemy mieć spacer po fabrykach, po różnych przemysłowcach, po tym wielkim kapitalistycznym rozmachu miasta, więc literatura naprawdę daje nam bardzo dużo możliwości. Czy no chociażby Wrocław, śladami, no tym razem kryminałów Marka Krajewskiego, też są takie spacery organizowane regularnie, ale jeśli chodzi o Kraków, no to jeśli chodzi o te literaturę, tutaj Kraków nam naprawdę się bardzo ładnie łączy, no bo to miasto, w którym te biografie twórców naprawdę da się czytać ulicami, przez kawiarnie, różne redakcje, mieszkania, uczelnie, księgarnie, czy po prostu te miejsca spotkań, bo po prostu w Krakowie jest ich bardzo, bardzo dużo. Można pójść śladami Wisławy Szymborskiej chociażby, która spędziła w Krakowie większość życia. Można też wybrać trasę Czesława Miłosza, na przykład w Domu Literatów,

0: czy takie właśnie miejsca, które były po prostu związane z jego życiem. No bo w ogóle Kraków świetnie pokazuje, że spacer śladem danej osoby nie musi być jakiś taki, wiesz, pomnikowy, bo często te najciekawsze punkty to jest właśnie klatka schodowa, kawiarnia, redakcja, czy jakiś adres na mapie, który naprawdę zmieni nam zupełnie całą optykę patrzenia na daną dzielnicę.
1: A ja tutaj dodam jeszcze, że mam takie wrażenie, że jednak mimo wszystko bardzo ważnym jest to, znaczy ważnym, warto sięgnąć po taki spacer tematyczny, gdzie ten spacer ma swojego przewodnika, czyli taką zorganizowaną formę, to o czym ty mówisz, bo mam wrażenie, że też ostatnio przyzwyczailiśmy się do tego, że z pomocą narzędzi AI jesteśmy w stanie sami ułożyć sobie plan wycieczki i plan jakiegoś spaceru, a zapominamy o tym, że jednak to jest maszyna, która bardzo często lubi nas wrabiać i wrzucać nam jakieś nieprawdziwe historie, więc tutaj naprawdę trzeba uważać, czy przypadkiem nie robimy po prostu jakiejś, wiesz, rundki jednak po miejscach, które kompletnie nie mają nic wspólnego z tematem, a z drugiej strony właśnie ja ostatnio będąc na wycieczce we Włoszech, w Florencji, byłam na takim tematycznym spacerze i tam miałam przewodniczkę, no i jej charyzma, wiesz, jej charakter, jej uśmiech, to wszystko powodowało to, że
0: tego
1: jednak...
0: Tego sztuczna inteligencja niestety nie zastąpi, stety.
1: Stety, bardzo dobrze, że tego nie zastąpi, bo mam wrażenie, że naprawdę nie doceniamy też w dzisiejszych czasach przewodników i tego, że właśnie potrafią, są takimi, wiesz, przewodnikiem.
0: Opowiadaczami.
1: Tak, w kontekście całego tematu i potrafią wprowadzić nas w dany nastrój i w ogóle właśnie w klimat danego miejsca. To jeżeli chodzi o powieści i jednocześnie filmy, to ja jeszcze mam do dodania Kremę, takie malutkie włoskie miasteczko na północy Włoch, w którym dzieje się akcja zarówno filmu, jak i powieści Call Me By Your Name, Tamte Dni, Tamte Noce.
0: Uśmiecham się, bo czytałam i oglądałam.
1: No właśnie, ja również jestem ogromną fanką i dlatego też wybrałam się do tamtego miejsca specjalnie, ale myślę, że bardzo też po nas było widać, że razem z moim chłopakiem po prostu poszliśmy tam stricte po to, bo na samym wejściu przy informacji turystycznej pani wręczyła nam od razu mapkę, na której były rozpisane dane sceny i można było sobie samemu właśnie na podstawie takiej mapki przejść przez całe miasto scenkami filmu Call Me By Your Name. Bardzo wszystkim polecam, jeżeli jesteście fanami Tamte Dni, Tamte Noce i na przykład wybieracie się gdzieś do Włoch, no to żeby to o tą Kremę, no bo to nie jest duże to miasteczko, to jest w zasadzie miasto, które zbudowało w ostatnich latach swoją popularność i jakąś swoją tą strefę taką turystyczną stricte pod tę powieść, więc no to też bardzo ciekawa anegdota.
0: Ale widzisz, tematy, te spacery tematyczne właśnie filmowe, to też jest coś bardzo popularnego, co tak naprawdę potrafi nas w ogóle przyciągnąć do jakiegoś miejsca, tak jak w twoim przypadku. No jeśli chodzi o Polskę, to te spacery filmowe oczywiście też są. No można pójść na przykład na spacer po Warszawie śladami filmu 40-latek, czy Alternatywy 4, wtedy kiedy mamy te wszystkie PRL-owskie osiedla, bloki, urzędy, czy właśnie te absurdy codzienności. No ale jeśli chodzi o takie spacery filmowe, no to tutaj zdecydowanie Łódź. Łódź filmowa, czyli właśnie ta ulica Piotrkowska, dawne fabryki, czy miejsca tak związane z Wajdą, z Kieślowskim, Polańskim i po prostu historią polskiego kina. Więc akurat tutaj Łódź u nas jest taka najbardziej popularna w kontekście tych spacerów filmowych.
1: Na taki łódzki w ogóle bardzo chętnie bym się wybrała, to powiem ci szczerze. Ale jednocześnie może tutaj klamrą zamknę spacer dla alergików, taki, żeby właśnie te wszystkie topole ominąć. Ja myślę, że to jest w ogóle niewyeksplorowana jeszcze ścieżka i tutaj może się znaleźć jakiś przyrodnik. Ktoś taki...
0: Spacery przyrodnicze, jeszcze ornitologiczne, to też jest w ogóle jeszcze jedna.
1: A było trochę o ptakach w zeszłym tygodniu w Porankach, żeby no to... sprawdzić, żeby tego raniuszka znaleźć w końcu, tego ptaka roku 2025. Na taki byś się wybrała?
0: Na taki bym się wybrała, ale jeszcze chciałam z kolei ja zamknąć klamrą spacer swingowy po Łodzi. Ostatnio znalazłam taką opcję, że można pójść na właśnie...
1: A to się od razu idzie się i się tańczy jakby przy
0: najpierw
1: okazji?
0: Się spaceruje, chodzi okay. się do konkretnych miejsc, a przy okazji jest jeszcze lekcja swinga, więc to już w ogóle jest niezły twist.
1: Wspaniałe. Urozmaicajmy sobie czas spacerami, odpoczywajmy od telefonów raz za czas. Jeżeli dzisiaj was zainspirowałyśmy, to myślę, że my mamy zadanie już zrobione, a my w takim razie próbujemy skombinować ten spacer tematyczny dla alergików, żeby to pole ominąć. Alicja Michalska była ze mną w studiu. Bardzo ci dziękuję.

0: Słuchasz, słuchasz. Poranka czwórki. Poranka czwórki.
1: To było Hypnotic w poranku czwórki za 14 minut, godzina 9 i tym hipnotycznym brzmieniem przechodzimy powoli malutkimi kroczkami do trzeciej godziny, a w trzeciej godzinie będziemy rozmawiać o Afryce, o kontynencie, o którym mam wrażenie, że jako Polacy nadal wiemy niewiele i tych mitów będziemy chcieli trochę na temat Afryki obalić, a to wszystko dlatego, że w poniedziałek obchodziliśmy Dzień Wyzwolenia Afryki. Moim gościem będzie Kasia Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki. O tym wszystkim po dziewiątej, ale zanim to jeszcze z racji tego, że dzisiaj środa, czyli taki mały czwartek, czyli mały piątek i weekend się zbliża dużymi krokami. Zbliża się również koncert z serii Rapsceny Czwórki, który już jutro o godzinie 23:00. Koncert naszego byłego redakcyjnego kolegi Raw Performance, który wyprzedaje swoją trasę koncertową. Nagrał świetny album Strefa Dyskomfortu po 5 latach przerwy, świetnie przyjęty przez swoich odbiorców. No i przy okazji wpadnie tutaj do czwórki już jutro o 23:00 zagrać właśnie w ramach Rapsceny Czwórki pełnoprawny koncert, w którym zarówno wielkie hity Rała, jak i te nowe utwory. Całość będziecie mogli śledzić na żywo, słuchać na antenie Czwórka Online i do tego zapraszamy. A jednocześnie przed koncertem Rała audycja specjalna Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzą Adrian Suma oraz Delem. Także zapraszamy, bo jutro naprawdę będzie się działo.

0: gwiazdy kredki. Przestawiam czas znów na letni.
1: OTZ, Jan Bryndal, TVW, Gestiulka.
2: Autopromocja.
3: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
4: Cześć, nazywam się Jere. Zapraszam was na mój godzinny występ w 12 calach.
3: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
5: Jeszcze nie było.
3: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
12: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
16: Zdrowit.
17: Game over.
18: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
19: Blik. Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowit.
2: Po reklamie.

0: Minęła 9.
1: Pogoda.
0: Dzisiejszy dzień zapowiada się naprawdę pogodnie. Więcej chmur rozwinie się jedynie na południu i południowym wschodzie kraju. Tam też możemy spodziewać się takich przelotnych opadów deszczu. A na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Podlasiu, przez 20 stopni w centrum kraju, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
3: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam me.
2: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
4: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
2: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
4: i TLM.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Ekspert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Ekspert.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Po reklamie. Czwórka. Radio i podcast.
9: New York City, you listen up. If you can hear me right now, I need you to get in your car, get delinquent, and go steal cash from a cash register for no reason. This world is your world.

0: push the pipe.
1: Na poranek czwórki zaprasza Dominika Płonka.
2: Kolejny piękny i słoneczny dzień przed nami, trzecia godzina poranka w czwórce, a na zegarze 5 minut po godzinie 9. Dziś naprawdę ciepło, do 25 stopni na południu Polski. Słonecznie, może przelotnie popadać, ale to wszystko dla dobra i zdrowia naszej gleby, naszych doniczek, w których pewnie zasadziliśmy już jakieś grządki, kwiatki, owoce i warzywa. A ja zacznę też dzisiaj od krótkiej kartki z kalendarza, bo

ostatni poniedziałek przypadał Dzień Wyzwolenia Afryki. No i tutaj zrodziło się pytanie, ile my tak naprawdę jako Polacy wiemy o tym kontynencie, już pomijając, że czasami słyszę nadal, że niektórzy myślą, że to jest państwo. Czy ulegamy w ogóle stereotypom, właśnie patrząc na Afrykę jako takie miejsce klęsk i biedy? Jaka tak naprawdę jest teraźniejsza afrykańska rzeczywistość? W jaki sposób w ogóle powinniśmy odwiedzać to miejsce, jeżeli już tam się wybieramy? O tym wszystkim porozmawiamy dzisiaj z Kasią Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, autorką bloga Kawałek Afryki. Już za chwilę.

0: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki. To był Xavier i utwór Jadę autem, a na zegarze 12 minut po godzinie 9. Ze mną w studiu jest już zapowiadana przeze mnie gościni Kasia Urban, Polska Fundacja dla Afryki, autorka bloga Kawałek Afryki. Cześć, dzień dobry.
1: Cześć tobie, cześć wszystkim odbiorcom.
0: Bardzo mi miło, że dzisiaj mogłyśmy się spotkać. Przed chwilą słuchałyśmy utworu Xavier Jadę autem. Ty tutaj prosto z Krakowa dzisiaj przyjechałaś. Rozumiem, samochodem, pociągiem?
1: Tak? Pociągiem.
0: Okej, okay, czyli był moment jeszcze, żeby trochę odpocząć i odetchnąć. Rozmawiamy dzisiaj o Afryce, o kontynencie, o którym z jednej strony wiemy dużo, z drugiej strony mam wrażenie, że wiemy bardzo mało jako Polacy i jakoś ten temat Afryki bardzo często przejawia nam się w jednej konkretnej palecie kolorów, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać. To wszystko dlatego, że w poniedziałek mieliśmy Dzień Wyzwolenia Afryki. To taki mini pretekst do naszej rozmowy. I ja tak za rozgrzewkę chciałabym zapytać, ile twoim zdaniem i jakby na bazie twoich rozmów z rodakami o Afryce wie taki przeciętny Polak, a ile nie wie tak naprawdę?
1: No pytanie, ile ja wiem o Afryce po 12 latach pracy w fundacji. Na pewno jest wszystko obarczone stereotypem. I na pewno od przynajmniej tych 100 lat jesteśmy wciskani w ten stereotyp właśnie Afryki jako całości, Afryki jako tego kraju kontynentu globalnego południa, który ma mieć określone według nas cechy, prawda? Zaczęło się od międzywojna, od piosenek, od reportaży o dzikości, fascynującym klimacie, raju na ziemi, przez te wszystkie tropikalne rośliny, tropikalne zwierzęta. No a tymczasem zamiast takiej mitologizacji Afryki warto by po prostu spojrzeć na rzeczywistość, jaka tam jest.
0: Czyli na ile ona się różni od tego, co często przewija się właśnie w takich mitach?
1: Z jednej strony mamy coraz więcej turystyki do Afryki i ja śmieję się tak, że im jesteśmy bogatsi, tym mniej wiemy o Afryce. Dlaczego? Dlatego, że jest coraz więcej wycieczek, na przykład takich all inclusive. Jedziemy do tej Afryki, bo mamy pieniądze, żeby podróżować, jako społeczeństwo oczywiście, mówię generalnie, i widzimy tą Afrykę w all inclusive, czyli posłużę się tutaj takim przykładem mojej córki, która miała, nie wiem, 12 lat, jak pojechała z moimi rodzicami na all inclusive do Tunezji. No ja wiem, że Maghreb to jest trochę inna Afryka, no ale wciąż Afryka, i przez 2 tygodnie była właśnie w takim zamkniętym ośrodku turystycznym. Mój ojciec pochodzący ze Śląska miał tam swoje ukochane schabowe. Panowie kelnerzy mówili płynnie po niemiecku. Teren był ogrodzony i właściwie siedzieli tam przez 2 tygodnie i świetnie się bawili. A rok później pojechałam już na taką zwykłą wyprawę z moją córką i do Maroka, i córka się zdziwiła, że panowie chodzą w sukmanach. Więc można być przez 2 tygodnie w Afryce i nie mówię, że poznać ten kontynent, jego specyfikę, historię, społeczeństwo, tylko nie mieć takiej zwykłej obserwacji, że tam ludzie się inaczej ubierają. Więc te podróże z jednej strony nas otwierają, ale z drugiej strony i zamykają. Często w naszej fundacji słyszymy takie głosy: po co wy pomagacie, załóżmy jakiemuś tam krajowi, załóżmy Madagaskarowi, jak mój szwagier był tam na podróży poślubnej i takiego bogactwa, jak tam, to nie widział, że 4 baseny, 14 rodzajów pieczywa na śniadanie i tak dalej, więc no im jesteśmy bogatsi, tym
0: widzimy
1: to bogactwo nas bardziej...
0: klatki takiej troszeczkę.
1: Tak, bogactwo nas izoluje, bogactwo nas wsadza w tą bańkę.
0: A jak w takim razie zaczęła się twoja przygoda z Afryką? Czy to też była pierwsza podróż taka bardziej w kontekście wakacyjnym, czy ty od razu rozpoczęłaś misję w swoim?

0: w moim życiu.
1: Nie lubię słowa misja, bo wydaje mi się, że ta praca jest o tyle fascynująca, że naprawdę ja więcej dostaję dzięki tej pracy niż daję. U mnie nie jest tak super różowo, jeśli chodzi o jakieś autorytety, o jakieś takie zastane przekonania życiowe i mam momenty w życiu, mogę szczerze to powiedzieć, kiedy brakuje mi tego takiego sensu. I odkąd właśnie zaangażowałam się tak naprawdę mocno w tą Afrykę, to w gorszych chwilach mogę sobie powiedzieć, to wszystko jest po to, żeby dzięki temu, że ja istnieję, że ja pracuję, ktoś gdzieś tysiące kilometrów stąd miał o tyle lepiej i tutaj Dominice pokazuje prawie zaciśnięte palce, bo to wiadomo jest kropla w skali potrzeb. A moja po przygoda z Afryką zaczęła się zupełnie od przypadek, dlatego że miałam 300 euro na koncie i chciałam za to jechać z córką na jakąś fajną wyprawę. I było mi zupełnie obojętnie gdzie, byle nie było Monsumi, nie było wojny. Stwierdziłam, że ze Stambułu będą tanie połączenia. No i po prostu wklejałam Ctrl-C, Ctrl-V, kolejne destynacje poniżej 300 euro ze Stambułu. No i na przykład wykluczyłam jakieś tam państwa w Indonezji, bo był Monsum. No i się okazało, że Tanzania spełnia te wszystkie warunki. No i po prostu jak wylądowałam tam, no to już wpadłam. Po prostu to była kwestia 30 sekund.
0: Czyli takie zauroczenie się.
1: Tak, po prostu było to tak różne doświadczenie od naszej codzienności, jeśli chodzi o, nie wiem, konsystencję powietrza, o zapach, o wielkie fluorescencyjne ważki, które wpadły mi w twarz zaraz po przyjeździe na lotnisko, po pierwszym przejeździe taksówką do hotelu, gdzie była trzecia w nocy i spotykamy ludzi, którzy w rzędach biegną na bosaka o trzeciej w nocy, trenują. Dlaczego biegną? Dlaczego o trzeciej w nocy? Dlaczego na bosaka? No takie pytania białej turystki. No i wtedy od razu taka refleksja. Moje życie byłoby dużo uboższe, gdybym po prostu nie zobaczyła tego innego świata, tak różnego od nas. No i tak się zaczęło, naprawdę od przypadku.
0: O tym świecie będziemy chcieli jeszcze porozmawiać, a tymczasem zagrajmy.

0: Poranek czwórki.
1: To była Little Sims, utwór Point and Kill, a na zegarze 22 minuty po godzinie 9. Ze mną w studiu cały czas Kasia Urban z Polskiej Fundacji dla Afryki, autorka bloga Kawałek Afryki. No i o tym kontynencie dzisiaj rozmawiamy, o tym, na ile różni się perspektywa Polaka jadącego na wakacje all inclusive versus to, jak tak naprawdę wygląda życie mieszkańców tego kontynentu. No właśnie, Kasiu, jakie stereotypy jako fundacja, takie pierwsze, może najbardziej palące, chcecie przełamać, takie, które panują na temat Afryki właśnie? Czy są takie najbardziej problemy, które, wiesz, możesz wypunktować jako takie, nie wiem, top 3? O.
2: Mamy problem na pewno z tym, że widzimy Afrykę jako biedny kontynent, jako kontynent bierny, a my z racji, nie wiem, poczucia winy po kolonializmie mamy jej na pewno pomagać i musimy po prostu coś robić, bo Afryka sama się pogrąży i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jest to prawda, ale jest to też nieprawda. Mamy ogromne obszary biedy w Afryce, ale mamy też bardzo prężnie rozwijającą się Afrykę, prawda? Ich wymysł PESA, czyli ta waluta telefoniczna, wszedł na rynek dużo wcześniej niż nasz blik, z którego tak się cieszymy. Nie wiem, w latach 80., kiedy u nas jeszcze nic nie było wiadomo o wideo, zwłaszcza za żelazną kurtyną, tam w Kenii funkcjonowały wypożyczalnie wideo. Jeśli chodzi o ranking uniwersytetów świata, to dwa polskie uniwersytety, czyli najlepsze, czyli Jagielloński i Warszawski, są poniżej w rankingach trzech uniwersytetów z Afryki, na przykład KAIR czy RPA. I tutaj można by dużo takich przykładów dawać. A z drugiej strony, no, Afryka jest kontynentem, który wymaga naszej interwencji, wymaga dania jakiegoś zaczątku, impulsu do rozwoju, natomiast w mądry sposób, a nie na tej zasadzie, że biały człowiek jest zobowiązany i co zrobi, będzie dobrze. Nie pyta, co ma zrobić, tylko przyjeżdża obładowany cukierkami dla afrykańskich dzieci, przyjeżdża obładowany kredkami dla afrykańskich dzieci, albo angażuje się w szkole, w kościele, w zbiórkę używanych butów, używanych ubrań. No i nie wgłębiając się w temat, stara się pomóc właśnie z jakiegoś takiego impulsu, przymusu, a na
1: wyrzutów sumienia, bo to też cały czas myślę o tej nagonce medialnej z takiej swojej perspektywy, że mam wrażenie, że bardzo dużo tych rzeczy jest nam właśnie tak komunikowanych bardzo powierzchownie, czyli widzimy gdzieś jakąś reklamę, czy to w telewizji, czy w mediach, czy w społecznościowych. Najczęściej obraz właśnie tej biedy panującej w Afryce, w zasadzie nawet nie wiemy konkretnie gdzie, ale jest od razu przycisk wpłać, czy przycisk pomóż i trochę wydaje mi się, że ta nagonka medialna rzeczywiście jest taka takie bombardowanie w nas tymi wyrzutami sumienia, żebyśmy jak najszybciej podjęli jakieś czynności i akcje, nie myśląc dokładnie co tak naprawdę robimy i czy realnie pomagamy.
2: Tak. Mnie się wydaje, że jedną z dobrych motywacji, żeby wspierać kraje afrykańskie, jest fakt, że po prostu nas na to stać. I ja tutaj oczywiście nie mówię, że w Polsce nie ma biedy, że w Polsce nie ma ludzi, którzy wymagają naszej pomocy. Natomiast jako społeczeństwo jesteśmy coraz bogatsi i skoro stać nas na odwiedzanie tej Afryki i korzystanie z niej, no to też automatycznie stać nas na pomoc. I to mi się wydaje, że jest takim zdrowym podejściem dzielenia się, a nie przymusu. Natomiast zachęcam, żeby douczać się po prostu, doczytywać, w jaki sposób można pomóc, dlatego że no, przywożąc do Afryki, do któregoś z krajów właśnie te przysłowiowe cukierki, przysłowiowe kredki, niekoniecznie pomagamy, a możemy nawet zaszkodzić, dlatego że dzieci, które czekają pod bramą hotelu, przyzwyczajone, że biały turysta da te kredki, no powinny być w szkole, a nie powinny wyczekiwać na nasz jakiś

0: jest, nie wiem czego właściwie. Druga sprawa, no to też ograniczajmy przywożenie zbiórki używanej odzieży. A afrykańscy ekonomiści mówią, my mamy świetną bawełnę, tylko nikt nie chce jej od nas kupować. I faktycznie w Kenii było coś takiego, że lokalny przemysł bawełniany upadł po tym, jak nadmiarowo zaczęliśmy jako globalna północ wysyłać tam używane ubrania, dlatego że po prostu nie ma tańszego produktu niż produkt darmowy, więc lokalna przedsiębiorczość no, traci na tym, że my coś przywozimy, jeżeli koniecznie chcemy coś dać. A lepiej jednak zostawiać pieniądze profesjonalistom i nie dawać samemu, no ale nawet jeżeli chcemy coś dać, bo nam się serce kraje, widząc, nie wiem, głodne dziecko czy zaniedbane dziecko w czasie naszej podróży, no to kupmy te kredki i te cukierki na lokalnym targu i w ten sposób dajmy ten impuls, mikroimpuls do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a nie tachajmy to z Polski.
1: O tym też chciałam porozmawiać, bo właśnie na swoim blogu piszesz, że ta pomoc powinna być inicjowana lokalnie. A jeżeli nie wybieramy się tam turystycznie, a chcemy w jakiś sposób pomóc, to gdzie najlepiej tę pomoc znaleźć albo w jaki sposób jej wyszukać?
0: Znaczy, jeśli chodzi o pogląd Polskiej Fundacji dla Afryki, to my chcemy, żeby zachęcać naszych darczyńców, dzięki którym w ogóle możemy o tym wszystkim rozmawiać, bo to nie my pracownicy, tylko darczyńcy, którzy wpłacają na Afrykę, są temu winni, że tak powiem, to właśnie chcemy, żeby być tylko takim pośrednikiem pomiędzy dobrymi ludźmi z Polski, którzy wpłacają, a dobrymi ludźmi tam, którzy wymyślają te projekty, którzy je przeprowadzają. No przykładem na przykład może być otwierany przez nas 10 czerwca na Madagaskarze Szpital Polski w Mampikuni na północy wyspy, w którym wszyscy pracownicy to będą malgasze. Bardzo cieszą mnie takie projekty, w których my dajemy jakiś zastrzyk, impuls, na przykład fundujemy szkołę stolarską i po kilku latach okazuje się, że chłopcy z tej szkoły już są tak wykształceni, już są tak samodzielni, że robią całą stolarkę właśnie do tego wspomnianego szpitala. I jest bardzo dużo możliwości popełnienia błędów, jeżeli by się chciało pomagać za biurka w Krakowie czy w Warszawie. I są takie klasyczne przykłady w naszej pracy, że na przykład wysyłka czerwonych rzeczy do Nigerii jest bez sensu, bo tam to jest kolor przekręty. Albo rozmawiałam z dyrektorką szkoły w Kamerunie, która od jednej z amerykańskich fundacji dostała salę komputerową z wyposażeniem, no ale ktoś nie zbadał tematu i nie przyjął do wiadomości, że tam jest prąd 2 godziny dziennie z generatora, więc no zasada jest taka, to ludzie z Afryki powinni wykazać inicjatywę, samodzielność, wiedzę, kompetencje
1: i potrzeby,
0: a my po prostu jesteśmy tylko tym przekaźnikiem, żeby umożliwić im rozwój.
1: To w takim razie jeszcze na temat tego, co możemy dowiedzieć się o samym kontynencie i w jaki sposób czerpać wiedzę na ten temat, porozmawiamy za moment, a tymczasem posłuchajmy.

0: gon' be moaning, drop like GTA 6.
1: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka
2: Czwórki. To była Laro, utwór Business and Personal, a na zegarze za 26 minut godzina 10. Ze mną w studiu cały czas Kasia Urban, Polska Fundacja dla Afryki, autorka bloga Kawałek Afryki. O tym kontynencie rozmawiamy. Wszystko dlatego, że w poniedziałek obchodziliśmy Dzień Wyzwolenia Afryki. A ja chciałam porozmawiać trochę o tym młodym pokoleniu w krajach afrykańskich. Ile o nich wiemy, na ile ono różni się od młodych Polaków, a ile mamy wspólnego tak naprawdę przy tym, że dzisiaj jesteśmy, działamy coraz bardziej globalnie tak naprawdę też jako młodsze pokolenie.
3: Zasadniczo w Afryce jest bardzo młode społeczeństwo. To jest 20 kilka lat średnia wieku versus u nas 42. Może sprowadzę nas na Madagaskar, gdzie to jest 26 właśnie lat versus ponad 40 nasza. Więc na przykładzie tego państwa chciałam pokazać, co jest siłą Afryki. Siłą Afryki są młodzi, zdeterminowani ludzie. I to, co nam czasami z powodu różnych propagandowych zabiegów wydaje się jakimś zagrożeniem, że oni przyjdą, zaleją, to mnie się wydaje najmocniejszą stroną Afryki, czyli właśnie młode społeczeństwo i te 2 miliardy rąk do pracy. Ja byłam uczona ekonomii 30 lat temu i mówiono nam, że źródłem bogactwa jest praca. I tego na pewno nie można odmówić Afryce. I właśnie odwołując się do tego Madagaskaru, to zrobiłam film dokumentalny, który jest na stronie pomocafryce.pl/film. I to jest film o determinacji młodych Afrykanów. Chłopak Leolid miał 16 lat, mieszkał na prowincji, gdzie jego wieś spłonęła, 200 domów poszło z dymem i stracił w tym samym szansę na normalne dzieciństwo, na normalne wykształcenie.

0: I poszedł pieszo 2 dni w jedną stronę, nie znając za bardzo kierunku, bez żadnych zapasów, tak jak stał, żeby dostać się do szkoły i żeby zawalczyć o swoją przyszłość. Dzisiaj Leolit będzie pracował w tym szpitalu, o którym wspomniałam, szpitalu polskim ufundowanym przez darczyńców Polskiej Fundacji dla Afryki w Mampikuni. I jego historia, jak w pigułce, pokazuje tą determinację. No ja pamiętam, jak miałam 16 lat, no to ta szkoła wydawała się dopustem Bożym. A tutaj ktoś jest w stanie zaryzykować zaginięcie na bezdrożach, rozszarpanie przez zwierzęta, zagubienie się, okradzenie i na bosaka jest w stanie iść, żeby ten los sobie poprawić. Jeżeli złośliwi ludzie mówią, po co pomagacie Afrykanom, jak oni sami są leniwi, no to my mówimy, tam na Madagaskarze na przykład nie ma szansy być leniwym, tam nie ma ubezpieczeń społecznych, tam nie ma rent, tam nie ma emerytur. Pracuje co trzecie dziecko.
1: I pracuje inna perspektywa.
0: Tak,
1: też
0: pracują starcy, osób. Pracują osoby z niepełnosprawnościami. Szłam ulicą i widziałam człowieka wracającego z pola, dotkniętego taką niepełnosprawnością, że widły, które niósł z pola, były dłuższe niż on sam. Więc tam jest taka trochę biblijna zasada, kto nie pracuje, ten nie je. I no ta determinacja w walce o przetrwanie, w walce o naukę, w walce o edukację jest dla mnie charakterystyczna dla tych ludzi, których ja spotkałam. No a mogę mówić właśnie o tym Madagaskarze, mogę mówić o moim, mam nadzieję, przyjacielu Leolidzie, za którego przykładem chciałam po prostu zdementować ten taki najbardziej mnie bolący stereotyp.
1: Z nami na łączach jest również Filip, który ma jakieś pytanie. Halo, halo, Filipie, czy nas słyszysz?
2: Dzień dobry, słyszę, witam.
1: Proszę, proszę, mikrofon
2: jak
1: jest
2: twój. Jak się panie miewają? Nie, dobra, do brzegu. Ja mam takie pytanie, bo często żyjemy w bańkach i dobrze wydaje mi się jest posługiwać się statystykami, badaniami. Na przykład, po pierwsze, Afryka jest olbrzymim, chciałem powiedzieć, krajem. Wiem, że to nie jest kraj. I kraj afrykański do kraju afrykańskiego nie można porównywać jeden do jednego żadnego. To nie jest jedna plastelina, tylko są różne kraje. I są kraje, z których przestępczość jest bardzo wysoka. I chciałbym na przykład się dowiedzieć, czy są takie badania, czy jaka przestępczość jest popełniana przez jakich Afrykanerów. Ponieważ ja osobiście na przykład poznałem człowieka z Botswany, super człowiek, oczytany, 3 języki. Wspaniale. I takich emigrantów? Jak najbardziej tak. To samo z RPA. Tylko, że to są pojedyncze przypadki. A nie możemy tak też operować na pojedynczych przypadkach, tak jak pani powiedziała, że widziała coś pani na ulicy w Madagaskarze. Trzeba cały obraz sytuacji chyba poznać i sądzę, że... pytam. Sądzę, że Somalijczycy ciężko byliby... Ludzie z Somalii ciężej by się asymilowali niż ludzie z Botswany.
1: Filipie, bardzo dziękujemy ci za to pytanie. Myślę, że pytanie bardzo ogólne o kontekst tej przestępczości po prostu w poszczególnych krajach afrykańskich.
2: Bardzo również dziękuję i miłego dnia.
0: O przestępczości się nie wypowiem, bo nie wiem. Natomiast to, co pan powiedział o tych walkach, to jest kolejny stereotyp dotyczący Afryki, czyli mamy stereotyp głodnego dziecka z wdętym brzuszkiem, z muchami w oczach, a drugi stereotyp mamy, oni tylko walczą ze sobą. Tymczasem prawda jest taka, że tylko 10% kontynentu afrykańskiego jest w stanie wojny. Natomiast przez to, że nas jako społeczeństwo niekoniecznie interesuje Afryka, niekoniecznie interesuje coś poza nami samymi, to docierają do nas tylko te złe informacje, prawda? Czyli nie ma informacji o tym, że nowy stadion się otworzył, czy jest jakiś sukces afrykański, tylko jest kolejna wojna i mamy taki stereotyp, że tam to lepiej nie jechać, bo nas zabiją, pobiją, zastrzelą, a tymczasem, no tak jak mówię, tylko 1/10 kontynentu jest objęta wojną, a w odbiorze przeciętnego Polaka tam jest bardzo skrajnie niebezpiecznie, więc
1: czyli tak. Znowu obalamy mity, to co często wtłaczają nam mainstreamowe media, czyli no jednak informacje negatywne, dlatego że one bardziej nas zaskakują, wciągają, przyciągają, wiadomo jak to wszystko działa. No to może na sam koniec tak jeszcze podpytam w kontekście obalania mitów i tego, żeby właśnie w głowie jak najwięcej tych mitów obalać. Jaki film właśnie w tematyce Afryki, czy książkę poleciłabyś,

0: Może nawet kilka tytułów dla osób, które chcą się zainteresować bardziej tym tematem i może dzisiaj w ramach naszej rozmowy zrobiły sobie taki lekki rachunek sumienia, że jednak to jest temat, który przez nich był wcześniej omijany.
1: Na pewno jest ta świetna książka Afryka to nie kontynent, to nie jest kraj. Na pewno na blogu kawałekafryki.pl możecie zajrzeć do zakładki Co oglądnąć wieczorem, filmy i tam nawet na tych dostępnych streamingach są świetne filmy, które nam pomagają cokolwiek zrozumieć i dotknąć jakiegoś. No ja polecam ten film Naprawdę daleko o historii Leolida z Madagaskaru. No i ogólnie polecam po prostu cały blog, w którym staram się zmierzyć właśnie ze stereotypami, ale też docenić literaturę afrykańską, która odnosi naprawdę sukcesy ostatnio. Mamy nagrody Nobla dla afrykańskich literatów, ale mamy nagrodę Goncourtów, mamy Bookery, mamy świetne nagrody literackie dla kontynentu afrykańskiego, no ale mainstreamowe, stereotypowe podejście jest takie, że kolejny kraj objęty wojną, a nie patrzymy na to, ile się dzieje dobrego.
0: No to w takim razie odsyłamy do bloga kawałekafryki.pl. Tam możecie sprawdzić więcej polecajki zarówno filmowe, jak i książkowe. Ja tutaj Afryka to nie jest kraj, już sobie zapisałam w swoich notatkach. Kasia Urban była moim gościem w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
1: Bardzo dziękuję tobie i słuchaczom.

0: Za 10 minut godzina 10. Ze mną w studiu jest już Olek, Naked Relaxing. Cześć, dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Olku, jakie brzmienia dzisiaj przedstawisz naszym słuchaczom po godzinie 10?
1: Dla odmiany klubowe. Ponieważ wróciłem z króciutkiego urlopu, naładowany nową selekcją, którą bardzo, bardzo mocno
0: brzmieniami
1: chcę przedstawić.
0: A mogę tutaj tak prywatnie podpytać, gdzie ten urlop, albo jakie to brzmienia w takim razie?
1: Brzmienia głównie house i to raczej ten słoneczny, ale z gatunku nieoczywistych, a urlop wyglądał w sposób barcelońsko i Barcelona, później Lubelszczyzna, ponieważ byłem na uroczystości pierwszej komunii świętej siostry mojej partnerki i było to świetne.
0: I tamten house słoneczny, rozumiem, że był grany?
1: Wiesz co, miałem tam czas na digowanie po prostu, okay, bo mogłem się rozłożyć na leżaczku z kawką. No to sprawdzać.
0: Więcej słonecznych brzmień już za moment. Olek, Naked Relaxing, poranna rezydencja. Ja się z wami żegnam, słyszymy się już jutro od godziny 7. Dominika Płonka była przy mikrofonie. Cześć!

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku.

0: które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje.

0: Guys.
1: Minęła 10.
2: Pogoda.
1: Dobrej pogodowej pasy, ciąg dalszy. Aktualnie 19 stopni, lekkie zachmurzenie, dość silny wiatr, dlatego miejcie ze sobą bluzy, ale zapowiada się naprawdę przeprzyjemny dzień.
2: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
3: Czy można się bawić w każdym wieku?
2: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
4: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
3: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
2: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bert i Naked Relaxing.
4: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
3: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
2: Julia,
4: Agnieszka
3: i Grzegorz Święch.
2: Czyli córka, mama i tata.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w niedzielę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży.

0: plus.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Po reklamie. Tu Czwórka. Polskie Radio.

0: Rezydencję zaprasza Naked Relaxing.
1: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Wracam do radia po krótkiej przerwie, ale za to z dawką nowej energii. No i nie mogłem was przywitać niczym innym jak CCFX The One To Wait. Jeden z ulubionych numerów z zeszłego roku, w tym roku w taką słoneczną pogodę broni się również doskonale. CCFX to jest akurat projekt ze Stanów i bardzo ciekawa rzecz, bo jest to połączenie nazw CC Dust i TransFX. Stąd CCFX. Na koncie jedna epka i tak naprawdę The One To Wait jest najbardziej znanym numerem projektu, a samo brzmienie ociera się gdzieś w okolice synth-popu i lżejszych dokonań właśnie Depeche Mode czy Joy Division, ale jednocześnie ma ten piękny, delikatny, kobiecy, efemeryczny wokal. I właśnie w takich klimatach słonecznych, ale nie do końca wprost, czyli mało pianin, będziemy się dzisiaj obracać, stąd jako druga artystka. Wybór nie mógł być inny jak John Glacier. I posłuchajmy sobie Icing, a później genialne Ocean Steppin'.

razem z każdym odsłuchem mnie uspokaja. Jakoś tak sprawia, że wszystko jest lżejsze, a jednocześnie 30 cm ponad chodnikami. Pozdro Fish i Nowika. Like Ribbon, epka, chyba moja ulubiona w dokonaniu John Glacier, gdzie raperka pokazała jakby cały przekrój swojego stylu. Od rapowania szybko, dość dynamicznie, po właśnie to bardziej leniwe, przeciągane, samogłoskowe flow, z którego stała się znana na wcześniejszych dokonaniach, na przykład Shiloh Lost for Words z 21 roku. No i gładko możemy sobie przejść do Chuck J. Chuck J, czyli Australijczyk, bo takich wycieczek na antypody dzisiaj nie zabraknie. I to jest zabawna historia. Urodził się w Sydney, w Australii, ale tworzy i mieszka w Vancouver. I troszkę to słychać, ponieważ z jednej strony w jego muzyce mamy bardzo dużo słońca, zresztą sam artysta zaczynał od lo-fi house'u, takiego bardziej słonecznego, ale 10 lat później tworzył rzeczy zgoła inne, w których czuć już, że przeżył niejedną zimę, a jak wiadomo, kanadyjskie zimy są dość surowe, żeby nie powiedzieć jedne z najsurowszych, jeśli chodzi o takie warunki mieszkalne. Co za tym idzie? W 24 roku wydał płytę Blue Desert i mam dla was dwa numery. Foolish Man, który był głównym singlem z tego albumu, i My Other Mind, brzmieniowo dość podobne i pokazujące to, w którą stronę artysta poszedł po przeprowadzce do Kanady. To jest ciekawe, jak zmiana miejsca zamieszkania może wpłynąć na to, z jakich artysta, artystka korzysta środków wyrazu, ale także na to, jak wygląda sama sfera wizualna albumu, ponieważ okładka jest niebieska. No, Blue Desert się nazywa płyta, ale okładka jest niebieska i czuć z niej taki zimowy kanadyjski vibe. Ale same numery? Bardzo słoneczne. Foolish Man, My Other Mind, Jack J. W czwórce. Słuchamy.

0: dalej.
1: Już zapomniałem, jak wspaniały jest to numer. John Glacier i Satellites. No i generalnie ta brytyjska artystka ma coś w sobie, co za każdym razem

My Other Mind, Jack Jay, czyli tak naprawdę australijsko-kanadyjskie balearyczne brzmienia. I w tym stylu balearik właśnie chciałbym was jeszcze troszkę zatrzymać, ponieważ rzeczy, które powstają na przecięciu właśnie balearik, ale także synth-popu, trochę ambientów i do tego dołóżmy sporą szczyptę brzmień tropikalnych, i jednocześnie są niesamowicie ciekawymi klaszami międzynarodowymi, często są ultra ciekawe. I tak jest w przypadku projektu Dominic Dumont. Uwaga, nie jest to jedna osoba. I ba,

Nawet nie skłamałbym, gdybym powiedział, że nie jest to do końca francuski projekt, ponieważ Dominique Dumont to wokalistka i etnolożka Annette Stuss i Arturus Lipins, czyli Łotysz. Więc mamy tutaj projekt rozpięty pomiędzy Rygą a Paryżem. I jednocześnie niezwykle ciekawy. Duet działa na scenie tak naprawdę od wielu, wielu lat. Pierwszy album wydany w 2018 roku, ale chciałem wam puścić rzecz z albumu Du Paradis, który ukazał się 20 czerwca 2025 roku, o którym właśnie siedząc na Lubelszczyźnie przypomniałem sobie, ponieważ w słońcu różne fajne, spokojne pomysły przychodzą mi do głowy i ten cały taki, to całe napięcie, cały stres schodzi ze mnie i cały ten bieg ustępuje miejsca takiemu błogiej chillerce, tak bym to nazwał. Co za tym idzie, przypominam sobie o nagraniach, które jeszcze bardziej to ten stan uwznioślają, podbijają, a zarazem umożliwiają na przykład spokojne wsłuchanie się w niuanse, czy to rytmiczne, czy melodii, czy tekstowe, co bardzo ciekawe, ponieważ teksty Dominique Dumont oczywiście pisane są po francusku. I mam dla was numer The Order of Invisible Things, tak samo jak w przypadku Jack Jay i John Glacier, jeden z ulubionych numerów 2025, do których wróciłem ostatnio i absolutnie genialnie brzmią nadal. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że odświeżyłem sobie całą płytę Du Paradis. Niesamowity album na ciepłe letnie wieczory, które mam nadzieję już niedługo. Posłuchajmy. Dominique Dumont, The Order of Invisible Things.

I takie połączenia wydarzają się, kiedy dwa wybitne muzyczne umysły z kompletnie różnych światów stwierdzą, że a może zrobilibyśmy razem numer. Mowa o Eliasie Ronenfelcie z zespołu Ice Age i Dinie Blancie, czyli londyńskim eksperymentatorze, tekściarzu, poecie, instrumentaliście i niesamowicie wybitnej, kreatywnej głowie. Dean Blunt bardzo mało gra koncertów, jeszcze mniej wydaje muzyki z innymi artystami. Tutaj akurat na koncie Dean Blunt współpracę z Eliasem Ronenfeltem, co bardzo mnie ucieszyło w 2025 roku. Ale także na przykład wspólny numer z A$APem Rockim i ich przyjaźń, taka właśnie nieoczywista, była dla mnie przyczynkiem do sprawdzenia, kim w ogóle jest Dean Blunt. I okazało się, że no, naprawdę jest to wycieczka, która trwa do dziś. Zostajemy przy rapie, tak naprawdę, no bo zeszły numer był dość mocno rapowy, zresztą twórczość Deana Blunta tym gatunkiem jest solidnie nacechowana i przyprawiona. Tutaj Elias Ronenfeld akurat nie, bo Ice Age jest dość mocno nierapowym zespołem. Natomiast to połączenie i właśnie lekko śpiewy, rymujący, rapujący Elias dla mnie super smaczne. No i właśnie, zostajemy na Wyspach Brytyjskich, zostajemy w klimatach rapowych. Świetny numer odkryty zupełnym przypadkiem. Wiosna, chyba 2025 albo 2024. Spokojny, leniwy, wiosenny poranek, na który rzadko można sobie pozwolić. Więc obowiązkowo odpalone NTS Radio i tam intro do numeru i mówię, o, to jest coś, co mi się spodoba. Oczywiście Unrelease, jeden z ziomali prowadzącego tamtą audycję, po prostu podesłał.

domu swój nowy numer. No i okazało się, że jest to James Masaya, Charlie, i w ten dzień właśnie miał premierę. Zapisałem od razu i God, jak dobry jest to numer. Posłuchajmy. A później wycieczka do Berlina, Ella i Rosa Roth i chwilę w takich berlińskich klimatach zostaniemy.

Charlie.

Berlińska artystka Elna, ale pisane przez trzy z przodu, i jej numer Rosa Rot. Jeden z ulubionych numerów po niemiecku i takich wycieczek zagranicznych. Jeśli jesteście stałymi słuchaczami środowej porannej rezydencji, to wiecie, że u Nakeda jest dość sporo. Na zegarach 10:46. No i powiedziałem w zapowiedzi na Instagramie, że będziemy dzisiaj grali bardzo dużo muzyki klubowej. I ta wycieczka do Berlina jest niejako właśnie wejściem do klubu, ale nie ciemnego, a bardziej na rooftop party, których, mam nadzieję, będzie nam w Warszawie przybywać. W Warszawie i nie tylko w Warszawie, właściwie w całej Polsce. Trzymam kciuki bardzo mocno za każdy taki sobotnio-popołudniowy, niedzielno-wieczorny event, cykl. Na przykład Sundance przy ulicy Elektryków, ponieważ inaczej tańczy się w zadymionym, dusznym, wspaniale ciemnym nocnym klubie,

ale inaczej tańczy się przy promieniach zachodzącego słońca, na piasku, tudzież na jakichś deskach. Po prostu ma to dużo bardziej organiczny i naturalny groove. I właśnie takim naturalnym, organicznym groove'em wypełniona jest muzyka One Tablespoon. Mówiłem, że wrócimy na antypody, no i lądujemy znowu w Sydney, ponieważ właśnie tam ten artysta tworzy. Ale nie przeszkadzało mu to absolutnie w osiągnięciu międzynarodowej popularności. Sprawdziłem jego kalendarz na Resident Advisor na ten sezon i mamy tam naprawdę większość kontynentów, bo mamy i Australię, ale mamy również Europę 3 razy. Mamy... Później mamy Wyspy Brytyjskie, później mamy Stany Zjednoczone i później Amerykę Południową. Więc niesamowity, niesamowity progres ten artysta zrobił od 2023 roku, od właśnie swojego breakthrough single, którym okazało się No Nine, nagrane w duecie z Miece Conte. Najbardziej zabawna rzecz w życiu to niespodziewane odkrycia muzyczne albo moment, kiedy ktoś przychodzi i mówi: a ja znam tę piosenkę z TikToka, a ty masz takie: nie spodziewałem się, że ten numer będzie trendujący na TikToku, ale jak widać, wszystko jest możliwe. One Tablespoon, Miece Conte, No Nine, a później jeden ze słonecznych klasyków z hymnem Płocka w środku. Ale co to będzie, dowiecie się już po One Tablespoon.

0: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu.
1: W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
0: Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku.
1: A po 15 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
0: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
0: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
0: Między 14 a 16.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz
5: A, B, C,
6: D, E, F,
7: G, H, I,
8: J, K.

0: Dobry dzień dziecka.
1: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
0: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Kompleks. Odzyskaj balans.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.

0: Na zegarach 11.
1: Pogoda.
0: Przepięknej pogodowej pasy ciąg dalszy. Aktualnie 20 stopni, lekkie zachmurzenie, dość mocny wiatr dochodzący nawet do 13 metrów na sekundę. Dlatego warto trzymać czapki ciasno i mieć ze sobą jakąś bluzę. Ale poza tym absolutnie wspaniały majowy dzień.
1: Autopromocja.
2: Czwartek, 28 maja zabierzemy Was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
3: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
2: i DLM.
3: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
2: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
3: Bądźcie z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cień.

0: nie ogranicza.
1: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
2: Po reklamie. Tu czwórka. Polskie Radio.

0: rezydencję zaprasza Naked Relaxing. Naked Relaxing.
1: Zgadza się, Naked Relaxing przy mikrofonie 8 minut po godzinie 11. No i witam w drugiej godzinie porannej rezydencji. Przeszliśmy sobie bardzo gładko do muzyki klubowej i po raz kolejny mamy wycieczkę obejmującą Antypody, Wyspy Brytyjskie i Stany Zjednoczone, ponieważ rzecz, którą przed chwilą usłyszeliście, czyli Yes, I Need My Generator, powstała ze współpracy Molgraba, czyli australijskiego DJ-a z Newcastle, mieszkającego i działającego w Londynie. Właściwie to już pod Londynem kupił sobie dom ostatnio. I zespołu Turnstile, czyli tak naprawdę wiodących artystów nowej fali hardcore punka, generalnie ciężkiego grania. 2025, absolutnie doskonały album Never Enough, występ na Primavera Sound, krótki dokument. Sam zresztą byłem na koncercie promującym trasę. Niesamowite przeżycie, niesamowity zespół. No i przede wszystkim cały skład jest złożony z niemożliwie utalentowanych muzyków, bo czy to gitara prowadząca, czy perkusja, czy bas. Absolutnie szalony basista i absolutnie szalony Brandon Yates na wokalu, który naprawdę na żywo dowozi. I niezależnie od tego, czy jest to scream, czy jest to śpiew, czy też jest to miejscami po prostu krzyczany rap, wszystko brzmiało na żywo, podkreślam, absolutnie doskonale. No i tutaj mamy projekt z 2018 roku z epki Share Review, którą właśnie Molgrab nagrał we współpracy z Turnstile, a właściwie troszkę podkradł, myślę, że dość nielegalnie wokale, ale wiem, że chłopaki się znają i bardzo lubią, dlatego powstał z tego oficjalny release z Brandonem Yatesem na ficie. Pozostajemy w klimacie muzyki klubowej, ale także słonecznego grania i pozostajemy w Nowym Jorku. Delroy Edwards, Can You Get With? A później Lawrence Guy, Hey Baby w czwórce.

nagranie od Lawrence Guy'a Hey Baby z epki z 2024 roku, która, nie ukrywam, znajduje miejsce na moim pendrive'ie prawie za każdym razem, kiedy gram właśnie jakiegoś Sunset House'owego seta. I to samo tak naprawdę jest z następnym numerem, Against All Logic, Some Kind of Game, czyli poboczny projekt Nicolasa Jarra, który okazał się niesamowicie jakościowy. Miałem okazję przesłuchać ten album w bardzo różnych okolicznościach, siedząc na tarasie na Teneryfie, ale równocześnie potrzebując troszkę ciepła zimowymi wieczorami, albo siedząc z przyjaciółmi po prostu na jakiejś randomowej posiadówce w bliżej nieokreśloną czerwcową, środową noc. I za każdym razem sprawdza się tak samo dobrze. Chciałbym dla was zagrać chyba mój ulubiony numer z tego albumu, Some Kind of Game. Niesamowicie dowiezione dropy, dropy, które niekoniecznie są dropami, ponieważ pierwszy nie zawiera zupełnie basu, drugi zawiera praktycznie tylko bas i wszystkie wysokie częstotliwości są wyfiltrowane i dopiero trzeci, ten finalny, daje nam wszystko to, czego spodziewaliśmy się po dwóch poprzednich. Tak właśnie robi się nieoczywiste, parkietowe bangery. A po Nicolas Jarre zagramy In The Middle od Art School Girlfriend, ale w remiksie jednego z wyjadaczy Lo-Fi House'u. Jeśli w 2015 roku chodziliście na imprezy, to Lo-Fi House znacie na pewno. Zresztą grałem już Molgraba, który również z tej sceny się wywodzi, ale nie o nim tu mowa, ponieważ jest to remix Baltry. Ale najpierw Against All Logic, Some Kind of Game. Posłuchajmy.

11.32, Naked Relaxing przy mikrofonie, poranna rezydencja. Druga połowa drugiej godziny i weszliśmy w nią z Baltrą, Art School Girlfriend i numerem In The Middle. Jeden z moich ulubionych numerów. Generalnie wszystkie dzisiaj są moje ulubione. Tak się złożyło, że

setlista składa się prawie tylko i wyłącznie ze słońca i słonecznych numerów, które o tym słońcu albo mi przypominały, kiedy było ciemno i zimno, albo jeszcze bardziej je podbijają w taki dzień jak dziś. Absolutnie doskonałą środę, 20 stopni i pełne słoneczko. Co za tym idzie? Nie mogę opuścić takich rzeczy jak Kalon, Love Me A Little, albo I Jordan and Groove. Oba numery dla mnie, bliźniacze, bardzo podobne tempo, 135 uderzeń na minutę, bardzo podobne okładki, ponieważ żółte. Odkryłem je w tym samym roku i towarzyszyły mi mniej więcej w tych samych momentach w życiu. Niesamowite, jak to się wszystko splata i łączy w jedną całość. I mam wielką przyjemność zagrać je obok siebie w czwórce. Kalon, Love Me A Little, a później I, Jordan i And Groove.

Za każdym razem, kiedy słyszę ten numer, to czuję się niesamowicie rozczulony i ucałowany przez słońce, którego w ostatnich miesiącach naprawdę bardzo mocno mi brakowało akurat. Jestem ciepłolubny, słońcolubny, zimę przeżywam dość ciężko, tak bym powiedział, i potrzebuję naprawdę, naprawdę mocno o siebie dbać, żeby jakkolwiek było to dla mnie do zniesienia. Ale przy takich rzeczach jak iJordan i Endgroove, jak najbardziej można to zrobić. Tak samo, kiedy jeden z twoich ulubionych duetów wypuszcza taki numer jak She's Gonna Dance On. Później Salut daje Heaven. I wtedy już żadne zmartwienie nie jest straszne. Disclosure swoją drogą wystąpią w tym roku na jednym z polskich festiwali jako headlinerzy. Z DJ setem co prawda, ale znając ich Boiler Room z Shanghaju z 2013 roku, jeden z tych legendarnych Boiler Roomów, wiemy, że można się spodziewać absolutnie wszystkiego i niesamowicie wysokiej tanecznej jakości. Swoją drogą, jeśli chodzi o taneczną jakość, to zapraszam na specjalną audycję z Up to Date Festival, który już w ten weekend, w piątek prowadzi ją Kamil Jasiński, w sobotę zajmę się tym ja. Obie audycje w godzinach 20-22 i prosto z terenu, nadajemy prosto z terenu festiwalu, więc będzie to bardzo, bardzo żywe radio. Mamy kilku gości, nie mogę jeszcze zdradzić, kto to będzie, ale będzie się działo. Słuchajcie czwórki, a czwórka na Up to Date Festival, piątek, sobota, 20-22, na żywo z terenu festiwalu. A tymczasem ja, Disclosure i Salute i tańczymy.

0: Heaven od Salute i Jessie Ware. Jeden z moich ulubionych parkietowych numerów, które sprawdzają się absolutnie w nocnych okolicznościach, ale także w tych dziennych, tych bardziej kulturalnych. Ze mną w studiu Alicja Michalska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Ja, no u mnie też będzie trochę muzycznie po godzinie 12, więc może tutaj zrobimy jakiś taki muzyczny pomost, bo będzie oczywiście kultura, będzie też teatr, ale będziemy was zapraszać do najbardziej rozśpiewanego teatru w Warszawie, do Teatru Roma, także będzie sporo o muzyce w teatrze, ale będzie też trochę literatury.
0: Jakiej literatury, jakiej muzyki w teatrze? Opowiedz mi coś o tym. Nie, żartuję.
1: Więcej po godzinie 12.
0: Dokładnie.
1: Robimy napięcie.
0: Tak. Dokładnie tak. Żegnam się z wami. Niezwykła przyjemność była prowadzić poranną rezydencję. Karl Lewes, Street Groove, Interstate, Viral. Przy mikrofonie Naked Relaxing. Życzę wam miłego dnia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Kto wymyśla rozwiązania, które zmieniają świat?
2: Jak będzie wyglądała praca, podróż i życie za 10, 20 i 30 lat?
1: Kto już dziś wykonuje zawody przyszłości, zmienia nasze miasta i wyznacza nowe kierunki rozwoju?
2: Świat pędzi do przodu, jedni za nim gonią, inni już tam są. W audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości spotkamy się z innowatorami, wizjonerami i praktykami jutra.
3: Poznawaj z nami tych, którzy wiedzą, jak będzie wyglądał świat jutra.
2: Wszyscy Ludzie Przyszłości. W każdą środę o 18:00. Zapraszają Marta Zinkiewicz
1: i Bartek Czarkowski.
2: U nas spotkasz jutro, już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Barbara?
5: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
5: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
5: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
6: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert tanie masz.
8: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to...

0: To nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Skoczysz do Carrefoura?
2: Pewnie, mają świeżą promkę. Szynka wieprzowa bez kości 50% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 27 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Tu Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 12.
1: Pogoda.
0: A dzisiaj pogoda dosyć kapryśna. Raz słońce, raz chmury, więc warto łapać dzisiaj te promienie słoneczne, bo nie wiadomo, ile ich tak naprawdę będzie. Aura przyniesie w Polsce dzisiaj wyraźny podział pogody. Z jednej strony słońce, niebo i bezchmurne niebo, a z drugiej strony nawet burze. W pierwszej części dnia na północnym zachodzie kraju dominować będzie niewielkie zachmurzenie i pogodna aura bez opadów. W pozostałej części kraju chmur zdecydowanie więcej, miejscami nawet pojawią się przelotne opady deszczu, na południowym wschodzie lokalnie także burze. Najcieplej na południowym wschodzie, tam nawet termometry pokażą do 26 stopni. Na wybrzeżu zobaczymy około 15 stopni, a w centralnej Polsce 20. Zachód słońca dzisiaj w Polsce o godzinie 20:40.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20:00. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
3: Naked Relaxing
2: i Kamil Jasiński.
1: Autopromocja.

0: Honey Dijon w utworze Just Friends, a dwie następne godziny upłyną w czwórce pod hasłem
1: Stacja Kultura.
0: 5 minut po godzinie 12, a więc zaczynamy popołudnie z Kulturą w czwórce. Przez następne dwie godziny będziemy Wam polecać najciekawsze wydarzenia. Będziemy rozmawiać o tym, co słychać w świecie teatru, sztuki, muzyki czy literatury, bo przed nami naprawdę bardzo dużo dobrego. My jak co tydzień trzymamy rękę na tym kulturalnym pulsie i nie dajemy Wam ominąć tego, co najlepsze. Dzisiaj będzie teatralnie, ale będzie też muzycznie, bo już za moment powiemy o bardzo wyjątkowej inicjatywie o nazwie Teatr Polska. To program, który ma na celu umożliwienie mieszkańcom małych miejscowości obejrzenia najlepszych spektakli teatralnych w tym roku w ramach 18. edycji Teatru Polska. 18 zwycięskich spektakli ruszy w objazd po całym kraju, aby dotrzeć do miejscowości, w których brakuje tego teatru instytucjonalnego. Między 18 maja a 18 października odbędzie się po nas ponad 180 pokazów. O tym, gdzie zawędrują spektakle, co to będą za pokazy, ale też dlaczego takie inicjatywy są ważne i cały czas potrzebne, opowiedzą Katarzyna Rutkowska, koordynatorka Teatru Polska, oraz Kamila Paprocka-Jasińska, rzeczniczka prasowa Instytutu Teatralnego. W drugiej godzinie zostaniemy w tych teatralnych klimatach, ale będzie też bardzo muzycznie i literacko, bo będziemy Was zapraszać do najbardziej rozśpiewanego teatru w mieście, czyli do Teatru Roma. Tym razem na jego deskach zobaczymy nową adaptację Ani z Zielonego Wzgórza, książki, która od ponad 100 lat zachwyca czytelników na całym świecie, a tym razem jej muzyczna adaptacja zachwyci nas właśnie w Teatrze Roma. Ale będą też niespodzianki, chociażby takie jak ta związana z Dniem Dziecka, bo po 12.30 wpadną do nas Agnieszka i Grzegorz Święch, których możecie bardzo dobrze kojarzyć z niedzielnych rodzinnych audycji, żeby opowiedzieć, co będzie się działo w Dzień Dziecka w Barze Studio. Ja Wam mogę tylko zdradzić, że 1 czerwca w poniedziałek o godzinie 18 będzie tam czwórka z wyjątkową audycją i sama jestem bardzo ciekawa, co z tej okazji będzie się działo zarówno w Barze Studio, jak i na naszej antenie. Tego dowiemy się po godzinie 12.30. Takie atrakcje zaplanowaliśmy Wam na dziś, także zostańcie z nami na tej kulturalnej popołudniowej fali. Zapraszam Was. Ja.

0: Stacja Kultura.
1: A w Stacji Kultura nie tylko polecamy Wam najciekawsze wydarzenia, ale sprawiamy, że możecie być ich częścią. Tak będzie i teraz, bo już 19 czerwca odbędzie się kolejna, szósta edycja jednego z najbardziej charakterystycznych wydarzeń muzyki elektronicznej w Polsce. Festiwal Carbon, który tradycyjnie zagości w wyjątkowej postindustrialnej przestrzeni w Zabrzu. To miejsce na dwa dni zamieni się w tętniące życiem Centrum Muzyki, Sztuki i Kultury Klubowej. A z racji tego, że wszędzie tam, gdzie dobra muzyka, tam też czwórka, w tym roku patronujemy tej imprezie i oprócz wyjątkowych audycji stamtąd właśnie mamy dla Was dwa pojedyncze karnety na całe dwa dni zabawy w Zabrzu. Także dzwońcie do nas śmiało 22 645 2100 i na zachętę zagramy Wam teraz jedną z artystek, która wystąpi podczas tegorocznej edycji festiwalu Carbon, a będzie to Julia Rower w piosence Spacer Kobiety.

0: Wszystko się stało świeże.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas Segada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do teraz, w gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: To był Dzimeki i Kosma Król w utworze Etiuda numer 5, a my wracamy w czwórce do kultury.
1: Stacja Kultura.
0: A dzisiaj zaczynamy od teatru, bo tak jak mówiłam, w stacji Kultura będzie bardzo teatralnie. W naszym studiu już są Katarzyna Rutkowska, koordynatorka projektu Teatr Polska oraz Kamila Paprocka-Jasińska z Instytutu Teatralnego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: A będziemy rozmawiać o wspaniałej inicjatywie, jaką jest Teatr Polska. To jest program, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje tego teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych w tym roku. W ramach 18. edycji Teatru Polska 18 zwycięskich spektakli ruszy w taki objazd po całym kraju, aby dotrzeć do tych miejscowości, w których brakuje tego teatru. Między 18 maja a 18 października odbędzie się ponad 180 pokazów. Coś dużo tych osiemnastek.
3: No tak, najwyraźniej program osiągnął dojrzałość.
2: Więc hucznie osiemnastkę świętujemy, ale ja muszę dodać, chociaż to trudno może w to będzie uwierzyć, że trochę to jest przypadkowe, że te osiemnastki tak nam się skumulowały i w sumie fajnie się to wszystko złożyło, ale faktycznie jest dużo spektakli, jest dużo pokazów i duża rozpiętość tego czasu, w którym mogą te teatry jeździć. Właśnie między 18 maja a 18 października to jest właściwie pół roku objazdu. To jest nowość w tym roku, że dodaliśmy też te wiosenne miesiące, że można też z teatrem dotrzeć jeszcze przed latem do tych miejscowości mniejszych.
0: Ale ta liczba też pokazuje tak naprawdę rozmach tego projektu i skalę, no bo 18. edycja Teatru Polska, 18 spektakli, no i ponad 180 pokazów. Czy ta skala pokazuje, że zapotrzebowanie na teatr poza tymi dużymi ośrodkami właśnie wciąż rośnie, według was?
3: Myślę, że tak, bo mamy bardzo wiele zgłoszeń co roku. Nie wiem, czy

0: przypadkiem ta edycja nie była rekordowa, jeśli chodzi w ogóle o ilość zgłoszeń. Ja mówię teraz o zgłoszeniach samych spektakli, czyli w ogóle teatr też chce jeździć w Polskę. Nie chce być takim też stacjonarnym, tutaj warszawsko-centrycznym. Tudzież...
1: Wychodzimy ze swoich baniek, bo zdecydowanie jesteśmy w nich bardzo mocno.
0: Tak, więc to pokazuje, że teatry bardzo chętnie się zaprezentują tam, gdzie ich nie ma. I tych zgłoszeń co roku jest coraz więcej. No i też poszerzamy naszą bazę domów kultury. O coraz to nowe domy kultury, można się do niej zapisywać i jakby zapraszać te teatry w ramach objazdu i w ramach programu. Poza tym widownia też, z tego co mi wiadomo, zawsze jest pełna na tych pokazach, także no, potrzeba tego teatru poza głównymi ośrodkami na pewno jest i no, my ten dostęp ułatwiamy.
1: To jest wspaniała inicjatywa, ale wynikająca jednak z pewnego braku, no bo program kierowany jest do miejscowości, w których tego teatru publicznego nie ma albo jest po prostu w bardzo takim małym zakresie. Co według was najbardziej blokuje ten dostęp do teatru w mniejszych miastach? Odległość, koszty, brak infrastruktury, a może jakieś nawyki publiczności? Co by można było zmienić albo co wy staracie się zmienić?
2: To, co może odpowiem na pierwsze pytanie, czego brakuje? No przede wszystkim te teatry borykają się z dużymi problemami finansowymi poza dużymi miastami i dlatego tych teatrów tam nie ma. I tam te role kultury spełniają właśnie ośrodki, które są tymi centrami, które właściwie są i teatrem, i salą koncertową, i prowadzą warsztaty, nie wiem, dla dzieci, dla seniorów. No całe to życie kulturalne skupiają wokół siebie. No i to jest ta pierwsza bariera właśnie finansowa, że te teatry tam nie powstają i program Teatr Polska właśnie przychodzi tutaj z pomocą, bo dla widza też, no... Albo musi jechać do najbliższego jakiegoś teatru, tak, w dużym mieście.
1: A tutaj teatr albo po prostu
2: tak, a tutaj teatr przyjeżdża do kogoś i to jest bardzo wartościowe w tym programie. I rzeczywiście widzowie bardzo, bardzo potrzebują tego teatru.
0: Tak, jeszcze bym zwróciła uwagę na taki aspekt właśnie, że no tego, że staramy się te bariery oczywiście pokonywać i ta odległość, o której Kasia mówiła, jest rzeczywiście barierą. No na pewno też jest to bariera ekonomiczna, no bo bilety do teatru uchodzą za drogie. W przypadku Teatru Polska to te pokazy są biletowane?
2: Są biletowane, ale to są takie ceny biletów przystępne, czyli takie, żeby rzeczywiście no, każdy mógł sobie pozwolić na to wyjście. To są czasami wręcz symboliczne, ale zdarzają się też takie ośrodki, które w ogóle te pokazy robią za darmo, znając swoją publiczność, wiedzą po prostu, że tylko w ten sposób ta publiczność się tam pojawi.
1: Tak. Teatr Polska, teatr, który jeździ po Polsce i dociera tam, gdzie go nie było, albo był, tylko po prostu za mało. O tym dzisiaj rozmawiamy w stacji Kultura. Za moment jeszcze wracamy do rozmowy i porozmawiamy o tym, dokąd zawędruje Teatr Polska i z jakimi spektaklami, a w naszym studiu są cały czas Katarzyna Rutkowska i Kamila Paprocka-Jasińska.

0: Kultura w czwórce. Kultura
1: w czwórce. A dzisiaj rozmawiamy o tym, jak kultura idzie w całą Polskę, jak teatr dociera do miejsc, w których go brakuje, a to wszystko dzieje się za pomocą wspaniałej inicjatywy, jaką jest Teatr Polska, której zadaniem jest popularyzowanie tej sztuki teatralnej w małych miejscowościach. O tym dzisiaj nam opowiadają Katarzyna Rutkowska i Kamila Paprocka-Jasińska. Tegoroczny objazd po raz pierwszy, z tego co czytałam, startuje wiosną, nie jesienią, a więc spektakle grane przed wakacjami mogą też dotrzeć do nieco innej publiczności niż do tej jesienią.
2: Przede wszystkim do takiej młodzieżowej, tak? Bo to jest już końcówka roku szkolnego, więc więcej pewnie szkoły organizują wtedy takich
1: czyli
2: wyjść.
1: Celowy zabieg.
2: Właściwie tak. Właściwie tak.
3: Odpowiadający też na taką potrzebę organizacyjną ze strony teatrów, bo z tego, co kojarzę, no łatwiej im się też zorganizować, żeby ruszyć jesienią, przepraszam, ruszyć wiosną niż jesienią, tak? I no mamy też po prostu więcej tych miesięcy niż tych jesiennych, żeby się pokazać. No i też to, co Kasia mówiła, że rzeczywiście może to jest też taka szansa na to, żeby młodszy odbiorca mógł się z teatrem spotkać. No jesienią już może w czym innym są młodzi ludzie. Natomiast mamy też sporo spektakli dla właśnie młodych osób, dla dzieci w tegorocznym objeździe, dotykających właśnie problemów młodych ludzi, więc bardzo bylibyśmy szczęśliwi, gdyby ta widownia się poszerzyła o młodych ludzi.
1: To jak wygląda w takim razie proces wyboru tych 18 spektakli, które ruszają w trasę po całej Polsce? Czy liczy się jakość artystyczna, czy właśnie temat, a może po prostu możliwość grania w różnych, często nieteatralnych przestrzeniach?
2: Przede wszystkim ta wartość artystyczna jest najważniejsza, ale mobilność spektaklu również, czyli ta możliwość dopasowania tego spektaklu do różnych warunków technicznych, bo te ośrodki kultury są bardzo różnie wyposażone. Są przewspaniałe, w których naprawdę można zagrać prawie że opery, ale są też takie maleńkie ośrodki, które właściwie tego wyposażenia i zaplecza technicznego nie mają, więc te spektakle muszą być różne. Mogą być małe, duże, ale zawsze to komisji artystycznej w wyborze no, przyświeca jednak treść spektaklu, wartość artystyczna, jakaś taka uniwersalność tematu. I to jest ta podstawowa rzecz przy wyborze, w sensie kilka podstawowych tak, rzeczy.
3: No tak, wybierali spośród 200 zgłoszonych 240, spektakli. Tak. I wybrali spektakle, no mówimy, że najlepsze, ale to są też takie spektakle teatru offowego, które też warto docenić i pamiętać, że one są. One też często nie są aż tak drogie jak spektakle duże, takie teatru właśnie, teatru popularnego, więc no, mamy tutaj bardzo duży przekrój właśnie od teatru offowego przez taki teatr instytucjonalny, ale niekoniecznie, chyba nie mamy żadnego spektaklu z Warszawy w tym objeździe.
2: Jest Teatr Lalka, też dziecięcy spektakl Wyobraźnia, przepiękny spektakl, bardzo wartościowy też, ale w ogóle w tym roku takim liderem, nie wiem, dobrych spektakli,

0: okazuje się Śląsk, ponieważ mamy 5 teatrów właśnie ze Śląska. To są teatry publiczne, akurat tak się złożyło. Jest Teatr Polski z Bielska-Białej, jest Teatr Adama Mickiewicza z Częstochowy, 2 teatry z Katowic, Opole, no może geograficznie nie Śląsk, ale też te rejony Teatr Opolski, więc no jest jakiś taki w tym roku akurat wybór w tamte geograficznie rejony.
1: No tym samym chcemy pokazać właśnie różnorodność tego teatru, tak, że on jest nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, nie tylko w tych dużych ośrodkach, ale że bardzo ciekawy teatr możemy właśnie spotkać no, w mniejszych właśnie, typu Częstochowa, typu Opole. Mhm. Zresztą jeden z tych spektakli właśnie opolski był w tym roku w Meksyku, również w zeszłym roku w Meksyku pokazywany. Co też pokazuje, że nie tylko Warszawa, nie tylko Kraków. No i taką ideę właśnie staramy się tutaj też pokazywać, szerzyć, że teatr jest wszędzie, może być wszędzie i jest równie dobry jak właśnie w tych głównych ośrodkach.
2: Ale Teatr Polska to nie tylko pokazy spektakli, ale też rozmowy z twórcami i warsztaty. To właśnie te działania edukacyjne są kluczem? To oswajanie teatru tam, gdzie nie jest on codziennością albo mogą być?
0: Tak, tak. To jest już taka trochę niepisana, ale tradycja właśnie tego programu, że po każdym zawsze spektaklu te rozmowy z publicznością i z twórcami mogą się odbywać i się odbywają. I to są naprawdę niezwykłe rozmowy. Ja trochę sobie przez kilka ostatnich lat też pojeździłam, żeby zobaczyć, jak to faktycznie wygląda w praktyce. Czyli no, nie jestem taką koordynatorką, która przy biurku to spina, tylko faktycznie chciałam no tak żywej tkanki dotknąć. I to, co jest najważniejsze, to właśnie te spotkania. No my jedziemy tam dla widza, ten program jest przede wszystkim dla widza i te spotkania z widzem też nam pokazują, jak bardzo tych dużych, trudnych czasami spektakli po prostu brakuje.
2: Tych spektakli jest naprawdę bardzo dużo, bo aż 180. Nie będziemy teraz oczywiście wymieniać wszystkich, ale rozumiem, że warto mieć się na baczności i sprawdzać repertuar w swoich miastach, bo właśnie może tam zawita któryś z nich.
1: Też polecam, jeśli chodzi o sprawdzanie tego repertuaru i trasę Teatru Polska, w ogóle naszą stronę teatrpolska.pl. Tam można znaleźć po tytułach spektakli, które będą w ramach objazdu. Można znaleźć właśnie listę miejscowości i konkretne daty, łącznie z bardzo rzetelnymi opisami tych spektakli, recenzjami. Także naprawdę jest to duże i ułatwiające takie kompendium tego, co w ramach Teatru Polska będzie się działo. To tam a naprawdę zapraszamy całą Polskę na Teatr Polska, bo będzie dokładnie tak. Wszędzie, w każdym województwie.
2: To tam was odsyłamy, no i oczywiście zachęcamy do sprawdzania, co dzieje się w tegorocznej edycji Teatru Polska. Dzisiaj o tym opowiadały nam Katarzyna Rutkowska, koordynatorka Teatru Polska, i Kamila Paprocka-Jasińska, rzeczniczka prasowa Instytutu Teatralnego. Dziewczyny, które pokazują, że nie warto zamykać się w bańce, i ja wam za to bardzo dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję.

0: 17 minut pozostało do godziny 13, a teraz będziemy Was zapraszać na kolejne wyjątkowe wydarzenie, bo z nami w studiu Agnieszka i Grzegorz Święk, nasza czwórkowa reprezentacja tematów międzypokoleniowych i rodzinnych. Tym razem przyszli opowiedzieć o nadchodzącym Dniu Dziecka. Cześć.
1: Cześć.
2: Cześć.
0: Ważne święto dla Was?
1: No oczywiście, z różnych względów, i jako rodzice, i jako dzieci.
0: I jako dziennikarze.
1: Tak, i jako prowadzący audycję Ja w Twoim Wieku, nietypowo w poniedziałek.
0: Też międzypokoleniowa.
1: Też międzypokoleniowa, tak. Będziemy prowadzić ją w trójkę.
2: I będzie bardzo tłumnie i będzie bardzo nietypowe, jeśli chodzi o lokalizację.
0: Bo rozmawiamy oczywiście o nadchodzącym wydarzeniu, które już w ten poniedziałek.

0: Poniedziałek, w Dzień Dziecka, o godzinie 18. Dla mnie Dzień Dziecka to zawsze jest takie święto, które zachęca nas, żeby znaleźć to dziecko w sobie. Wydaje mi się, że takie właśnie dziecko w sobie będzie można znaleźć wtedy, w poniedziałek, w Barze Studio.
1: No my pomożemy szukać wszystkim osobom, które nas odwiedzą, ale też naszym słuchaczkom i słuchaczom. Będziemy przyglądać się faktycznie tym, czym jest dzieciństwo w wieku dorosłym, czym jest zabawa w ogóle w wieku dorosłym, jakie są wspomnienia z dzieciństwa, jakie wspomnienia mają nasi goście, bo będzie ich aż 9 osób, takich gości specjalnych, którzy dołączą do audycji. Między innymi będzie to Mary z Polski, będzie to Magdalena Szejbal, aktorka, będzie to himalajstka Miłka Raulin, będzie Błażej Stencel, aktor i prezenter i piosenkarz, będzie raper Kajetan Wolas, będzie DJ-ka Cougar, będzie przedstawiciel też klubu komediowego, czyli Paweł Banaszczyk, no i będą socjolożki Katarzyna Krzywicka i Dorota Retiatkowicz, socjolożki.
2: Tak, dziewczyny socjolożki, które pomogły, ja tak wchodzę w słowo Grzegorzowi, bo tak Grzegorz wymienia, ale ja myślę, że też taką ciekawą płaszczyzną.
1: Bo to ważni goście są.
2: Tak, ale ciekawą płaszczyzną będą socjolożki właśnie, dziewczyny, które nam opowiedzą właśnie jak to się przedstawiało być może na przestrzeni czasu, jak na to możemy patrzeć z trochę innego punktu widzenia niż tylko tak płasko o samym Dniu Dziecka, o zabawie i o przyjemności.
1: Ale też bardzo nam zależy w tym spotkaniu, w tej audycji, żeby naprawdę pomieszać perspektywy. Stąd to grono osób, które dołączą do rozmowy jest tak duże. Oczywiście też będziemy pytać osoby, które dołączą do nas stacjonarnie i będziemy pytać o ich doświadczenia właśnie z Dniem Dziecka, o ich też takie przeżywanie w ogóle zabawy w wieku dorosłym, no bo przecież Dzień Dziecka jest tylko jakimś terminem, który no, raz w roku celebruje ten czas bycia z dziećmi i jakiejś organizacji zabawy dla nich, ale myślę, że zabawa jest immanentną częścią naszego życia i jest nam po prostu potrzebna, żeby z niej korzystać.
0: Będziemy rozmawiać, będziemy słuchać, ale też będziemy się bawić, bo tutaj warto powiedzieć, że do Baru Studio można przyjść o tej godzinie 18. Nie jest to po prostu audycja w plenerze, tylko jest to po prostu wydarzenie, na które zapraszacie ludzi do spędzenia wspólnego czasu.
1: Tak jest i liczymy, że uda się spędzić je w plenerze, to znaczy nawet przed Barem Studio, przy wielkim 25-metrowym stole, jeśli oczywiście pogoda pozwoli. Jeśli nie pozwoli, to będziemy organizowali się wewnątrz. Natomiast poza samą rozmową też będzie to zabawa, taka czysto, no, czysta zabawa, bo po godzinie 20 swoje DJ-skie sety zagrają nasi czwórkowi DJ-erzy.
0: Dziennikarze czwórki za dekami.
1: Dziennikarze czwórki za dekami. No pewnie nie będą to smerfne hity w ich wykonaniu, ale kto wie, zobaczymy, no bo chcemy też te mieszać perspektywy właśnie dziecięcą i współczesną.
0: Bo ja przeczytałam, że te sety DJ-skie będą wzbogacone historiami, wspomnieniami i ciekawostkami. Także mam nadzieję,
1: tak,
0: że nawet nasi dziennikarze się podzielą jakimiś.
1: Zdecydowanie tak. Pierwotna idea zakładała dokładnie muzykę dziecięcą w wykonaniu współczesnym, w wykonaniu naszych czwórkowych dziennikarzy i DJ-ów i DJ-ek, bo będzie też jedna dziewczyna. Natomiast no co zagrają, to już oni doskonale wiedzą. Natomiast tak, mają być wzbogacone absolutnie historiami właśnie z ich dzieciństwa i z ich sposobu na zabawę.
0: Czyli będzie można i przyjść na żywo do Baru Studio, do czego oczywiście bardzo zachęcamy, ale jeśli jakimś cudem was tam nie będzie, to będziecie mogli też posłuchać czwórki specjalnej audycji o godzinie 18. Będziemy rozmawiać, wy będziecie rozmawiać o tym, co kiedyś nas naprawdę bawiło, co też daje lekkość i przyjemność w tej naszej pracy, w relacjach i codziennym życiu, bo wydaje mi się, że taką radość możemy dzisiaj bardzo często gubić.
1: Zdecydowanie myślę, że gubimy ją dość często i myślę, że Dzień Dziecka, który jest takim, no powiedzmy, ustanowionym terminem w kalendarzu, który pozwala nam przypomnieć sobie o tym, no powinien być też takim momentem, w którym trochę reflektujemy nad tym, jak żyjemy, co robimy i ile w tym naszym życiu jest po prostu czasu na przyjemność, czasu na zabawę, czasu na takiego dobrego czasu, który jest dla nas jakościowy, wartościowy, który powoduje, że po prostu czujemy się dobrze, czy to z innymi, czy samodzielnie. Też troszkę będziemy zachęcać, żeby tych Dni Dziecka w roku było zdecydowanie więcej niż

0: tylko pierwszego
1: czerwca. No właśnie,
0: czerwca.
1: Ja mam taki pomysł, żeby podpytać tych naszych gości o to, czy rzeczywiście życie może być zabawą. To znaczy, chodzi oczywiście nie przez cały czas, ale fajnie byłoby, gdybyśmy podchodzili do tych takich bardzo poważnych, arcypoważnych, powiedziałabym, czasami spraw, trochę z takim przymrużeniem oka, żeby można było gdzieś tam tego uśmiechu i tego takiego skrzywienia rzeczywistości szukać i się tym bawić po prostu.
0: No ja jestem tym przykładem, który próbuje pokonać życie właśnie w taki sposób ciągłej zabawy. Czasem dostaję po łapach, nie ukrywam, ale nie poddaję się. To znaczy uważam, że bardziej wartościowe jest jednak przeżywanie życia w sposób zabawny, radosny, który daje przyjemność i czasem dostanie po łapach, niż no, jakaś nadmierna powaga, która... No, myślę, że po prostu byłaby dla mnie jakimś rodzajem kaftanu, którego nie chciałbym na
1: sobie
0: nosić.
1: Czy warto powiedzieć też jedną rzecz, że my jesteśmy z Grzegorzem takimi dorosłymi, bo już należy powiedzieć tutaj, nie widzimy się ze słuchaczami, tylko się słyszymy, ale ci, którzy nas jeszcze nie znają z naszego...
0: Razem mamy 100 lat.
1: Tak, razem mamy 100 lat, trochę nawet więcej. Nigdy nie zapomnieliśmy, że byliśmy dziećmi i nastolatkami, bo szczególnie ten ostatni etap, myślę, że bardzo mocno w nas gdzieś tam brzmi wewnątrz. W przeciwieństwie do wielu naszych innych znajomych i mniej więcej w naszym wieku. Więc to będziemy podkreślać być może nawet będziemy zachęcać do kultywowania takiego podejścia do życia.
0: Czego nie należy mylić oczywiście z infantylnością, no bo to nie chodzi o to, żeby być w tym infantylnym, tylko żeby po prostu pamiętać, że kiedy mieliśmy 20 lat, to żyliśmy w określony sposób.
2: Agnieszka i Grzegorz Święch, ludzie, którzy pokazują, że warto mieć dziecko w sobie nawet w tym dorosłym życiu, do czego będą was zachęcać także 1 czerwca w audycji specjalnej w Barze Studio o godzinie 18. Można posłuchać, co będzie się działo na naszej antenie, ale można też po prostu przyjść na żywo i bawić się z nami. Bardzo wam dziękuję.
0: Dziękujemy bardzo i zapraszamy do przyjścia, do słuchania.
1: W poniedziałek.
2: A wy zostańcie koniecznie z nami, bo w stacji Kultura wracamy do was już po godzinie 18, a zostawiam was z utworem Half Life.

0: Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat polskiego radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów polskiego radia.
2: Cześć, nazywam się Jere. Zapraszam Was na mój godzinny występ w 12 calach.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
0: Po reklamie. Tu czwórka, Polskie Radio.
6: To fly the devil.

0: Rick Ross w utworze I Think She Is Like Me na początek godziny 13 w czwórce.
1: Pogoda.
0: A pogoda dzisiaj dosyć kapryśna. Warto łapać promienie słoneczne, bo nie wiadomo, kiedy znowu zasłonią je chmury. Dzisiaj aura przyniesie w Polsce wyraźny podział pogody. W części kraju ciepło i bezchmurnie, a po drugiej stronie przelotne deszcze, a nawet burze. Na północnym zachodzie dominować będzie niewielkie zachmurzenie i pogodna aura bez opadów deszczu. W pozostałej części kraju zdecydowanie więcej chmur. Miejscami pojawią się nawet przelotne opady deszczu. Warto mieć się na baczności na południowym wschodzie, tam możliwe są lokalne burze, a nawet grad. Najcieplej na południowym wschodzie, termometry pokazują tam nawet 26 stopni, na wybrzeżu najzimniej 15 stopni, w centrum 20. Dzień potrwa dzisiaj 16 godzin i 43 minuty.
1: Autopromocja.
2: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW, showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
3: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam deszcz.
2: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
4: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
2: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek i TLM.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
8: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
7: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
7: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Po reklamie.
10: Tu Czwórka Polskie Radio.
1: Słuchasz Czwórki.

0: pressure. Think I finally understand the lesson. First time felt stuck, grew to feeling better. Second time around I wrote a letter. Third time around I thought I had it figured, but I knew it was still some resistance. I've been fighting through the truth.
1: Stacja Kultura. Stacja Kultura w czwórce jeszcze przez następną godzinę. Rozmawiamy o najciekawszych nadchodzących wydarzeniach, a jest ich całkiem sporo. W pierwszej godzinie zachęcaliśmy Was do udziału w Carbon Festiwalu w Zabrzu, czy w naszym czwórkowym wydarzeniu z okazji Dnia Dziecka. Ja tylko przypomnę, że 1 czerwca o godzinie 18 widzimy się w Barze Studio w Warszawie, bo tam odbędzie się audycja specjalna z gośćmi takimi jak Marys Polski, Kajetan Wolas, czy z duetem socjolożki.pl i wielu, wielu innych, ale przede wszystkim nasi czwórkowi dziennikarze muzyczni, którzy po 20 staną za dekami i zagrają dla Was specjalne sety DJ-skie. Ale to dopiero w poniedziałek, my wracamy teraz do teatru. Mówiłam, że dzisiaj w stacji Kultura będzie bardzo teatralnie, chociaż teraz zrobi się też muzycznie i literacko, bo będziemy Was zapraszać do najbardziej rozśpiewanego teatru w Warszawie, czyli do Teatru Muzycznego Roma. Tam na jego deskach już niedługo zobaczymy nową adaptację Ani z Zielonego Wzgórza. Książki, która już od ponad 100 lat zachwyca czytelników w każdym wieku i to na całym świecie. Tym razem zobaczymy jego muzyczną adaptację. Nowa inscenizacja ma oczywiście bardzo dużo w sobie z pierwowzoru, ale łączy go także z nowoczesną formą sceniczną. O niej opowiedzą już za moment Cezary Domagała i aktorki Magda Kusa oraz Marta Florek. Będziemy Was też po godzinie 13.30 zapraszać na Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie, także sporo się będzie działo jeszcze w czwórce do godziny 14.00. Zapraszam Was ja, Alicja Michalska, a teraz gramy Fruit Machine.

0: Kultura.
1: A w naszym studiu zrobił się niemały tłum, bo z nami Magda Kusa, Marta Florek i Cezary Domagała, obiecywani i zapowiadani. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy o spektaklu Ania z Zielonego Wzgórza, adaptacja książki, która od 100 lat porusza tak naprawdę czytelników w każdym wieku na całym świecie i myślę, że w

0: roku w różnych sytuacjach, w różnych zdarzeniach, a ubrane są w przepiękne piosenki. Muzykę do tych piosenek napisał Jakub Lubowicz, z czego się bardzo cieszę jako autor tekstu.
1: Ania z Zielonego Wzgórza to książka, którą wiele osób nosi w pamięci tak naprawdę od tego dzieciństwa. Jestem bardzo ciekawa, jakie wy macie, dziewczyny, podejście do Ani z Zielonego Wzgórza. Czy to jest taka książka, od której cały czas wam jest tak ciepło w duszy, jak myślicie o tej głównej bohaterce?
2: Anio, jako główna bohaterka.
3: W moim przypadku tak. Jest to książka mojego dzieciństwa. Jeszcze zdecydowanie bardzo sentymentalna pozycja ze względu na to, że czytałam ją z moją świętej pamięci babcią i właśnie z nią mi się kojarzy. Więc losy Ani były mi znane. I nie ukrywam, że kiedy przygotowywałam się do castingu i wróciłam do tekstu, to wszystko mi się przypomniało i bardzo pozytywne emocje mi towarzyszyły. I bardzo tak czułam tę postać od samego początku. Jakieś takie powiązanie, połączenie z nią. Więc bardzo się cieszę, że pan reżyser mi zaufał i pozwolił mi zinterpretować tę rolę.
2: Niesamowite jest to, że tak naprawdę Anię z Zielonego Wzgórza kojarzą i starsi, i młodzież,
1: tak.
2: I zupełnie mali, tak naprawdę, ponieważ jest to lektura, ale też widzimy na widowni wiele, wiele łez ocieranych i to nie tylko kobiety, które się wzruszają, ale ja widzę też często panów, którzy przychodzą na przykład ze swoimi córkami.
1: Bo jest to zdecydowanie kultowa książka, kultowa lektura, którą tak. Rzeczywiście każdy zna. I jestem bardzo ciekawa, to jest pewnie pytanie do pana, panie Cezary, co było największym wyzwaniem? Opowiedzieć ją wiernie, czy właśnie znaleźć jednak dla niej taki nowy teatralny język?
0: Ja zawsze staram się być wierny autorom, po których sięgam. Natomiast największą trudnością było to, żeby z 258 stron książki zrobić 57 stron adaptacji z 18 piosenkami. Mhm. To rzeczywiście nie lada wyzwanie i nie lada sztuka, ale widzowie, którzy już obejrzeli ten spektakl, nie mają wrażenia, że czegokolwiek tutaj brakuje. Mhm. Więc rzeczywiście mogę powiedzieć, że udało się zaadaptować się w sposób odpowiedni. Natomiast ja nie ukrywam, że inspirowałem się znanym amerykańskim musicalem Hamilton, tak? Mhm. Czyli nawiązujemy do epoki w kostiumach, w klimacie, nawet w klimatach muzycznych, które nawiązują do tej części Kanady i zdarzeń, ale jednocześnie pojawiają się akcenty muzyki współczesnej, które są tym pomostem, łącznikiem z przełomu XIX i XX wieku ze współczesnością, ponieważ wiadomo, że będą to oglądać również grupy młodzieży w tygodniu i ten cykl już zaczęliśmy grania właśnie przed południami. Chociaż nie ukrywam, że moją najlepszą publicznością w teatrze jest ta publiczność mieszana dorośli z dziećmi, z młodzieżą, ponieważ każdy z nich odbiera ten spektakl inaczej, inaczej reaguje, ale nawzajem się uzupełniają i mają fantastyczny pretekst do rozmowy wspólnej w domu, o co w tej chwili trudno.
1: Tą publiczność można było już troszkę podejrzeć, bo premiera spektaklu 23 maja. Kogo najczęściej widzicie na publiczności?
0: Myśmy grali jeszcze przed 23 próby generalne, spektakle przedpremierowe, więc też by 4 spektakle w zasadzie żeśmy zagrali już z publicznością i później 3 spektakle premierowe z tego względu, że mamy 3 Anie. W związku z tym no, każda musiała mieć swoją premierę, obsada jest dublowana, także rzeczywiście weekend był bogaty, wypełniony emocjami na scenie, muzyką na scenie i emocjami na widowni, bo ta publiczność właśnie była mieszana. I nawet o dziwo pojawiały się małe dzieci na widowni z dorosłymi, ponieważ myśmy tutaj przyjęli jak gdyby tą dolną granicę, że to jest pierwsza klasa szkoły podstawowej, czyli od 7 wzwyż bez ograniczeń, ale okazało się, że nawet te mniejsze dzieci, które przyszły pod opieką swoich rodziców, fantastycznie odbierają ten spektakl.
2: Były też dzieci bez opieki rodziców, to znaczy moje prywatne dzieci. Ja byłam na scenie, a one siedziały na widowni. Było to niesamowite dla nich przeżycie. Także wcielamy się w różne postaci. Ja gram akurat Małgorzatę, czyli wścibską sąsiadkę Marli i Ani, Mateusza.

0: Niemniej jednak w różne postaci gram, więc był to element zaskoczenia również dla moich dzieci.
1: Czy dla was książka Ania z Zielonego Wzgórza to jest muzyczna opowieść?
0: Mi się nie kojarzyła z jakąś konkretną muzyką, może ten szkocki klimat faktycznie gdzieś tam się przewijał. Natomiast muszę przyznać, że ta muzyka, którą napisał Jakub Lubowicz, przepięknie opowiada, bo te piosenki też jakby wprowadzają nas w dalszy ciąg historii. To nie tylko opowieści o emocjach, o uczuciach, ale także bieg historii tutaj. Trzeba śledzić, co się dzieje w piosence i stąd dalsza scena.
2: Ja powiem więcej, przystępując do adaptacji, jak przeczytałem, bo zawsze mam zwyczaj czytać parokrotnie książkę, po którą sięgam, miałem wrażenie, że to jest książka przegadana i powiem też, że wśród naszych widzów pojawiły się na przykład babcie z nastolatkami i najkrótszą recenzją nastolatki, z którą rozmawiałem, było jedno zdanie. Czytałam książkę, była nudna. Tu nie nudziłam się w ogóle.
1: Idealna recenzja.
2: Więc to jest najlepsza właśnie recenzja. Natomiast ja nie ukrywam, że rzeczywiście jest to wybitnie kobieca książka, bez względu na wiek, czy będą to nastolatki, czy będą to mamy, czy będą to babcie. No i tu nie ukrywam, że musiałem zrobić referendum odnośnie zielonych włosów, które powiedziano mi, nie może być ani bez zielonych włosów. Tak. W związku z tym połączyłem...
1: Są takie rzeczy, które po prostu
2: małą
1: muszą
2: scenę,
1: się tak. być dokładnie tak jak powieści.
2: W związku z tym połączyłem małą scenę z dużą sceną i pozwoliłem sobie nawet na drobny cytat, który jest żartem w stosunku do zielonych włosów.
1: To w takim razie w kontekście muzyki posłuchajmy fragmentu piosenki, którą będziemy mogli usłyszeć w trakcie spektaklu Ania z Zielonego Wzgórza, a jest to fragment utworu Zdała najlepiej.
3: Aniu, zdałaś najlepiej. Ty

0: Znaczy ja muszę przyznać, że w tym jest ogromna radość i właśnie taka pozytywna esencja książki Ania z Zielonego Wzgórza.
1: Szczególnie, że tutaj dotyczy egzaminu zdanego, więc dla maturzystów
0: w kontekście
1: idealnie.
0: Matur idealnie.
2: Niesamowicie wpadają w ucho te piosenki. Trzeba przyznać, że od pierwszego przesłuchania się je nuci. My sami dla przyjemności czasami na początku prób śpiewaliśmy je kilkukrotnie, bo tak chcieliśmy ich słuchać.
1: Przyznaj się, że budziłaś się codziennie podczas prób, codziennie z inną piosenką.
2: Tak jest, oczywiście, że
1: ja tak.
2: Nie musiałam się specjalnie nawet uczyć tekstu, tak. Bo sam wchodził do głowy.
0: Takie muzyczne elementy będziemy mogli doświadczyć tego wszystkiego przy okazji spektaklu Ania z Zielonego Wzgórza w Teatrze Roma. Za moment wrócimy do rozmowy, będzie jeszcze więcej inspiracji literackich. Będziemy też puszczać parę fragmentów z tych konkretnych utworów, a w naszym studiu cały czas są Cezary Domagała oraz Magda Kusa i Marta Florek. Za moment wracamy do rozmowy.

0: Stacja Kultura w czwórce.
1: A dzisiaj w Stacji Kultura zapraszamy Was na wyjątkowy muzyczny spektakl Ania z Zielonego Wzgórza w najbardziej rozśpiewanym teatrze w Warszawie, czyli oczywiście w Teatrze Muzycznym Roma. Z nami cały czas są reżyser Cezary Domagała i aktorki Magda Kusa i Marta Florek. Jestem też bardzo ciekawa, od czego tak naprawdę zaczyna się przekład tak kultowej powieści na musical. Czy zaczęło się wszystko od bohaterki, czy zaczyna się od fabuły, czy może właśnie od emocji?
2: Zaczyna się od Małgorzaty, która musi wiedzieć wszystko.
1: Charyzmatyczna postać.
2: Tak, oczywiście. Jak zobaczyła, że Mateusz gdzieś jedzie swoją bryczką, no to od razu biegnie do Maryli i chce z niej wydusić, gdzie on pojechał, bo tego musi się dowiedzieć. I do tego od razu wchodzimy w piosenkę, która nawiązuje rzeczywiście też do współczesności. Tu jest ten pomost, o którym wspominałem, bo refren obcy, obcy, wszędzie obcy, wydaje się chyba dzisiaj bardzo aktualny.
1: Tak, myślę sobie też o tym, że postaci w książce Ania z Zielonego Wzgórza to są osoby paradoksalnie różne, no ale bardzo dużo tak naprawdę ich łączy, bo mamy takie postaci jak na przykład właśnie Małgorzata, która pozoru gdzieś tam może wydawać się osobą bardzo surową, ale pod spodem ma naprawdę ogromną czułość.
3: Bardzo chciałam, żeby moja Małgorzata miała też ciepło. Ciepło matczyne, ciepło przyjaciółki, bo jest przyjaciółką Maryli. Myślę sobie, że to jest też dla dzieci, dla młodzieży, która to ogląda, jakiś wzór, że oceniamy często powierzchownie, bo ja jako ta postać Małgorzaty oceniam Anię jako brzydką. Mówię o tym, dlaczego mi się nie podoba, że ona tutaj wkracza
4: Mamy
3: w świat
4: konflikt,
3: Maryli.
4: Tak.
3: Natomiast później jest fajną babką i tak naprawdę oprócz tego, że miesza i że wie wszystko najlepiej, to Maryla się radzi Małgorzaty, czy zatrzymać Anię. No a ja wtedy wchodzę cała na biało i śpiewam bezwarunkowo tak!
1: I tu jest pytanie do Was obu. Co było właśnie dla Was najważniejsze w tej Waszej relacji? Konflikt, różnica temperamentów, czy może właśnie takie to stopniowe uczenie się tej miłości?
4: Mamy dwie takie wspólne sceny, dość emocjonalne i popisowe aktorsko. Jedna to jest właśnie scena naszej kłótni, kiedy Małgorzata pierwszy raz widzi Anię
3: i ją właśnie ocenia.
4: Tak, ocenia ją w bardzo niepochlebny sposób, jej powierzchowność, jej wygląd. Ania natomiast nie pozostaje dłużna i odpłaca się pięknym za radowne, bo również opisuje Małgorzatę w niewybrednych słowach, za co Małgorzata się obraża. Następnie mamy scenę, w której Ania musi Małgorzatę przeprosić.
3: Natomiast uwielbiamy obie te sceny, ponieważ jest no, taka komediowa.
2: Widzowie też uwielbiają tę scenę, a zwłaszcza scenę przeprosin, gdzie ludzie

0: gdzie płaczą ze śmiechu. Mhm. I to za każdym razem to już jest sprawdzone. Nawet Mateusz Damiński, który wpadł do nas na próbę, powiedział, że nie pamięta, kiedy płakał ze śmiechu, oglądając taką scenę.
1: To jest też pytanie o siłę tych bohaterów, która cały czas może nas zaskoczyć, chociaż książka jest nam bardzo dobrze znana. I tutaj mam pytanie do ciebie, Magdo. Jak w ogóle zagrać bohaterkę Anię z Zielonego Wzgórza, którą każdy czytelnik trochę inaczej sobie wyobraża? Trzeba się trochę od tych wyobrażeń uwolnić?
2: Na pewno. Myślę, że siłą naszych interpretacji, moich i dwóch koleżanek, z którymi dzielę te role, jest to, że każda z nas włożyła coś swojego. Też różnimy się wiekowo. Ja jestem najstarsza, więc na pewno łatwiej było mi uzyskać te elementy charakteru i postaci Ani, świadczące o jej dojrzałości. Natomiast dziewczynki mają w sobie dużo więcej takiej dziewczęcej, radosnej energii, z której ja mogłam czerpać, więc dawałyśmy sobie nawzajem inspirację. A Ania jest postacią bardzo wdzięczną do grania, ponieważ jest niezwykle emocjonalna, wrażliwa.
3: Szalona.
2: Szalona, mhm. Oczywiście. Wpada w skrajne stany emocjonalne, co jest bardzo komiczne, ale z drugiej strony jest też dziewczynką skrzywdzoną przez los, która ma duże pokłady miłości w sobie i na szczęście znajduje ludzi, których może obdarzyć tą miłością.
1: To jest bardzo ciekawe, że książka, która dzieje się na przełomie tego XIX i XX wieku, jest cały czas aktualna. Zresztą spektakl korzysta oczywiście z tych realiów przełomu XVIII i XIX wieku, ale korzysta też ze współczesnej choreografii i muzyki. Jak znaleźć ten idealny balans między epoką a energią dzisiejszego teatru muzycznego?
0: Idealny balans to jest idealna grupa realizatorów i idealna grupa aktorek i aktorów. Ja uważam i podkreślam to, zawsze w życiu miałem szczęście i w tym przypadku to szczęście widać, bo oni wszyscy są trafieni w dziesiątkę. Ci, którzy ze mną tworzyli ten spektakl i ci, którzy w tej chwili grają w tej dublowanej obsadzie, te trzy Anie. Ja miałem wrażenie po obejrzeniu tych pierwszych spektakli, że Lucy Montgomery musiała pisać tę książkę z myślą o tych, którzy na tej scenie grają. Tak dokładnie ich sobie wyobrażała.
4: Ale myślę, że też, tak jak pan powiedział, siłą są właśnie osoby, których nie widać. I na przykład nasza choreografka Paulinka Andrzejewska, serdecznie pozdrawiamy, stworzyła coś wspaniałego. My się świetnie czujemy w tych choreografiach, nie udajemy nikogo, my jesteśmy tymi postaciami, to jest fantastyczne. Myślę, że dobór ludzi.
1: To w takim razie teraz ukłon do Jakuba Lubowicza, który stworzył muzykę. Posłuchamy fragmentu piosenki Na świat przyszłam.

0: Ja wiem, że to mówiłam, ale powiem to jeszcze raz. To jest bardzo pozytywne i piękne brzmienie i ten utwór pokazuje, że w spektaklu pojawiają się zarówno klasyczne brzmienie musicalowe, ale też właśnie te inspiracje irlandzkie i też szkockie. Mhm. Jak te style pomagają opowiedzieć świat Ani z Zielonego Wzgórza? Bo w tym utworze to naprawdę słychać wszystko.
1: Nie, one by dokładnie nawiązują do epoki, ponieważ w Avonlea, które zostało wymyślone praktycznie na wyspie księcia Edwarda, było kolonią francuską, później brytyjską, stąd ludność napływowa z Irlandii, ze Szkocji, z Wielkiej Brytanii. No i tu nawiązanie muzyczne do tej kultury aż samo się prosiło, o tym żeśmy z Jakubem rozmawiali, tworząc poszczególne piosenki, tworząc tę warstwę muzyczną, aczkolwiek nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolony z efektów naszej pracy i praktycznie po raz pierwszy miałem coś takiego, że jak Kuba podsyłał mi poszczególne numery muzyczne, to po pierwszym przesłuchaniu od razu do niego dzwoniłem i mówiłem: Jakub w dziesiątkę. Mhm.

0: Natomiast on nie ukrywał, że tekst bardzo go inspirował i że no, bardzo sobie cenił. Praktycznie on nie dokonywał zmian w tekście żadnych, chociaż ja na to pozwalam kompozytorom, tylko idealnie trzymał się warstwy zapisanej.
1: Ania z Zielonego Wzgórza w Teatrze Muzycznym Roma to spektakl, który nie odchodzi od źródeł, ale daje nam tę opowieść w nowej energii Teatru Muzycznego. Za moment jeszcze na chwilę wrócimy do rozmowy. Z nami w studiu cały czas są Cezary Domagała, Magda Kusa i Marta Florek.

0: Stacja Kultura w czwórce.
1: A dzisiaj w Stacji Kultura Literacko, bo wchodzimy w znany i kochany świat Ani z Zielonego Wzgórza. W Teatrze Muzycznym Roma możemy oglądać muzyczną, musicalową adaptację tej ukochanej książki. Z nami w studiu cały czas Cezary Domagała, Magda Kusa i Marta Florek, którzy pięknie opowiadają o tym, jaką moc, jaką siłę cały czas ma ta Ania z Zielonego Wzgórza, która po prostu inspiruje, wzrusza, ale też właśnie daje taką energię i witalność. Słuchaliśmy też fragmentów piosenek ze spektaklu. Naprawdę są bardzo pozytywne i radosne, bo Ania z Zielonego Wzgórza to opowieść o takich bardzo dobrych emocjach, ale też pojawiają się takie wątki jak samotność, adopcja, potrzebie akceptacji, czy właśnie o stworzeniu domu. Te tematy wybrzmiewają podczas czytania książki, ale też podczas waszego spektaklu, który warto podkreślić, że dzieje się na bardzo kameralnej scenie, co tworzy pewnie też taką bliskość z widzem.
2: Zdecydowanie. Tak naprawdę nas, aktorów, jest 7 osób i 7 osób przedstawia całą tę historię, a przecież w Ani tam tych wątków jest bardzo, bardzo wiele i tych osób, które różne perypetie przedstawiają, jest więcej.
3: Cała szkoła na przykład jest zagrana 3 osobami tylko i 2 piosenkami i nikt nie ma wrażenia, że brakuje połowy książki, która dzieje się w szkole na przykład.
4: Mamy też przepiękne projekcje, które robią nam głębię obrazu.
1: Czyli scenografia.
3: Scenografia jest fantastyczna, bajeczna, optymistyczna, nastrojowa, obrotówka, którą wykorzystuje i magiczne drzewo z kwiatami wiśni.
1: Oczywiście.
3: To koniecznie trzeba zobaczyć. Nie widziałem w Teatrze Polskim w żadnej inscenizacji drzewa, które rusza kwiatami i odstawia pięć.

0: Piękny balet, a jak to się dzieje, to trzeba zobaczyć na żywo.
1: Ania z Zielonego Wzgórza, muzyczny spektakl, który wzrusza, daje dużo radości, dużo dobra, energii. I z jakimi emocjami jeszcze można wyjść?
0: Trzeba mieć chusteczki w kieszeni, bo cała końcówka jest przepłakana i to bez względu na płeć. Niby się mówi, że kobiety szybciej płaczą, ale nie, faceci na widowni płaczą tak samo jak kobiety, kiedy dochodzi do tych scen końcowych.
2: Myślę, że też piękne spuentowanie na koniec spektaklu o tym, gdzie jest nasze miejsce i do jakiego miejsca chcemy wracać. Jest przepiękny utwór finałowy, więc wydaje mi się, że tu jest wiele, wiele emocji, wiele takich ważnych zagadnień do poruszenia również z młodymi ludźmi właśnie.
1: Takich emocji dostarcza nam muzyczny spektakl Ania z Zielonego Wzgórza w najbardziej rozśpiewanym teatrze w Warszawie, czyli w Teatrze Roma. Dzisiaj o tym spektaklu opowiadali nam Cezary Domagała, reżyser i aktorki Magda Kusa i Marta Florek. Bardzo wam dziękuję za rozmowę w czwórce i oczywiście zapraszamy na spektakl.
2: Zapraszamy.
0: Dziękujemy i zapraszamy.

0: To był utwór Gangsta Time, a my w czwórce wracamy do kultury.
1: Stacja Kultura.
0: Rada pierwsza. Czytajcie książki. Tak powiedział Taco Hemingway podczas swojego koncertu. Kto na nim był, ten zresztą na pewno słyszał jego wypowiedź. Artysta stwierdził, że skoro ma taki wpływ na młodzież, to postanowił dać parę rad dla swojej publiczności. Zaczął od pierwszej, po czym poprosił o duży hałas dla książek, a więc literatura. Mówił bardzo dużo też o social mediach, o obsesji na punkcie swojego ciała, ale też o dbaniu o organizm, w tym też o ducha. No a wiadomo, że przecież o tego ducha dba muzyka, ale też właśnie literatura. Tak o Hemingway wypowiedział też takie słowa o tym, żeby tworzyć i pisać samemu, bez używania sztucznej inteligencji. Nawet jeśli na samym początku będzie słabe, to wreszcie się wyrobimy, ale sami. Także ciekawe porównanie nam się zrobiło, tak o Hemingway versus Olga Tokarczuk w kontekście właśnie tej twórczości przy użyciu sztucznej inteligencji. Zresztą dobrze wiemy, że tak o Hemingway jest z literaturą mocno związany, czyta, lubi czytać, nieraz wypowiadał się o książkach w swoich wywiadach, czy odwoływał w nich w swoich utworach. No w końcu sam pseudonim artysty jest także bezpośrednim odwołaniem do klasyka literatury Ernesta Hemingwaya, co potwierdza też, że ta literatura odkrywa w jego życiu ważną rolę. No my te książki w czwórce też lubimy czytać i będziemy czytać już niedługo, bo w ten weekend rusza bardzo ważne wydarzenie właśnie w świecie książek i literatury, Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. W tym roku będzie to naprawdę duża impreza, bo całość odbędzie się na Stadionie Narodowym, więc naprawdę bardzo dużo przestrzeni, która pomieści nie tylko mnóstwo tych tytułów i książek, ale i autorów, autorek, z którymi będzie można oczywiście się spotkać na miejscu. Na miejscu będzie też czwórka, no nie mogłoby zabraknąć fermentu kulturalnego właśnie z targów już w sobotę o godzinie 14. Z tego miejsca zaproszę Was do słuchania specjalnej audycji z targów. Poprowadzę ją ja i Adrianna Janiszewska, czyli taka nasza czwórkowa książkara. Ja będę na miejscu, będę Wam wszystko relacjonować, a Ada porozmawia o tych ideach tegorocznych targów, bo w tym roku gościem honorowym jest Szarża, a więc przyjrzymy się literaturze z tej strony kraju. Zapraszam Was serdecznie, sobota, 14.

0: 8 minut pozostało do godziny 16. Stacja Kultura dobiega końca, ale nie płaczcie, bo już zaraz popołudniowa i Kamil Jasiński w naszym studiu.
1: Dzień dobry.
0: Cześć.
1: Absolutnie. Nie ma płakania, nie ma spania. Nie płakać, zwiedzać, słuchać.
0: Czwórki.
1: Zapraszam. Tak, ale o zwiedzaniu trochę będziemy sobie rozmawiać. Autor profilu Wagon Sypialny pojawi się w naszym studiu. Jak sama nazwa wskazuje, dużo czasu spędza w pociągu. I właśnie o tym jest jego profil.
0: Ale jest Mikolem? Czy to nie jest ten etap pasjonowania się pociągami?
1: Wiesz co, to się okaże w trakcie rozmowy. Ale z tego, co widzę, no jednak bardzo docenia i chwali sobie podróże pociągami. Chociaż z tego, co widzę i z mojego doświadczenia, no to jednak ta podróż pociągiem jest całkiem przyjemna. Wstać możesz, nogi rozprostować, super jest, do Warsa można też pójść, najeść się, napić. Nie to, co jakimś autokarem trzymać. Poza tym nie to, co kiedyś. Klimatyzacja, elegancko, się żyje. Porozmawiamy, ale porozmawiamy też o tych starych pociągach, bo jakiś czas temu pojawił się ten pociąg niespieszny. Mm-hmm. No, też wywołuje dużo emocji wśród internautów, nie tylko. I o tym na pewno też sobie porozmawiamy. Ale zanim ta rozmowa, to oczywiście zgadywanki, więc zapraszam czwórkowe gadżety do zgarnięcia.
0: No to słuchajcie, koniecznie popołudniowy po godzinie 14. To była Stacja Kultura. Mówiłam do was ja, Alicja Michalska. Dzisiaj ze mną Karina Terconi i Kacper Małczyński. Kłaniamy się nisko, miłego popołudnia, do usłyszenia, a na koniec zostawiam was z Down South Boogie.

0: Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
0: Po reklamie.
9: Tu czwórka, Polskie Radio.
0: Tu czwórka, Polskie Radio.
10: Wanna know me? Wanna know me? Come on!

0: Minęła godzina 14.
1: Pogoda.
0: Środa do końca dnia powinna być na ogół pogodna, jednak w części kraju prognozowane są przelotne opady deszczu, a także burze. Termometry pokażą maksymalnie od 17-18 stopni na Podlasiu, przez 20-22 stopnie w centrum, do 25 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
1: Autopromocja.
2: W czwartek 28 maja zabierzemy Was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
3: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
2: i DLM.
3: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
2: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
3: Bądźcie z nami.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: popołudniowa z Kamilem Jasińskim.
1: Lift You Up i Danny Brown na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Lift You Up, czyli podciąganie. Tak, to zadanie wymagające krzepy. Mamy już 10 minut po godzinie 14. Kamil Jasiński, kłaniam się. Przez 2 godziny jesteśmy razem. Już za moment zgadywanki. Czwórkowe gadżety do zgarnięcia. Natomiast po 15 będziemy jeździć sobie pociągami w trasy dalsze i krótsze, tymi nowszymi i tymi starszymi. Prawdziwy miłośnik kolei pojawi się w naszym studiu. Co jest w tym aż tak fascynującego, o tym na pewno sobie porozmawiamy, więc mam nadzieję, że najbliższe 2 godziny spędzimy razem. Ciu, ciu, zapraszam.
2: To jest nowość czwórki.

Ciemne chmury nad Warszawą, a ja nie chcę tam lądować. Czuję, jakbym musiał wszystko zaczynać od nowa. Wolę, jak pytają, ja odpowiadam from Poland. Nie wiem, co jest, może pora emigrować. Taksiarz Kenny pyta, ile w Polsce mamy plemion. Powiedziałem, że dwa.

0: po co status? Kiedy sprowadziłem sztukę do towaru, żeby się przebić, jak ja spojrzę w oczy bratu. Ja chcę tylko robić rap i środkowy palec światu delem.
1: Ten tylko o jednym myśli.
2: A to proszę bardzo, nasz redakcyjny kolega Delem, takiego malutkiego go pamiętamy, a teraz takie piękne piosenki nagrywa, jeszcze audycję prowadzi. No zuch, chłopak, 16 minut po godzinie 14, no i startujemy z naszymi zgadywankami. Jeżeli ktoś zapomniał zasady, albo dopiero pierwszy raz słucha czwórki w życiu, no to wyjaśniam. Ja znam hasło, ale to wy zadajecie pytanie, dzwoniąc do naszego studia. 226452100 do zgarnięcia w naszych zgadywankach. Jak zawsze, atrakcyjne nagrody w postaci skarpet, ale w dużej mierze to jest bawełniana skarpeta, więc stopa oddycha, to najważniejsze. Do tego czapeczka i jeszcze książki jakieś się znajdą. No żyć, nie umierać, tylko dzwonić. 226452100, numer do studia czwórki. Dla ułatwienia podaję kategorię. Dzisiejsza kategoria bardzo szeroka, ale jakże życiowa. Przedmioty codziennego użytku. 226452100 i pierwsza dzwoniąca osoba może zadać aż dwa pytania, bo ma najtrudniejsze zadanie, więc korzystaj, chłopie. Dzwoń. 226452100, przedmioty codziennego użytku. Co to może być? Czego dzisiaj szukamy? Czekam na wasze telefony. Dzwonicie, zadajecie pytanie, odpowiadam tak lub nie i później strzelacie. 226452100.

0: tylko o jednym myśli.
1: 21 minut po godzinie 14. Turn it up, czyli trzeba podkręcić radyjko i zadzwonić do naszego konkursu 226452100. No i proszę bardzo, wesoły autobus się do nas dodzwonił. Marcin, Matylda, Tosia, Franek i Kamila są razem z nami. Halo, halo!
2: Halo, halo!
3: Witamy!
1: Dzień dobry. Teraz zastanawiam się, w jaki sposób tutaj dzwonicie do czwórki. Czy to jest zestaw głośno mówiący, czy po prostu głośnik w telefonie, jak jest taka duża ekipa?
3: To jest wesoły autobus. No, mamy
2: zestaw głośno mówiący.
1: Okej, okay, nowa technologia, rozumiem, rozumiem,
2: nowa
1: dobrze.
2: Nowa technologia, tak, inaczej by się nie udało.
1: Słuchajcie, no dzwonicie jako pierwsi, więc mało było czasu na naradę, a jak jest tyle osób w drużynie, to jednak wypadałoby jakieś tam sobie pomysły przekazać. Słucham waszego pierwszego pytania.
3: My już mamy strzał, bo Matylda już strzeliła, ale...
2: Tak, Matylda generalnie...
3: Ale nie chcemy ci robić przykrości, żeby za pierwszym telefonem wyzgadnąć.
1: Matylda może. Matylda może za pierwszym razem odgadnąć. Dobrze, ale najpierw pytanie.
3: Ale najpierw zadamy pytanie.
2: No ty się czekaj.
3: A Matylda strzeli potem i tak. Więc czy to jest coś codziennego użytku, co można używać w domu? Poczekaj. Czy można to używać na zewnątrz, czy musi to stać w domu?
1: Czy musi to na zewnątrz, czy może być w domu? I jak ja mam na to odpowiedzieć, tak lub nie?
3: Czy musi być...
2: Nie,
3: czy musi być w domu, dobra. Okej. Okay. Czy to jest na prąd?
1: Nie.
3: Nie.
2: No to Matylda strzela.
1: Matylda strzela.
2: Czy to jest klamerka?
1: Klamerka taka...
3: Do bielizny.
2: Klamerka.
1: Ja wiem, co to klamerka. Zastanawiam się, gdzie mogą być te klamerki, ale nie, niestety to nie jest klamerka. Niestety nie.
3: Matylda będzie kombinować
1: dobre
3: dalej.
1: Hasło.
2: Będzie kombinować.
1: Dobre hasło. Klamerka w pasku też chyba może być, albo w jakiejś kurtce, prawda?
2: To klamra wtedy.
1: A jak ktoś ma malutki paseczek, to ma klamerkę.
3: No, klamereczkę nawet.
1: Klamereczkę.
3: Ale jak klamerunie... będziesz potrzebował konsultacji do haseł, to prosimy.
1: Dobrze. Matylda będzie tutaj wspierała pomocą. Dziękuję bardzo serdecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Dzięki za telefon. Na razie. Hej, hej. No i Marlena jest teraz na linii. Dzień dobry, Marleno.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Sama to dzwonisz, ja czy masz jakieś wsparcie drużynowe?
4: Nie. W sumie wsparcie drużynowe. Mogę pozdrowić cały rejs, pod który mnie tutaj wspiera pewnie tak bardziej duchowo.
1: No dobra, to pozdrawiamy. Pozdrówki. I słuchamy pytania.
4: Bardzo dziękujemy. Pytanie, czy jeżeli to jest przedmiot codziennego użytku, mogą z tego korzystać i kobiety, i mężczyźni?
1: Tak.
4: Super, to ja sobie strzelam, że to jest szczotka do włosów.
1: Szczotka do... No a jeżeli mężczyzna nie ma włosów, to już wtedy nie może korzystać.
4: A, no to kobieta też może, nie? Mieć jakieś takie bardziej krótkie.
1: Babka
4: wróżyła.
1: Jakaś pankuwa. Ale nie, to nie jest szczotka do włosów. Dzięki bardzo, Marleno, pozdrówki, wszystkiego dobrego.
4: Piękne.
1: No i Jagódka jest razem z nami. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jagodo, słuchamy twojego pytania.
5: Czy to występuje w łazience?
1: Tak.
5: Czy to jest papier toaletowy?
1: Nie, całe szczęście nie, uff. Ale dziękuję ci bardzo serdecznie za ten strzał. Są też inne rzeczy. Nie wszystko musi kojarzyć się z tym, z czym się kojarzy papier toaletowy. Jagoda, pozdrawiam serdecznie. Może później się uda. Pamiętaj, że można cały czas do nas dzwonić. To była Jagoda, a wy możecie 226452100 wykręcić numer do naszego studia, zadać pytanie i oddać strzał. Dzisiaj szukamy jakiegoś przedmiotu codziennego użytku. Co to może być? 226452100.

0: Łatwo dzisiaj poszło z gąbeczką, ale spokojnie, mam coś na otarcie łez, coś jeszcze lepszego. Uwaga, uwaga, wejścióweczki na Carbon Silesia Festival. Impreza, która odbywa się pod naszym czwórkowym patronatem. Impreza, która odbywa się w wyjątkowym miejscu, w kopalni, sztolnia Królowa Luiza, ale niech ta kopalnia was nie przestraszy, bo absolutnie węglem się nie ubrudzicie tam. To jest piękne miejsce, odnowione, odświeżone, zrewitalizowane, więc naprawdę warto samą sztolnię odwiedzić, no a przy okazji jak można posłuchać najlepszej elektroniki, no czego chcieć więcej, między innymi Who Made Who w line-upie, Kuba Sojka w formule live, oczywiście on musi tych gratów nawieść zawsze na swoje występy, Michał Macewicz to także jest specjalista od sound designu, Mr. Lex, do tego Nowosad, Lulu Malina i wielu, wielu innych. Naprawdę ta impreza zapowiada się bardzo ciekawie, jeżeli chcecie posłuchać dobrej muzyki, ja byłem raz na tym festiwalu, fajny klimat, bez napinki, można sobie potańczyć, można pobawić się do białego rana, no i też odwiedzić nasze czwórkowe studio, bo my tam będziemy. Jeżeli chcielibyście tam wpaść, to ja zachęcam do tego, 226452100, numer do naszego studia, a na same wydarzenie zaprasza organizator tego przedsięwzięcia, dyrektor artystyczny Igor Fleischer.
1: Ta historia trwa 6 lat, bardzo fajne wydarzenie. Myślę, że bardzo wyróżniamy się na tle innych festiwali, chociażby samą lokalizacją, line-upem. Tutaj spełniam też swoje trochę marzenia muzyczne, to czego nie pozwala mi spełniać Snowfest, który kocham i jest takim moim starszym dzieckiem. To Carbon pozwala mi spełniać te muzyczne marzenia i zapraszam artystów, których bardzo szanuję, których gram w swoich setach i których chciałbym zobaczyć na żywo.
0: Właśnie, Igor organizuje też Snowfest. To Carbon to taki Snowfest, tylko że bez kurtek. Ale fajnie, że bez kurtek. 226452100. Mamy dla was podwójne karnety. Dzwońcie. No i Filip się do nas dodzwonił. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Siemano, Filipie, czy ty byłeś już na Carbonie?
2: Nie.
0: Nie byłeś. A byłeś na Snowfeście?
2: Nie.
0: Nie, no to dwa razy nie.
2: Dawno nie byłem na żadnym festiwalu, ostatnio byłem na Audi Riverze. To jeszcze tym niełódzkim.
0: Okej, okay. I jakie wspomnienia z Audio Driver, super, jak niektórzy mówią, tak? Czyli elektronika...
2: Super, bo w sumie jak... Pochodzę z Płocka, więc dlatego super.
0: To miałeś blisko, tak?
2: Tak, klapka.
0: Dobra, ale jak wszyscy fani muzyki elektronicznej z całej Polski zjeżdżali się do Płocka, to nie przeszkadzało ci to?
2: Nie, nie. Wręcz przeciwnie, wreszcie miasto żyło.
0: Okej, okay, rozumiem, bo tam rynek to warunki ekstremalne z tego, co pamiętam.
2: Było ekstremalnie, no bo to miasto nieduże, 30 tysięcy prawie osób przyjeżdżało. Natomiast w ogóle na wszystkich tych festiwalach elektronicznych to jest tak pozytywna atmosfera, że jakby ktoś narzekał, to coś z nim byłoby nie tak.
0: Tak, to prawda. Ludzie są bardzo przyjaźni. Wszyscy mili dla siebie. Ciekawe dlaczego. No właśnie, trzeba pojechać na festiwal i się przekonać na własnej skórze. Wejścióweczki są już twoje. Karnet super, podwójny, więc miłej zabawy z głową. Świetna
2: dziękuję
0: miejscówka.
2: Bardzo.
0: Udanej zabawy. Jak podobało ci się na Audio Driver, to tutaj też będzie ci się podobało kameralniej trochę, ale super impreza. Naprawdę. Będzie
2: dziękuję bardzo.
0: Dobry
2: życzę
0: festiwal. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. 226452100. To jest numer do naszego studia. Dzwonicie, zadajecie pytanie. Nie, to nie to. Zagalopowałem się. Już nie zadajecie pytania, tylko po prostu dzwonicie. Mamy wejściówki na Carbon, a już teraz Who Made Who.

0: 16 minut pozostało do godziny 15. Łukasz jest razem z nami. Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry, siemanko.
0: No siemanko, Łukaszu, czy ty byłeś na Carbonie?
1: Byłem dwukrotnie, jest przepysznie. I
0: jak wrażenia? Czy line-up, czy sama miejscówka, czy wszystko razem?
1: Wszystko razem, miejscówka jest też odjechana i robi naprawdę wrażenie. Jeszcze wieczorem zostało oświetlenie. Plus oczywiście ta muzyka, no pojętnie pod którym namiotem jest perfekcyjnie, także chętnie pojadę jeszcze raz.
0: Ale tak, miejsce jest naprawdę przepiękne, świetnie to zostało odświeżone, no i jakby skrojone pod taki festiwal, prawda?
1: No tak, tak, to wszystko się tam naprawdę zgrywa i Igor to pięknie tam wszystko umiejscowił, no jest bomba.
0: No i szczególnie przy Carbonie warto wspomnieć o tym, że być może po tym festiwalu aż tak bardzo nogi nie będą nas bolały, bo to nie jest duża przestrzeń, więc pyk, pyk, pyk między jedną a drugą sceną łatwo można się przemieścić i później jednak człowiek następnego dnia żyje, znaczy jego nogi żyją, a zresztą to różnie bywa.
1: Żyją, dokładnie tak, to jest w zasięgu ręki, także no jest dobrze. Tak.
0: Łukaszu, świetnie się składa, podwójne wejściówki są już twoje, także w tym roku również będziesz na Carbonie. Wszystkiego dobrego ci życzę.
1: Super, dzięki wam.
0: Dzięki,
1: trzymaj się. Czwórka najlepsza.
0: Czwórka najlepsza, trzymaj się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia na festiwalu Carbon, jeszcze w innych audycjach, jeżeli

ktoś bardzo chciałby się wybrać, to na pewno będzie można zgarnąć wejściówki. No ale to nie jest jedyne wydarzenie pod naszym czwórkowym patronatem. W ten weekend już przenosimy się między innymi do Białegostoku. Zapraszam was bardzo serdecznie, szczególnie w piątek po godzinie 20 będę prowadził specjalną audycję prosto z terenu festiwalu. W sobotę natomiast program poprowadzi Naked Relaxing o godzinie 20, ja natomiast w piątek. Także jeżeli będziecie w Białymstoku, zapraszamy do naszej czwórkowej strefy. Jeżeli nie, no to zachęcam do słuchania.

8 minut pozostało do godziny 15. My tutaj już mówimy o letnich festiwalach. No właściwie sezon już się rozpoczął. Rozpoczyna się festiwalem Up to Date. Kiedyś kończył się Up to Date'em, bo Up to Date zawsze był we wrześniu, właściwie na sam koniec. A teraz proszę bardzo, rozpoczynamy sezon festiwalowy tym wydarzeniem. No ja tam będę, polecam wam też bardzo serdecznie, ale zanim Up to Date, zanim piątek i raz do roku w Białymstoku, to jeszcze jutro w naszym studiu RAU Człowiek Orkiestra powraca do czwórki. Już kiedyś występował na naszej scenie, więc tym razem będzie tak samo, tylko że lepiej. Zachęcam was bardzo serdecznie. Możecie słuchać specjalnej audycji koncertowej po godzinie 23 już jutro, a jeżeli to jest dla was za późno, no to oczywiście to później trafi na nasz kanał na YouTubie. Będzie można sobie to wszystko obejrzeć, ale także koncert będzie do odsłuchu na naszej stronie. No i skoro już wspomniałem, że Rau chyba 7 lat temu u nas występował, no to powracamy do jego pierwszej płyty, jego pierwszego przeboju. Papierowy men.

0: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu.
1: W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
0: Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku.
1: A po 15 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
0: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
0: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
0: Między 14 a 16.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Po reklamie.
6: Słuchasz Czwórki.

0: Do końca dnia raczej powinno być ciepło. Temperatura maksymalna od 15 stopni na wybrzeżu, około 20 w centrum, do 26 na Podkarpaciu. Natomiast w nocy małe zachmurzenie, a temperatura minimalna od 5 do 8 na wybrzeżu i na wschodzie około 10, chłodniej. W Sudetach tam tylko 3 stopnie.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
3: Naked Relaxing
2: i Kamil Jasiński.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Panie Sebastianie, jak pan cyfryzuje firmę?
8: Wspólne hasła i reklama w internacie. To podstawa. Słucham? Co? Wyciekły dane?
7: Bezpieczeństwo nie poczeka. Sprawdź, jak zrobić to mądrze na cyfrowybiznes.gov.pl.
9: Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
10: Czwórka, radio i podcast.

0: popołudniowa w czwórce.
1: I już mamy 9 minut po godzinie 15. Bohaterowie filmu Wniebowzięci latali sobie samolotami. Z kolegą sobie latam, natomiast my dzisiaj z kolegą będziemy jeździć pociągami. Jak się okazuje, polska kolej wyróżnia się na tle tej europejskiej. Naprawdę wszystko u nas działa punktualnie. Piękne mamy składy, powód do dumy. No i jest się czym ekscytować. I pociągami rzeczywiście ekscytuje się nasz dzisiejszy gość, który już za moment pojawi się w naszym studiu. Autor profilu Wagon Sypialny, więc mam nadzieję, że pozostaniecie razem z nami, ale nie zachęcam do spania. Absolutnie nie. Kamil Jasiński, jesteśmy razem do godziny 16.
0: Nowość na playliście.
2: Nowość na playliście.

0: popołudniowa w czwórce.
1: Już mamy 16 minut po godzinie 15. Dominik Lebda jest razem z nami, autor profilu Wagon Sypialny. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Dominiku, najważniejsze pytanie na samym początku. Czy pociąg to jest najlepszy środek lokomocji?
2: Oczywiście, że najlepszy, choć muszę przyznać, że z tym, co powiedziałeś na początku, zapowiedzi trochę popłynąłeś, bo ta polska kolej nie jest aż tak perfekcyjna. No ale możemy tutaj trochę idealizować, więc tak, kolej jest najlepszym środkiem transportu.
1: No dobrze, ale jest całkiem spoko u nas chyba, jeśli chodzi o poziom tego, jak można się poruszać pociągami po całym kraju.
2: Tak, myślę, że tak. I szczególnie jeśli to porównamy z wieloma krajami europejskimi, nawet tymi bardzo rozwiniętymi jak Niemcy, które się borykają z wieloma różnymi trudnościami, choćby opóźnieniami, to w Polsce nie jest aż tak źle. Jednak ta polska kolej zrobiła naprawdę duży postęp przez ostatnie 20 lat, jeśli chodzi o i modernizację torów, i wymianę przestarzałego taboru. Wiadomo, jeszcze jest sporo do zrobienia. Polacy jednak oczekują wysokich standardów i słusznie, natomiast trzeba przyznać, że kolej zrobiła naprawdę bardzo duży postęp.
1: Z drugiej strony, tak mówisz o innych krajach europejskich, na pewno widziałeś w ostatnim czasie, jest takie dosyć memowe porównanie mapy kolei w Europie ze Stanami Zjednoczonymi. I tam przez całe Stany kilka niteczek, a Europa jest cała tym tak pokryta, więc to też zależy, do kogo się porównujemy.
2: No właśnie.
1: Prawda? A jakie jest twoje wrażenie? Kiedy ostatnio raz jechałeś jakimś takim gorszym składem, albo może ci się mniej podobało? I nie mówię o tym takim retro pociągu, który jest popularny ostatnio.
2: Wiesz co, w niedzielę jechałem pociągiem z Tarnowa w kierunku Nowego Sącza w moje rodzinne strony. Pozdrawiam Ciężkowice, Bogoniowice. Jechałem starym tak zwanym kiblem, czyli N57. No to jest skład, który jeszcze pamięta lata głębokiej komuny i jeszcze pewnie długo będzie jeździł po polskich torach. Otwierane okna. Trochę romantyzmu dla typowego miłośnika kolei tam jest, natomiast dla przeciętnego pasażera to jest jednak stary skład, więc trzeba przyznać, że rzeczywiście na tych polskich torach takich składów, które nie są składami retro, które wybieramy po prostu z chęci przejechania się nimi, no jest jeszcze sporo.
1: No dobrze, Dominiku, powiedziałeś ostatnie 20 lat. Polska kolej bardzo się rozwinęła, ale zanim te 20 lat rozwoju nastąpiło, to jak kolej rozwinęła się w PRL-u? Bo po wojnie, no to też jednak było trzeba dużo odbudować. Czy kolej stale się rozwijała w PRL-u? Czy to też były okresy, to jest też 50 lat, więc nie można tego tak uogólnić.
2: Tak, Polska po II wojnie światowej miała stanęła przed ogromnym wyzwaniem, żeby spiąć wszystkie trzy systemy kolejowe, które działały odrębnie we wszystkich częściach tutaj, jeśli chodzi o Polskę, po pierwszej wojnie światowej, więc druga RP była takim momentem, kiedy ta kolej się odbudowywała. Później druga wojna światowa przerwała ten proces. No, nie bez powodu mówiło się, że przed drugą wojną światową nastawiano zegarki do kolei, bo ona rzeczywiście dobrze działała, była wzorem. Po II wojnie światowej był moment, kiedy trzeba było te wszystkie zniszczenia naprawić, scalić też sieć kolejową na przykład na ziemiach odzyskanych. I potem nastąpił jednak ten moment rozwoju. Mieliśmy sporo połączeń kolejowych w Polsce i za granicę. Trzeba też podkreślić, że to był czas, kiedy nie było sieci dróg, autostrad, szybkich dróg i autostrad, kiedy mieliśmy dość biedne społeczeństwo, jeśli chodzi na przykład o posiadanie samochodów, więc kolej była jedynym środkiem lokomocji do szpitala, do szkoły, czy na studia, czy po prostu na wakacje. I tak kolej przewoziła takie liczby pasażerów, które teraz są na razie jeszcze nie do osiągnięcia przez kolej, pomimo iż jest boom.

0: Więc na początku po wojnie nastąpił ten moment takiej odbudowy i rozwoju, ale potem jednak ta kolej padła ofiarą takiego słynnego powiedzenia, że dajcie kolejarzom złotówkę, to wydadzą dwie. Niestety przez to podejście wielu polityków kolej nie mogła się rozwijać. Brakowało pieniędzy.
1: Ale to mówimy o PRL-u, czy już po 89 roku?
0: O PRL-u, tak. Po 89 no to był moment, kiedy polska gospodarka się silnie zmieniała, więc tutaj też Polacy zaczęli wyjeżdżać, widzieli jak ta kolej wygląda, choćby w Niemczech czy we Francji. No i nie bez powodu zaczęliśmy tej kolei zazdrościć. Natomiast potrzeby były ogromne do roku 2000, kiedy nastąpił taki moment przełomowy, można powiedzieć, dla naszego kraju. Czy dalej do wstąpienia do Unii Europejskiej, no kolej już, można powiedzieć, w wielu miejscach, mówiąc kolokwialnie, dogorywała. Dlatego no, te lata przed wejściem do Unii Europejskiej były dla kolei po prostu ciężkie. To był przestarzały tabor, to była zużyta infrastruktura. To była też wymiana pokoleń, która spowodowała też często coś takiego, że kolej nie miała pomysłu na siebie, w związku z czym bardzo duży problem był choćby z tym, żeby pozyskać te pieniądze na modernizację, na wymianę taboru. No i można powiedzieć, że takim momentem przełomowym było wejście do Unii Europejskiej, kiedy te pieniądze unijne bardzo nam pomogły.
1: I kolej cały czas się rozwija. To może za chwilę jeszcze porozmawiamy o tej niemieckiej kolei, bo to jest bardzo interesujący temat, bo jeszcze kilkanaście lat temu to był taki niedościgniony wzór. A teraz sytuacja zupełnie się odwróciła. Dlaczego? Co tam nie zagrało? O tym porozmawiamy za chwilę. Zostańcie z nami.

0: sypialny, rozmawiamy o pociągach, rozmawiamy o kolei i Rafał się do nas dodzwonił. Ewidentnie miłośnik pociągów. Halo, halo.
1: O, witam cię. Cześć, cześć.
0: Witamy. Rafale, cześć. Jaki masz tutaj temat, jakie zagadnienie?
1: Słuchajcie, no właśnie jak słyszałem tutaj właśnie przedmówca, czy gość podróżował w niedzielę, ja też miałem tą przyjemność podróżować w niedzielę. Po długim czasie wsiadłem sobie w Toruniu, musiałem dotrzeć do Rzeszowa. Zanim wyruszyłem, żona mówiła, ja mówię, słuchaj, nie mam biletu, kupię sobie na miejsce. Ona mówi, dobra, dzisiaj niedziela, tam będzie spokój. Słuchajcie, jak ja podszedłem do kasy, kupiłem bilet, pani od razu mi mówi, że nie ma miejsc siedzących. Mm-hmm. Okej, mówię, dobra, może tylko będę ja stał, nie? Słuchajcie, jak wsiadłem w Toruniu, to wsiadłem się dopiero, może w Warszawie, na tych, w Warszawie zachodzie mnóstwo ludzi wysiadło, tam wsiadłem się na raptem na 15 minut, bo były wolne miejsca, potem Warszawa Wschodnia, znowu kolejna fala ludzi i jeszcze nie jechałem długo pociągiem, ale było tyle narodu, że całą drogę do Rzeszowa powiedzmy stałem.
0: I człowiek zadaje sobie wtedy pytanie, dokąd ci wszyscy ludzie jadą,
1: no
0: prawda?
1: No co oni mają co robić, kurde, z tym pociągiem, ale naprawdę był długi ślad. Ja wiem, że każdy gdzieś musi się przemieścić i tak dalej, ale w szoku byłem, centralnie w szoku. Jakbym mi ktoś powiedział, że słuchaj, od Torunia będziesz stał do Rzeszowa, no to bym powiedział, nie, no jest chory chyba, nie?
0: To ile trwała ta podróż, Rafał?
1: Słuchaj, 11:19 wsiadałem w Toruniu, wysiadałem, było oczywiście tam mało później, było, wysiadałem około 19:00 w Rzeszowie.
0: No to zdrowe nogi, to na pewno. Tyle można o tobie powiedzieć. No dobrze, dzięki bardzo za historię, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, hej. Dominiku, pytanie do ciebie jako do eksperta. Właśnie w takiej sytuacji bardzo często zdarzają się te zatłoczone pociągi i stojąc na peronie, stojąc już później, w przejściu z ludźmi sfrustrowanymi, zawsze pada pytanie, dlaczego oni nie mogą wagonów doczepić?
2: Właśnie to jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim zachęcam do kupowania biletów zdecydowanie wcześniej. Wiadomo, że nie zawsze się da, ale wtedy, kiedy możemy, zróbmy to wcześniej, bo i też przewoźnik może zobaczyć, że to zainteresowanie jest większe, ale problemem niestety jest brak wagonów, bo przez te kilka ostatnich lat jednak polskie koleje tych zakupów robiło mało, a popularność kolei systematycznie rosła do tego stopnia, że teraz mówi się, że kolej padła ofiarą własnego sukcesu, bo zainteresowanie jest tak duże, że na wielu relacjach brakuje po prostu wagonów do doczepienia. Często są to też problemy związane z tym, że pociąg nie może być już po prostu dłuższy, bo się nie zmieści w peronach. No z tego co widzę, tam gdzie jest to możliwe, to kolej próbuje te wagony doczepiać, kupować na przykład używane, żeby ich było jak najwięcej. Ale nie zawsze się da, wtedy warto po prostu albo no niestety uzbroić się w cierpliwość i tak jak twój poprzedni rozmówca przetrzymać tę podróż, albo po prostu podróżować, kupować bilet wcześniej.
0: Ale też mi się wydaje, że nasze społeczeństwo się zmienia, my jesteśmy bardziej świadomymi ludźmi i często no ten wybór to nie jest tylko sama wygoda, ale też martwienie się o środowisko. Nie zawsze to taniej nawet wychodzi ten pociąg, ale mniejszy ślad węglowy. Z wielu różnych przyczyn, wielu różnych elementów składa się na to, że decydujemy się jednak na podróż pociągiem, prawda?
2: Tak, i to jest super, bo zobaczyliśmy w końcu w kolei ten wymiar ekologiczny. Wiadomo, prąd, który pomaga tej kolei się poruszać, często jest jeszcze prądem produkowanym przez zużyciem węgla, ale jednak ten ślad węglowy w przejrzeniu na pasażera jest mniejszy niż jak wybierzemy się samochodem czy samolotem, w związku z czym te koleje częściej wybieramy między innymi z tego względu. No i na wielu trasach jest po prostu szybciej, bo te remonty, które trwały przez ostatnie lata, w końcu się skończyły, w związku z czym jest szybciej. No i też sporo osób podróżuje koleją, tak jak ja, bo podróż stała się celem samym w sobie.
0: Żeby pofazować swoje pociągi.
2: Dokładnie. Jest wiele tras malowniczych w Polsce, gdzie można podziwiać widoki, czy po prostu zorganizować sobie wycieczkę, że wysiadamy, idziemy na szlak, wracamy na inną stację kolejową zlokalizowaną przy tej samej linii kolejowej i wracamy do domu.
0: Filipa mamy na linii. Halo, halo, Filipie.
3: Tak, ja ci się rozdzwoniłem chyba piąty raz dzwonię do czwórki. Czwórka
2: udało się.
3: W trakcie roku. Natomiast kilka spraw. Raz, ja to odkryłem też ostatnio a propos podróży koleją, że jak nie ma miejsc, to często można się poratować pierwszą klasą, która, ja zawsze myślałem, że pierwsza klasa to jest cena razy dwa. Nie, to jest tam 15-20% jest droższy ten bilet i są z reguły miejsca wtedy, gdy wszyscy stoją w drugiej. To nie jest jakaś kwestia skali, że jest dwa razy droższy bilet. I to może być rozwiązaniem czasami na stanie 9 godzin, ta pierwsza klasa.
0: I czujesz się prestiżowo.
3: No, mogę popatrzeć sobie na ludzi, jak oni stoją.
0: Bogactwo, część główna.

0: A druga kwestia?
1: Tak, 13 zł wydałem, jestem teraz bogaty. A druga kwestia, dlaczego fajnie pociągiem podróżować niż samochodem? Ja właśnie jestem w długiej bardzo trasie teraz. Jak się prowadzi samochód, fiksuje błędnik, bo są duże szarpania i się człowiek męczy, czy prowadzi, czy nawet jako pasażer. W pociągu tego nie ma, ponieważ jest jedna stała prędkość i po podróży pociągiem 5 godziny jest dużo mniej zmęczony niż po podróży samochodem.
0: A teraz podróżujesz czym, Filipie? W pociągu jesteś?
1: Samochodem. Samochodem.
0: No dobrze, ale nie było innego wyjścia, rozumiem.
1: Tak.
0: No i,
1: dzięki temu mogę sobie posłuchać wreszcie czwórki.
0: No tak, w pociągu teoretycznie też można byłoby posłuchać przez aplikację, wiadomo. Filip, bardzo serdecznie dziękujemy za telefon. Trzymaj się, wszystkiego dobrego. Na razie, hej, to był Filip z trasy, akurat pociągiem, a my za moment wracamy do rozmowy.

0: popołudniowa z Kamilem Jasieńskim.
1: I Dominik Lebda jest cały czas razem z nami. Rozmawiamy o jego profilu Wagon Sypialny, ale nie tylko. Dominiku, tak się zastanawiam. Co właściwie jest takiego fascynującego w tej kolei? Bo ty nie jesteś jedynym człowiekiem, jakiego znam, który interesuje się koleją więcej, który się ekscytuje koleją. A ja trochę do tego z dystansem podchodzę. Ja sobie o tym myślę, że pociąg ma nas przetransportować z punktu A do punktu B. Jeżeli będzie można w Warsie zjeść pyszne pierogi i powiedzieć je kompotem, to jest na plus, ale jakoś szczególnej ekscytacji przy tym nie czuję. A jak jest u ciebie? Z czego to wynika?
2: Tak myślą normalni ludzie. Ale mamy też część społeczeństwa, którą nazywamy miłośnikami kolei. I tutaj doszukujemy się w kolei bardzo wielu wymiarów, które nas skłaniają do skorzystania z niej. Nawiążę tutaj trochę do mojego profilu Wagon Sypialny. Dlaczego akurat taka nazwa? Bo to też trochę tłumaczy, skąd ta fascynacja koleją. Otóż między innymi stąd, że cała idea kolei polega na tym, że bez wysiłku docierasz do celu. Możesz robić

szereg różnych czynności w tym pociągu, tak jak wspomniałeś, zjeść dobre pierogi w Warsie, napić się kawy, porozmawiać z przyjaciółmi i dojeżdżasz do celu wypoczętym. No tego w samochodzie za bardzo, czy w samolocie nie ma. Druga kwestia jest taka, właśnie wymiar ekologiczny. A trzecia, no jest coś z romantyzmu w kolei. Ja z natury jestem romantykiem, więc do

0: Jest faktura, uwielbia ciszę. Ja też często z tych wagonów ciszy korzystam. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie na polskiej kolei dla osób, które szanują ciszę i które lubią po prostu w tym pociągu odpocząć, bo często też tak miałem w swoim życiu, że ten pociąg, kiedy jechałem w swoje rodzinne strony, był pierwszym takim momentem w całym tygodniu, kiedy mogłem po prostu odpocząć, bo nic innego w tym pociągu nie zrobię, nie wyjdę z niego, nie wykonam żadnego zadania, bo nawet w Pendolino ten zasięg bywa kiepski. W związku z czym siadam, zakładam słuchawki na uszy i po prostu odpływam i spora część osób właśnie dlatego kocha kolej.
1: Też tak jak mówimy o tych wagonach ciszy, nie wiem czy widziałeś, ostatnio mignęło mi takie zdjęcie z fińskiego pociągu chyba, że tam są specjalne kabinki do rozmawiania przez telefon.
0: Tak, widziałem te kabiny i to też jest super, bo czasami mamy ważny telefon, nie musimy przeszkadzać w przedziale, a te przedziały często są takie otwarte, więc nie zawsze jest możliwość wyjścia. No i to też jest fajny sposób, albo jak się zdenerwujemy czy możemy tam po prostu pójść i się wykrzyczeć.
1: Ale ja też sobie o tym myślę tak w kontekście tego, jak to wszystko się zmieniło, bo ja pamiętam jeszcze pociągi z lat 90. i nie mówię o tym, jak tylko wyglądały te wagony, ale ogólnie jaka była kultura, jaki był ścisk, jak to wszystko się zmieniło, a teraz wchodzi się do takiego nowego przedziału. Mhm. Europa, wszystko no jest, tak. Wszystko działa.
0: Wyobraź sobie wagon ciszy na przykład w głębokim PRL-u. No myślę, że to by się nie przyjęło.
1: No dobrze, a piękna tradycja jedzenia jajka na twardo, czy ona pozostała w narodzie?
0: Pozostała w narodzie. Widziałem to ostatnio w pociągu nieśpieszny, specjalnym takim projekcie PKP Intercity, gdzie klimat wagonów i wystrój nawiązuje do lat 80. i tam rzeczywiście część pasażerów po prostu na pierwszy kurs przyniosła jajko na twardo, kiełbasę, chleb i to pyszne jedzenie spożywali w przedziałach, ten charakterystyczny zapach się unosił, więc gdzieś to w nas zostało.
1: A ten projekt nieśpieszny też świadczy o tym, jak dużo osób się tym fascynuje i jak dużo osób chciałoby być może powrócić do tamtych czasów, że jest taka nostalgia, z drugiej strony jest to coś zupełnie obcego dla pokolenia urodzonego po 89 roku.
0: Dokładnie i też zauważyłem, że większą fascynację ten pociąg wzbudza właśnie wśród tego pokolenia, aniżeli wśród osób, które często podróże takimi wagonami kończyły traumą po prostu, bo nieraz słyszałem opowieści, że podróż w tamtych czasach to nie miała nic wspólnego z tą nostalgią, którą my teraz odczuwamy do tych pociągów, do tego wystroju, ale niewątpliwie projekt fajny, bo to też jest kawał naszej kolejowej czy po prostu narodowej historii. No, ludzie pamiętają podróże na kolonie, nad morze, w góry, w tych warunkach, gdzie często do toalety nie dało się wyjść albo wchodziło się po prostu przez okno.
1: Kto nie jechał pociągiem na Woodstock, ten nie zna życia.
0: Prawda.
1: Poznałem wówczas pewnego miłośnika kolei. Otóż miał spodnie uszyte z tych zasłon PKP. Czyli najpierw musiał to po prostu sobie zwędzić, żeby
0: tak.
1: Ktoś...
0: Myślę, że tak. To. Ja sam mam skarpetki z tej zasłonki, ale nie zwędziłem jej. Jest po prostu sporo takich... miejsc, gdzie można takie gadżety
1: teraz,
0: kupić.
1: Wtedy jeszcze nie było merczyku PKP. Dobrze, za moment jeszcze sobie trochę porozmawiamy, więc zostańcie z czwórką.

0: popołudniowa w czwórce.
1: 17 minut, pozostało już tylko do godziny 15. Rozmawiamy o kolei. Pojawił się wątek Deutsche Bahn, o tym, jak kiedyś niemiecka kolej funkcjonowała, a teraz jest ciągle spóźniona. Jeżeli ktoś miał nieprzyjemność jechać na przykład z Warszawy do Berlina, to być może tego doświadczył, że przejeżdża się tylko przez granicę i lokomotywa zepsuta, albo opóźnienie, albo transport zastępczy. Co tam się stało? Co tam się zepsuło? Że ta kolej kiedyś, przecież niemiecka kolej absolutnie dościgniony, można było zegarki ustawiać, a teraz?
2: Niemiecka kolej była wzorem, a teraz ten mit trochę upadł. No tutaj się nawarstwiło sporo problemów przez ostatnie dekady. Trochę zapóźnienie inwestycyjne wbrew pozorom. Koleje niemieckie dużo inwestowały w szybkie koleje, a modernizacje tych szlaków takich konwencjonalnych w latach 90. zostały odłożone trochę na później. Teraz to po prostu wszystko wychodzi. Systemy sterowania się przestarzały, stały się przestarzałe. Dość intensywna eksploatacja tej infrastruktury, tych torów, no bo koleje niemieckie nagle uruchamiają sporo pociągów, sprawiły, że te tory się szybko zużyły, przez co teraz te problemy się nawarstwiają. W momencie, kiedy kolej niemiecka była w rozkwicie, a nasza w upadku lub podupadła, a później w modernizacji, to teraz jest troszeczkę na odwrót. My konsumujemy te lata modernizacji, remontów, zakupów taboru za miliony euro, miliardy, a koleje niemieckie teraz zaczęły być w takim momencie, stanęły przed widmem no, poważnych problemów i te problemy już zaczęły po prostu narastać.
1: A to jest kwestia złej polityki? Złe inwestycje?
2: Myślę, że częściowo planowania i częściowo trochę też tutaj przejawia się ten problem w podejściu do kolei jako systemu. No bo nie możemy inwestować na przykład tylko w szybkie koleje, a tę konwencjonalną kolej do mniejszych miejscowości trochę tak pozostawić. No bo kiedyś ten problem wyjdzie.
1: Okej, czyli cytując klasyka, szyny były złe, tak?
2: I podwozie też było złe.
1: No dobrze. Jeszcze, wiesz co, jakie czynniki wpływają na to, że pociąg jest spóźniony? Poza tym, że szyny były złe. Co jeszcze?
2: Bardzo różne. Mamy za mało czasu, żeby o wszystkich wspomnieć.
1: Ale top 5 ulubionych.
2: Wypadki losowe z ludźmi czy ze zwierzętami, zderzenia z samochodami, ostatnio temat gorący. Awarie infrastruktury, awarie wagonów, lokomotyw, często problemy związane z kadrą, bo na przykład

0: maszynista się spóźni, albo obsługa do danego pociągu jedzie innym pociągiem, bo podejmuje po prostu zmianę inną. I nie zdąży, bo jest jakieś opóźnienie wtórne. Często opóźniony pociąg Szczecin-Przemyśl powoduje rozkomunikowanie wszystkich pociągów na trasie, z którymi był skomunikowany, i to się po prostu nawarstwia na całą sieć kolejową.
1: Ja się zawsze tym stresuję, jak ktoś jedzie, musi się przesiąść i nasz pociąg jest już opóźniony i później czy będzie czekał, co się wydarzy. To tak, jest tak, bardzo to stresujące. Prawda.
0: Trzeba zmienić filozofię i po prostu żyć zgodnie z mantrą. Po prostu tak miało być.
1: No dobrze. Dominiku, czy w ostatnim czasie jakimś spóźnionym pociągiem jechałeś? To się dzieje jeszcze, czy już nie tak często?
0: Dzieje się, choćby wczoraj byłem na dworcu kolejowym w Krakowie, było bardzo dużo opóźnień spowodowanych objazdem właśnie po wypadku na przejeździe kolejowym. Ja osobiście tych opóźnień nie miałem, natomiast no, zdarzają się i pewnie będą się zdarzały.
1: No dobrze, to gdzie w najbliższym czasie się wybierasz?
0: W najbliższym czasie chodzi mi po głowie jakaś podróż po Polsce. Oczywiście marzenia moje jadą torami daleko poza Polskę, ale myślę, że tutaj na ten moment to głównie trasy krajowe i być może jakieś krótkie odcinki we Włoszech.
1: No dobrze, a jest jakaś taka trasa marzeń zagraniczna?
0: Kolej transsyberyjska zdecydowanie, choć z wiadomych względów jest to w tym momencie nieosiągalne.
1: No dobrze, Dominiku, to w takim razie powodzenia życzymy. Sytuacja na pewno kiedyś się zmieni,
0: bardzo
1: może się
0: dziękuję.
1: Uda. Wszystkiego dobrego. Wszystkich słuchaczy zapraszamy na profil na Instagramie Wagon Sypialny. Dominik Lebda był razem z nami. Wielkie dzięki, wszystkiego
0: Zapraszam
1: dobrego.
0: Zapraszam serdecznie.
1: Dzięki.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.

0: 10 minut pozostało już tylko do godziny 16. Kuba Jamrozek w studiu Czwórki.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Hej, hej, co u ciebie dzisiaj w programie?
1: No dzisiaj też będziemy podróżować, dlatego że będziemy zastanawiać się, czy masowa turystyka niszczy europejskie miasta. I to nie jest tak, że wymyśliłem sobie ten temat od tak. Liverpool wprowadza specjalny kodeks dla fanów The Beatles, bo mieszkańcy mają dość tłumów pod domami muzyków. Widzę twoją minę.
0: Byłem tam, w klubie The Tavern. Rzeczywiście był tłum. Przed klubem też, ale no, żeby tam wszyscy, całe miasto...

0: często było okupowane przez fanów Beatlesów, to tak się...
1: No, ale jednak ktoś zdecydował się taki kodeks stworzyć, więc połączymy się z Liverpoolem, ale będziemy też w pierwszej godzinie w Wenecji, bo Wenecja oprócz tego, że to jest miasto, które tonie w związku z zmianami klimatu, to też miasto, które mierzy się z dużym problemem, jeśli chodzi o turystykę.
0: Kuba z wami zostaje, wam bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się jutro po 14:00. Kamil Jasiński, do usłyszenia, na razie.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
2: Cześć, nazywam się Jere. Zapraszam Was na mój godzinny występ w 12 calach.
1: Takiego klubowego grania jeszcze nie było. Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo i wyraziście. Spróbuj placków, przekąsek i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu latino. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito, drugi tańszy produkt, 50% taniej. I wszystkie sosy marki El Tequito i Latin American Style, drugi tańszy produkt, 50% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy

0: Być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowid.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Tu Czwórka Polskie Radio.
8: Czwórka Polskie Radio.

0: To już godzina 16.
1: Pogoda.
0: W Tatrach rozpoczął się sezon burzowy. Zjawiska mogą pojawiać się częściej niż w ostatnich tygodniach. To alert dla wszystkich, którzy w najbliższym czasie, także na długi weekend w przyszłym tygodniu, wybierają się w góry. Każde ostrzeżenie o burzach należy traktować bardzo poważnie. Od uderzeń pioruna w górach zginęło już wiele osób. Przypomina o tym kierownik stacji meteorologicznej IMGW w Zakopanem, Paweł Parzuchowski.
2: Jakby tak patrzeć w księgi historyczne, no to od początku istnienia Topru w Tatrach od uderzeń piorunów zginęło ponad 70 osób. Miejmy to w pamięci, uważajmy na wszelkie ostrzeżenia i możliwość pojawiania się burz w modelach. Traktujmy to poważnie. No dzisiaj po południu jest taka możliwość. Powietrze jest dosyć suche, więc połowa modeli mówi, że

0: taka burza pojawi się, połowa nie, więc tutaj oto ryzyko jest, ale nie jest takie stuprocentowe.
1: A według prognoz również najbliższy weekend w Tatrach może upłynąć pod znakiem gwałtownej pogody.
2: Autopromocja. Czy Dzień Dziecka można świętować będąc dorosłym? Czym jest zabawa i dlaczego jest ważna w życiu?
3: Czy można się bawić w każdym wieku?
2: Ja Dzień Dziecka świętuję razem z moimi rodzicami i wy też możecie być częścią tej imprezy.
4: Porozmawiamy o dzieciństwie, wspomnieniach, dorastaniu i o tym, co z dziecięcej radości zostaje w nas na później.
3: Sprawdzimy też, czy zabawa zmienia się z wiekiem i czy naprawdę się z niej wyrasta.
2: Będą moi rodzice, wyjątkowi goście, rozmowy, muzyka i dobra energia. A po audycji impreza z czwórkowymi DJ-ami i DJ-ką. Zagrają Cougar, Bird i Naked Relaxing.
4: Spotykamy się 1 czerwca o 18 na placu Defilat przed barem Studio.
3: Słyszymy się w czwórce na żywo od 18 do 22.
2: Julia,
4: Agnieszka
3: i Grzegorz Święch.
2: Czyli córka, mama i tata.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
5: Po reklamie. Tu czwórka Polskie Radio. Słuchasz czwórki. Słuchasz czwórki.
10: No matter what. No matter what. You got.

0: Wyspach, będziemy w Gruzji, będziemy rozmawiać o tym, czy masowa turystyka niszczy europejskie miasta.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamroza.
0: To żeby nie być gołosłownym, Liverpool wprowadza specjalny kodeks dla fanów The Beatles, bo mieszkańcy mają dość tłumów pod domami muzyków. Wenecja, oczywiście piękne miejsce, atrakcyjne, ale też miasto, które z jednej strony tonie i mierzy się z problemem daleko posuniętej turystyki. Dzisiaj taki Wenecjanin, który chciałby iść na przykład do apteki, to naprawdę musi się sporo nagłowić, żeby do tej apteki trafić, bo problem jest taki, że pod domem może mieć co najwyżej sklep, w którym kupi sobie Pinokia. No i właśnie, tu pojawia się problem. Czy faktycznie jest trochę tak, że masowa turystyka niszczy europejskie miasta i niszczy życie mieszkańców tych miast? O tym dziś pogadamy, a pytanie do was. Najgorsze zachowania turystów, z jakimi się spotkaliście na wyjeździe? Dajcie znać, złapcie za telefon. Nasz numer to 226452100.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: To jeszcze raz. Najgorsze zachowania turystów, z jakimi się spotkaliście. Czekamy na telefony 22 645 2100. Jeśli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie i ten samolot, który wystartował z pasa startowego o nazwie Czwórka, prowadzą go Magda Żelazowska i Kasia Dubrawska. Ja siedzę z tyłu na foteliku. Kuba Jamrozek, a jesteśmy z wami dzisiaj do godziny 18:00.

Sylawii, tak nazywa się ten kawałek, paradoksalnie po francusku, chociaż my przenosimy się do Włoch, jednocześnie pytając was o to, jakie są najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście. Czekam na telefony 226452100, to skoro o Włoszech zacząłem, to z Rzymu przypomina mi się picie wina na hiszpańskich schodach, to widziałem też...

0: brytyjskich golasów kąpiących się w rzymskich fontannach. No, wyglądało to dość specyficznie. 226452100.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami choć na łączach Sebastiano Giorgi, redaktor naczelny dwujęzycznego czasopisma polsko-włoskiego Gazetta Italia, zwykle w Warszawie, ale obecnie w Wenecji, chociaż nikogo nie powinno to dziwić, bo Sebastiano jest Wenecjaninem. Człowiek, który jest też posiadaczem żółtego zegara czwórki. Halo, halo, cześć Sebastiano.
2: Cześć, cześć, dzień dobry, dzień dobry.
0: Powiedz na początek, jak radzisz sobie z temperaturami, bo ja śledzę to, co dzieje się w Europie i z tego, co wiem, we Włoszech jest grubo. Te temperatury są naprawdę wysokie.
2: To było bardzo, bardzo gorąco, najwięcej wczoraj i też dzisiaj. I gorzej, bo dzisiaj trochę padało, ale ten deszcz po prostu robił gorszy klimat, bo będzie więcej wilgotne. I to znaczy, że naprawdę mamy kilka dni naprawdę gorąco, jak było w lipcu.
0: A jest trochę tak, że właśnie te temperatury, ale ten deszcz sprawiają, że turystów w Wenecji jest mniej, czy nie ma żadnego przełożenia z pogody na turystykę?
2: Nie, ma żadnego, nie. Nie zależy od pogody. Turysty mamy zawsze, z każda pogoda.
0: Sebastiano, a czy Wenecjanie w ogóle turystów lubią? Bo Wenecja jest miastem turystycznym, ale czy ta miłość obopólna tam występuje?
2: Ja chcę tego mówić, aby od razu rozumieć skalę problemu turystyki w Wenecji, podam dwie liczby. Kiedy byłem chłopcem, Wenecja, kiedy mówię Wenecja, mam na myśli prawdziwa Wenecja, gdzie jest woda, nie Mestre albo inne miejsce na lądzie, liczyła Wenecja, sama Wenecja liczyła 120 tysięcy mieszkańców, a dzisiaj są 48 tysięcy, rozumiemy? Druga liczba jest, że zawsze kiedy byłem chłopcem, czyli mówimy o 45 lat temu około, turystów w Wenecji było kilka milionów rocznie, a dzisiaj jesteśmy na 30 milionów rocznie. I to ewidentnie, że konsekwencja tych liczb jest, że codziennie życia stała się więcej skomplikowana dla nas, dla mieszkańców i wszystko się zmienia, sklepy dodaję też inna kwestia, że liczba mieszkańców spada w Wenecji i w Wenecji teraz, Wenecja jest taka sama mina razem z Mestre i Lądzie i to znaczy, że Wenecjanini prawdziwi nie mają taki wielki wpływ na wybory. I to jaka konsekwencja też gmina nie jest za bardzo interesowana kronić mieszkańców, ale więcej bardzo interesowana oferować obsługa do turystów.
0: Z miastami turystycznymi jest tak, że one oferują bardzo wiele różnych atrakcji dla turystów. To są sklepiki, to są miejsca, gdzie możemy kupić pamiątki. Czy faktycznie w tym stereotypie mówiącym o tym, że dzisiaj Wenecjanin ma trudność z tym, żeby znaleźć na przykład aptekę, bo tam, gdzie była apteka, jest sklepik z pamiątkami, jest coś na rzeczy, jeśli chodzi o ten stereotyp?
2: Nawet gorszej, to znaczy apteka, też turystów potrzebują apteka. Co nie potrzebują turysty? Najwięcej nie potrzebują sklepy z dobra, warzywa i owoce. I na przykład jedna rzecz, o której nikogo mówię, ale w Wenecji to jest, wszyscy wiecie, że jest takie specyficzne miasto, gdzie nie są takie wielkie parki albo boisko dla młodych, dla dzieci i w ogóle. Dzieci, kiedy ja byłem dziecko łaznie, wszyscy grali na campo, corte, czyli na takie malutkie placki, które są w Wenecji. I teraz takie placki są puste i są pełne tarasy ogrodowe, tarasy dla bar, dla turystów. I też i jeszcze inna rzecz, które naprawdę mnie dotyka. Dużo parafii w Wenecji w czasie się zmieniły, bo parafie zawsze miały jakieś miejsce dla rozgrywki dla dzieci, albo zabaw, albo kilka malutkich boisko też dla piłka nocna 7x7 albo koszykówka i dalej. Ale dużo takich parafii, które miały miejsce dla młodych, bo znowu Wenecja nie miała wielkie miejsce dla sportów, zmienili się na hotele. I to znaczy, że są różne elementy, które pokazują,

0: mówią, że miasto się zmienia. Musimy mówić naprzeciwko, które ludzie, które mieszkają.
1: Ja pamiętam rok 2016, wtedy były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, przyjechał do Polski papież i taka tendencja w mieście, w Krakowie była taka, że prawdziwi Krakusi się z tego miasta wyprowadzili. To znaczy to miasto całkowicie zniknęło, jeśli chodzi o tych rdzennych mieszkańców, a pojawili się turyści. Tylko, że to było tylko kilka dni. W przypadku Wenecji jest tak, że mieszkańcy muszą jakoś sobie radzić z tym ruchem turystycznym. Z jednej strony będą mu też pewnie wdzięczni, bo dzięki temu ruchowi turystycznemu żyją, a z drugiej no, pojawia się problem, o którym ty opowiadasz.
0: Tak, ale uwaga, no, mówicie, że dzięki turystyce żyją. Wenecja jest miasto turystyka od czasu Kazanowa, nawet wcześniej, ale było miasto, w którym turystyka była jedna między inne gospodarcze, I też do 20-25 lat temu to było w Wenecji, to były różne gospodarstwa. Teraz jest tylko turystyka. Pamiętamy, że zawsze gdzie będzie turystyka, to nie jest taka gospodarstwo, które daje fajne miejsce, gdzie pracować, że rozwija wspólnotę. Nie. To jest gospodarstwo bardzo specyficzne, możemy mówić pasywne, i nie rozwija dużo społeczność. Na przykład mówiliście o Krakowie. W centrum koło Rynku Krakowie teraz nie dużo ludzi mieszka, ale w Krakowie wystarczy z tramwajem, autobusem, samochodem chodzić trochę dalej i masz wszystko. Wenecja jest w środku woda. To znaczy, jeśli ja nie mam obsługa taki bazylarny, który ja potrzebuję, nie mam w Wenecji, ja nie mam samochód po domu i mówię, idę 5 kilometrów i mam. Ja muszę chodzić piechotę albo Vaporetto pełno turystów, do Piazzale Roma, w Piazzale Roma znaleźć bus albo tram i jadę do Mestre. To znaczy jest godzina, nie jest 15 minut, jest godzina. To znaczy, że problem jest z Wenecją. Całe miasto jest turystyczne, całe miasto, to znaczy, bo i czasami na mieć takie obsługi bazylarne potrzebujemy wychodzić o to miasto, ale wychodzić jak Wenecjanie. Największa część Wenecjanie nie ma samochód po domu i czasami nie ma nawet samochód na Piazzale Roma. To znaczy spróbuję tłumaczyć, ile więcej skomplikowane jest ta sprawa w Wenecji.
1: To mam nadzieję, że za kilka minut to skomplikowanie, mam nadzieję, że nie pogłębimy, ale wyjaśnimy, bo pewnie się trochę da, a trochę nie. Razem z nami Sebastiano Giorgi, który jest redaktorem naczelnym dwujęzycznego czasopisma polsko-włoskiego Gazetta Italia. Zwykle jest w Warszawie, bo tu mieszka, ale obecnie przebywa w Wenecji, z której po prostu pochodzi. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy masowa turystyka niszczy europejskie miasta. Wenecja to jeden z tych przykładów, ale pewnie możemy podać też Liverpool, który wprowadza specjalny kodeks dla fanów The Beatles, bo mieszkańcy mają dość tłumów pod domami muzyków, a was pytamy o to, jakie są najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: Oprócz tego, że rozmawiamy, serwujemy wam też nowości rapowe również na ficie Problem. Posłuchajcie sami.
2: Nowość na playliście.

0: Przez rap. Przez rap to można i do Wenecji. 226452100. Pytamy was o to, jakie są najgorsze zachowania turystów, z jakimi się spotkaliście.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Chociaż w dużej mierze rozmawiamy dziś o nadmiernej turystyce, o masowej turystyce, która niszczy europejskie miasta. Wenecja z tą turystyką się mierzy. Mierzy się z nią też Liverpool, który wprowadza specjalny kodeks dla fanów The Beatles, bo mieszkańcy mają dość tłumów pod domami muzyków, a my jesteśmy jednak na początku naszego spotkania w Wenecji, bo to stamtąd pochodzi Sebastiano Giorgi, redaktor naczelny dwujęzycznego czasopisma polsko-włoskiego Gazetta Italia. Zwykle w Warszawie, obecnie w swoim rodzinnym mieście. Podkreślę to raz jeszcze, bo to jest człowiek, który jest posiadaczem żółtego zegara czwórki i mówię to z zazdrością, bo ja nie mam. Sebastiano, my jako turyści czekamy na wakacje, czekamy, żeby wyjechać do Włoch, a czy Wenecjanie mają coś takiego, że myślą sobie, łapią się za głowę, kiedy zbliża się lipiec albo sierpień i myślą, o nie, znowu tu przyjadą?
2: Tak, tak, tak jest. Ale mam mówić, że możemy mówić, że Wenecja jest bardzo gorąca, klimat jest bardzo gorący w lipiec i sierpień i może najgorszy czas, czyli czas, w którym mamy największa liczba turystów, nie jest centrum lato, czyli lipiec, ale jest więcej teraz, koniec maja, bo było otwarcie Biennale w takie dni, czerwiec pełno turystów i też września możemy mówić, ale lipiec, sierpnia. Trochę mniej i faktycznie, jak ty mówisz, dużo Wenecjanin znajdą też czas na uciekać z Wenecji i oni też jedzą do wakacji, mogę na górach albo trochę daleko z Wenecji. To znaczy, że w lato jest dużo turyzmu, ale może we wiosnę, na początku lata jest gorszy.
0: A czy jest trochę tak, że ktoś teraz pracuje nad jakimiś rozwiązaniami, żeby ten stan rzeczy zmienić? To znaczy, żeby ta nadmierna turystyka nie wpływała tak na mieszkańców Wenecji?
2: To jest temat, który w Wenecji się studiuje od, nie wiem, od zawsze, od 30 lat można. I

0: I sprawa jest, że trzeba być szczery. Takie stowarzyszenie, kategorie gospodarstw, które pracują z turystyka, czyli stowarzyszenie ludzi, które ma hotel, restauracja, bar i dalej, albo transport dla turystów, nie są za bardzo interesowani, że ten turystyka będzie mniejsza. Oni chcą więcej ludzi i to jest kwestia właśnie, że mamy taką konfrontację między kto mieszka i kto nie pracuje z turystyka. Oczywiście cały czas są mniej ten grupa i ludzie, które po prostu odzyska pieniądze od turystyka albo właśnie ma restaurację, hotel albo usługa dla turystyka i teraz najwięcej możemy mówić, że najwięcej mocni są takie kategorie, czyli nie są interesowane. Oczywiście publicznie wszyscy mówią, że trzeba coś zrobić i nawet UNESCO kilka lat temu mówiło do Wenecji, że Wenecja może spada od taka lista miast UNESCO, bo jak jest sytuacja teraz, turystyka jest naprawdę trudna. I od razu Wenecja nie reagowała z jaki plan, prawdziwy plan, ale proponowali ten ticket na wejść do Wenecji. I znowu, to jest bzdura, bo to jest ticket, który nie ma zamknięty numer, czyli wszyscy mogą przyjechać do Wenecji. Nie ma numer, na przykład po 50 tysięcy turystów, to nie można chodzić do Wenecji. To tylko jest zawsze otwarte. I oczywiście kto będzie z Wenecji i na przykład jedna trasa z wodnik autobus kosztuje 9,50 euro i jeśli bilet dla wchodzić do Wenecji jest 5 euro, to nie ma żadnego problemu. Nawet jeśli jest 10 euro, nie ma żadnego problemu. To znaczy, że jest tylko sposób na zrobić kasę, a nie spróbować trochę zniszczyć taka masowa turystyka.
1: Rozwiązywać problemy mieszkańców. To jeszcze jedna rzecz, bo turystyka to jest jeden problem Wenecji, ale my w Polsce słyszymy też o podnoszeniu się poziomu morza, to znaczy globalne ocieplenie prowadzi do topnienia lodowców, podnosi się ten poziom morza, to zagraża miastu, do tego jeszcze osiada Wenecja, więc wychodzi na to, że miasto tonie w rekordowym tempie. To jest faktycznie prawda?
0: Tak i nie. Czyli oczywiście mamy taki fenomen, który się nazywa eustatyzm. Nie wiem jak dokładnie się mówi, to znaczy, że Ziemia cały czas trochę idzie na dół i wiemy, jakie są prognozy, ile morze będzie wyżej. Ale sprawa według mnie jest wystarczająco jasna, czyli Wenecja ma swoją lagunę i za laguna jest morze i aktualnie laguna i morze są otwarte, czyli jest taka zmiana woda, każda 6 godzin woda z morza przyjeżdża do Wenecji, później wraca do morza. I ja myślę, że rozwiązanie będzie bardzo proste za kilka lat, czyli laguna ma być podzielona od morza i zrobić trochę jak się robi w Holandii. Czyli zrobić jakiś system, który wybieramy, decydujemy ile woda chcemy od morza, która będzie w środku laguna, decydować na taki kierunek, trzeba najpierw skończyć kanalizację. Wenecja nie ma, nie jest totalnie połączona z kanalizacją i to jest wielki problem, to znaczy aktualnie morze robię czysta woda w środku laguna, bo dzięki wodom morze wszystko będzie czyste, ale trzeba skończyć kanalizacja, a później jest możliwe podzielić laguna i morze. I pytanie, dlaczego nie robili już teraz? Bo znowu są takie kategorie ekonomiczne, które chcą, że statek przyjechał w środku Wenecja, nie tylko statek turystyki, ale też ten statek container, i do port w Porto Marghera, od tyłu Wenecji, ale w środku laguna. Ja sądzę, że to nie będzie możliwe za 15-20 lat.
1: Czyli wychodzi na to, biorąc pod uwagę to, o czym mówisz, że jest to miasto, które mierzy się z wieloma problemami. To już na koniec jednym zdaniem. Ja chcę jechać na wakacje. Ty mi powiesz, przyjedź do Wenecji, czy powiesz mi, jedź se pan gdzie indziej?
0: Ja mówię takie rzeczy, bo...

0: Turystyka jest problem, ale przekaz do Wenecji jest zawsze bardzo przyjemny. Mój jedyna rada, którą mogę dać, jest nie przyrzekacie na jeden dzień, na kilka godzin albo na dwa dni. Jeśli możliwe, przyrzekacie na 5-6 dni, zostawicie w Wenecji, bierzecie może mieszkanie, gotujecie, idziecie do rynek, zrobicie zakupy, jedzenie na rynek ryba w Rialto. I sprawdzicie Wenecję i jedziecie do Lido, do plaża, rowerem, to znaczy nie zamykacie...
1: Nie przyjeżdżajcie na dwa dni, nie zadeptujcie miasta, tylko przyjedźcie na dłużej i skorzystajcie z tego wszystkiego, co Wenecja daje, na przykład targów, o których wspomniałeś. Sebastiano, bardzo ci dziękuję. Dobrego czasu tam u ciebie w Wenecji i do zobaczenia w Polsce, w Warszawie.
0: Dzięki, pozdrawiam.
1: Sebastiano Giorgi, redaktor naczelny dwujęzycznego czasopisma polsko-włoskiego Gazetta Italia. My pytamy was dziś o najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście. Już mówiłem o brytyjskich golasach kąpiących się gdzieś w rzymskich fontannach albo o piciu wina na hiszpańskich schodach, ale zakładam, że ta paleta różnych turystycznych zachowań jest bardzo szeroka. To nasz numer telefonu. Podrzucam, o dlaczego nie. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: To będzie muzyczna dedykacja, nie wiem czy dla Sebastiano. Nazywa się Delirio Italiano ten kawałek. Autor to Capote. Posłuchajcie sami. 32 minuty po godzinie 16. Pytamy was o najgorsze zachowania turystów, z jakimi się spotkaliście. 226452100.

0: Tu czwórka i pogadajmy. Pytamy was dziś o najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście. 226452100. Nie chcę krytykować turystyki, ale rozmawiamy dzisiaj też o tej nadmiernej europejskiej turystyce. Razem z nami Tomek. Halo, halo, cześć Tomku.
1: Cześć, witajcie. Powiem tak, nadmierne pijaństwo jest czymś, co strasznie razi. Jak gdzieś człowiek jedzie coś zwiedzać lub jest w otoczeniu zabytków czy wyjątkowych walorów przyrodniczych, a tu nagle watacha pijanych się zatacza ludzi, coś tam krzyczących, no to jest dramat i to często niestety się na wakacjach widzi. A druga sprawa to jest wandalizm, jeśli chodzi o zabytki, artefakty, których jest coraz mniej w

w gorszym stanie na świecie są. I to obmacywanie, lizanie wszystkiego, czy tam dotykanie, każdy jak dotknie, prawda, stresów są miliony w to samo miejsce, to już to nie wygląda tak samo po 100 latach. Że to brak szacunku do dóbr kultury jednak jest, mimo wszystko uważam. A jest coraz mniej, będzie

0: Jak sam mówisz, tak jest.
1: Tak, ale ja bym jeszcze chciał powiedzieć, może to tak po prostu zastosowałem gdzieś tam podświadomie to, co powiedziałem, ten wyraz. Ale tu przedmówca mówił o Wenecji inną rzecz, tylko posłuchacze mogą nie wiedzieć. Wenecję skonstruowano na palach i to już było wiele, wiele set lat temu. Ta technika budowlana powstała właśnie tam, a same domy są skonstruowane na zasadzie kratownic drewnianych, otynkowanych, tak żeby one siadając, bo non stop siadają te pale, mimo wszystko jakieś mikroruchy wykonują te konstrukcje. Te kratownice otynkowane trzymają to wszystko, a tynki to cyklicznie się poprawia co jakiś czas. Natomiast sam stan tych pali, ponieważ one są w atmosferze beztlenowej w tym mule, jest wyśmienity, jak pokazują odkrywki. Także jeszcze wiele lat te piękne domy tam będą stały. Miejmy nadzieję, że przyszłe pokolenia je zobaczą.
0: No i widzicie, czwórka bawi i uczy, a tak naprawdę robią to nasi słuchacze, między innymi Tomek. Tomku, dzięki wielkiej szerokości.
1: No, dziękuję.
0: Dobrych podróży. 226452100. Pytamy was o najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście.
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: A w centrum Tbilisi Paweł Kunc, podróżnik, dziennikarz, ekspert z branży turystycznej, redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com. Halo, halo, cześć Pawle.
3: Cześć, cześć, dzień dobry.
0: Tbilisi zadeptane czy nie przez turystów?
3: No właśnie, na szczęście centrum stolicy Gruzji nie jest jeszcze bardzo mocno zadeptane przez turystów, chociaż patrząc na to, co działo się w ostatnich kilkunastu godzinach, tytułem wyjaśnienia dla naszych słuchaczy, wczoraj Gruzja obchodziła corocznie, jak co roku, najważniejsze święto narodowe, w związku z tym ten ruch był wzmożony. Natomiast na co dzień, kiedy przylatujemy o różnych porach roku i staramy się zwiedzać Tbilisi, to tego nadmiernego tłoku turystycznego raczej nie widać.
0: Ale ty jesteś dziennikarzem, podróżnikiem, ekspertem branży turystycznej. Czy jeden do jednego jesteś w stanie powiedzieć tak wprost, że dzisiaj to jest problem europejskich miast, że witają do nich turyści i to są rzesze turystów, zbyt duże, czy nie?
3: To jest problem i ten problem jest coraz bardziej i coraz mocniej widoczny. Jeden z naszych słuchaczy chwilkę temu powiedział coś na pozór dziwnego, a jednak prawdziwego, czyli to, że ten overturyzm może doprowadzić nawet poprzez dotykanie, liżanie, ściskanie różnych monumentów do uszkodzeń. No, przykładem jest chociażby posąg Julii w Weronie. Turyści regularnie niszczą ten słynny posąg szekspirowskiej Julii. On został wykonany w 1969 roku przez włoskiego rzeźbiarza i raz na jakiś czas słyszymy, że poprzez dotykanie piersi tego posągu, która was z kolei ma przynieść ewentualne powodzenie w miłości, no jest to dewastowane, więc nie jest to przypadek rzadki ani jedyny. Natomiast wracając do głównego wątku, tak, to nie jest tylko kwestia Wenecji, ale także kwestia Amsterdamu, kwestia Berlina, kwestia Majorki, kwestia oczywiście tego, co dzieje się w Barcelonie i wielu innych miast, które nagle z etapu chcemy was jako turystów jak najwięcej i jak najczęściej, bo zarabiamy na was, przechodzą do momentu, w którym stwierdzają, jest was za dużo, jest to problemem. Centra miast wyludniają się, ponieważ ta gentryfikacja plus zmiana normalnych lokali mieszkaniowych na kwatery dla turystów postępuje w tempie astronomicznie szybkim. No i oczywiście te tłumy, które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Jest to ogromny problem. Tak jak powiedziałem, jest już specjalne określenie na tego typu zjawisko, czyli overturyzm bądź overtourism, jak kto woli.
0: Ja dzisiaj przywoływałem w rozmowie z Sebastiano Giorgim przykład Krakowa i roku 2016. Wtedy tam odbywały się Światowe Dni Młodzieży. Miasto zostało zmienione kompletnie, dlatego że wszyscy rdzenni mieszkańcy Krakowa, tacy prawdziwi Krakusi, stamtąd wyjechali i przyjechali ci nowi, którzy brali udział w tej imprezie, o ile mogę tak powiedzieć, o Światowych Dniach Młodzieży przez 3 dni. Tyle, że to były tylko 3 dni w Polsce. A w Europie są miasta, które muszą się z takimi samymi problemami nadmiernej turystyki mierzyć no po prostu zawsze, szczególnie w czasie sezonu, który teraz się zbliża.
3: Tak, tak. No tutaj tak naprawdę nie dodam nic więcej odkrywczego ponad to, o czym powiedział Sebastian. Tym bardziej, że znamy się także osobiście i tutaj mam okazję go serdecznie pozdrowić, ale tutaj uzupełniając odrobinę słowa mojego kolegi, Polski. Faktycznie są takie miejsca w Europie, które gwarantują, że jeżeli pojedziemy tam w sezonie, to wrócimy naprawdę ze skrzywioną miną. No niestety, ale Majorka tak piękna, jeżeli mówimy o możliwościach

0: wypoczynku, zwiedzania, także aktywnego, stała się kolejnym landem dla niemieckich turystów i dla brytyjskich turystów, co z kolei oznacza, że dzikie tłumy, ile możemy w ten sposób kolokwialnie określić to, co dzieje się na ulicach nie tylko stolicy Majorki, czyli Palmy, ale także w Aren, ale także w Magaluf, skutecznie jakąkolwiek chęć zwiedzania bądź wypoczynku obrzydzają. I niestety, ale obserwując różne inne miejsca w Europie, no jest to powtarzający się wzorzec. Tutaj możemy także naszym słuchaczom podpowiedzieć, aby podczas wyboru ewentualnie swoich przyszłych kierunków wyjazdowych raczej unikali sztampy, raczej unikali sezonowości oraz mody, ponieważ właśnie to powoduje to zjawisko, o którym teraz mówimy. Czy na pewno chcemy jechać do Barcelony w sezonie? Może lepiej pojechać tam na przykład końcówką października, kiedy ten ruch, czyli tak zwana, ponownie użyję kolokwializmu, turystyczna stonka delikatnie zelżeje. Problemem są także, tutaj wrócę z kolei do chociażby tego, co dzieje się w Wenecji, tak zwani turyści jednodniowi. I to jest zmora, z którą władze Wenecji próbują walczyć. Mówiąc wprost, jeżeli turysta przyjeżdża na tydzień do jakiegoś miasta, zatrzymuje się w hotelu, zwiedza, wydaje swoje pieniądze, a także swoich współtowarzyszy podróży w restauracjach, w muzeach, etc., to jest to turysta, który jest potrzebny. Natomiast turysta, który pada na kilka godzin schodząc z ogromnego statku wycieczkowego i niczym szarańcza przebiegając przez centrum danego miasta, praktycznie nic nie kupując, robiąc tłumy i setki zdjęć, potem wraca na swój statek i kolejnego dnia jest już w nowym mieście, no to taki turysta nie jest mile widziany przez włodarzy nie tylko Wenecji, ale także innych miast, gdzie ogromne kruzery, czyli takie właśnie duże statki potrafią wpływać.
1: Pewnie nie tylko włoskich, chociaż mnie Pisa przychodzi do głowy, bo to jest takie miasto, do którego się jedzie po to, żeby sobie podbiec pod tę krzywą wieżę i tam zrobić to zdjęcie, które można określić mianem modnego albo cringe'owego, jak kto woli, że trzymamy w rękach albo jeszcze w czym innym krzywą wieżę w Pizie. Co zrobić? Tak
0: to jest ciekawa historia, ponieważ to nie jest tylko moda instagramowa na takie ikoniczne zdjęcia, o których teraz pan redaktor raczył wspomnieć, ale taka moda niestety dociera do miejsc, które na pozór wyłamują się z tego schematu. Przykładem jest chociażby kultowa, do niedawna jeszcze skała w Norwegii, język trolla, gdzie no, naprawdę ogromna masa, bo to nie możemy już inaczej tego określić, jak masą turystów, która codziennie wchodzi tam tylko po to, żeby zrobić sobie zdjęcie, raczej komuś się robi zdjęcie na tym ikonicznym tle, powoduje, że władze Norwegii bardzo mocno zastanawiają się, aby reglamentować możliwości wchodzenia właśnie na szlak prowadzący na sam szczyt. I tutaj No niestety, ale obecne czasy, to, że wszystko jest dostępne od razu, jeżeli chodzi o dzielenie się swoimi emocjami z podróży, dokładają sporą cegiełkę do tego problemu, ponieważ w świecie Instagrama, w świecie mediów społecznościowych, gdzie jedziemy gdzieś często nie po to, aby zwiedzać, aby odkrywać, aby odpoczywać, aby chłonąć, tylko po to, aby cyknąć sobie, mówiąc kolokwialnie, szybko fotkę, wrzucić na media społecznościowe i od razu bezrefleksyjnie jechać gdzieś dalej, no to jest bardzo duży problem.
1: A takich turystów jest wielu. Razem z nami Paweł Kunc, podróżnik, dziennikarz, ekspert branży turystycznej, redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com. Pawle, Kuba jestem, bo powiedziałeś o mnie pan redaktor i od razu wyrosła mi długa 15-centymetrowa siwa broda. Tak to bywa.
0: Przy okolicznościach gruzińskich, kiedy tutaj z wszystkimi tak naprawdę jesteśmy po imieniu, także turyści z Polski, którzy przyjeżdżają do Gruzji jakoś tak odruchowo.
1: Ja wiem, trzeba w życiu mieć równowagę po prostu. To mówmy się, nie tak, pan redaktor, nie pod redaktor, Kuba. To jeszcze pogadamy o tym wszystkim.
0: Przy okazji, jeżeli rozmawiamy o turystyce, rozmawiamy chociażby tutaj teraz o Gruzji i o innych krajach. Gruzja jest przykładem kraju, który powolutku zaczyna zmagać się w niektórych miejscach, chociażby w Batumi, z lekkim overturyzmem, natomiast dalej jest to kraj, który możemy wybrać jako swój cel wakacyjny.
1: To pozwól, Pawle, że właśnie o Gruzji porozmawiamy za kilka minut, bo ja cię tak łatwo nie wypuszczę jeszcze. Wchodzisz w to?
0: Świetnie.
1: Znakomicie. 226452100. Najgorsze zachowania turystów, z jakimi się spotkaliście. Dajcie znać.
2: Pogadajmy. 226452100.

0: To Arlo Parks w czwórce. 12 minut pozostało do godziny 17. Pytamy was o najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście. 226452100. Halo, halo, cześć Maćku.
1: Cześć.
0: Gdzie to było, to najgorsze zachowanie turystów?
1: Najgorsze zachowanie turystów to jest właśnie Werona, przyklejanie gum, dotykanie piersi, lizanie ścian, tak. W tej bramie, gdzie te gumy, to podejrzewam, że jest cała ta ulica Mendelejewa. Przez te bakterie. Natomiast chciałem się odnieść do tego, co pan ekspert mówi o tej szarańczy, która wychodzi ze statków na godzinę, żeby zrobić te selfie, wrzucić na Instagrama. Pytanie, gdzie jest problem? Czy problem jest w tych ludziach, czy problem w tych biurach podróży, które za coraz tańsze pieniądze proponują takie rejsy, w której na przykład widziałem rolkę, nie wiem, czy na Instagramie, czy na TikToku, gdzie chłopak informował, że za 5,5 tysiąca można zwiedzić cały świat dookoła. Czyli być na godzinę tu, na 2 godziny tam, na 3 godziny tam. Gdzie jest problem? Czy problem jest w tych ludziach, którzy są kuszeni faktycznie i korzystają i odhaczają, czy w tych organizatorach, którzy organizują takie wypady? I tu bym się grubo zastanowił.
0: To jest bardzo dobre pytanie, które zadam już za moment Pawłowi. Maćku, dzięki wielkie za ten telefon. Wszystkiego dobrego.
1: Hejka.
0: 226452100. Najgorsze zachowania turystów, z jakimi się spotkaliście. Dajcie znać.
2: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Razem z nami Paweł Kunc, podróżnik, dziennikarz, ekspert branży turystycznej, redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com, obecnie w centrum Tbilisi. Pawle, to czyja to jest wina, że ktoś wysiada ze statku i biegnie na moment dosłownie, żeby zrobić sobie selfie pod jakimś zabytkiem?
3: Przede wszystkim jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony, że takie pytanie padło i gratuluję słuchaczowi, że wyłapał wieloaspektowość, jeżeli mówimy o współczesnym podróżowaniu. Tak naprawdę sprawa jest prosta. Podróżowanie jako takie z czegoś, co kiedyś było elitarne, stało się egalitarne, czyli dostępne dla wszystkich. I to, co kiedyś kosztowało bardzo duże kwoty, teraz jest dostępne dla przeciętnego studenta. Teraz proszę oczywiście o to, abyśmy trzymali się nazwijmy to pewnych proporcji. Nie chcę oczywiście deprecjonować tych, którzy chcą wydawać dużo pieniędzy na podróże.

0: natomiast z drugiej strony nie jest już problemem, aby nawet na własną rękę złożyć sobie wyjazd, chociażby dookoła świata, gdzie w każdym z kilku miejsc będziemy przebywać przez na przykład 2, 3, 4 dni i taka podróż, jeśli mówimy tylko i wyłącznie o biletach lotniczych, może zamknąć się w koszcie kilku albo kilkunastu tysięcy złotych. To nie jest taka sytuacja, że tylko i wyłącznie biura podróży mają w ofercie wyjazdy zorganizowane, gdzie ten spęd, o którym tutaj mówimy, następuje, więc no, wina rozkłada się troszeczkę po środku, tak? No, Amerykanie mają powiedzenie, if there is a will, there is a way. Jeśli jest wola na zrobienie czegoś, to sposób zawsze się znajdzie. Więc to podróżowanie z głową powinno tak naprawdę mieć dwuaspektową opcję. Pierwszą, abyśmy zastanowili się, czy aby na pewno wyjazd typu, jeśli dziś wtorek czy środa, to jesteśmy w Belgii, czyli 7 europejskich stolic, 7 dni, to jest coś, co spełni nasze oczekiwania podróżnicze, nawet jeśli jest to ultra tanie, a z drugiej strony zastanowili się, czy przypadkiem planowanie na własną rękę jakiegoś wyjazdu egzotycznego, nawet chociażby i dookoła świata, w naprawdę niewielkich kwotach, które wydamy podczas podróży, czy my musimy być skazani na biuro podróży, czy jednak właśnie chcemy taki wyjazd sobie samodzielnie złożyć. I jeszcze jedno zdanie, które jest szalenie istotne w dyskusji o owych wielkich statkach. Władze Wenecji próbują sobie radzić z tym problemem nie poprzez nakładanie na armatorów jakichś drakońskich kar, no bo rynek tak naprawdę jest wolny, to, jeżeli chodzi o tego typu oferty, ale na specjalny, nazwijmy to, podatek właśnie dla turystów jednodniowych. Opłatę, którą taki turysta, który nie zatrzymuje się na noc, nie wydaje pieniędzy, nie wspiera lokalnego biznesu turystycznego, to zawsze jest system naczyń połączonych, który musi być wtedy uiszczony. Być może to jest właśnie dobra droga do pewnego edukowania, ewangelizowania klientów, podróżników w zakresie myślenia, czy tego typu wyjazdy są właśnie dla nich.
1: I mówi to człowiek, który odwiedził do tej pory 130 krajów. Dobrze mówię? Czy coś się zmieniło?
0: No, około 130, natomiast tutaj ponownie dochodzimy do sytuacji, o której często staram się w mediach opowiadać. To nie o ilość, liczbę, bo to policzalne, niepoliczalne chodzi, ale tak naprawdę o emocje. Łączę się w tym momencie razem z tobą i z naszymi słuchaczami z centrum Gruzji, z centrum stolicy Gruzji, gdzie miałem okazję być już kilka razy i na pewno tu jeszcze wrócę. Natomiast są też tacy turyści, którzy poprzez to odhaczanie są w jakimś miejscu to tylko jedyny raz, po czym nigdy tam już nie wracają. Czy to jest lepsze, czy to jest gorsze? Trudno mi wyrokować. Na pewno jest to inny sposób podróżowania niż ten, który ja preferuję, więc następnym razem być może zamiast myślenia, okej, gdziekolwiek, aby tylko nie tam, gdzie już byliśmy, zastanówmy się, zróbmy małą rewizję w głowie, czy któreś z miejsc, gdzie byliśmy wcześniej, jest pięknym, pozostawiło piękne wrażenia w naszej głowie po pobycie, i może warto takie miejsce ponownie odwiedzić. Jeszcze jedna istotna z mojego punktu widzenia jako teoretyka i praktyka podróżowania rzecz. Nie bójmy się kierunków, które jeszcze do niedawna określaliśmy jako egzotyczne. No bo no chociażby Gruzja, tak? Dla jednych jest to najtańsza egzotyka poza Europą, która pozwala na przeżycie czegoś oryginalnego. Dla innych to jest mentalny powrót do czasów słusznie minionych. No ale są i tacy, którzy po prostu uśmiechają się na myśl o odwiedzeniu krainy wina, w której taki właśnie kilkudniowy pobyt nie nadwyręży zbyt mocno budżetu przeznaczonego na wyjazdy.
1: I to jest człowiek, który wie, o czym mówi, dlatego że w centrum Tbilisi jest, jak sam wspomniał, to nie jest jego pierwsza wyprawa do Gruzji, warto wracać do tych miejsc i warto doświadczać ich emocjonalnie tak od środka. Paweł Kunc, podróżnik, dziennikarz, ekspert branży turystycznej, redaktor naczelny portalu panpodróżnik.com, był gościem Czwórki. Dzięki wielkie, Pawle.
0: Dzięki śliczne. Moi drodzy, na koniec podróżujcie, bo podróżować znaczy żyć, odkrywać i tak naprawdę to jest jedyny sposób na wydawanie pieniędzy, kiedy wydajemy coś, a zamiast tracić, to zyskujemy. Wszystkiego dobrego.
1: Czekam tylko na receptę, jak tu mieć więcej dni urlopowych. 226452100. Pytanie do was. Najgorsze zachowania turystów, z jakimi się spotkaliście? A dziś rozmawiamy o tym, czy masowa turystyka niszczy europejskie miasta.
2: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Najbliższy weekend zabieramy was na WROW.
4: Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje.

0: Cię. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
1: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam me.
0: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
2: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
0: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
2: i TLM.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
6: A, B, C,
7: D, E, F,
8: G, H, I,
9: J, K.
10: K jak kolorowy dzień dziecka.
11: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja,
12: godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
11: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Po reklamie. Czwórka.

0: To Moda i Break It i minęła godzina 17.
1: Pogoda.
0: Kolejny dzień. Francja zmaga się z falą rekordowych upałów. Wczoraj odnotowano najgorętszy dzień maja w historii pomiarów, a dziś temperatury są jeszcze wyższe. W największych miastach termometry pokazują nawet 37 stopni. Francuzi szukają różnych sposobów, by uciec przed skwarem, który coraz mocniej wpływa na codzienne życie.
2: Wychodzimy tylko rano, kiedy jest chłodniej, a później zamykamy się w domu. Coraz więcej Francuzów organizuje sobie dzień właśnie w ten sposób. W branży budowlanej praca zaczyna się już o świcie. Pracujemy teraz od 6 do 15. Mamy trochę cienia, zimną wodę, wszystko czego potrzeba. A fale upałów wracają co roku. Zaczynamy się do tego przyzwyczajać. Mówi mi Paul, robotnik z Lyonu, gdzie temperatura w ostatnich dniach sięga 35 stopni Celsjusza. Upały dają się też we znaki mieszkańcom Paryża, którzy szukają ochłody w otwartych nocą parkach.

0: Niektórzy decydują się nawet na kąpiel w przepływającym przez centrum stolicy kanale Saint-Martin, mimo obowiązującego zakazu. Zdaniem wielu Francuzów coraz wcześniejsze fale upałów stają się nową normą i mogą zwiastować wyjątkowo trudne lato. Trudno dziś zrozumieć, jak można jeszcze twierdzić, że zmiany klimatu nie istnieją albo są tylko chwilowym zjawiskiem. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: To Francja, my wracamy do Polski. W czwartek na zachodzie zachmurzenie małe, w centrum i na wschodzie kraju zachmurzenie umiarkowane. Jeśli chodzi o temperaturę, bo to myślę, że tygryski lubią najbardziej, ta maksymalna wyniesie od 15 stopni na Helu, Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, około 18 w centrum, do 21 na zachodzie.
2: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu. W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku. A po 15:00 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
3: Będzie inspirująco
2: i bardzo międzynarodowo.
3: Zapraszamy! Alicja Michalska
2: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
3: Między 14:00 a 16:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
11: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w Ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.

0: 7 minut po godzinie 17. No moim zdaniem pora idealna do tego, żeby wrócić już do domu. No albo ewentualnie wyjechać na urlop.
1: Na audycję Pogadajmy. Pogadajmy. Zaprasza Kuba Jamrozek.
0: Pytamy was dziś o najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście. 226452100, ale tak naprawdę rozmawiamy o tym, czy masowa turystyka niszczy europejskie miasta. Byliśmy w Wenecji, która jest fantastyczna, bardzo atrakcyjna, jest miastem filmowym, miastem z kanałami, ale też miastem, które raz tonie, a dwa mierzy się z daleko posuniętą turystyką, bo dzieci boisk nie mają specjalnie, porządnych warzywniaków tam nie ma, chcecie iść do dentysty, to prawdopodobnie jakiś kram z pamiątkami prędzej wam się trafi. Byliśmy też w Gruzji, bo okazuje się, że overturyzmu doświadcza też chociażby Batumi. A za kilka minut wyruszymy do Liverpoolu, który wprowadza specjalny kodeks dla fanów The Beatles, bo mieszkańcy mają dość tłumów pod domami muzyków. To jakie są najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście? 22 645 21 00.
1: Pogadajmy. 22 645 21 00.
0: Halo, halo, cześć Filipie.
2: Witam. Ja teraz o turystyce chciałem się wypowiedzieć. Pracowałem sobie 15 lat po różnych hotelach, na różnych stanowiskach, no i taki cały przekrój. Ogólnie wniosek jest taki, że ludzie nie są tacy źli. I było bardzo mało sytuacji, które były naprawdę nieakceptowalne. Natomiast, to jest przykre, proszę mnie nie rozmączać, 99 na 100 osób pochodzenia izraelskiego zachowywało się tragicznie, z pogardą, traktowało cię jak psa, obierało jajka na podłogę, pluło, było niemiłymi i nie chcę zabrzmieć źle, chodzi o to, że na 90 na 100 osób, które obsługiwałem, 99 było tragicznych.
0: Rozumiem, tak, to są twoje doświadczenia.
2: Ludzi, tak, to jest moje doświadczenie.
0: A powiedz jeszcze, bo ten temat, który dzisiaj podejmujemy, on jest szerszym tematem. To znaczy, z jednej strony faktycznie pytamy o te najgorsze zachowania turystów, z jakimi się spotykamy, bo to jest, kiedy wyjeżdżamy za granicę, ale z drugiej jest ta masowa turystyka. Ty próbujesz czasem wejść w buty tych, którzy w konkretnych miejscowościach mieszkają od początku swojego życia albo przez 10 lat i zastanawiasz się, jak im, co im robi w życiu to, że jest nas
2: to
0: tam wielu?
2: To może być problematyczne. Kij ma dwa końce oczywiście. Gdyby nie było turystyki, mogłaby być duża bieda. Natomiast ja zawsze staram się unikać takich gwarnych miejsc, a jak do Florencji, to w maju, kwietniu, a nie w szczycie sezonu. Nie lubię tłumów. Natomiast mam historię, mój kolega całe życie marzył mieszkać na Starówce. I wreszcie zamieszkał. Po miesiącu mu się odwidziało.
0: No, to podejrzewam, nie jedna historia taka o marzeniu gdzieś
2: niby fajnie,
0: o domku
2: ale
0: w górach
2: tak,
0: albo nad
2: morzem. No i to są też, że niszczą ją zabytki, ale gdyby nie turystyka, też niektóre zabytki w ogóle nie byłyby naprawiane. Renowacje nie zostały przeprowadzone, bo to wszystko kosztuje. Kij ma dwa końce zawsze.
0: To prawda. Powiedział Filip, nasz
2: trzeba
0: słuchacz.
2: Trzeba szanować lokalność i w ogóle wszystko trzeba szanować i siebie nawzajem. Ale o historię trzeba dbać i nie niszczyć na pewno dobytku kultury.
0: Bardzo mi się podoba twoje ostatnie zdanie. Ja to w ogóle uważam, że ono pasuje do każdego tematu, jaki w Pogadajmy podejmujemy. Wygram sobie na dzwonek. Filipie, wszystkiego dobrego, dzięki wielkie i pozdrowienia. Dobrego tygodnia. 226452100.

Zero Matias Aguayo sprawia, że my dzisiaj jesteśmy w krajach hiszpańskojęzycznych, a jesteśmy w składzie następującym: Magda Żelazowska, Kasia Dubrawska, Kuba Jamrozek. To jeszcze raz 226452100.

0: Matthew Zaguayo, Sentimientos Encontrados. No nie jest to kołysanka, którą nuciła mi mama, ale przyznacie, że jak się w czwórce posłucha, to naprawdę nóżka chodzi.
1: Pogadajmy.
0: Pogadajmy. Pogadajmy o masowej turystyce, która dzisiaj pewnie w dużej mierze niszczy europejskie miasta. Pytamy was też o to, jakie są najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście. 226452100, a my wyruszamy do Liverpoolu, bo właśnie tam jest Bartosz Lisowski ze Stowarzyszenia Polskie Merseyside. Halo, halo, cześć Bartoszu.
2: Witam serdecznie,
0: kłaniam się. Czy łatwo mieszka się w Liverpoolu?
2: Bardzo fajnie się mieszka w Liverpoolu, zawsze dużo się dzieje, zawsze wesoło i pozytywnie.
0: Ale przecież wy macie tylu tych turystów, którzy przyjeżdżają tam dla The Beatles i podobno mieszkańcy mają już dość tłumów pod domami muzyków.
2: No nie da się ukryć, że to właśnie turyści tworzą to miasto, tworzą tą atmosferę fajną wraz z lokalsami, ale tak, no nie da się ukryć, nikt by nie chciał z nas mieć codziennie pod naszymi drzwiami 20 busów, setki osób, które krzyczą, robią zdjęcia i ogólny szum.
0: Ale czy faktycznie tak jest, czy to jednak jest trochę...

0: taka burza medialna i informacja, która poszła w świat, że teraz fani The Beatles mają trochę ograniczyć siebie, jeśli chodzi o swoje przebywanie w Liverpoolu właśnie pod kątem dobrostanu mieszkańców.
1: Chyba bardziej poza Liverpoolem niż sam Liverpoolu, bo osobiście nie słyszałem u nas jakichś takich rozmów na ten temat, ale faktem jest, że przede wszystkim ten szlak Beatlesów jest mocno uczęszczany, coraz bardziej różne biura podróży robią kierunkowe wycieczki i no tam jest gęsto.
0: A u was mówi się o tym, że istnieje faktycznie taki specjalny kodeks, który ma ograniczyć uciążliwość dla mieszkańców dzielnic, czy nie?
1: Nie słyszałem osobiście, w paru miejscach tylko gdzieś można było o tym przeczytać. Wiadomo, że to nie będą jakieś drakońskie zmiany, że tam będzie stała policja i będzie na ludzi krzyczała, ale gdzieś to delikatne ograniczenia, które mają usprawnić życie lokalnych osób, no bo to są jakieś wąskie uliczki, gdzie wjeżdżało wiele samochodów. To są zwykłe domy, gdzie oni się rodzili, wychowywali i dalej są sąsiedzi za płotem, wychowują się dzieci, starsze osoby, no i to jednak jest uciążliwe momentami.
0: Pamiętam, że zwiedzałem kiedyś Rzym śladami aniołów i demonów Dana Browna. Bardzo fajna wycieczka, kiedy idzie się z mapą i odhacza konkretne punkty na tej mapie związane z książką albo filmem. Fajnie się oczywiście też gdzieś zgubić i pobłąkać trochę, no bo na tym polega turystyka, ale zastanawiam się, czy nie jest z Liverpoolem trochę tak, że jednak jak ktoś przyjeżdża do tego miasta, to właśnie dla Beatlesów, ewentualnie dla futbolu.
1: No większość ludzi po to przyjeżdża, tak? No mecze, wiadomo, to jest numer jeden, kibiców jest najwięcej, a druga część korzysta właśnie z tej kulturalnej mapy. Tylko że tak, trzeba też to rozdzielić, że centrum miasta, tam też jest Muzeum Beatlesów, też są miejsca Beatlesów, puby i tak dalej. Tam życie dzieje się na maksa, tam nie ma ograniczeń, im głośniej, tym lepiej, im więcej szumu, tym super. Ale tutaj, jeśli wracamy do tych uliczek właśnie, chodzi tylko o nich, bo to są, mówię, miejsca, gdzie ludzie też chcą normalnie żyć. Nie da się imprezować przez 7 dni w tygodniu i miasto dlatego wprowadza te malutkie ograniczenia.
0: A z twojej perspektywy, człowieka, który mieszka, no właśnie, do końca nie wiem, w której części Liverpoolu, czy to jest centrum, czy poza centrum, ty doświadczasz tego przesadnego ruchu turystycznego, czy nie?
1: Ja całe życie mieszkałem na północy Liverpoolu, czyli okolice Crosby, plaży, także u mnie zawsze było spokojnie, ale chcąc nie chcąc wszyscy do centrum zawsze przyjeżdżamy, no i tam się dzieje zawsze, czy to są te dni meczowe, czy to są te dni, gdy są duże koncerty, imprezy, tak, tam przyjeżdżają fajne gwiazdy, na które przychodzi tysiące ludzi, wypełniają stadiony, także tam zawsze się dzieje, no ale miasto z tego żyje, z tego słynie, dzięki temu miejscowi zarabiają pieniądze, także no też nie ma w nich nigdy złej krwi.
0: Czyli ty przyjmujesz to z dobrem inwentarza, to nie jest tak, że protestujesz przeciwko turystom?
1: Nie, no bo Liverpool akurat jest takim miejscem, gdzie to ta turystyka, czy słynne, popularne multikulti działa bardzo dobrze. Nie ma takich dużych zagrożeń, jak już w sąsiednich miastach, gdzie tam Manchester, Birmingham, tak, tam już jest troszkę niebezpieczniej. A w Liverpoolu, czy to jest pierwsza w nocy, czy druga, jeśli będziesz sobie szedł na lekko podchmielony, wszyscy ci zawsze pomogą, wesprą cię, żebyś trafił do domu.
0: Ciekawi mnie, czy ma tu znaczenie fakt, że urodziłeś się w Polsce, a mieszkasz w Liverpoolu, więc masz większą tolerancję dla turystów, ale mam nadzieję, że na to pytanie odpowiemy za kilka minut. Przypominam, Bartosz Lisowski ze Stowarzyszenia Polskie Merseyside jest gościem czwórki, a pytamy was o najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście. Złapcie za telefon, zadzwońcie do 18, jest taka możliwość. 226452100.
2: Pogadajmy. 226452100.
0: 226452100. Zakładam, że podróżujecie do bardzo wielu różnych miejscówek na całym świecie. Czy faktycznie widzicie też ten problem, że europejskie miasta są dzisiaj zadeptywane? Czekamy na wasze telefony.

0: Espresso Tonic, tak nazywa się ten kawałek, to nie jest żadna kulinarna propozycja. 24 minuty po godzinie 17 pytamy was o najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek na wyjeździe się spotkaliście. 226452100 to nasz numer telefonu.
1: Pogadajmy. 226452100.
0: Wenecja mierzy się z nadmiarem turystów. Liverpool wprowadza specjalny kodeks dla fanów The Beatles, bo mieszkańcy mają dość tłumów pod domami muzyków. Chociaż Bartosz Lisowski powiedział dzisiaj, że to nie jest tak do końca, że on specjalnie odczuwa jakoś to, że fani Beatlesów przyjeżdżają i przejmują miasto. Bartosz Lisowski ze Stowarzyszenia Polskie Merseyside. Bartoszu, jest trochę tak, że fakt, że ty urodziłeś się w Polsce, a mieszkasz w Liverpoolu, sprawia, że masz większą tolerancję na turystów, czy nie?
2: Ja nie wiem, czy większą. W Polsce tutaj zazwyczaj jesteśmy spokojniejsi, mamy więcej zasad, tak? Wiemy, że są miejsca, w których trzeba się zachowywać, że jest jakaś kultura ogłada, a troszkę w Wielkiej Brytanii to wygląda tak, że jak się bawimy, no to na całego, tak? Nie ma limitów żadnych, cieszymy się, jesteśmy głośni, radośni i gdzieś jakby ta bariera tutaj, granica jest bardzo daleko przesunięta rozrywki.
0: Zastanawiam się, czy fakt, że my dzisiaj mamy taką tendencję do tego, żeby podróżować trochę śladem Instagrama. I dzisiaj wspomnieliśmy o tym w pierwszej godzinie naszego spotkania, że jedziemy powiedzmy do jakiegoś miasta, wysiadamy tam na chwilę, robimy sobie mnóstwo fotek i wrzucamy na Instagram, zmienia nasze podróżowanie. Ty to widzisz w Liverpoolu, że przyjeżdżają turyści po to, żeby zrobić sobie trochę zdjęć i nie chcą doświadczyć tego miasta, które na przykład ty masz okazję doświadczyć na co dzień?
2: W Liverpoolu nie da się nie doświadczyć. Tam przyjeżdżając od pierwszych sekund doświadcza wszystkiego, jeśli chodzi o te ulice, które tam żyją cały czas, ale bardziej zauważalne jest to, że wysiadając z tego busa czy słynnego Ryanaira z samolotu, odpalamy, że tak powiem, wrotki, tak, że jesteśmy trochę bardziej szaleni, troszkę bardziej się bawimy, relacjonujemy to wszystko w social mediach dzisiaj. No i to na pewno też nakręca.

0: całą tą energię.
1: A powiedz jeszcze, jak ty tam trafiłeś? Dlaczego osiedliłeś się akurat w tym mieście?
0: Samolotem tam
1: no,
0: trafiłem.
1: No, to się domyślam,
0: pomysł,
1: że nie pontonem, ale wiesz, powodów może być wiele.
0: A teraz lepiej pontonem ostatnio, ale tak naprawdę był plan, jak większość ludzi, pojechać na 2 lata, troszkę pieniążków zarobić i wrócić, ale niestety, może istety, Liverpool wciągnął jak najbardziej.
1: I stworzyłeś tam Stowarzyszenie Polskie Merseyside, mam nadzieję, że poprawnie wymawiam nazwę stowarzyszenia, które jest stowarzyszeniem dla Polaków mieszkających tam na miejscu.
0: Tak, no jest nas tam bardzo dużo, około 20 tysięcy Polaków w regionie Merseyside, czyli naszego tam powiatu, powiedzmy. No i ludzie mają różne problemy codzienne, w których staramy się pomagać. Organizujemy też różne eventy festyne, żeby tych ludzi troszkę integrować ze sobą i żebyśmy się troszkę bardziej ze sobą lubili.
1: Ale zakładam, że to nie jest też łatwe, żeby jakkolwiek w obcym miejscu się odnaleźć, to raz, więc wy jesteście właśnie po to, ale żeby zorganizować taką płaszczyznę do tego, żeby się z Polakami komunikować. Chyba, że było zupełnie inaczej i stwierdziłeś, że zrobię to i nagle pojawili się ludzie, którzy chcieli do ciebie dołączyć.
0: To wszystko wynikało gdzieś samoistnie. Gdzie zaczynaliśmy od treningu z dziećmi piłkarskimi, gdzieś tam było kilka osób, ale ci rodzice stali, rozmawiali ze sobą i się okazywało, że ten ma problem, który potrzebuje prawnika, inny ma problem, gdzie potrzebuje jakiegoś księgowego, inny ma jakiegoś, szuka jakiegoś hydraulika i się okazało, że sami sobie możemy zacząć pomagać, będąc ze sobą i rozmawiając.
1: No i są ludzie, którzy są w stanie dogadać się, nie pokłócić. Dowodem na to jest Stowarzyszenie Polskie Merseyside. Bartoszu, to zdradź jeszcze na koniec. Czy jak myślę o tym, żeby pojechać sobie do Liverpoolu, to mam się bać tego, że tam jest ten kodeks dla fanów The Beatles i że będę obwarowany różnymi ograniczeniami, czy jednak ja tam mogę pojechać i to, o czym wspomnieliśmy, doświadczyć tego miasta?
0: Absolutnie niczego nie trzeba się bać, zachowując podstawowe nasze tutaj przyjęte, szeroko pojęte zasady kultury. Nie ma się niczego obawiać, wręcz polscy turyści są bardzo dobrze traktowani, bo potrafimy się zachować, jesteśmy fajni, przyjemni, mili, kulturalni. Często inne nacje dają się bardziej we znaki niż my, Polacy, rodacy.
1: To jest człowiek, który zrobić potrafi dobrą reklamę Polsce za granicą. Bartosz Lisowski, bardzo ci dziękuję za to połączenie i wszystkiego dobrego.
0: Dziękuję, również wszystkiego dobrego.
1: 226452100. Jakie są najgorsze zachowania turystów, z jakimi się spotkaliście? Do godziny 18 czekamy na wasze telefony.
2: Pogadajmy. 226452100.
1: 226452100. Czekamy na wasze opowieści, o waszych doświadczeniach z miast, w których turystyka jest dominująca. Bo może faktycznie trochę tak jest, że my dzisiaj te nasze piękne europejskie miasta po prostu zadeptaliśmy.
3: Le jour se lève, j'ai très mal dormi. Des images, des visages se bousculent dans ma tête. Toute la nuit,

0: Wiem, że nie mogę jej zobaczyć teraz face to face, ale wiem, że tupię radośnie nóżką do czwórkowej muzyki po drugiej stronie.
1: Pogadajmy. Pogadajmy.
0: Magdalena Kachniewska, analityczka trendów rynku turystycznego, Szkoła Główna Handlowa. Halo, halo, dzień dobry, cześć Magdo.
2: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Overtourism, takie pojawiło się pojęcie dzisiaj w naszej dyskusji. Czy to jest pojęcie, które dotyczy też Polski, czy nie? Czy mówimy tutaj wyłącznie o zagranicy, o Włoszech, o Holandii, być może Niemczech?
2: Ono pomału zaczyna dotyczyć niestety również Polski. Nie powiedziałabym, że oczywiście jest to skala, którą możemy porównywać z Barceloną czy Wenecją, ale w przypadku takich miast jak Kraków, ale także na przykład Tatrzański Park Narodowy, borykamy się z tym zjawiskiem już od bardzo wielu lat. Jest ono niezwykle uciążliwe i dla przyrody, i dla mieszkańców lokalnych i na pewno wymaga już jakiejś interwencji.
0: No właśnie Kraków to podejrzewam, że mogłaś podać za przykład i pewnie Kraków jest tym pierwszym, który przychodzi nam do głowy. Tatrzański Park Narodowy też. Warszawa chyba się całkiem nieźle trzymał, bo turyści tu są, ale nie wiem, może to jest kwestia infrastruktury, że jednak ten overtourism tutaj tak nie występuje mocno.
2: To znaczy Warszawa ma to szczęście czy nieszczęście, że została tak strasznie zdewastowana w czasie II wojny światowej, że nie posiada w tej chwili takiego jednorodnego, jednego konkretnego centrum, które w jednym miejscu jak gdyby komasowałoby ruch turystyczny. Jeżeli myślimy o Krakowie, to od razu widzimy rynek, otoczenie sukiennic i nawet jeżeli mamy czasem na myśli inne części Krakowa jako takie miejsca charakterystyczne, turystyczne, no to wiemy, że te sukiennice będą przyciągały wszystkich i to najbliższe otoczenie sukiennic i Kościoła Mariackiego. W Warszawie jest inaczej. W Warszawie ruch turystyczny jednak jest dość rozproszony i tak się rozkłada trochę na Starówkę, trochę na Pałac Kultury, a trochę na Park Łazienkowski i dzięki temu nie ma jednego miejsca, które byłoby tak straszliwie przeciążone. Aczkolwiek mieszkańcy niektórych regionów Warszawy już pomalutku zaczynają na przykład zamykać swoje uliczki dla ruchu turystycznego, już zakładają furtki, tak żeby tylko mieszkańcy lokalni mogli w niektóre uliczki wchodzić, a więc pomalutku też zaczynają się już bronić przed tym napływem natrętnych turystów.
0: A do nas dotarła turystka z dalekiego kraju, Justyna. Halo, halo, cześć Justyno.
3: Halo, halo, hej Kuba. Ja chciałam powiedzieć o tym, to jest takie trywialne, ale strasznie nie lubię, jak turyści zakupują pety na plaży albo śmieci w piasek. Jest to dla mnie no straszne.
0: O, to ja się mogę pod tym podpisać, bo idzie sobie człowiek plażą, chce wykopać jakieś diamenty albo jakąś muszlę, a tam pet.
3: Jakiś bursztyn.
0: Jakiś bursztyn na przykład, a tu pet. No i co z tym zrobić? Ale zauważyłeś, że to jest jakoś w konkretnym miejscu, nie wiem, chodzi ci o Bałtyk, czy to również dzieje się w innych miejscach całego świata?
3: Ja mówię o Bałtyku, ale to myślę, że to wszędzie się dzieje, ale chciałam być sprawcza i w tym roku...
0: Justyno, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Czekaj, bo uciekłaś nam na moment i nie wiem, na czym to ta sprawczość polegała. Wytłumaczysz?
3: Sprawczość polega na tym, że zapisałam się na wolontariat i będę sprzątała w roku plażę. Będę odpoczywała i będę sprzątała.
0: A, to piękna sprawa. W ogóle nie wiedziałem, że są takie wolontariaty. Przyznaję się bez bicia jako ignorant.
3: Są. W Trójmieście będziemy, zapisałam siebie, koleżankę, napisałam, że uwielbiamy grać w siatkówkę i sprzątać śmieci.
0: To w takim razie mam ci życzyć dobrego wypoczynku. Będzie tam przestrzeń na to, żeby wypocząć?
3: Będzie popołudniami.
0: Powiedziała Justyna, która nie cierpi petów i te pety będzie sprzątać w te wakacje. Wszystkiego dobrego, świetny pomysł na to, żeby jakoś zagospodarować swój czas latem.
3: Pa, pa, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. 226452100. Pytamy was dziś o to, jakie są najgorsze zachowania turystów, z jakimi kiedykolwiek się spotkaliście. Magdo, to chyba słuszna inicjatywa, bo podejrzewam, że gdyby więcej

0: osób poszło śladami Justyny, kto wie, być może sam sobie powinienem to powiedzieć w twarz, no to ten overtourism wyglądałby trochę inaczej.
1: Znaczy, tutaj myślę, że wystarczyłoby po prostu, żeby nikt nie zostawiał śmieci. Tego typu wolontariat po prostu nie byłby wtedy w ogóle potrzebny. Natomiast myślę, że overtourism jest zjawiskiem trochę bardziej poważnym niż tylko to,

0: które nie są kompletnie przygotowane ani od strony organizacyjnej, ani infrastrukturalnej na przyjęcie nagłe dużej liczby turystów. I tutaj największą niestety winę ponoszą media społecznościowe. Kiedyś w dobie papierowych przewodników turystycznych nie mieliśmy możliwości tak szybko zarażać się modą na różne miejsca. W tej chwili bardzo często przygotowując się do wyjazdów turystycznych, to dotyczy szczególnie pokolenia Z i pokolenia Alfa, zaczynamy przede wszystkim przygotowywać się śledząc, co tam słychać panie w Instagramie albo na przykład na Pinterestie. I oglądamy oczami, pożeramy nowe miejsca oczami i potem natychmiast chcemy się tam przenieść. Oczywiście to jest bardzo fajne i ciekawe, tylko problem polega na tym, że te miejsca czasami są tak wzięte z zaskoczenia. Nie mają szans przygotować się od strony infrastrukturalnej, to znaczy mają nieprzygotowane nawet takie elementarne kwestie jak wywóz śmieci, jak aprowizacja, na przykład w małych miejscowościach brakuje chleba, brakuje takich elementarnych kwestii właśnie zaopatrzenia sklepów, bo jest najazd szarańczy w postaci turystów. Brakuje miejsc parkingowych, brakuje możliwości zorganizowania nawet miejsc na plażach. To widać często w naszych miejscowościach nadmorskich. No tutaj chyba takim najbardziej oczywistym przykładem będzie Mielno. Chyba każdy słyszał już o tym, jaką zmorą jest tam w szczycie sezonu. No gigantyczny tłum turystów, którzy nie mają gdzie parkować, nie mają gdzie rozłożyć leżaka, nawet kocyka na plaży. I to jest zjawisko dużo poważniejsze niż tylko to, że zostawiamy pety.
1: To o tym poważniejszym zjawisku na pewno jeszcze porozmawiamy. Kto wie, być może razem z naszym słuchaczem Łukaszem. Halo, halo, cześć Łukaszu.
2: Cześć Kuba, witam cię. Tutaj trochę się uruchomiłem, bo usłyszałem temat Krakowa, w którym miałem okazję mieszkać nawet przez parę lat. Skąd uciekłem, od razu powiem, można tak powiedzieć, bo miasto, przyznam, właśnie ze względu na ruch turystyczny było, no było, jest, nie wiem jak teraz, mam nadzieję, że trochę się poprawiło, ale w tamtych czasach, czyli jakieś 8 lat temu, było już nie do zniesienia. I to, co tutaj było wspomniane, albo nie było wspomniane, to myślę, że włodarze miejscy tutaj, którzy zarządzają miastami, mają bardzo duży udział w takich problemach, dlatego że dosyć wąska grupa ludzi zarabia pieniądze na, powiedzmy, na ruchu turystycznym. Jeżeli miasto nie inwestuje w żadne inne gałęzie gospodarki, przemysłu i skupia się tylko na ruchu turystycznym, no to jest to duży problem. I tu powiem na przykładzie Krakowa, gdzie nawet wylądowałem na 2 lata w hotelu, jednym z większych hoteli w Krakowie, 5-gwiazdkowych. Bardzo byłem zaskoczony, bo to była moja pierwsza praca w hotelu, w dziale sprzedaży takiego hotelu, że na przykład ruch wycieczkowy, grupy tak zwane turystyczne, to jest wyprzedane, to są na prawie 2 lata do przodu grupy turystyczne. I to nie dotyczy tylko akurat Krakowa, tylko całego ruchu. Tam to jest to połączone razem z Oświęcimiem, z kopalnią soli w Wieliczce, taki standard. Ale to, do czego doprowadził Kraków, to to, że nie tylko, można powiedzieć, zabił całe stare miasto, na którym w ogóle nie pojawiają się już krakowianie. Krakusy. Jak ja się wyprowadzałem, mieszkając na Starym Podgórzu, pamiętajmy, że Kazimierz też był kiedyś dzielnicą mieszkalną. Teraz już ją nie funkcjonuje jako... Tam nie mieszkają już ludzie, którzy tak naprawdę są mieszkańcami Krakowa. Jak ja się wyprowadzałem, już się to przesuwało w stronę Starego Podgórza, czyli znowu kolejna dzielnica. I to jest, można powiedzieć, trochę rozrasta się, no nie chcę powiedzieć trochę jak rak. Ale jeżeli, tak jak naprawdę mówię, jeżeli włodarze miejscy nie są w stanie rozwijać innych gałęzi przemysłu niż właśnie turystyka i tylko z tego czerpią korzyści, to Kraków jest tego najlepszym przykładem w Polsce, jak można miasto po prostu zadeptać i zabrać mieszkańcom przede wszystkim.
1: Dobrze, że o tym...
2: Mówię to też z perspektywy, przeniosłem się z Krakowa do Gdańska, żeby było ciekawiej. I w Gdańsku był zupełnie inny oddech. Wysoki jest tak zwany jeszcze w branży hotelarskiej, tutaj panuje coś takiego jak niski i wysoki sezon. Jeżeli można powiedzieć, że w Trójmieście ten niski, wysoki sezon to są jakieś 3 miesiące w roku, to na przykład Kraków to jest 10 miesięcy w roku. Naprawdę niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, dopóki nie jest w środku. A to są powiązane branże, czyli gastronomia, czyli hotele, choreka cała tak zwana, czyli hotele, restauracje, cateringi, imprezy. No i tu trochę szkoda takich pięknych miast.

0: których mieszkańcy sami nie mogą korzystać.
1: No jest to pewnego rodzaju paradoks, bo z jednej strony, kiedy ktoś nas pyta o jakieś polskie miasto, które moglibyśmy mu polecić, to Kraków jest naszym pierwszym wyborem. Jak kogoś spytamy z zagranicy, gdzie był w Polsce, to pewnie rzuci hasło, że Kraków, może Zakopane, i tym się chwalimy, tylko gdzieś po drodze oczywiście zapominamy też o tych mieszkańcach, którzy to miasto tworzą na co dzień, wtedy, kiedy sezon turystyczny mija, chociaż jak sam wspomniałeś, akurat w Krakowie jest jakoś bardzo długo, bardzo wydłużony. O tak.
0: Tak, tak, bo ten ruch turystyczny to naprawdę miałem okazję na przykład ze Starego Podgórza czy przechodzić na piechotę niemalże do pracy albo rowerem i to po prostu widać, jak pod zamek podjeżdżają autokary jeden za drugim, wysiadają, tak ja to nazywałem, tak zwane japońskie wycieczki, oczywiście w domyśle, w cudzysłowie japońskie, ale ten styl zwiedzania, czyli podjeżdżamy, wychodzimy, robimy zdjęcia, za godzinę już jesteśmy w innym miejscu i karuzela się kręci, tylko tak jak mówię, wydaje mi się, że ze stratą jednak dla samych mieszkańców, ale też nawet chyba ze stratą dla turystów, bo chyba wspominaliście nawet dzisiaj, że tak naprawdę wokół tych miast widać to, że zamiast takich lokalnych doświadczenia, jakichś lokalnych, nie wiem, restauracji, czy w ogóle lokalnego jakiegoś klimatu, otrzymujemy, można powiedzieć, sklepiki z pamiątkami. Świetnym przykładem tego niedawno jest na przykład też Praga czeska, gdzie można to świetnie zauważyć, gdzie po prostu to jest, szuka się takich, można powiedzieć, autentycznych doświadczeń, ale niestety, żeby ich doznać, trzeba, tak jak na przykład w przypadku Krakowa, trzeba by gdzieś wybrać się gdzie indziej. A jest gdzie, bo tych miejsc do zwiedzania nawet w samym Krakowie jest o wiele więcej, no ale o wiele łatwiej i moim zdaniem bardziej zyskowne jest wybudowanie kolejnego hotelu w centrum, czy kolejnego właśnie sklepiku z pamiątkami, czy kolejnej restauracji, w której tak naprawdę ludzi już nie stać na jedzenie.
1: To ja się
0: jest to tylko i wyłącznie po turystach.
1: Przestaję się dziwić, że mój brat ostatnio, który mieszka w Krakowie, ostatnio pojechał na siłownię do Myślenic. Myślałem, że no, jednak jest to trochę dziwne, dlaczego nie idzie dość u siebie, ale być może to są właśnie powody, o których mówisz. Dzięki wielkie, Łukaszu, za ten telefon.
0: Jasne.
1: Wszystkiego dobrego. 226452100. Razem z nami Magdalena Kachniewska, analityczka trendów rynku turystycznego ze Szkoły Głównej Handlowej. Magdo, kilka wątków dorzucił do naszej dyskusji Łukasz. Któryś z nich zwrócił twoją szczególną uwagę?
2: Wiesz co, tych wątków strasznie dużo tu i usłyszałam i w ogóle mi ciągle przychodzi do głowy, bo tak jak czytam różne badania naukowe z różnych regionów Europy i świata, to chociażby na przykład kwestia dobrostanu przyrody i dobrostanu zwierząt. Tutaj my się koncentrujemy ciągle na mieszkańcach i mieszkańcach, co jest oczywiście bardzo ważną rzeczą, ale tak pomyślałam na przykład o koniach, bo tak niedawno rozgrzała znowu dyskusja w Polsce, no bo idzie fala upałów, zbliżają się wakacje i wszyscy patrzą na te miasta, które na starówkach mają przejażdżki konne. I te konie, które tyrają naprawdę od świtu do zmierzchu, czasami nawet jeszcze w późnowieczornych godzinach, w kółko człapiąc po starówkach, po bruku rozpalonym, gorącym, czasami mając przez cały dzień podawane co najwyżej wiadro wody. I tutaj taka ciekawostka, tak dorzucę do tego zbierania petów na plażach, że niektóre miasta w Europie odchodzą już od tego i po prostu wprowadzają zakaz przejażdżek konnych. Po prostu. Nie będzie już koni na starówkach. Pierwszym takim miastem była Palma de Mallorca. W tej chwili w Hiszpanii już jest rozważany zakaz właśnie takich przejażdżek we wszystkich miastach hiszpańskich, aczkolwiek budzi to opór. Na przykład Sewilla bardzo, bardzo tu wierzga, nomen omen. No u nas w Polsce ciągle jeszcze, jak wiemy, są starówki i to nie tylko dotyczy Krakowa czy Warszawy, ale także mniejszych miast, w których takie przejażdżki są nie tylko dozwolone, ale też bardzo wyczekiwane przez turystów. I myślę, że tutaj jedynym rozwiązaniem jest po prostu to, jak my zagłosujemy nogami. Jeśli my nie będziemy korzystali z takich rozrywek, to nie będą też cierpiały zwierzęta. Po prostu zniknie tego typu usługa z rynku i skończy się cierpienie zwierząt. Inny wątek, który mi przyszedł do głowy, również z tym związany, no to jest kwestia, tak znowu nawiążę do Tatrzańskiego Parku Narodowego, naszej odpowiedzialności za to, w jakich sezonach w ciągu roku chcemy zwiedzać te miejsca. Tutaj przytoczę przykład z Bieszczadzkiego Parku Narodowego, który jeszcze nie jest tak aż przeciążony oczywiście jak Tatrzański, ale zaczyna mieć już różne problemy. Opowiadała mi jedna z hotelarek, która prowadzi właśnie hotel w otulinie Bieszczadzkiego Parku Narodowego, że w okresie lęgów ptaków, kiedy turyści są proszeni, żeby jednak starali się unikać zbyt długich pobytów, żeby nie

0: Schodzili, broń Boże, ze szlaków. Jedna z oburzonych wczasowiczek powiedziała, że ona nie zamierza sobie ograniczać zwiedzania tylko dlatego, że, cytuję, jakaś kura się niesie. Więc to pokazuje, że overturyzm jest czymś, co mamy czasami w głowach. On nie wynika tylko z tego, czy jest nas dużo, czy mało, ale też z tego, jak my traktujemy otoczenie, ludzi, którzy nas goszczą, przyrodę, która nas jest gotowa przyjmować i tak dalej.
1: To jeszcze jedna rzecz do naszej dyskusji. Jest takie ładne pojęcie dzisiaj modne jak city break. Ja lubię udać się do jakiegoś miasta tak na chwilę, tylko zastanawiam się, czy to moje lubienie tego wypadu na 2 dni na przykład do europejskiego miasta nie jest trochę wpisywaniem się w ten overtourism. Nie wiem, jak na to patrzysz.
0: To znaczy, to pytanie, jak patrzą na to mieszkańcy tych miast, a nie
1: albo
0: ja.
1: Albo zwierzęta, przy okazji, skoro o zwierzętach powiedzieliśmy.
0: Na pewno znasz zdjęcia, które są teraz coraz częściej publikowane w mediach społecznościowych z hasłami "Tourist go home", żeby tam mocniejszych słów nie używać. No one są niestety wyrazem odczuć mieszkańców tych miejscowości czy miast, którzy właśnie w ramach city breaks, no bo to zwykle dotyczy wyjazdów weekendowych, zalewani gwałtownym szturmem turystów, którzy wpadają na przykład w piątek wieczorem, zadeptują miasto przez sobotę i niedzielę i w niedzielę wieczór wsiadają w samoloty i wracają do swoich miejsc stałego zamieszkania. No niestety, zjawisko bardzo problematyczne, aczkolwiek urocze. Nie dziwię się, że to lubisz, bo wspaniale jest gdzieś sobie na przykład, korzystając z tanich lotów, zrobić wypad do Rzymu, tam na przykład pójść do opery, pozwiedzać miasto, zjeść dobre lody i wieczorem w niedzielę wrócić spokojnie do pracy.
1: No tak, rozmarzyłem się trochę. Z drugiej strony mam świadomość, że jednak w ten pęd turystyczny nie ma co się wpisywać. A ty dokąd lecisz na wakacje albo jedziesz?
0: No widzisz, ja tutaj jestem takim przypadkiem, który od kilku lat na prośbę swoich dzieci absolutnie wziął rozbrat. Nie latam samolotami, nie opuszczam Polski. Kupiłam sobie dom, właściwie leśniczówkę i od kilku lat absolutnie nigdzie nie wyjeżdżam.
1: No to jestem teraz zaskoczony, ale z drugiej strony wyobrażam sobie, że to wymaga też pewnej odporności na te zdjęcia z Instagrama.
0: Wymaga dużej odporności, tym bardziej, że ja przez wiele lat byłam bardzo aktywna turystycznie. Z drugiej strony, wiesz, niektórzy złośliwie mogą powiedzieć, no tak, jakżeś się napodróżowała, zanieczyściłaś planetę spalinami z samolotów, to łatwo jest ci teraz powiedzieć, już więcej nie latam. Ale w dalszym ciągu wymaga to ode mnie ogromnego samozaparcia. Uwierz mi, to jest strasznie trudne, jak zbliża się sezon urlopowy. No w moim przypadku na uczelni to jest okres, kiedy już wypuszczę studentów, wybronią się wszyscy z pracami magisterskimi i ja mogłabym ruszyć w świat, a ja zamiast tego idę z psem na tą samą trasę w tym samym lesie.
1: Ale wiesz, to też jest wypuszczenie się w świat.
0: Tak, zaczynam się uczyć. Tak, zaczynam się uczyć innych odkryć.
1: Magdalena Kachniewska, analityczka trendów rynku turystycznego ze Szkoły Głównej Handlowej, gościła w Pogadajmy w Czwórce. Dzięki wielkie za to spotkanie.
0: Ja również dziękuję. Wszystkiego dobrego i udanych wojaży.
1: Wszystkiego dobrego, a razem z nami kobieta, która podróżować bardzo lubi, jest to Marta Zienkiewicz. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć.
1: A jeśli chodzi o turystów, którzy cię wkurzają za granicą, to jakie to są zachowania?
2: Wiesz co... Mnie chyba trudno jest zdenerwować. I wiesz, jeżeli ktoś już jest tak typowo bardzo głośno, zwraca na siebie uwagę, robi jakieś przedziwne rzeczy, bo tak się też oczywiście zdarza, to tak, ale jakieś takie drobne, jakieś zachowania, potknięcia, to ja, jak jestem na urlopie, to wiesz, lilia.
1: Czyli ktoś się położy na hiszpańskich schodach, a ty przechodzisz obok, to ci to nie przeszkadza.
2: No, a tam... Niech leży.
1: Są gorsze rzeczy. A co po godzinie 18 u ciebie?
2: No trochę zmiana tematu. Porozmawiamy sobie po godzinie 18 o długowieczności. I jest to o tyle ciekawy dziś, w 2026 roku temat, że do niedawna mogło to nam się kojarzyć głównie z rozwojem medycyny, z tym, że warto dobrze i zdrowo się odżywiać, aktywność fizyczna. A dziś do tej mieszanki dodajemy nowe technologie. I co one tutaj zmieniają, a są to naprawdę imponujące zmiany, nowe odkrycia, innowacje, trochę sobie o tym porozmawiamy, jak współczesny człowiek może dbać o swoje długie i zdrowe życie, właśnie wykorzystując do tego nowe technologie.
1: Mam ciocię Helenę, która ma 100 lat, zawsze mówiła mi, że ma 100 lat dlatego, że zawsze rano piła ciepłą wodę, więc to ten element, powiedzmy, kulinarny, ale ciekawy jestem, czy miałaby 200 i czy będzie miała 200, jeśli zacznie korzystać z nowych technologii, o których pogadacie. To zobaczymy. Bardzo ci dziękuję i zapraszam w imieniu Marty. Wam też dziękuję za ostatnie 2 godziny. Spogadajmy, słyszymy się jutro po godzinie 16. Magda Żelazowska,

0: Tu czwórka, Polskie Radio. Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6

0: szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
0: Lasium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
4: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
5: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.

0: Minęła 18.
1: Pogoda.
0: Dziś minimalne ochłodzenie względem tego, jak było na początku tygodnia, choć jest raczej spokojnie. 20, 21, 22 stopnie Celsjusza to jest ta średnia, która obowiązuje w tym momencie w całej Polsce. Na zachodzie słonecznie. Jeśli chodzi o centralną Polskę, tu pojawi się więcej chmur, ale najwięcej dzieje się na wschodzie. Tam zachmurzenie jest naprawdę duże. Może popadać również deszcz, a nawet mogą trafić się burze. Jeśli chodzi o południowy wschód, to tam wiatr jest nawet porywisty. Także uważajcie, jeśli planujecie jakiś wieczorny spacer, no to warto uzbroić się w jakąś bluzę z kapturem.
1: Autopromocja.
2: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
3: Cześć, nazywam się Jere. Zapraszam Was na mój godzinny występ w 12 calach.
2: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
4: Jeszcze nie było.
2: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek o 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
1: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid.
0: Po reklamie.
8: Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
0: Tu Czwórka Polskie Radio.

0: audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości, zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: Ludzie od zawsze chcieli żyć możliwie długo i w jak najlepszym zdrowiu. To oczywiste, ale z drugiej strony to właśnie dziś mamy do tego najlepsze możliwości. Z jednej strony to oczywiście rozwój medycyny, świadomość, jak ważny jest ruch fizyczny, ale też i zdrowe odżywianie. Z drugiej rozwój technologiczny. To właśnie wszystko przyczynia się do tego, że dziś możemy dbać o swoje zdrowie, kontrolować je i optymalizować na niespotykaną dotąd skalę. Podczas gdy o niektórych metodach wiemy od lat, inne są nieco bardziej futurystyczne. Wśród właścicieli tych największych firm technologicznych panuje przekonanie, że starzenie można traktować właśnie jak problem technologiczny, a nie naturalny proces. I w związku z tym masowo inwestują w startupy biotechnologiczne. A co się dzieje tam? Po pierwsze, terapie komórkowe, regeneracja i odmładzanie. Czy Polska jest na bieżąco z nowinkami i co dzieje się u nas właśnie w temacie długowieczności? O tym będziemy rozmawiać w ciągu najbliższej godziny. Zapraszam Was na audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości. Marta Zienkiewicz.

0: Czwórka. Polskie Radio.
1: To jest nowość czwórki.

Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: No dziś chyba będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, ile lat będą żyć wszyscy ludzie przyszłości i jak to życie będzie wyglądało, na ile będzie zdrowe. Słowo długowieczność, czy po angielsku longevity, mam wrażenie, że jest dzisiaj z jednej strony trendem. Mnóstwo w internecie możemy znaleźć przewodników, nowinek. Coraz więcej osób mówi, że dołącza do tego nurtu, dbając o swoje zdrowie na różne sposoby. O tym rozmawiało się ostatnio w Warszawie. Kilka dni temu spotykamy się w zasadzie 3 dni, 4 dni po targach długowieczności. Jest to

0: pierwsze w Polsce takie wydarzenie, które łączy naukę, technologię, naturę i ruch. Porozmawiamy sobie o wnioskach, o wrażeniach i gdzie jest Polska, jeśli chodzi o to, co dzieje się w tym temacie na świecie. Razem ze mną w studiu jest Maciej Wilk, pomysłodawca i organizator Targów Długowieczności. Cześć.
1: Cześć, witaj. Witam Państwa również bardzo serdecznie.
0: Tak, myślę sobie o tym, że Targi Długowieczności nie jest to wydarzenie, które odbyło się na uniwersytecie dla zamkniętego grona naukowców, lekarzy, specjalistów, tylko tak jak wspomniałam też chwilę temu, ten temat chyba już wszedł do mainstreamu, coraz więcej osób chce dołączać do tego nurtu i żyć właśnie w ten sposób. Jestem ciekawa, jakie są twoje przemyślenia na ten temat już po, na ile jest to temat mainstreamowy i w zasadzie dotyczący większości z nas.
1: Kiedy rok temu, siedząc w swoim gabinecie, wymyśliłem całą tą ideę, cały ten pomysł na Targi Długowieczności, od początku moją intencją było to, żeby nie była to kolejna konferencja zamknięta dla, tak jak powiedziałaś, zamkniętej grupy specjalistów czy lekarzy, tylko chciałem, żeby to była pierwsza w Polsce impreza, wydarzenie, które trafia do szerokiego grona ludzi. Czyli żeby był dla każdego. Dla każdego, kto pragnie żyć długo i zdrowo, tak jak reklamowaliśmy to w mediach. I moją misją i całego mojego zespołu było to, żeby właśnie inspirować ludzi do dobrego, długiego, świadomego życia, ale właśnie w zdrowiu, bo co innego jest żyć 100 lat chorując cały czas, a co innego jest dawać narzędzia, pokazywać, jak można żyć długo, ale satysfakcjonująco. Czyli naszą intencją, tworząc Targi Długowieczności, było to, żeby w jednym miejscu zebrać specjalistów z różnych dziedzin, bo targi to nie tylko same targi w sensie nazewnictwa, ale przez dwa dni, od 10 do 18 na Expo w Warszawie, odbyła się tam no w zasadzie duża bardzo konferencja, bo było na głównej scenie ponad 37 prelegentów. Była też druga scena inspiracji, gdzie dołączyli kolejni prelegenci i tam człowiek, który przyszedł, mógł wysłuchać różnych zagadnień z kwestii właśnie zdrowia, dbałości o siebie i to było bardzo, bardzo inspirujące. Naprawdę uczestnicy, których było ponad 3000 na pierwszej edycji, którzy naprawdę dopisali, pokazali nam, że ten temat, który stworzyliśmy, jest naprawdę bardzo interesujący, bo właśnie łączył tę konferencję, te naprawdę fantastyczne wykłady z też jednak imprezą targową, ponieważ udało nam się już w pierwszej edycji zebrać ponad 50 wystawców z przeróżnych dziedzin, bo była tam branża medyczna, była tam branża suplementów diety, była tam branża technologii, była tam branża sportowa, bardziej ruchu i regeneracji, dlatego że poza wspomnianą przeze mnie strefą, sceną inspiracji, sceną główną, stworzyliśmy też strefę ruchu i regeneracji, bo jak mawiali starożytni, w zdrowym ciele, zdrowy umysł, więc chcieliśmy, żeby na tej przestrzeni dać uczestnikom możliwość doświadczania. Nie tylko w strefie technologii, ale też, żeby mogli przyjść i na przykład poćwiczyć sobie, żeby mogli rano, w zasadzie od samego rana, wziąć udział w zajęciach z tai chi, z jogi, z pilatesu, z treningu funkcjonalnego, z treningów z obciążeniem własnego ciała, ale to też mi się bardzo podobało, na samym końcu już, kiedy była godzina 17:30, w strefie ruchu i regeneracji odbywał się na przykład koncert mis i gongów, który tak bardzo ładnie wyciszał.
0: No właśnie podkreślasz wielowątkowość tematu, jakim jest długowieczność. W zasadzie to czerpie z przeróżnych dziedzin. Oczywiście, że w Dolinie Krzemowej tam się stawia na technologię, tam właśnie te nowoczesne rozwiązania są numer jeden. A jak ta długowieczność w tym momencie rozumiana jest w Polsce? Jakie są polskie możliwości w kontekście chociażby organizacji takich wydarzeń? Czy jeśli pomyślisz sobie o tych wszystkich wykładach, które się

0: bywały, to którego wątku w tym temacie było najwięcej?
1: No właśnie, tam tak naprawdę my podzieliliśmy te wykłady na wiele bloków tematycznych, bo był na przykład blok tematyczny na scenie głównej, który nazywał się Oddech, sen i wydolność. Tam było wielu prelegentów, które mówiło właśnie o ważności w naszym życiu też na przykład snu, który jest podstawą regeneracji, bez którego nie można tak naprawdę funkcjonować. To jest jeden z filarów długowieczności. Były też bloki typu systemy, nawyki, właśnie technologie, o których wspomniałaś. Były bloki, które myśmy nazwali interwencja biologiczna i medycyna stylu życia. Były też bloki, które dotyczyły równowagi, świadomości i praktyki ciała, ale też, może przekornie albo przewrotnie, ale to też jest częścią życia, był blok pod tytułem Czy długie życie wyklucza przygotowanie do śmierci? Była też taka prelekcja, która dotyczyła sensu i dojrzałości, bo jednak wiadomo, że to wszystko, chcieliśmy podejść do tego bardzo kompleksowo, czyli zaznaczyć to, że oczywiście to jest wydarzenie dla, powiedzmy, osób 20-25+, ale też było na nim bardzo dużo seniorów. Było bardzo dużo osób starszych, ale też mieliśmy w zasadzie cały przekrój. I patrzyliśmy, że ten sen, ta jakość i też ta dojrzałość stanowi takie bezpośrednie, czy inaczej, chcieliśmy spojrzeć na to bardzo, bardzo szeroko.
0: Jestem też ciekawa, jak patrzysz na samo hasło długowieczności, ile w tym takiego marketingowego hasła, o którym też wspomniałam wcześniej.
1: Tak.
0: O tym porozmawiamy za moment. Dzisiaj razem z nami w Studiu Czwórki jest Maciej Wilk, pomysłodawca i organizator targów długowieczności. The weather cold, the weather so chill, chilly, willy, penguin, feather road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong.

0: organizator targów długowieczności i tak jak chwilę temu zapowiedziałam, chciałabym cię zapytać, jak w ogóle patrzysz na to hasło, czym jest dzisiaj długowieczność?
1: Odpowiem ci taką sekwencją. Jeszcze wrócąc, chciałbym wrócić do jednego z tematów sceny głównej, bo to będzie jakby połączenie z moją odpowiedzią na twoje pytanie. Mm-hmm. Jednym z bloków kolejnych, o którym mówiliśmy wcześniej, był fundament, czym naprawdę jest długowieczność. Czyli tak naprawdę mówiliśmy o nowej erze długowieczności, od genetyki do codziennych rutyn, które wpływają na jakość życia. I o tym właśnie chciałbym powiedzieć. Dla mnie długowieczność jest zbiorem pewnych nawyków, pewnych zachowań, które przyczyniają cię do tego, żebyś, im jesteś starsza, tym budujesz sobie tą bazę. Czyli wiadomo, że mówi się, różne są na ten temat badania, że od genów zależy między 10 a 20%. To jest jedno, ale zobacz, masz jeszcze 80% rzeczy, na które masz realny wpływ. To są rzeczy jak, nie powiem nic nowego, ale to jest sen, o którym powiedziałem. To jest zdrowe jedzenie, zdrowe odżywianie się, żeby odrzucić wszystkie te gazowane, słodkie, niezdrowe rzeczy, żeby dbać o jakość jedzenia nieprzetworzonego, żeby omijać fast foody. Wiadomo, czasem się nie da, to też nie jest tak, że już całkowicie odrzućmy, bo życie jest, nie jest takie też proste, więc, ale chodzi o taką równowagę. Ważne są też relacje społeczne, żeby mieć jednak grono dobrych ludzi wokół siebie, żeby pielęgnować te wartości rodzinne, bo też były kiedyś takie badania, że jak starszy człowiek nie ma tego celu w życiu, nie ma rodziny wokół siebie, tylko na przykład jest oddany do domu szczęśliwej, w cudzysłowie starości, to żyje średnio kilka lat krócej, więc to jest też bardzo ważne. Jest też takie stwierdzenie, które pada we wielu książkach, czyli ikigai, czyli też tego celu, prawda, sensu życia. Więc to wszystko dla mnie, długowieczność jest właśnie tym, czyli staram się też regularnie ćwiczyć. Ja, moją taką rutyną jest to, że wstaję rano codziennie 6:20, nie używam w ogóle alkoholu, nie palę papierosów, dbam o siebie, szkoda mi mojego ciała. Jestem człowiekiem, który już w tej chwili myśli o tym, żeby zadbać i zbudować ten fundament, bo długowieczność dla mnie nie jest czymś takim, że spotkałem się z wieloma osobami, organizując, produkując targi, które obiecywały różne rzeczy. Jeden z nich mówił, że będę żył 150 lat, że moje ciało jest jak maszyna. Tu nie o to chodzi. Nam zależało na tym, myśmy odrzucili ponad 50 wystawców. Ci, którzy byli dobrani bardzo, bardzo tak świadomie, dlatego że nie chcieliśmy mieć kogoś tam, kto nie ma tych podstaw naukowych. Nie chcieliśmy szarlataństwa. Nie chcieliśmy niesprawdzonej wiedzy. Chcieliśmy dać naszym uczestnikom naprawdę rzetelne podstawy medyczne, ale też tak podejść holistycznie do tego tematu. Więc jeśli mówimy teraz o tej długowieczności, to dla mnie jest ona, wiesz, moja babcia miała 105 lat prawie, kiedy umarła, mama mojej mamy. Kiedy miała 100 lat, jeszcze chodziła do biblioteki i czytała książki. Czyli też ta świadomość umysłu, ta ciągła nauka, żeby też nie mieć takiej sytuacji, że nagle idę sobie na wcześniejszą emeryturę, no i co teraz, już koniec, życie się kończy. Tylko właśnie to jest czas, kiedy tak naprawdę możemy też się bardzo rozwinąć. I tu chodzi o tą jakość życia bardziej. O to, że dobrze, możemy żyć 80-90 lat, ale naszą intencją jest pokazanie ludziom, żeby jednak ten czas, jaki mamy, przeżyć jak najbardziej aktywnie, jak najbardziej bez chorób, żeby swoim codziennym życiem, tymi rytuałami zdrowia spowodować, że nie będziemy od, powiedzmy, tej 60 do, daj Boże, 90 chodzić tylko i wyłącznie po szpitalach, tylko i wyłącznie leczyć się, tylko i wyłącznie leżeć przykutym do łóżka, tylko właśnie pokazać im, jak w prosty sposób, bo tutaj nie potrzeba też ogromnych technologii. To chodzi o zwykłe, proste życie, dożyć w naprawdę dobrym zdrowiu,

0: do późnego wieku. Wiadomo, kiedyś ktoś, i też chorujemy, ale na tych targach pokazywaliśmy też osoby, które pomimo swoich ograniczeń, pomimo swoich chorób, pokazują swoim życiem, inspirują, że jednak można, nie należy się poddawać, że były osoby w strefie bohatera, którą też stworzyłem dzięki pięknej historii Marcina Balona Balickiego, który jest pierwszym w Polsce i na świecie człowiekiem, sportowcem, ale też osobą, która ukończył Hyroxa, i on pokazał, że z pompą serca można go skończyć, on żyje, naprawdę jest fantastycznym człowiekiem i pomimo tych ograniczeń ma ogromną siłę życia. Ma cudowną żonę, ma wspaniałego syna, dla nich chce żyć. Ktoś powie, on przeżył dwie śmierci kliniczne, jest młodym jeszcze człowiekiem, ale pokazuje, że warto żyć. I to jest ten cel, nie? Żeby też takimi inspiracjami, takimi osobami chciałem pokazać, poza oczywiście tymi medycznymi sytuacjami, jak biologia organizmu, co steruje procesem starzenia się.
1: No właśnie, bo wokół tej potrzeby, naszej chęci długiego i zdrowego życia powstała cała branża. W tym momencie są nam sprzedawane różnego rodzaju obietnice, czasami bez pokrycia, tak jak sam o tym wspomniałeś wcześniej. Jestem więc ciekawa tych innowacyjnych, czasami zaskakujących rozwiązań, z którymi zakładam, że ty też miałeś okazję się zetknąć. O tym porozmawiamy za moment. Maciej Wilk, pomysłodawca i organizator targów długowieczności, jest dzisiaj naszym gościem.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: Dziś rozmawiamy o długowieczności i o naszej potrzebie, która jest z nami cały czas, potrzebie długiego i zdrowego życia. Dziś jednak możemy osiągnąć ten cel na wiele różnych sposobów. O tym rozmawiam z Maciejem Wilkiem, pomysłodawcą i organizatorem targów długowieczności. Jakie nietypowe, ciekawe rozwiązania, z jakimi się spotkałeś w ostatnim czasie, jeśli chodzi właśnie o długowieczność?

0: wieczność.
1: Ci z Państwa, którzy byli na naszych targach, mogli przekonać się, jak różnorodna jest ta technologia, od takiej naprawdę bardzo zaawansowanej, poprzez taką naturalną, prostą, która istnieje już od tysięcy lat. Chciałbym Państwu powiedzieć o jednej bardzo ciekawym wynalazku, o bardzo ciek-

0: urządzenie, komora drewniana, do której państwo wchodzicie i która wewnątrz ma warunki takie naturalne, jakbyście byli w prawdziwym ulu pszczelim. Czyli tu chodzi o takie innowacyjne i pierwsze na świecie urządzenie do domowych inhalacji powietrzem ulowym. Bo oczywiście, wiadomo, można pójść na takie targi i powiedzieć, dobra, no przecież to jest wielkie zbudowana sauna, ale co dalej? Ten pan miał też, fantastyczny człowiek, miał też takie uliki, które można sobie do domu kupić, czyli to jest taka też technologia, która może trafić po prostu do każdego zwykłego domu.
1: Ale warto podkreślić, że nie ma tam pszczół.
0: I nie ma tam pszczół, oczywiście nie ma. Ale tydzień temu był Dzień Pszczelarza i wiem, że tutaj u ciebie w studio przyjechały
1: prawdziwe pszczoły w studiu czwórki.
0: I wyobraźcie sobie państwo, że w każdym domu może takie urządzenie powstać, to jest taki właśnie mini ul, który pozwala na dobroczynne korzystanie z tych właściwości miodu, które są bezsprzeczne, czyli będąc tam albo przebywając obok tego urządzenia, doświadczamy obecności i tych dobroczynnych właściwości miodu, propolisu, pyłku, wosku w domowym zaciszu. Czyli pomagamy sobie z problemami układu oddechowego. Działa też ta przestrzeń cała, to środowisko, przeciwzapalnie, poprawia sen, regenerację. Taka sesja w takiej saunie trwa od 5 do 20 minut. Widziałem bardzo duże zainteresowanie. Ale to oczywiście nie wszystko, bo te domowe inhalatory ulowe, które pozwalają na prowadzenie zabiegów w domu, to było jedno z kilkudziesięciu wynalazków, urządzeń, które tam były. Bo na przykład jednym z kolejnych była terapia światłem LED, która jest coraz bardziej popularna, ponieważ aktywuje funkcje biologiczne komórek, działając bezpośrednio na mitochondria. Kto jest w temacie, to wie, że mitochondria są szalenie ważne. Zwiększają to światło LED, zwiększa produkcję ATP, czyli energii. Działa przeciwzapalnie. To jest bardzo, bardzo ważna funkcja światła LED. Ale też był suchy floating, który obniża stres poprzez aktywację układu współczulnego, który zmniejsza poziom kortyzolu i redukuje napięcia mięśniowe na przykład. Czyli leżąc sobie na takim łóżku, powiedzmy, też poprawia jakość snu, idealne do resetu układu nerwowego, o którym też była mowa, bo była tam też strefa zdrowia psychicznego i kognitywnego, czyli takie rzeczy, które widziałem, cieszyły się ogromnym powodzeniem. Było oczywiście, można było w strefie medycznej, o, to było bardzo ciekawe, wiesz, w jednej ze stref medycznych naszego partnera było urządzenie, taki kombinezon, który pozwalał ci poczuć się, jakbyś miała 80-90 lat. Mhm. Były gogle, które rozmazywały ci wzrok, jakość wzroku. Były specjalny kombinezon, który ograniczał ci ruchy, który pokazywał ci, że jeśli nie będziesz ćwiczyć, jeśli nie będziesz dbać o siebie odpowiednio wcześniej...
1: No ja myślę, że to może być doskonała motywacja.
0: Och, to było naprawdę, ludzie wychodzili stamtąd i powiedzieli, nie, od dzisiaj ćwiczę. I od razu pędzili na strefę ruchu i regeneracji, gdzie były zajęcia z kolejnymi naszymi fantastycznymi trenerami. To było naprawdę, bo wiesz, bo jak jesteśmy młodzi, to nie zdajemy sobie z tego sprawy. To wszystko jest bardzo łatwe, fantastyczne. Natomiast kiedy na przykład młody człowiek, widziałem, ubierał ten kombinezon i nagle czuł się jak 80-latek, to działa na wyobraźnię. To działa tak, że no musisz to poczuć. Dlatego tak jak patrzyliśmy na to wszystko z taką radością, że jest tak wielkie zainteresowanie, wiesz, bo to chodziło właśnie, nam chodziło o to, żeby nie tylko przyjść na zwykłą konferencję, tylko żeby to było wielowymiarowe, żebyś doświadczała, żebyśmy szerzyli tą wiedzę, żebyśmy szerzyli te doświadczenia i ten sukces, no bo tak to też już można po tych kilku dniach powiedzieć, bo spływają do nas naprawdę entuzjastyczne opinie z całej Polski, od wystawców, od uczestników, od prelegentów, że zdecydowaliśmy się na drugą edycję, która odbędzie się 15-16 maja 2027 w tym samym miejscu, czyli na Expo, bo uważamy, że to jest gdzieś też taki nasz obowiązek, a z drugiej strony misja, bo chcemy,

0: Widząc, jak wiele osób interesuje ten temat, dalej go upowszechniać, dalej pokazywać, że nie potrzeba naprawdę wiele, ale potrzeba zmiany myślenia, zmiany świadomości, żeby ludzie nie myśleli, że długowieczność jest tylko dla najbogatszych, że musimy mieć ogromnie dużo pieniędzy, żeby być długowieczni. Nie, wcale nie.
1: Właśnie nawet pojawił się też panel o takim tytule: długowieczność dla każdego. Czy trzeba być bogatym, żeby żyć długo i zdrowo? Kiedy myślimy o nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych, może tak się wydawać, ale jak się okazuje, możemy do swojego życia wprowadzić wiele przeróżnych rytuałów czy zasad, które są darmowe, które są proste, które są z nami od dziesiątek lat. Wystarczy sobie uświadomić to, jak trzeba zdrowo żyć. Maciej Wilk, pomysłodawca i organizator targów długowieczności, jest naszym gościem i rozmawiamy dziś o tym, jak żyć długo i zdrowo.

0: Wracamy do rozmowy o długowieczności. Razem ze mną jest Maciej Wilk, pomysłodawca i organizator targów długowieczności. Maciej dzieli się z nami swoimi przemyśleniami po całym wydarzeniu. Ja się zastanawiam, czy w tym momencie w branży, która powstała wokół tej naszej potrzeby długiego i zdrowego życia, są jakieś trendy? Czy są jakieś rozwiązania, technologie, może te właśnie metody, które znamy od dawna, które w tym momencie zyskują szczególny rozgłos?
1: Ja myślę, że coraz bardziej, tak już też o

0: dzisiaj powiedziałem, coraz bardziej te terapie światłem LED stają się bardzo popularne. To jest jedna z takich trendów. Wszystkie oczywiście technologie, które bardzo precyzyjnie monitorują nasze ciało. Czyli były tam też takie technologie, gdzie można było sobie stanąć i naprawdę to było niesamowite, bo to były takie, takie urządzenia, które pokazywały ci bardzo dużo, mówiły ci bardzo dużo, aż osoby, które schodziły z tego urządzenia i dostawały cały ten wykres, to rzeczywiście były pod wielkim wrażeniem, jak bardzo precyzyjne są te odczyty i jak bardzo głęboko wchodzi ta diagnoza, analiza do twojego ciała i każdej komórki. To było też bardzo takie interesujące. Z drugiej strony, zobacz, masz też poza taką bardzo mocną technologią, takie proste, domowe, sprawdzone rzeczy, które nasze babcie jeszcze mówiły nam. Tutaj mówię o tym miodzie, prawda? Mówi się, że jak pszczoły znikną, to też człowiek przestanie istnieć. Gdzieś tam jest to też takie, ale widzimy też dużo, jak zmienia się to wszystko, jeśli chodzi o taką branżę beauty, bo to też jest, kiedyś było też zupełnie inaczej. Teraz też same te kosmetyki, które powstają, już są też bardziej naturalne, one trochę inaczej też funkcjonują, zmienia się świadomość używania tego wszystkiego, czyli zobacz, mieliśmy 50 wystawców, plus też bardzo ważne są suplementy diety. To też jest ważne. Wiadomo, że można żyć bez suplementów, ale wtedy, tak jak mówiłem kiedyś, znaczy kiedyś, mówiłem 15 minut temu podczas naszej rozmowy poza anteną, że jednak pamiętajmy o tym, że ta długowieczność może być naprawdę dla każdego. Dlatego powstają takie wydarzenia jak nasze, żeby kierować tę wiedzę do naprawdę każdego, kto pragnie żyć długo i zdrowo, bo niewiele trzeba, ale wiadomo, technologia jest też bardzo ważna. Nie można też powiedzieć, nie chcę technologii, bo ona jest też bardzo ważna. Ale gdybym tak mógł podsumować, to przyjdźcie Państwo za rok, zobaczcie, bo mam nadzieję, że będzie więcej jeszcze wystawców, którzy i też prelegentów, którzy pokażą nam, że w tej codziennej rutynie budujemy podwaliny do tego, żeby w wieku 70-80 lat nie być przykutym do łóżka. To mnie bardzo napędza, to mnie bardzo inspiruje do tego, żebyście wy, żebym ja i żebyś ty, żeby każdy z nas przeżył to życie, nie będąc też ciężarem i dla siebie, dla innych, bo tak naprawdę wiele od nas zależy. Naprawdę, czytając dużo artykułów, oglądając te prelekcje, wysuwa się właśnie na pierwszy plan ta taka podstawowa informacja, że to my jesteśmy budowniczymi tej całej swojej przyszłości. Naprawdę to od nas zależy, żebyśmy pili wodę, żebyśmy zdrowo się odżywiali, żebyśmy dobrze się wysypiali, żebyśmy mieli świetne relacje społeczne, żebyśmy dbali o stres. To nawet, zobacz, nawet wyjście na łąkę, zdjęcie butów, uziemianie się, pobycie trochę w naturze, pobycie w takim sprzyjającym środowisku, dużo sportu, a z drugiej strony też bez przesady, ponieważ jak byłem niedawno we Włoszech i widziałem w jednym z alpejskich miasteczek nekrologii, gdzie osoby tam mieszkające dożywały naprawdę bardzo późnego wieku, 96-93 lat, to te osoby nie trenują regularnie na siłowni, ale mają, te osoby starsze, regularny ruch. Chodzą do góry, na dół, w te Alpy, ale też i nie.
1: I dlatego też warto dbać o ten ruch, który jest ważny w naszym
0: nawet
1: życiu.
0: Nawet 80-latkowie, prawda, żeby jeździć na rowerze, ale żeby to mieć, to trzeba nie powiedzieć sobie, że nawet jeśli mamy 50-60 lat, to jeszcze jest czas na zmianę. To też nie jest tak, że ktoś powie, a ja całe pół życia nic nie robiłam. Zmień to i naprawdę to życie się polepszy. I to jest taką naszą intencją, żeby ludzie naprawdę poprawili swoją jakość życia.
1: I zmiany można wprowadzić w każdym momencie.
0: W każdej chwili. I to naprawdę proste zmiany. Bardzo proste zmiany.
1: O tym mówi Maciej Wilk, pomysłodawca i organizator targów długowieczności, który był dzisiaj naszym gościem.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ci dziękuję.

0: Marto, za
1: zaproszenie. Bardzo dziękuję Państwu. Dbajcie o siebie, dbajcie o swoją przyszłość, ale też dbajcie o to tu i teraz. Zacznijcie od dzisiaj. Polecam i zapraszam na kolejne targi długowieczności.

0: Polskie Radio. Autopromocja.
1: Czwartek, 28 maja zabierzemy was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
2: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
1: i DLM.
2: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
1: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
2: Bądźcie z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara?
4: No?
3: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
4: Co, Marian?
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
4: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
3: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Telewizory, smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Agencja GoFest i czwórka Polskie Radio zapraszają na

0: Bon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
1: Po reklamie. Czwórka, radio i podcast.

0: minęła 19.
1: Pogoda.
0: W tym momencie najcieplej jest w Raciborzu, tam 23 stopnie Celsjusza, a najchłodniej w Elblągu, niespełna 13. Na zachodzie Polski jest bardzo słonecznie. W pasie centralnym jest już nieco pochmurnie, ale nadal nie jest źle, bo temperatura powyżej 20 stopni Celsjusza. Chłodniej tradycyjnie na północnym wschodzie i tam też w tym momencie zachmurzenie jest duże. Tam też mogą pojawić się opady deszczu, a nawet lokalnie burze. To na północnym wschodzie, na wschodzie jest podobnie. Co więcej, jeśli chodzi o południowy wschód, to tam nie dość, że mogą wystąpić burze, to wiatr jest również porywisty.
1: Autopromocja.
2: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20:00. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
3: Naked Relaxing
2: i Kamil Jasiński.
4: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
5: Siemano, z tej strony Rao Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
4: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23:00. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi.

0: aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Po reklamie. Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki.
6: Can't stop, won't stop, all gas, no brakes.

0: audycję Wszyscy Ludzie Przyszłości, zaprasza Marta Zienkiewicz.
1: W drugiej godzinie naszego spotkania porozmawiamy o sztucznej inteligencji. Mam wrażenie, że jeszcze rok temu czy półtora ten temat budził wyłącznie ekscytację. Dziś odbiorcy dzielą się raczej na dwie grupy. Tych, którzy naprawdę wierzą w jej możliwości i tych, którzy już mają dość. Porozmawiamy więc o tym, jak wykorzystywać ją mądrze, szczególnie jeśli chodzi o to, co raczej kojarzy się z twórczością człowieka. Z filmem czy muzyką. Jak nie tworzyć takich generycznych treści, które w tym momencie zalewają

używają internet, jak robić to w sposób odpowiedzialny, mądry i taki, który stawia tego człowieka na pierwszym miejscu. O tym w drugiej godzinie audycji Wszyscy Ludzie Przyszłości. Zapraszam, Marta Zienkiewicz.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: 14 minut po godzinie 19. My będziemy za chwilę rozmawiać o sztucznej inteligencji, o wykorzystaniu jej konkretnie w filmie. Ze mną w studiu jest już Marek Mardosewicz, scenarzysta, dramatopisarz i twórca wizualny specjalizujący się w pracy ze sztuczną inteligencją, wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej oraz współzałożyciel razem z Łukaszem Markiewiczem Blank Studio. Cześć.
2: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie.
1: Takim pretekstem do naszego spotkania, do rozmowy jest wydarzenie, które startuje już za 2 dni. I nie jest ono pierwsze, tak jak wcześniej mi powiedziałeś, ale na pewno pierwsze na taką skalę. Warszawska Szkoła Filmowa organizuje konkurs, challenge, który nazywa się 48 Hours AI Film Challenge. Na czym to polega?
2: Jasne. Dla osób, które są zaznajomione z taką koncepcją na przykład game jamów, czyli środowiska produkcji gier komputerowych, to w tym świecie polega to na tym, że w 2 dni trzeba stworzyć prototyp gry. Ma się w piątek jakiś temat, cały piątek, sobota, niedziela bez spania, z jedzeniem na miejscu, działa się twórczo, żeby stworzyć taką grę. W świecie programowania, to się nazywa hackathon wtedy, i po prostu programiści muszą stworzyć aplikację w 2 dni, tak samo, która będzie po prostu służyła do czegoś. Jest też w świecie filmowym taki odpowiednik, że w 2 dni musimy nakręcić cały film, czyli napisać scenariusz, wyreżyserować, zmontować, skomponować muzykę, i to wszystko nawiązuje do tej tradycji, do tej inicjatywy, czyli w tym przypadku osoby będą miały od tego piątku, od piątku do niedzieli, 2 dni, 48 godzin na stworzenie filmu przy pomocy sztucznej inteligencji. Będą musieli napisać scenariusz, będą musieli potem stworzyć wszystkie ujęcia, stworzyć muzykę, skomponować muzykę, no i potem wysłać w te 2 dni, po tych 2 dniach, film, który będzie miał między minutę a 3 minuty długości, w którym w każdej sekundzie warstwy wizualnej będzie sztuczna inteligencja. Czyli tak naprawdę można, i to też nie znaczy, że trzeba użyć tylko sztucznej inteligencji. Tutaj można użyć oczywiście samemu, skomponować muzykę, aktorzy mogą wszystko zagrać, a potem użyć narzędzi sztucznej inteligencji jako taką postprodukcję tego wszystkiego, więc to nie jest

0: perspektywa, która tworzy następny AI slop, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, tylko to jest inicjatywa, w której osoby twórcze mogą w dwa dni stworzyć jakąś swoją wizję. Tutaj też są obostrzenia, bo to jest tak, że na początku dajemy trzy gatunki, trzy przedmioty i trzy typy postaci i każda osoba, albo drużyna do trzech osób, musi wybrać jeden. To jest po to, żeby nie było tak, że ktoś przyjdzie z gotowcem i po prostu wygra nagrody, bo, no bo po prostu też są oczywiście nagrody, żeby było o co walczyć. No i też... żeby można było działać. No i co też jest fajne w tym, to jest to, że i atrakcyjne, że mamy również partnerów technologicznych, wiodące narzędzia międzynarodowe, które dla wszystkich uczestników udostępniły jakąś określoną ilość tych tokenów, czyli możliwości tworzenia. Jest to Eleven Labs, polski startup, znaczy założony przez polskich twórców, światowy lider, jeżeli chodzi o produkcję dźwięku czy muzyki, po prostu właściwie teraz już wszystkiego. No i drugi jest to Magnific, firma hiszpańska, jeżeli dobrze mówię w tym momencie, i oni właśnie zapewniają tutaj narzędzia głównie do produkcji obrazu. Więc w dużym skrócie, dwa dni, 120 miejsc, jedzenie na miejscu, festiwal kreatywności i każda osoba, która ma stworzyć film, tylko w tym momencie nie na żywo, nie z aktorami, chociaż oczywiście można z aktorami, tylko przy pomocy sztucznej inteligencji.
1: Mam wrażenie, że sztuczna inteligencja w branży filmowej to jest co najmniej gorący temat. Jestem więc ciekawa, jakie są reakcje właśnie na to wyzwanie, na ten konkurs, z jakimi się spotkaliście?
0: No, oczywiście, jak to wszystko w internecie, najwięcej jest negatywnych opinii, więc można znaleźć w social mediach przede wszystkim informacje, że nie, że po co, ale też są informacje, które dostajemy w mailach, albo informacje osób, które chcą działać, się rozwijać, albo po prostu osoby, które piszą prywatnie, więc... Można powiedzieć, że na ścianach wszystkich, na wszystkich wallach mamy informacje negatywne, ale dla osób, które chcą się nauczyć, które chcą spróbować, to wszystko, po prostu opinie są pozytywne. Bo chciałem jeszcze raz podkreślić, to nie jest tak, że jak z tą sztuczną inteligencją, o której cały czas mówimy, że naciśniemy zrób mi film, jeden przycisk, ten film powstaje. Jednak musi być scenariusz, jednak musi być historia, jednak musi być cała opowieść, musi być reżyser, musi być te wszystkie elementy, które tworzą dzieło filmowe. Bo jeżeli naciśniemy taki jeden przycisk, zmontujemy w jakiś sposób to losowo, no to nie będzie ciekawe, to nie wygra nagrody. To po prostu będzie kolejna słaba rzecz. Bo co jeszcze jest ważne, chciałem powiedzieć, to, że tak samo każdy może zrobić film. I oczywiście pytanie, czy osoba z wykształceniem, z umiejętnościami, czy z wizją, taka osoba zrobi film, który będzie ciekawszy dla widza niż osoba, która po prostu nakręci losowe rzeczy i potem to zmontuje i powie, że to jest jej film.
1: O sztucznej inteligencji w filmie rozmawiamy z Markiem Mardosewiczem. Do tej rozmowy wracamy za moment.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: O sztucznej inteligencji w filmie rozmawiam z Markiem Mardosewiczem. Jesteś scenarzystą, dramatopisarzem, ale też wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej. Chciałam cię zapytać o nastroje, które panują w tym momencie wokół sztucznej inteligencji w branży. Co ty zauważasz ze swojej perspektywy?
2: Tak naprawdę sytuacja jest jak ze wszystkim, nie taka prosta, ponieważ jeżeli mówimy o rynku zachodnim, nie naszym polskim, no to mamy wiodące nazwiska reżyserów, producentów, nie wiem, Aronofsky, James Cameron. James Cameron dołączył do Stability AI, czyli do firmy, która jest jednym z największych producentów narzędzi wizualnych, tak to nazwijmy w skrócie. Steven Spielberg też zainwestował w jeden z największych startupów, które są oparte o sztuczną inteligencję do postprodukcji obrazu. Ten Aronofsky, o którym już wspomniałem, no to też jest reżyserem, który związany jest z Googlem, czyli z narzędziami VO i tam produkuje swój serial. Więc tak naprawdę na zachodzie to może nie tyle to jest norma, ile po prostu korzysta się z tego i...
1: No ale z drugiej strony mamy w głowie te wszystkie protesty, które się działy kilka lat temu.
2: Oczywiście, no nadal są... Te protesty dały na przykład taką jedną rzecz, ponieważ były takie praktyki, próbowano używać, ponieważ ChatGPT, te narzędzie generatywnej sztucznej inteligencji, do których mamy dostęp, są na rynku od 30 listopada 2022 roku. I na początku już były takie informacje w Stanach, że producenci generowali sobie taki scenariusz, przychodzili do scenarzysty i proponowali mu, żeby zrobił script doctoring, czyli naprawił ten scenariusz i zrobił go, żeby był ciekawy, atrakcyjny dla widza. I wtedy nie płacili mu tak jak za cały scenariusz, tylko tą mniejszą stawkę za script doctoring, więc producent sobie zaoszczędził, scenarzysta miał więcej pracy i udało się wywalczyć, że takie praktyki są niemożliwe, więc... ale z drugiej strony, no mamy... dramę, która od tygodnia krąży po polskim internecie, że mówimy o literaturę w postaci noblistki, która do researchu korzysta, więc jak każdy korzysta z narzędzi sztucznej inteligencji w jakiś sposób, żeby usprawnić sobie pracę. Tak jak czy w Stowarzyszeniu Filmowców Polskich prowadziłem warsztaty dla scenarzystów, czy w Szkole Wajdy, czy właśnie w Warszawskiej Szkole Filmowej, no to przede wszystkim mówię scenarzystom, no że, co też mogą zauważyć, że te historie, które próbujemy opowiedzieć przy pomocy AI, promptując AI, są niskiej jakości, są generyczne, są po prostu nieatrakcyjne, nie mają, powiem górnolotnie, elementu ludzkiego, elementu niedoskonałego, tego czegoś, co, po co jednak opowiadamy historię, ponieważ to czyni nas ludźmi. I w tym momencie te rzeczy są tak słabe, że po prostu nie działają. Więc do czego to można użyć? Można użyć tak naprawdę do dwóch rzeczy. Pierwsza to jest właśnie research, ponieważ jeden ze scenarzystów jednego z najpopularniejszych seriali streamingowych polskich, komediowych, właśnie mówił, że nie jest najlepszy z historii, a że szukał jakichś tematów do właśnie serialu, no to po prostu robił research wstępny przy pomocy sztucznej inteligencji, a potem oczywiście zgłębiał to dalej. I właśnie to jest to, szukanie podstawowych informacji i nieufanie temu, co dostaje.

0: Wiemy, tylko potem weryfikowanie dalej jest jak najbardziej dobrym narzędziem, że mówimy o kreatywności, tylko kreatywności jako research. A druga rzecz to jest to, że jeżeli mówimy o scenariuszu filmowym, no to mamy jakieś archetypy, typy opowieści, mamy strukturę 3 aktów, 5 aktów, podróż bohatera, jakaś przemiana, no są różne. Więc jeżeli chodzi o sprawdzenie na przykład naszego dzieła, czy ten pierwszy punkt zwrotny jest w dobrym miejscu, nie za wcześnie, nie za późno, według podręcznika. Trzeci akt kończy się w dobrym miejscu, nie za późno, nie za wcześnie, no to właśnie sztuczna inteligencja może nam dać takie uwagi generalne, że tutaj jest stała postać, jest niewiarygodna. Tylko że tak samo jak z tymi uwagami od osób kreatywnych, od wykładowców czy kolegów z branży, no to zazwyczaj to, co inne osoby nam mówią, to nie jest to, co trzeba zmienić. Ale to nam daje do myślenia i pozwala nam dojść do tego, co może uatrakcyjnić naszą historię.
1: Zupełnie to chyba, zupełnie inaczej to chyba wygląda, jeśli chodzi o warstwę wizualną.
0: No, jak najbardziej. Tutaj są w tym momencie dwa rozwiązania. Pierwsze to jest, nazwijmy to hybrydowym, czyli mamy aktora, który zagra aktorów, którzy zagrają po prostu całą scenę, a potem przy pomocy sztucznej inteligencji zamienimy albo ich kostiumy, albo zamienimy tło, czyli tak naprawdę, tak jak, nie wiem, wszystkich Avengersów się nakręciło, Piratów z Karaibów, no po prostu CGI i green screen. Więc tak naprawdę jest to ta pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest właśnie ta bardziej kontrowersyjna, którą się najbardziej martwią aktorzy, ponieważ tutaj, jeżeli bylibyśmy w stanie wyprodukować właśnie tą warstwę wizualną, cały film, w którym nie będzie aktorów, tylko właśnie będą postaci i albo nagramy te głosy, albo wygenerujemy je, no to wtedy oczywiście aktor nie jest potrzebny. Tylko że takie rzeczy nie opowiadają nam historii, nie wzruszają nas i nie są dobrze zagrane, bo jest teraz, jak już mówimy o trendach, na Zachodzie robi się tak, jest trend, że przed produkcją filmu robi się cały film przy pomocy sztucznej inteligencji. I tak, on będzie słaby, on będzie nieangażujący, on nie wzbudzi naszych emocji. Tylko tutaj problem jest inny, ponieważ jak mamy scenariusz, powiedzmy ten 100-minutowego filmu i żeby zrobić film, to najpierw operator z reżyserem muszą zrobić storyboard, czyli jakie tam ujęcia mają być. Więc skoro mamy te ujęcia, no i mamy próby czytane z aktorami, no to nagrywamy je. Oczywiście, że one są słabej jakości, no bo są tylko próby. I mamy te rysunki, które nie są finalne, też są słabej jakości, ale po prostu animujemy to, podkładamy ten głos, który mamy i możemy zobaczyć przed zrobieniem filmu, czy ten film się opowiada, czy po prostu wzbudza nas te emocje. Bo co jest powszechne w branży filmowej, to jest to, że nakręciliśmy wszystko. Były te jakieś sceny, które przyszły reżyserowi albo aktorom, improwizacje na planie, które ten film wyciągnęły, o których są te wszystkie anegdoty, które słyszeliśmy. Tylko potem, jak montujemy ten film, okazuje się, że po zmontowaniu od A do Z wszystkiego, to nie opowiada się tej historii. Okazuje się, że 3 sceny w ogóle nie wchodzą, albo 10 scen nie wchodzi i brakuje nam jeszcze 3. I problem jest taki, że teraz trzeba znaleźć dostępność tych aktorów. Jeżeli to są z pierwszych stron gazet, no to jest to problem. Musimy znowu zapłacić ekipie, reżyserowi. Musimy po prostu, no, ekologicznie, nie ekologicznie, też musimy po prostu zrobić te kilka dni zdjęciowych, żeby dokręcić te sceny. A w ten sposób możemy nie nakręcić tych, powiedzmy, 5 scen, które wiemy, że nie wejdą, ponieważ przy pomocy sztucznej inteligencji możemy szybko zrobić symulację i możemy zobaczyć, a co jeżeli byśmy spróbowali taką, którą byśmy musieli dokręcić. Więc taka prewizualizacja jest jak najbardziej trendem, jest czymś pozytywnym w branży filmowej.
1: O dobrych praktykach wykorzystania sztucznej inteligencji w filmie rozmawiamy z Markiem Mardosewiczem. Wracamy po krótkiej przerwie.

0: Wszyscy ludzie przyszłości.
1: O tym, jak sztuczna inteligencja zmienia branżę filmową, rozmawiam z Markiem Mardosewiczem, scenarzystą, dramatopisarzem, wykładowcą Warszawskiej Szkoły Filmowej. Jak to wygląda w Polsce? Czy to jest powszechne? Czy te same metody, sposoby wykorzystania AI, o których opowiedziałeś, które dzieją się w tym momencie w Stanach Zjednoczonych, czy u nas też obowiązują, czy jednak sytuacja wygląda inaczej?
2: Jeżeli chodzi o to, co wspomniałem wcześniej, czyli zrobienie prewizualizacji filmu, to nie spotkałem się. Miałem rozmowy z producentami, którzy po prostu zakładając, że mogą to zaoszczędzić 1% filmu, a budżety filmowe, no to zależności. No teraz mamy trzeci najdroższy w historii polskiej kinematografii, no to będzie film Smarzowskiego. Wcześniej mieliśmy Chopina, który był najdroższy, więc tutaj mamy kilkadziesiąt milionów budżety filmów, a powiedzmy 5-10 milionów to są te dla debiutantów, czy te tańsze, więc po prostu producenci, z tego co słyszałem, jeżeli po prostu mają koszty kilkuset tysięcy na zrobienie prewizualizacji, żeby móc zaoszczędzić kilkukrotność tego, po prostu nie decydują się na to, mówią, że wolą zaryzykować i jakoś to będzie. Znaczy, z drugiej strony Polak potrafi, więc tutaj nie ma czegoś takiego złego. I to trochę prowadzi do tego, co do pierwszego wejścia, czyli do tego konkursu. Bo to, co stworzą osoby w czasie tego wydarzenia, to nie będzie arcydzieło. Znaczy, życzę tego tym osobom, żeby w 2 dni udało im się stworzyć arcydzieło. Ale tak naprawdę to jest koncepcja, bo jeżeli rozmawiamy o czymś, do czego może służyć sztuczna inteligencja w filmie, to teraz standardem w branży, albo coraz bardziej standardem jest, że robienie wizualizacji. Ponieważ żeby sprzedać projekt producentowi albo producent stacji, żeby producent sprzedał tę stację, trzeba go pokazać. Możemy o nim opowiedzieć, zapiczować go i pokazać scenariusz, który jest najbardziej interesujący, że ktoś będzie miał czas i go przeczyta, ale trzeba go zobaczyć, ponieważ każda historia inaczej będzie wyglądała w innym oświetleniu, z innymi postaciami. Więc wcześniej robiło się pitch deck, znaczy nadal się robi, więc po prostu robiło się kadry, zdjęcia, takie kolaże, jak to ma wyglądać. Robiło się też oczywiście zdjęcia próbne, jeżeli producent miał budżet, czyli kręciło się, nie wiem, jedną scenę, żeby pokazać, jak to ma wyglądać. Ale teraz ze sztuczną inteligencją możemy zrobić po prostu trailer minutowy, półtora minutowy albo tą scenę i będzie to tańsze. I tak, nie będzie to takiej dobrej jakości, jakby to zagrali aktorzy. To nie wzbudzi takich emocji, ale mówimy o wizualizacji przed. Więc do czegoś takiego jak najbardziej. I jeszcze można powiedzieć,

powiedzieć, że poza filmem to też jest w środowisku, w którym, które jest mniej twórcze, które po prostu bardziej opiera się na deadline'ach, czyli powiedzmy reklamowym, teledyskowym czy jakiejś eventowej, no to tam, gdzie zależy nam najbardziej na czasie, no to tam no widzimy w telewizji coraz więcej reklam.

0: dzieje się w tle. Nie mówimy o finalnym efekcie, tym co oglądamy na ekranie, tylko te wszystkie prace, które dzieją się przed, po nagraniem i których ostatecznie widz nie widzi w samym filmie.
1: Tak, jak najbardziej. No, nie jesteśmy w tym momencie. Na pewno w pewnym momencie będziemy, także będziemy w stanie generować. Z ciekawych rzeczy, teraz był festiwal w Cannes. Abstrahując od tego, że padły informacje, że nigdy już nie może, do konkursu głównego nie mogą być zgłaszane filmy, które gdzieś wykorzystały AI. Zapis, to ma być kino autorskie, jasne, ale w ramach festiwalu w Cannes, czyli nie w samym czasie festiwalu, tylko po prostu w czasie festiwalu odbywają się różne spotkania, pokazy, które są nie tym konkursem głównym, tylko są bardziej branżowe. I w czasie takiego wydarzenia był pokazany film stworzony w całości przy pomocy AI. Jako ciekawostka, tylko że Kazachowie wyprodukowali ten film, nie pamiętam czy 12 czy 15 w 2 tygodnie. Jaka jego jakość jest, to każdy może obejrzeć i sam ocenić, ale mamy już pierwszy film, który jest stworzony przy pomocy AI. Kosztował 500 tysięcy dolarów.
0: Oglądałeś ten film?
1: Nie, jeszcze nie obejrzałem, dlatego nie będę, nie będę tutaj mówił w jedną czy w drugą stronę. Ale znam właśnie takie szczegóły, że kosztowało 500 tysięcy, 400 tysięcy to były same kredyty, czyli same użycie narzędzi. 100 tysięcy widocznie garza twórców. Więc widziałem wiele innych, widziałem na przykład te, które reżyserował, produkował Aronofsky i co mogę powiedzieć, to to, że historia, umiejętny reżyser, umiejętny twórca opowie historię. A jak ona wygląda? No to lepiej to samemu nakręcić.
0: Jestem też ciekawa, jakie sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji oceniasz jako złe, na zasadzie tak się nie robi, które są albo nieetyczne, albo po prostu nieestetyczne. O tym porozmawiamy za moment. Naszym gościem niezmiennie jest Marek Mardosewicz.

0: wszyscy ludzie przyszłości.
1: Słuchacie Czwórki, a my rozmawiamy o wykorzystaniu sztucznej inteligencji w branży filmowej. Ze mną w studiu Marek Mardosewicz, scenarzysta, dramatopisarz i twórca wizualny specjalizujący się w pracy ze sztuczną inteligencją. Jakie są przykłady tych złych praktyk? Bo ja mam wrażenie, że jest ich całkiem sporo i w zasadzie od tego zaczęłam też naszą rozmowę, że w tym momencie mam wrażenie, że panują bardzo różne nastroje, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję. Jedni są zafascynowani tym, jakie daje możliwości, ale są też osoby, które są po prostu tym zmęczone. Tym, że zewsząd, chociażby w mediach społecznościowych, atakuje nas tak zwany AI slop, czyli filmy wygenerowane przez sztuczną inteligencję, będące naprawdę kiepskiej jakości. I mam wrażenie, że wiele osób może zastosować taki skrót myślowy. Film, sztuczna inteligencja, to ja nie chcę tego oglądać.
2: Bardzo negatywnych ciekawostek. Jeżeli założy się konto na popularnej platformie internetowej, to takie dla dzieci, kids, to jeżeli się założy takie konto od zera, to szybko zostaną będą polecane AI slopy, takie z kotkami, historia jest z kotków właśnie, ale w ogóle zawierających przemoc i inne treści. I więc właśnie to jest przykład takiego AI slopu tworzonego dla wyświetleń, ponieważ możemy zrobić coś takiego, że wpiszemy w czata GPT, wymyśl mi historię, potem rozbij mi to na sceny, potem napisz mi prompta do każdej sceny, potem wkleimy tego prompta do każdego do narzędzia, potem to skleimy w całość i będziemy kazali ludziom na to patrzeć, żeby zarabiać na wyświetleniach. Jasne, tylko to jest marnotrawstwo czasu naszego i odbiorcy. Jeżeli nie mamy swojej artystycznej wypowiedzi, no to tak naprawdę po co zabieramy głos? Ale jak mówimy o tych slopach, no to jest pierwszy przykład, czyli to, co po prostu nas zalewa, co jest produkowane dla produkcji. Są te prewizualizacje, o których mówiłem, no to jest to dobre wykorzystanie. No do czego jeszcze jest złe? No to na przykład był taki World AI Film Festival w Cannes. To nie jest ten festiwal w Cannes. On był chyba 2 tygodnie wcześniej, no ale w tym samym miejscu to ci sami ludzie organizują, czy część tych samych ludzi. No i właśnie był pokazany dokument, który stworzyłem w zeszłym roku na temat roku Wajdy. W sensie współpracowałem z fotografem, zaprosił mnie do współpracy fotograf Czesław Czapliński, żebym jego archiwalne zdjęcia z Wajdy, z prób jego spektakli, z jego spotkań, żebym po prostu stworzył dokument. Więc napisałem scenariusz, zanimowałem te zdjęcia, zmontowałem. Łukasz Markiewicz, o którym wspomnieliśmy, skomponował muzykę i stworzyliśmy film dokumentalny, który był tam pokazany. I ten AI slop, tak to nazwijmy, no nie, ten po prostu film miał jakiś przekaz, miał jakąś wartość, coś za sobą niósł, tutaj w tym przypadku przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego reżysera, więc więc albo robimy dla wyświetleń, albo robimy po coś. Mamy wielu polskich twórców, którzy są docenieni międzynarodowo, czy ich filmy są twórców z wykorzystujących AI, których opowieści są pokazywane, ale też mamy na przykład twórców, którzy produkują świetne rzeczy, które można zobaczyć w internecie. I tutaj chciałbym wspomnieć o świetnej Julii Bój, która produkuje historię, reżyserka, producentka, której rzeczy możemy zobaczyć na YouTubie, która tworzy rzeczy związane czy w duchu mitologii słowiańskiej, czy inspirowane dziadami Mickiewicza. No i tutaj po prostu wykorzystuje AI do tego, że mamy aktorów, mamy kostiumy, po prostu na green screenie wszystko kręcimy, a potem do postprodukcji wykorzystujemy tego, bo nie każdy ma budżety już wspomnianego Smarzowskiego czy Chopina, żeby móc produkować rzeczy, więc dobre rzeczy, do czego można użyć AI, to do opowiedzi.

0: powiedzenia osobom, które mają coś do opowiedzenia, historii, która będzie angażująca i wartościowa dla odbiorców.
1: A ja tylko przypomnę, że za 2 dni startuje pierwsze takie wydarzenie na taką skalę, czyli 48 Hours AI Film Challenge. Czy będzie można później obejrzeć te prace w internecie?
0: Jeszcze decyzje nie zostały podjęte, ale chcielibyśmy. I co też jest ważne, to, że na pewno nagrody, które będą wręczane, ponieważ jak już mówiłem, będą nagrody. Ale nagrody nie są pieniężne, ponieważ stwierdziliśmy, że chcemy po prostu dawać ludziom szansę do rozwoju, więc nagrodami są płatne staże, ponieważ no, bezpłatne to jest coś, czego nie popieram, więc płatny staż w Naganie. Jest to studio produkcyjne, które między innymi produkuje filmy historyczne dla muzeów, czy też w Moulin Love, czyli w jednej z wiodących agencji mediowych, tomów mediowych w tym kraju. No i też są oczywiście nagrodami jakieś kredyty, możliwość subskrypcji, żeby móc dalej działać, rozwijać się w tym i też chcemy, żeby te rzeczy były promowane, bo jak już mówiłem wcześniej, nie będzie, znaczy życzę każdemu, żeby stworzył arcydzieło w te 2 dni, ale jak już wspomniałem wielokrotnie, to będą prewizualizacje konceptu, tylko że chcemy dać możliwość twórcom, żeby mogli pokazać to dalej. Po dwóch dniach ma się tak naprawdę trailer naszego projektu, coś, co, z czym możemy pójść dalej.
1: W dużej mierze przede wszystkim dobra zabawa i taka kreatywna burza mózgów.
0: Oczywiście.
1: O sztucznej inteligencji w filmie opowiadał Marek Mardosewicz, scenarzysta, dramatopisarz, twórca wizualny specjalizujący się w pracy ze sztuczną inteligencją i wykładowca Warszawskiej Szkoły Filmowej. Bardzo ci za to spotkanie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
1: Ja wam również dziękuję za ostatnie 2 godziny. Marta Zienkiewicz, do usłyszenia.

0: Autopromocja. Książki, autorzy, spotkania i tysiące historii w jednym miejscu.
1: W sobotę będziemy na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie.
0: Od 14 do 15 będę Wam relacjonować wydarzenia z samego centrum imprezy, czyli ze Stadionu Narodowego. Poczujecie atmosferę targów i poznacie najciekawsze literackie odkrycia tego roku.
1: A po 15 bohaterem audycji Ferment Kulturalny będzie gość honorowy tegorocznych targów, czyli Emirat Szardża. Zanurzcie się z nami w opowieściach, kulturze i literaturze świata arabskiego.
0: Będzie inspirująco
1: i bardzo międzynarodowo.
0: Zapraszamy! Alicja Michalska
1: i Ada Janiszewska w najbliższą sobotę.
0: Między 14 a 16.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival. 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White.

0: Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 20.
1: Pogoda.
0: Słońce zajdzie za 42 minuty, więc jeżeli ktoś nie zdążył jeszcze wykorzystać tego dnia na to, żeby pouprawiać trochę sportu, to ma jeszcze całkiem sporo czasu. No bo skoro słońce zajdzie o 20:41, to znaczy, że ciemno będzie gdzieś tak 20 po 9:30, a jak ktoś mieszka w Szczecinie albo w Zielonej Górze, to nawet jeszcze później. Słońce jutro wstanie o 4:24, wieczór jest bardzo ładny i słoneczny. 11 stopni Suwałki, Olsztyn, 13 Koszalin, 16 Szczecin, Gorzów Wielkopolski, 18 aż ciągle w Zielonej Górze, Wrocławiu i Opolu, 16 w Warszawie, Łodzi, Kielcach i Lublinie, Krakowie i Rzeszowie. Piękny ten nasz maj, no ale jak na najpiękniejszy miesiąc w roku przystało, no to jeszcze tylko kilka dni, ale mam nadzieję, że nie będzie on zawodził aż do końca.
1: Autopromocja.
2: Najbliższy weekend zabieramy Was na WROW. Showcase dolnośląskiej muzyki, skąd będziemy nadawać na żywo w piątek i w sobotę specjalne audycje. Poznacie w nich wrocławskich debiutantów i usłyszycie dużo nowej muzyki.
3: Pada cały świat, od rana się rozpada, ale ja uwielbiam deszcz.
2: Nie przegapcie też dyskusji o alternatywnych sposobach promowania muzyki.
4: Widzimy się i słyszymy w piątek oraz w sobotę od 18 do 20.
2: Czwórka na WROW. Jak zawsze na czwórka.online. Adam Smolarek
4: i TLM.
1: Autopromocja. Reklama.
5: A, B, C, D, E, F,
6: G, H, I,
5: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
7: Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry w sobotę, 30 maja.
5: Godzina 12. Polskim Radiu Dzieciom.
7: Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Po reklamie.
8: Czwórka. Polskie Radio.

Ini.

0: Na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: Jason Swinscoe, tak nazywa się główny dowodzący tą ekipą. Ekipa nazywa się Cinematic Orchestra i jest fenomenalna. Oj, co to za zespół? Jakież ci panowie nagrywają płyty? No i między innymi dzisiaj zaczęliśmy od tego. Będzie dzisiaj właśnie sporo takich kawałków. Mało wokalu, bardzo dużo muzyki elektronicznej, podpartej samplami z jazzu. No i bardzo często na podziałce rapowej, więc proszę się przygotować dokładnie na taką tracklistę. Zaczęliśmy od, tak jak powiedziałem, fenomenalnej ekipy Cinematic Orchestra. Ja najbardziej polecam z ich dyskografii album wydany w roku 2002, 27 kwietnia dokładnie. Album nazywa się Everyday, proszę państwa, z taką perkusją rozmazaną na zdjęciu i jest to absolutne arcydzieło. 7 tracków, finalnie 11, bo dwie edycje, jeszcze jedna reedycja po kilku latach zawiera 2 gościnne traki i 2 kolejne, jeszcze jedna edycja wydana na 20-lecie tejże płyty. Fenomenalny kawałek z Rootsmanową, All Things to All Men, niesamowicie depresyjny tekst, ale zarazem przepiękna poezja. Everyday, też niesamowity numer, a Evolution z panią Fontellą Bass i All That You Give z Fontellą Bass to... Och. Gorąco polecam. Wcześniej wydane oczywiście Motion, też płyta, która dała, wydana w Ninja Tune, oczywiście dała zespołowi mocny start, ale to właśnie Everyday z 2002 roku zamieszało. Później 2007 Muffler, wydane również w Ninja Tune i zostając wiernym tej wytwórni, w 2019 płyta To Believe. Gorąco polecam, a jak będziecie kiedyś mieli okazję zobaczyć na żywo Cinematic Orchestra, to tym bardziej polecam, bo to niesamowite wydarzenie. Ja tylko opowiem, że w starych czasach, jak zagrali w Warszawie, to jeden z warszawskich klubów musiał namiot dostawić na zewnątrz swojego obiektu. Tyle ludzi chciało się tam dostać, a więcej telefonów w kwestii siemasz Leszek, co u ciebie słychać, czy masz może bilety na Cinematic do ogarnięcia? Nigdy na żaden koncert więcej takich telefonów nie dostałem, jak w przypadku Cinematic Orchestra. No dobrze, lecimy, pojawi się dzisiaj Crash i bardzo ładne zespoły, ale też na przykład Bonobo się dzisiaj pojawi i to pewnie już za chwilę.

0: To jest miejski folklor w czwórce.
1: Najpierw Simon Green, czyli gentleman, który występuje pod ksywką Bonobo, pan z Brighton w Wielkiej Brytanii. No mega zdolny 50-latek, świetne płyty od Animal Magic z roku 2000 do płyty wydanej w 2022 roku Fragments. Ach, jak mi się ta płyta podoba. O mamuniu, jaki to jest piękny numer, a piękna płyta, na dodatek jest tam taki utwór Shadows z Jordanem Rakei. O mamuniu, mógłbym tego słuchać na zapętleniu. I każdemu, kto udaje się na plażę, żeby na przykład sobie w nocy popływać w oceanie, polecam, żeby zostawił głośnik na brzegu i włączył właśnie Bonobo na przykład. A zaraz później najsmutniejszy zespół świata, przynajmniej jeden z tych najsmutniejszych zespołów świata. Kiedyś prowadziliśmy ze znajomymi taką właśnie trochę klasyfikację, który zespół świata jest najsmutniejszy. I jakoś dziwnym zbiegiem okoliczności bardzo często te zespoły pochodziły z wytwórni Warp Records. Nie wiem, dlaczego tak się to układało, ale właśnie Boards of Canada, bo to o tym zespole mowa. To są dwaj w ogóle bracia, Mike Sandison i Marcus Eion. Właśnie o tym zespole mowa. Zespół z Warpu, absolutnie kultowa ekipa wśród wszystkich tych, którzy jak mają depresję, to lubią słuchać muzyki. Z tym, że ostrzegam, bo to naprawdę ciężkie przeżycie bardzo często. Którą z płyt polecam? Najbardziej chyba debiutancką Music Has the Right to Children. Płyta wydana w roku 98, oczywiście przez Warpa. W Stanach Matador wydał tę płytę. I jeszcze polecam taką płytę, którą wydali wracając na scenę. Świeżutką, nowiusieńką, jeszcze gorącą płytę, która tak naprawdę wyjdzie dopiero za dwa dni, ale można już jej przesłuchać i gorąco polecam to zrobić, bo wrócili i to wrócili na grubo. Mi się ta płyta bardzo podoba. Płyta nazywa się Inferno i gorąco polecam ci super depresyjni Szkoci. Kolejny raz pokazali, że są w bardzo, bardzo wysokiej formie.

0: Miejski folklor.
1: Miejski folklor.
0: W czwórce.
2: Wax Poetic przed chwilą, to jest fenomenalny zespół nowojorska ekipa trip-hopowa, do której należała bardzo słynna obecnie wokalistka. Ktoś zgadnie? Kto? Kto mógł do takiej ekipy należeć? Norah Jones należała do tego zespołu. Norah Jones, zanim w 2002 roku wydała płytę Come Away With Me i cały świat zwariował na punkcie Norah Jones, to właśnie w zespole Wax Poetic zaczynała swoje muzyczne kroki. W tym kawałku przed chwilą Cissy Clemens na wokalu. Bardzo ładne albumy, ostatni wydany niestety dość dawno temu i od tamtego czasu nic o nich nie słychać, bo w roku 2012 on Ride. Ja najbardziej polecam Tree, album debiutancki z roku 98, albo taki piękny album wydany w roku 2007, który się nazywa Istanbul. A dlaczego też Istanbul? Bo jedna z osób, Ilhan Ersahin, który jest jednym z głównych muzyków właśnie ekipy Wax Poetic, to człowiek o tureckich korzeniach. No dobrze, lecimy w takim razie dalej.

Szkoła nazywa się Abingdon School. To taki klasyczny brytyjski budynek, piękny, wiktoriański, ceglany budynek szkoły. I do tej szkoły chodzili panowie, którzy się nazywają Tom York, Colin Greenwood, Ed O'Brien i perkusista Phil Selway. A na dodatek jeszcze Johnny Greenwood, to brat Colina, 2 lata niżej. Wszyscy chodzili do tej szkoły, a jak już postanowili założyć zespół, to wydali w 93 roku, przepraszam, w 91 roku singiel, który się nazywał Creep i pozamiatali cały świat. A Tom York został okrzyknięty jednym z największych twórców współczesności. Oczywiście mowa o Brytyjczykach z zespołu Radiohead, bo taką historię swojego powstania miał ten zespół w małutkim miasteczku Abingdon nad rzeką Tamizą w hrabstwie Oxfordshire. A reszta to już historia. Pablo Honey, album wydany w 93 roku, później The Band w 95, a w 97, jak wyszło OK Computer, to już było pozamiatane i wszyscy uznali, że najsmutniejszym zespołem świata jest Radiohead. Polecam gorąco sprawdzić taką piosenkę zespołu R.E.M., która nazywa się Leave, i tenże track został właśnie przez zespół Radiohead zremiksowany, i tenże remix uważam, że jest w ogóle najsmutniejszą płytą, utworem na świecie. Tom York ma taki głos, że łatwo mu te smutne piosenki śpiewać, więc no tak jak już się takim głosem jest obdarzonym, to dużo wtedy łatwiej. Oczywiście dyskografii nie muszę polecać, bo wszyscy myślę, że znają tą dyskografię doskonale. Ja się przyznam, że tak dla mnie to przede wszystkim to, co w końcówce lat 90. i na początku XXI wieku zostało wydane. To najfajniejsze rzeczy w zespole Radiohead, a współczesność jakoś przynajmniej do mojego gustu muzycznego nie trafia. No ale to już jakby każdy ma

swój cyrki i swoje małpy. Niemniej pełno pięknych piosenek i dyskografia pełna świetnych albumów. Słyszymy się po 9:00.

0: Čfurka, rádio i podcast. Autopromocja.
1: Czwartek, 28 maja zabierzemy was w podróż przez alternatywne, rzadkie brzmienia w rapie.
2: Zapraszamy na audycję Rap Gatunków Rzadkich, którą poprowadzimy w składzie Adrian Suma
1: i DLM.
2: W audycji usłyszymy eksperymentalne dźwięki z podziemia, a także przypomnimy klasyki, które wyznaczyły nowe ścieżki.
1: To wszystko przed koncertem Rała w czwartek od 20 do 23.
2: Bądźcie z nami.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie. Czwórka.

0: spectacular. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular. A new stereophonic sound spectacular.
1: As I was saying,
2: stereo is full of surprises.
3: Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 21.
4: Pogoda.
3: Oj, proszę Państwa, kończy się przepiękny, kolejny przepiękny majowy dzień. W tej chwili w centrum Polski, w Warszawa, Łódź, Poznań 14-15 stopni, 14 również w Lublinie, Kielcach, Rzeszowie i Krakowie, 16 we Wrocławiu, Zielonej Górze, Katowicach i Opolu. Poniżej 10 stopni tylko w Suwałkach. Słońce wstanie jutro bardzo wcześnie o 4:24, więc dzień można zacząć również bardzo wcześnie. A jak będą się temperatury jutro kształtować? No proszę Państwa, około godziny 12 powinno być 18 stopni w większości miejsc w kraju, powyżej 20 stopni jutro na zachodzie i północnym zachodzie. Piękne słońce i troszkę zachmurzenia, ale bez żadnych jutro sensacji w postaci opadów. Tylko i wyłącznie na północnym wschodzie w Suwałkach coś może pokropić, a tak to zapowiada się przepiękny czwartek.
4: Autopromocja.
5: Nowy rozdział, nowy wymiar. Ta sama pasja do tanecznej elektroniki. Świętujemy 100 lat Polskiego Radia i pół wieku czwórki w wielkim stylu. 12 cali na godzinę w nowej odsłonie. Goście i niepowtarzalne brzmienie. Najlepsze sety DJ-skie prosto z unikalnej lokacji. Jednego z najstarszych studiów Polskiego Radia.
6: Cześć, nazywam się Jere. Zapraszam Was na mój godzinny występ w 12 calach.
5: Takiego klubowego grania jeszcze nie było.
7: Jeszcze nie było.
5: Słuchaj nas na antenie czwórki w każdy piątek od 22 i oglądaj na naszym kanale YouTube. Zapraszam, Bert.
4: Autopromocja. Reklama.
8: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie 28-31 maja, PGE Narodowy. Gość honorowy Szarża. Autorzy i wydawcy z kraju i ze świata. Panele, debaty, spotkania autorskie. Znakomici goście, m.in. Bialacki, McCarthy, Masterton, Grebe, Auer, Montero oraz Belowa, a także Mróz, Bonda, Chmielarz, Machulski, Żulczyk, Sewerski, Siembieda, Krajewski, Tochman, Domosławski czy Zychowicz. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Patronem medialnym jest Polskie Radio.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Approaching midnight. Na miejski folklor zaprasza Eldo.
1: No jesteśmy do godziny 22 w miejskim folklorze. Zaczęliśmy tą godzinę od absolutnego klasyka. Josh Davis, czyli DJ Shadow ze swojej chyba najbardziej znanej, no i niestety pierwszej płyty Introducing. Mówię niestety, dlatego że jak się wyda taką płytę, no to później całe swoje życie się słucha, bo najlepszą płytę, co zrobiłeś, to Introducing. Myślę, że nas słucha dokładnie czegoś takiego samego i bo najlepszą płytę, którą zrobiłeś w życiu, to Illmatic. Nagraj jeszcze raz Illmatic, nagraj jeszcze raz Introducing. Nie wiem, zespół Mystic Molesta w Polsce słucha, nagrajcie jeszcze raz Skandal, a zespół Grammatic słyszy, nagrajcie jeszcze raz Światła Miasta. Dlaczego dla wykonawcy...

To jest źle. Owszem, bardzo fajnie się słyszy, że popełniło się coś tak wielkiego, że wszyscy uznają, że twoje opus magnum to pierwszą rzecz, którą dotknąłeś studyjnie i bardzo miło. Tylko, że po co cokolwiek później jeszcze robić? Skoro najlepszą rzecz już stworzyłeś, to można się po prostu położyć i odejść. Tak mi się zawsze wydawało, że to taka trochę smutna rzeczywistość, której wszyscy bez względu na to, co popełnisz, uważają, że najlepszą rzecz masz już za sobą. No i właśnie taki niestety los również spotkał DJ Shadowa. Jego płyta Introducing z roku 96 uznawana jest za absolutny klasyk i cokolwiek by Shadow nie zrobił, czy jest to The Private Press z 2002, czy fenomenalne The Mountain Will Fall z 2016, no to zawsze wszyscy będą odnosić to do Introducing. A przed dziewiątą jeszcze mogliście usłyszeć taki bardzo fajny belgijski zespół Hooverphonic. Gorąco polecam. I to też jest przykład na to, że nie wszystko na Eurowizji, nie wszystko co na Eurowizji to badziew, bo czasami na Eurowizji pojawiają się zespoły, które mają jakieś znaczenie, a przede wszystkim brzmienie mają. My wysyłamy same gnioty na Eurowizję, ale to nie tylko my, większość krajów również. No ale Belgia kiedyś wysłała właśnie swój zespół Hooverphonic i oni w roku 2021 zajęli skandaliczne 19 miejsce, ale zagrali tam przepiękną, bardzo ładną piosenkę, więc gorąco polecam, można sobie sprawdzić. A z trip-hopowo, elektroniczno, nu-jazzowo porąbaną tracklistą kontynuujemy naszą dzisiejszą audycję. I tak jak powiedziałem, jesteśmy do godziny 22. Nie będzie to północ w idealnym świecie, ale przynajmniej 22.

0: To jest miejski folklor.
1: Miejski folklor.
0: W czwórce.
2: No, są zespoły, które są bardzo długowieczne i nagrywają przez wiele lat i wydają po kilkanaście albumów, ale są też zespoły, które powstają, wydają jedną płytę i nigdy więcej nic nic od nich nie słychać. I takim przykładem jest właśnie Crustacean, które przed chwilą mogliście posłuchać. Ian Dark, Stig Manley i Mark Taylor to dżentelmeni z Bristolu w Anglii. Do nich dołączyła w 1995 roku wokalistka Bronagh Slevin i w 1997 wydali swój jedyny do tej pory i jedyny w ich dyskografii album Bloom. I z tego albumu właśnie przed chwilą mogliście posłuchać utworu. Nigdy nie osiągnęli sukcesu innych ekip z Bristolu, Portishead czy Massive Attack chociażby, no ale ciężko osiągnąć taki sukces jak Massive Attack czy Portishead. No ale samo Bloom, naprawdę bardzo ciekawa płyta, jedna z tych takich standardów. Zresztą tak się zorientowałem, że dzisiaj taka mocno brytyjska ta playlist, sporo jest rzeczy z Wielkiej Brytanii. Jakoś tak to miasto Bristol ma do siebie, że nie, jakieś takie smutne, fajne rzeczy stamtąd powstają, bo Tricky też dzisiaj na pewno się pojawi. Massive Attack myślę, że nie, ale Tricky tam jakoś chyba gdzieś tam na tej playliście dzisiejszej jest.

0: To jest miejski folklor.
1: Miejski folklor.
0: W czwórce.
2: Zespół Ankol przed chwilą, zespół bardzo dziwnej historii, a mianowicie panowie James Lovell i Tim Galsworthy, którzy zakładali ten zespół, w pewnym momencie się śmiertelnie pokłócili. Tim Galsworthy chciał tworzyć własną muzykę i gdzieś nie korzystać z gościnnych występów, a James Lovell miał absolutnie pomysł taki, że chciał zapraszać wielkich świata hip-hopowego i trip-hopowego do różnych współprac. No i jak się panowie pokłócili, no to się ze sobą rozstali. James Lovell przejął kierowanie tym projektem i od tego momentu zaczęła się historia Ankle. Science Fiction, płyta wydana w roku 98, to pierwsza płyta w dyskografii, a przed chwilą mogliście posłuchać z płyty wydanej razem z DJ-em Shadowem. Dziwna płyta, też taka, która musiała ludzi do siebie przekonać i bardzo dużo ludzi się do tej płyty nie przekonało. Nigdy to science fiction nie zdobyło wielkiej publiczności. Oczekiwania były gigantyczne, no bo wiadomo, jeżeli się takie postacie spotykają, no to wszyscy oczekują, że będzie coś dużego. Dużego niewiele z tego było. Duża kariera na pewno Ankol i bardzo ciekawe rzeczy muzyczne, bardzo fajne kolaboracje, cały czas również aktywność nagraniowa. Zresztą pana Lovella to zdecydowanie się nie da uspokoić. Ten Anglik od wielu, wielu lat już jakby działa na scenie muzycznej. Nie wyobrażam sobie, żeby nagle przestał. Zresztą bardzo mi się podobało, jak on kiedyś powiedział, dlaczego został DJ-em. Pamiętam taki wywiad z Jamesem Lovellem i bardzo mi się jego szczerość powiedział, że kompletnie nie umiał rysować, więc nie był dobry w graffiti. Dobre gdy się nie nadawał do rapu tym bardziej, więc postanowił zostać DJ-em. No przynajmniej dobra muzyczna szczerość. Lecimy dalej.

0: you need to.
1: Aftermath.

0: jest miejski folklor.
1: Miejski folklor.
0: W czwórce.
2: W mieście Waszyngton była miejscówka, która się nazywała 18th Street Lounge i tam właśnie Rob Garza i Eric Hilton się poznali. Eric Hilton był współwłaścicielem w ogóle tej miejscówki. No i wymyślili sobie, że założą wytwórnię muzyczną właśnie pod nazwą 18th Street Lounge i w tej wytwórni będą wydawać swoją muzykę. Wszystko się zaczęło od dwóch singli 12-calowych oczywiście. Shaolin Satellite to pierwszy wydany w roku 2000. Przepraszam. Shaolin Satellite i 2001, tak się nazywał. A Spliff Odyssey, tak się nazywał ten kawałek. Oba wyszły w roku 96 oczywiście, jakim 2000, Lechu. I obie się znalazły na debiutanckim albumie tej formacji Sounds from the TV Hi-Fi. Piękna okładka z płytą winylową na Technicsie. Później zespół wydał Mirror Conspiracy, płyta wydana w roku 2000, też świetny album. Lebanese Blonde pochodzi z tego albumu, też jeden z najbardziej znanych utworów tej grupy. Pam Bricker położyła wokale, a Rob Myers położył sitary. Ten utwór też bardzo właśnie znany chociażby z wokalu, ale również z tego, że wykorzystano tam bardzo niespotykany instrument jak na muzykę elektroniczną czy na trip-hopową, a mianowicie właśnie ten indyjski sitar. No a płyta, która spowodowała, że panowie zarobili olbrzymie pieniądze, to po pierwsze, ale również zostali wielkimi gwiazdami muzyki elektronicznej, to wydana w roku 2002, bardzo charakterystyczna

Na okładkach wygląda jak znak drogowy. The richest man in Babylon. Najbogatszy człowiek w Babilonie. Płyta, która w wielu krajach doszła bardzo wysoko na listach przebojów. Mimo, że takich przebojów nie zawierała, ale zawierała przepiękną, przepiękną muzykę i te prawie godzina czasu, którym trwa ten album, to coś wybitnego. I te dwie płyty, The Mirror Conspiracy i The Richest Man in Babylon, to też dwa takie wydawnictwa, które gorąco, gorąco polecam, jak ktoś chce spędzić przemiły wieczór, bo panowie umieją robić muzykę do tego, żeby zanurzyć się w wygodnym fotelu. Tylko trzeba mieć właśnie wygodny fotel, kanapę albo takie urządzenie, które się nazywa szezlong i pomaga bardzo słuchać muzyki. Na szezlongu się bardzo fajnie słucha muzyki. Wpiszcie sobie w Google, jak nie jesteście w stanie sobie wyobrazić, a jak już piszecie w Google i zobaczycie, jak wygląda szezlong, to przyznacie mi rację, że muzyki takie jak TV Corporation na pewno na szezlongach dobrze się słucha. No okej, słyszymy się za tydzień w Miejskim Folklorze, oczywiście w środę od 20 do 22 i myślę, że równie dziwna tracklista będzie jak dzisiaj. Nie rapowa, coś sobie tam wymyślę, była już funkowa w zeszłym tygodniu, teraz trochę trip-hopu, no to może damy głos jakimś śpiewającym kobietom w przyszłą środę, to nie najgorszy pomysł. No dobrze, życzę wam wszystkim miłego czwartku. No i słyszymy się za tydzień w czwórce, oczywiście w Miejskim Folklorze. Za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję i życzę wam wszystkim dobrej nocy.

0: Czwórka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To już kolejny koncert z cyklu Rap Scena Czwórki. Tym razem zagra artysta, którego możecie pamiętać z naszej anteny.
2: Brawa, cola, kinder, browar, towar, pęgel.
3: Siemano, z tej strony Rap Performance. Ja już się nie mogę doczekać grania w czwórkowym studiu, bo będą zarówno moje kultowe numery, jak i te z ostatniego krążka. Także no, nie może was zabraknąć, kochani. Do zobaczenia.
1: Rap Scena już 28 maja o godzinie 23. Włączcie czwórkę, wejdźcie na czwórka.online. Elo!
4: Raz do roku w Białymstoku. Czwórka na Up to Date Festival. Specjalne audycje prosto z imprezy w piątek i w sobotę od 20. Wpadajcie do naszej czwórkowej strefy na stadionie w Białymstoku. No taki plan to się podoba dla mnie. Zapraszają
5: Naked Relaxing
4: i Kamil Jasiński.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Agencja GoFest i Czwórka Polskie Radio zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
0: Po reklamie.
7: Tu Czwórka Polskie Radio.
0: Czwórka Polskie Radio.

0: Czwórka Polskie Radio, minęła godzina 22.
1: Pogoda.
0: No i piękny majowy dzień się nam skończył. Jutrzejszy zacznie się o godzinie 4:24, a skończy o godzinie 20:41. Tylko rano może kropić chmurek i to na północnym wschodzie, w okolicach Suwałk. A tak to piękny dzień nam się zapowiada. Temperatury od 15 na wschodzie i północnym wschodzie do 20 na zachodzie i południowym zachodzie, a rekordy temperatur jutro w Zielonej Górze 23 stopnie. Miłego dnia.

0: Najlepsze z najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Cześć, z tej strony Kuba Jamrozek. Słuchacie audycji Najlepsze z najlepszych, w której przygotowaliśmy dla Was dźwiękowe perełki. To najlepsze rozmowy, których mogliście słuchać w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

0: przypominamy najlepsze rozmowy.
1: Najlepsze rozmowy w czwórce.
0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: W czwórce to, co najlepsze, zaczyna się z samego rana. Tak było dziś w poranku czwórki, na który zaprosiła Dominika Płonka.
3: Słuchasz Poranka Czwórki. Poranka Czwórki.
4: Ze mną w studiu jest już zapowiadana przeze mnie gościni Kasia Urban, Polska Fundacja dla Afryki, autorka bloga Kawałek Afryki. Cześć, dzień dobry.
5: Cześć tobie, cześć wszystkim odbiorcom.
4: Rozmawiamy dzisiaj o Afryce, o kontynencie, o którym z jednej strony wiemy dużo, z drugiej strony mam wrażenie, że wiemy bardzo mało jako Polacy i jakoś ten temat Afryki...

0: bardzo często przejawia nam się w jednej konkretnej palecie kolorów, ale o tym jeszcze będziemy rozmawiać. To wszystko dlatego, że w poniedziałek mieliśmy Dzień Wyzwolenia Afryki. To taki mini pretekst do naszej rozmowy. I ja tak za rozgrzewkę chciałabym zapytać, ile twoim zdaniem, jakby na bazie twoich rozmów z rodakami, o Afryce wie taki przeciętny Polak, a ile nie wie tak naprawdę?
1: No pytanie, ile ja wiem o Afryce po 12 latach pracy w fundacji. Na pewno jest wszystko obarczone stereotypem. I na pewno od przynajmniej tych 100 lat jesteśmy wciskani w ten stereotyp właśnie Afryki jako całości, Afryki jako tego kontynentu globalnego południa, który ma mieć określone według nas cechy, prawda? Zaczęło się od międzywojna, od piosenek, od reportaży o dzikości, fascynującym klimacie, raju na ziemi przez te wszystkie tropikalne rośliny, tropikalne zwierzęta. No a tymczasem zamiast takiej mitologizacji Afryki warto by po prostu spojrzeć na rzeczywistość, jaka tam jest.
0: Czyli na ile ona się różni od tego, co często przewija się właśnie w takich mitach?
1: Z jednej strony mamy coraz więcej turystyki do Afryki i ja śmieję się tak, że im jesteśmy bogatsi, tym mniej wiemy o Afryce. Dlaczego? Dlatego, że jest coraz więcej wycieczek, na przykład takich all inclusive. Jedziemy do tej Afryki, bo mamy pieniądze, żeby podróżować, jako społeczeństwo oczywiście, mówię generalnie, i widzimy tą Afrykę w all inclusive, czyli posłużę się tutaj takim przykładem mojej córki, która miała, nie wiem, 12 lat, jak pojechała z moimi rodzicami na all inclusive do Tunezji. No ja wiem, że Maghreb to jest trochę inna Afryka, no ale wciąż Afryka, i przez 2 tygodnie była właśnie w takim zamkniętym ośrodku turystycznym. Mój ojciec pochodzący ze Śląska miał tam swoje ukochane schabowe. Panowie kelnerzy mówili płynnie po niemiecku. Teren był ogrodzony i właściwie siedzieli tam przez 2 tygodnie i świetnie się bawili. A rok później pojechałam już na taką zwykłą wyprawę z moją córką i do Maroka, i córka się zdziwiła, że panowie chodzą w sukmanach. Więc można być przez 2 tygodnie w Afryce i nie mówię, że poznać ten kontynent, jego specyfikę, historię, społeczeństwo, tylko i mieć takiej zwykłej obserwacji, że tam ludzie się inaczej ubierają. Więc te podróże z jednej strony nas otwierają, ale z drugiej strony i zamykają. Często w naszej fundacji słyszymy takie głosy: po co wy pomagacie, załóżmy jakiemuś tam krajowi, załóżmy Madagaskarowi, jak mój szwagier był tam na podróży poślubnej i takiego bogactwa jak tam to nie widział, że 4 baseny, 14 rodzajów pieczywa na śniadanie i tak dalej. Więc no, im jesteśmy bogatsi, tym to bogactwo nas bardziej...
0: Klatki takiej troszeczkę.
1: Tak, bogactwo nas izoluje, bogactwo nas wsadza w tą bańkę.
0: Kasiu, jakie stereotypy jako fundacja, pierwsze, może najbardziej palące, chcecie przełamać, takie, które panują na temat Afryki właśnie? Czy są takie najbardziej problemy, które, wiesz, możesz wypunktować jako takie, nie wiem, top 3? O.
1: Mamy problem na pewno z tym, że widzimy Afrykę jako biedny kontynent, jako kontynent bierny, a my z racji, nie wiem, poczucia winy po kolonializmie mamy jej na pewno pomagać i musimy po prostu coś robić, bo Afryka sama się pogrąży i tak dalej. Oczywiście jest to prawda, ale jest to też nieprawda. Mamy ogromne obszary biedy w Afryce, ale mamy też bardzo prężnie rozwijającą się Afrykę, prawda? Ich wymysł PESA, czyli ta waluta telefoniczna, wszedł na rynek dużo wcześniej niż nasz blik, z którego tak się cieszymy. W latach 80., kiedy u nas jeszcze nic nie było wiadomo o wideo, zwłaszcza za żelazną kurtyną, tam w Kenii funkcjonowały wypożyczalnie wideo. Jeśli chodzi o ranking uniwersytetów świata, to 2 polskie uniwersytety, czyli najlepsze, Jagielloński i Warszawski, są poniżej w rankingach 3 uniwersytetów z Afryki, na przykład KAIR czy RPA. I tutaj można by dużo takich przykładów dawać. Z drugiej strony, no, Afryka jest kontynentem, który wymaga naszej

0: interwencji wymaga dania jakiegoś zaczątku, impulsu do rozwoju, natomiast w mądry sposób, a nie na tej zasadzie, że biały człowiek jest zobowiązany i co zrobi, będzie dobrze. Pyta, co ma zrobić, tylko przyjeżdża obładowany cukierkami dla afrykańskich dzieci, przyjeżdża obładowany kredkami dla afrykańskich dzieci, albo angażuje się w szkole, w kościele, w zbiórkę używanych butów, używanych ubrań. No i nie wgłębiając się w temat, stara się pomóc właśnie z jakiegoś takiego impulsu, przymusu, a na
1: wyrzutów
0: pomocy
1: sumienia, wyrzutów... bo to też cały czas myślę o tej nagonce medialnej, z takiej swojej perspektywy, że mam wrażenie, że bardzo dużo tych rzeczy jest nam właśnie tak komunikowanych bardzo powierzchownie, czyli widzimy gdzieś jakąś reklamę, czy to w telewizji, czy w mediach, czy w społecznościowych, najczęściej obraz właśnie tej biedy panującej w Afryce, w zasadzie nawet nie wiemy konkretnie gdzie, ale jest od razu przycisk wpłać, czy przycisk pomóż i trochę wydaje mi się, że ta nagonka medialna rzeczywiście jest taka takie bombardowanie w nas tymi wyrzutami sumienia, żebyśmy jak najszybciej podjęli jakieś czynności i akcje, nie myśląc dokładnie co tak naprawdę robimy i czy realnie pomagamy.
0: No, mnie się wydaje, że jedną z dobrych motywacji, żeby wspierać kraje afrykańskie, jest fakt, że po prostu nas na to stać. I ja tutaj oczywiście nie mówię, że w Polsce nie ma biedy, że w Polsce nie ma ludzi, którzy wymagają naszej pomocy, natomiast jako społeczeństwo jesteśmy coraz bogatsi i skoro stać nas na odwiedzanie tej Afryki i korzystanie z niej, no to też automatycznie stać nas na pomoc i to mi się wydaje, że jest takim zdrowym podejściem dzielenia się, a nie przymusu. Natomiast zachęcam, żeby douczać się po prostu, doczytywać, w jaki sposób można pomóc, dlatego że no, przywożąc do Afryki do któregoś z krajów właśnie te przysłowiowe cukierki, przysłowiowe kredki, niekoniecznie pomagamy, a możemy nawet zaszkodzić, dlatego że dzieci, które czekają pod bramą hotelu, przyzwyczajone, że biały turysta da te kredki, no powinny być w szkole, a nie powinny wyczekiwać na nasz jakiś gest, nie wiem czego właściwie. Druga sprawa, no to też ograniczajmy przywożenie zbiórki używanej odzieży, a afrykańscy ekonomiści mówią, my mamy świetną bawełnę, tylko nikt nie chce jej od nas kupować. I faktycznie w Kenii było coś takiego, że lokalny przemysł bawełniany upadł po tym, jak nadmiarowo zaczęliśmy jako globalna północ wysyłać tam używane ubrania, dlatego że po prostu nie ma tańszego produktu niż produkt darmowy, więc lokalna przedsiębiorczość no, traci na tym, że my coś przywozimy. Jeżeli koniecznie chcemy coś dać, a lepiej jednak zostawiać pieniądze profesjonalistom i nie dawać samemu, no ale nawet jeżeli chcemy coś dać, bo nam się serce kraje, widząc głodne dziecko czy zaniedbane dziecko w czasie naszej podróży, no to kupmy te kredki i te cukierki na lokalnym targu i w ten sposób dajmy ten impuls, mikroimpuls do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, a nie tachajmy to z Polski. Jest bardzo dużo możliwości popełnienia błędów, jeżeli by się chciało pomagać za biurka w Krakowie czy w Warszawie i są takie klasyczne przykłady w naszej pracy, że na przykład wysyłka czerwonych rzeczy do Nigerii jest bez sensu, bo tam to jest kolor przekręty, albo rozmawiałam z dyrektorką szkoły w Kamerunie, która od jednej z amerykańskich fundacji dostała salę komputerową z wyposażeniem, no ale ktoś nie zbadał tematu i nie przyjął do wiadomości, że tam jest prąd 2 godziny dziennie z generatora, więc no zasada jest taka, to ludzie z Afryki powinni wykazać inicjatywę, samodzielność, wiedzę, kompetencje
1: i potrzeby,
0: a my po prostu jesteśmy tylko tym przekaźnikiem, żeby umożliwić im rozwój.
1: No to może na sam koniec tak jeszcze podpytam w kontekście obalania mitów i tego, żeby właśnie w głowie jak najwięcej tych mitów obalać. Jaki film właśnie w tematyce Afryki, czy książkę poleciłabyś, czy może nawet kilka tytułów dla osób, które chcą się zainteresować bardziej tym tematem i może dzisiaj w ramach naszej rozmowy zrobiły sobie taki lekki rachunek sumienia, że jednak to jest temat, który przez nich był wcześniej omijany.
0: Na pewno jest świetna książka Afryka to nie jest kraj. Na blogu kawałekafryki.pl możecie zajrzeć do zakładki co oglądnąć wieczorem, filmy i tam nawet na tych dostępnych streamingach są świetne filmy, które nam pomagają cokolwiek

0: cokolwiek zrozumieć. Polecam ten film naprawdę daleko o historii Leolida z Madagaskaru. No i ogólnie polecam cały blog, w którym staram się zmierzyć właśnie ze stereotypami, ale też docenić literaturę afrykańską, która odnosi naprawdę sukcesy ostatnio. Mamy nagrody Nobla dla afrykańskich literatów, mamy nagrody Goncourtów, mamy Bookery, świetne nagrody literackie dla kontynentu afrykańskiego, no ale mainstreamowe, stereotypowe podejście jest takie, że kolejny kraj objęty wojną, a nie patrzymy na to, ile się dzieje dobrego.
1: No to w takim razie odsyłamy do bloga kawałekafryki.pl. Tam możecie sprawdzić więcej polecajki zarówno filmowe, jak i książkowe. Ja tutaj Afryka to nie jest kraj, już sobie zapisałam w swoich notatkach. Kasia Urban była moim gościem w poranku czwórki. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję tobie i słuchaczom.
2: To był gość. Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
3: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.
1: Co w kulturze piszczy?
2: Dowiecie się tego, słuchając rozmowy Alicji Michalskiej.
0: Stacja Kultura w czwórce.
3: W naszym studiu już są Katarzyna Rutkowska, koordynatorka projektu Teatr Polska oraz Kamila Paprocka-Jasińska z Instytutu Teatralnego. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: A będziemy rozmawiać o wspaniałej inicjatywie, jaką jest Teatr Polska. To jest program, którego celem jest ułatwienie mieszkańcom miejscowości, w których brakuje tego teatru publicznego, dostępu do najwybitniejszych polskich spektakli teatralnych w tym roku. W ramach 18. edycji Teatru Polska 18 zwycięskich spektakli ruszy w taki objazd po całym kraju, aby dotrzeć do tych miejscowości, w których brakuje tego teatru. Między 18 maja a 18 października odbędzie się ponad 180 pokazów, coś dużo tych osiemnastek.
4: No tak, najwyraźniej program osiągnął dojrzałość.
3: Czy ta skala pokazuje, że zapotrzebowanie na teatr poza tymi dużymi ośrodkami właśnie wciąż rośnie, według was?
4: Myślę, że tak, bo mamy bardzo wiele zgłoszeń co roku. Nie wiem, czy przypadkiem ta edycja nie była rekordowa, jeśli chodzi w ogóle o ilość zgłoszeń. Ja mówię teraz o zgłoszeniach samych spektakli, czyli w ogóle teatr też chce jeździć w Polskę. Nie chce być takim też stacjonarnym, tutaj warszawsko-centrycznym.
3: Tudzież... Wychodzimy ze swoich baniek, bo zdecydowanie tak. Jesteśmy w nich bardzo mocno.
4: Tak, więc to pokazuje, że teatry bardzo chętnie się zaprezentują tam, gdzie ich nie ma. I tych zgłoszeń co roku jest coraz więcej. Też poszerzamy naszą bazę domów kultury. Poza tym widownia też, z tego co mi wiadomo, zawsze jest pełna na tych pokazach. Także potrzeba tego teatru poza głównymi ośrodkami na pewno.

0: jest i no my ten dostęp ułatwiamy.
1: To jest wspaniała inicjatywa, ale wynikająca jednak z pewnego braku, no bo program kierowany jest do miejscowości, w których tego teatru publicznego nie ma, albo jest po prostu w bardzo takim małym zakresie. Co według Was najbardziej blokuje ten dostęp do teatru w mniejszych miastach? Odległość, koszty, brak infrastruktury, a może jakieś nawyki publiczności? Co by można było zmienić, albo co Wy staracie się zmienić?
2: To, co może odpowiem na pierwsze pytanie, czego brakuje? No przede wszystkim te teatry borykają się z dużymi problemami finansowymi poza dużymi miastami, dlatego tych teatrów tam nie ma. I tam te role kultury spełniają właśnie ośrodki, które są tymi centrami, które właściwie są i teatrem, i salą koncertową, i prowadzą warsztaty, nie wiem, dla dzieci, dla seniorów. No całe to życie kulturalne skupiają wokół siebie. No i to jest ta pierwsza bariera właśnie finansowa, że te teatry tam nie powstają i program Teatr Polska właśnie przychodzi tutaj z pomocą, bo dla widza też no albo musi jechać do najbliższego jakiegoś teatru, tak, w dużym mieście.
1: A tutaj teatr albo przyjeżdża po prostu, do kogoś.
2: Tak, a tutaj teatr przyjeżdża do kogoś i to jest bardzo wartościowe w tym programie. I rzeczywiście widzowie bardzo, bardzo potrzebują tego teatru.
0: Tak, jeszcze bym zwróciła na taki, uwagę na taki aspekt właśnie, że no tego, że staramy się te bariery oczywiście pokonywać i ta odległość, o której Kasia mówiła, jest rzeczywiście barierą. No na pewno też jest to bariera ekonomiczna, no bo bilety do teatru uchodzą za drogie. W przypadku Teatru Polska to te pokazy są biletowane?
2: Są biletowane, ale to są takie ceny biletów przystępne, czyli takie, żeby rzeczywiście no, każdy mógł sobie pozwolić na to wyjście. To są czasami wręcz symboliczne, ale zdarzają się też takie ośrodki, które w ogóle te pokazy robią za darmo, znając swoją publiczność, wiedzą po prostu, że tylko w ten sposób ta publiczność się tam pojawi.
1: Tegoroczny objazd po raz pierwszy, z tego co czytałam, startuje wiosną, nie jesienią, a więc spektakle grane przed wakacjami mogą też dotrzeć do nieco innej publiczności niż do tej jesienią.
2: Przede wszystkim do takiej młodzieżowej, tak? Bo to jest już końcówka roku szkolnego, więc więcej pewnie szkoły organizują wtedy takich
1: czyli
2: wyjść.
1: Celowy zabieg.
2: Właściwie tak.
0: Tak, odpowiadający też na taką potrzebę organizacyjną ze strony teatrów, bo z tego co kojarzę, no łatwiej im się też zorganizować, żeby ruszyć jesienią, przepraszam, ruszyć wiosną niż jesienią, tak? I no mamy też po prostu więcej tych miesięcy niż tych jesiennych, żeby się pokazać. No i też to, co Kasia mówiła, że rzeczywiście może to jest też taka szansa na to, żeby młodszy odbiorca mógł się z teatrem spotkać. No jesienią już może w czym innym są młodzi ludzie. Natomiast mamy też sporo spektakli dla właśnie młodych osób, dla dzieci w tegorocznym objeździe, dotykających właśnie problemów młodych ludzi, więc bardzo bylibyśmy szczęśliwi, gdyby ta widownia się poszerzyła o młodych ludzi.
1: To jak wygląda w takim razie proces wyboru tych 18 spektakli, które ruszają w trasę po całej Polsce? Czy liczy się jakość artystyczna, czy właśnie temat, a może po prostu możliwość grania w różnych, często nieteatralnych przestrzeniach?
2: Przede wszystkim ta wartość artystyczna jest najważniejsza, ale mobilność spektaklu również, czyli ta możliwość dopasowania tego spektaklu do różnych warunków technicznych, bo te ośrodki kultury są bardzo różnie wyposażone. Są przewspaniałe, w których naprawdę można zagrać prawie że opery, ale są też takie maleńkie ośrodki, które właściwie tego wyposażenia i zaplecza technicznego nie mają, więc te spektakle muszą być różne. Mogą być małe, duże, ale zawsze to komisji artystycznej w wyborze no, przyświeca jednak treść spektaklu, wartość artystyczna, jakaś taka uniwersalność tematu i to jest ta podstawowa rzecz przy wyborze, w sensie kilka podstawowych tak, rzeczy.
0: No tak, wybierali spośród 200, ponad 200 zgłoszonych spektakli. I wybrali spektakle, no mówimy, że najlepsze, ale to są też takie spektakle teatru ofowego, które też warto docenić i pamiętać, że one są. One też często nie są aż tak drogie jak spektakle duże, takie teatru właśnie, teatru popularnego, więc no mamy tutaj bardzo duży przekrój właśnie od teatru.

0: Teatru Ofowego, przez taki teatr instytucjonalny, ale niekoniecznie, chyba nie mamy żadnego spektaklu z Warszawy w tym obiekcie.
1: Jest Teatr jest. Lalka, też dziecięcy spektakl Wyobraźnia, przepiękny spektakl, bardzo wartościowy też, ale w ogóle w tym roku takim liderem, nie wiem, dobrych spektakli okazuje się Śląsk, ponieważ mamy 5 teatrów właśnie ze Śląska. To są teatry publiczne, akurat tak się złożyło, jest Teatr Polski z Bielska-Białej, jest Teatr Adama Mickiewicza z Częstochowy, dwa teatry z Katowic, Opole, no może geograficznie nie Śląsk, ale też te rejony Teatru Polski, więc no jest jakiś taki w tym roku akurat wybór w tamte geograficznie rejony.
0: No tym samym chcemy pokazać właśnie różnorodność tego teatru, tak, że on jest nie tylko w Warszawie, nie tylko w Krakowie, nie tylko w tych dużych ośrodkach, ale że bardzo ciekawy teatr możemy właśnie spotkać no w mniejszych właśnie, typu Częstochowa, typu Opole. Zresztą jeden z tych spektakli właśnie opolski był w tym roku w Meksyku również, w zeszłym roku w Meksyku pokazywany, co też pokazuje, że nie tylko Warszawa, nie tylko Kraków. No i taką ideę właśnie staramy się tutaj też pokazywać, szerzyć, że teatr jest wszędzie, może być wszędzie i jest równie dobry jak właśnie w tych głównych ośrodkach.
2: Ale Teatr Polska to nie tylko pokazy spektakli, ale też rozmowy z twórcami i warsztaty. To właśnie te działania edukacyjne są kluczem do oswajania teatru tam, gdzie nie jest on codziennością albo mogą być?
1: Tak. Tak, to jest już taka trochę niepisana, ale tradycja właśnie tego programu, że po każdym zawsze spektaklu te rozmowy z publicznością i z twórcami mogą się odbywać i się odbywają i to są naprawdę niezwykłe rozmowy. Ja trochę sobie przez kilka ostatnich lat też pojeździłam, żeby zobaczyć, jak to faktycznie wygląda w praktyce, czyli no nie jestem taką koordynatorką, która przy biurku to spina, tylko faktycznie chciałam no tak żywej tkanki dotknąć. I to, co jest najważniejsze, to właśnie te spotkania. No my jedziemy tam dla widza, ten program jest przede wszystkim dla widza i te spotkania z widzem też nam pokazują, jak bardzo tych dużych, trudnych czasami spektakli po prostu brakuje.
2: Tych spektakli jest naprawdę bardzo dużo, bo aż 180. Nie będziemy teraz oczywiście wymieniać wszystkich, ale rozumiem, że warto mieć się na baczności i sprawdzać repertuar w swoich miastach, bo właśnie może tam zawita któryś z nich.
0: Też polecam, jeśli chodzi o sprawdzanie tego repertuaru i trasę Teatru Polska, w ogóle naszą stronę teatrpolska.pl. Tam można znaleźć po tytułach spektakli, które będą w ramach objazdu. Można znaleźć właśnie listę miejscowości i konkretne daty, łącznie z bardzo rzetelnymi opisami tych spektakli, recenzjami. Także naprawdę jest to duże i ułatwiające takie kompendium tego, co w ramach Teatru Polska będzie się działo. To tam a naprawdę was... zapraszamy całą Polskę na Teatr Polska, bo będzie dokładnie wszędzie, w każdym województwie.
2: To tam was odsyłamy, no i oczywiście zachęcamy do sprawdzania, co dzieje się w tegorocznej edycji Teatru Polska. Dzisiaj o tym opowiadały nam Katarzyna Rutkowska, koordynatorka Teatru Polska i Kamila Paprocka-Jasińska, rzeczniczka prasowa Instytutu Teatralnego. Dziewczyny, które pokazują, że nie warto zamykać się w bańce i ja wam za to bardzo dziękuję.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Dziękuję.
3: Nie zdążyłeś posłuchać? Zajrzyj na Czwórka Online. Czwórka Online. Najlepsze z najlepszych.
4: Najlepsze z najlepszych.

0: Najlepszych. Najlepsze z najlepszych.
1: Przypominamy najlepsze rozmowy.
2: Najlepsze rozmowy
1: w czwórce.
3: Kamil Jasiński i jego gość. Ci to potrafią zaskoczyć.
4: Popołudniowa w czwórce.
5: Dominik Lebda jest razem z nami, autor profilu Wagon Sypialny. Dzień dobry, cześć.
6: Dzień dobry, cześć.
5: Dominiku, najważniejsze pytanie na samym początku. Czy pociąg to jest najlepszy środek lokomocji?
6: Tak, kolej jest najlepszym środkiem transportu.
5: No dobrze, ale jest całkiem spoko u nas chyba, jeśli chodzi o poziom tego, jak można się poruszać pociągami po całym kraju.
6: Tak, myślę, że tak. I szczególnie jeśli to porównamy z wieloma krajami europejskimi, nawet tymi bardzo rozwiniętymi jak Niemcy, które się borykają z wieloma różnymi trudnościami, choćby opóźnieniami, to w Polsce nie jest aż tak źle. Jednak ta polska kolej zrobiła naprawdę duży postęp przez ostatnie 20 lat, jeśli chodzi o i modernizację torów, i wymianę przestarzałego taboru. Wiadomo, jeszcze jest sporo do zrobienia. Polacy jednak oczekują wysokich standardów i słusznie, natomiast trzeba przyznać, że kolej zrobiła naprawdę bardzo duży postęp.
5: Z drugiej strony, tak mówisz o innych krajach europejskich, na pewno widziałeś w ostatnim czasie jest takie dosyć memowe porównanie mapy kolei w Europie ze Stanami Zjednoczonymi. I tam przez całe Stany kilka niteczek, a Europa jest cała tym pokryta, więc to też zależy, do kogo się porównujemy.
6: No właśnie.
5: Prawda? A jakie jest twoje wrażenie? Kiedy ostatnio raz jechałeś jakimś takim gorszym składem, albo może ci się mniej podobało? I nie mówię o tym takim retro pociągu, który jest popularny ostatnio.
6: Wiesz co, w niedzielę jechałem pociągiem z Tarnowa w kierunku Nowego Sącza, w moje rodzinne strony. Pozdrawiam Ciężkowice, Bogoniowice. I jechałem starym tak zwanym kiblem, czyli N57. No to jest skład, który jeszcze pamięta lata głębokiej komuny i jeszcze pewnie długo będzie jeździł po polskich torach. Otwierane okna. Trochę romantyzmu dla typowego miłośnika kolei tam jest, natomiast dla przeciętnego pasażera to jest jednak stary skład, więc trzeba przyznać, że rzeczywiście na tych polskich torach takich składów, które nie są składami retro, które wybieramy po prostu z chęci przejechania się nimi, no jest jeszcze sporo.
5: No dobrze, Dominiku, powiedziałeś ostatnie 20 lat. Polska kolej bardzo się rozwinęła, ale zanim te 20 lat rozwoju nastąpiło, to jak kolej rozwinęła się w PRL-u? Bo po wojnie, no to też jednak było trzeba dużo odbudować. Czy kolej stale się rozwijała w PRL-u? Czy to też były okresy, to jest też 50 lat, więc nie można tego tak uogólnić.
6: Tak, Polska po II wojnie światowej stanęła przed ogromnym wyzwaniem, żeby spiąć wszystkie trzy systemy kolejowe, które działały odrębnie we wszystkich częściach tutaj, jeśli chodzi o Polskę, po pierwszej wojnie światowej, więc druga RP była takim momentem, kiedy ta kolej się odbudowywała. Później druga wojna światowa przerwała ten proces. No, nie bez powodu mówiło się, że przed drugą wojną światową nastawiano zegarki do kolei, bo ona rzeczywiście dobrze działała, była wzorem. Po II wojnie światowej był moment, kiedy trzeba było te wszystkie zniszczenia naprawić, scalić też sieć kolejową na przykład na ziemiach odzyskanych. I potem nastąpił jednak ten moment rozwoju. Mieliśmy sporo połączeń kolejowych w Polsce i za granicę. Trzeba też podkreślić, że to był czas, kiedy nie było sieci dróg, autostrad, szybkich dróg i autostrad, kiedy mieliśmy dość biedne społeczeństwo, jeśli chodzi na przykład o posiadanie samochodów, więc kolej była jedynym środkiem lokomocji do szpitala, do szkoły, czy na studia, czy po prostu na wakacje. I tak kolej przewoziła takie liczby pasażerów, które teraz są na razie jeszcze nie do osiągnięcia przez kolej, pomimo iż jest boom. Więc na początku po wojnie nastąpił ten moment takiej odbudowy i rozwoju, ale potem jednak ta kolej padła ofiarą takiego słynnego powiedzenia, że dajcie kolejarzom złotówkę, to wydadzą dwie. Niestety przez to podejście wielu polityków kolej nie mogła się rozwijać. Brakowało pieniędzy.
5: Ale to mówimy o PRL-u, czy już po 89 roku?
6: O PRL-u, tak. Po 89 no to był moment, kiedy polska gospodarka się silnie zmieniała, więc tutaj też Polacy zaczęli wyjeżdżać, widzieli, jak ta kolej wygląda, choćby w Niemczech czy we Francji. No i nie bez powodu zaczęliśmy tej kolei zazdrościć. Natomiast potrzeby były ogromne. Do roku 2000, kiedy nastąpił taki moment przełomowy, można powiedzieć, dla naszego kraju, czy dalej do wstąpienia do Unii Europejskiej, no kolej już, można powiedzieć, w wielu miejscach, mówiąc kolokwialnie, dogorywała. Dlatego no, te lata przed wejściem do Unii Europejskiej były dla kolei po prostu ciężkie. To był przestarzały tabor, to była zużyta infrastruktura. To była też wymiana pokoleń, która spowodowała też często coś takiego, że kolej nie miała

0: pomysłu na siebie, w związku z czym bardzo duży problem był choćby z tym, żeby pozyskać te pieniądze na modernizację, na wymianę taboru. No i można powiedzieć, że takim momentem przełomowym było wejście do Unii Europejskiej, kiedy te pieniądze unijne bardzo nam pomogły.
1: Dominiku, tak się zastanawiam. Co właściwie jest takiego fascynującego w tej kolei? Bo ty nie jesteś jedynym człowiekiem, jakiego znam, który interesuje się koleją więcej, który się ekscytuje koleją, a ja trochę do tego z dystansem podchodzę. Ja sobie o tym myślę, że pociąg ma nas przetransportować z punktu A do punktu B. Jeżeli będzie można w Warsie zjeść pyszne pierogi i powiedzieć jaką potem, to jest na plus, ale jakoś szczególnej ekscytacji przy tym nie czuję. A jak jest u ciebie? Z czego to wynika?
0: Tak myślą normalni ludzie. Ale mamy też część społeczeństwa, którą nazywamy miłośnikami kolei. I tutaj doszukujemy się w kolei bardzo wielu wymiarów, które nas skłaniają do skorzystania z niej. Nawiążę tutaj trochę do mojego profilu Wagon Sypiany. Dlaczego akurat taka nazwa? Bo to też trochę tłumaczy, skąd ta fascynacja koleją. Otóż między innymi stąd, że cała idea kolei polega na tym, że bez wysiłku docierasz do celu. Możesz robić szereg różnych czynności w tym pociągu. Tak jak wspomniałeś, zjeść dobre pierogi w Warsie, napić się kawy, porozmawiać z przyjaciółmi. I dojeżdżasz do celu wypoczętym. No tego w samochodzie za bardzo, czy w samolocie nie ma. Druga kwestia jest taka, właśnie wymiar ekologiczny. A trzecia, no jest coś z romantyzmu w kolei. Ja z natury jestem romantykiem, więc doszukuję się też w kolei takiego aspektu romantycznego. I świetnym aspektem kolei jest to, że można poznawać nowych ludzi. Często w przedziale nawiązują się takie znajomości, które zostają na całe życie.
1: No dobrze, ale z drugiej strony też coraz częściej są takie wagony ciszy.
0: To prawda, tam znajomych nie znajdziemy, ale jest też część społeczeństwa, która uwielbia ciszę. Ja też często z tych wagonów ciszy korzystam. Uważam, że to jest świetne rozwiązanie na polskiej kolei dla osób, które szanują ciszę i które lubią po prostu w tym pociągu odpocząć, bo często też tak miałem w swoim życiu, że ten pociąg, kiedy jechałem w swoje rodzinne strony, był pierwszym takim momentem w całym tygodniu, kiedy mogłem po prostu odpocząć, bo nic innego w tym pociągu nie zrobię, nie wyjdę z niego, nie wykonam żadnego zadania, bo nawet w Pendolino ten zasięg bywa kiepski. W związku z czym siadam, zakładam słuchawki na uszy i po prostu odpływam i spora część osób właśnie dlatego kocha kolej.
1: Też tak jak mówimy o tych wagonach ciszy, nie wiem czy widziałeś, ostatnio mignęło mi takie zdjęcie z fińskiego pociągu chyba, że tam są specjalne kabinki do rozmawiania przez telefon.
0: Tak, widziałem te kabiny i to też jest super, bo czasami mamy ważny telefon, nie musimy przeszkadzać w przedziale, a te przedziały często są takie otwarte, więc nie zawsze jest możliwość wyjścia. No i to też jest fajny sposób, albo jak się zdenerwujemy czy możemy tam po prostu pójść i się wykrzyczeć.
1: Ale ja też sobie o tym myślę tak w kontekście tego, jak to wszystko się zmieniło, bo ja pamiętam jeszcze pociągi z lat 90. i nie mówię o tym, jak tylko wyglądały te wagony, ale ogólnie jaka była kultura, jaki był ścisk, jak to wszystko się zmieniło, a teraz wchodzi się do takiego nowego przedziału. Mhm. Europa, wszystko no jest, tak. Wszystko działa.
0: Wyobraź sobie wagon ciszy na przykład w głębokim PRL-u. No myślę, że to by się nie przyjęło.
1: No dobrze, a piękna tradycja jedzenia jajka na twardo, czy ona pozostała w narodzie.
0: Pozostała w narodzie. Widziałem to ostatnio w pociągu nieśpieszny, specjalnym takim projekcie PKP Intercity, gdzie klimat wagonów i wystrój nawiązuje do lat 80. i tam rzeczywiście część pasażerów po prostu na pierwszy kurs przyniosła jajko na twardo, kiełbasę, chleb i to pyszne jedzenie spożywali w przedziałach, ten charakterystyczny zapach się unosił, więc gdzieś to w nas zostało.
1: A ten projekt nieśpieszny też świadczy o tym, jak dużo osób się tym fascynuje i jak dużo osób chciałoby być może powrócić do tamtych czasów, że jest taka nostalgia, z drugiej strony jest to coś zupełnie obcego dla pokolenia urodzonego po 89 roku.
0: Dokładnie i też zauważyłem, że większą fascynację ten pociąg wzbudza właśnie wśród tego pokolenia, aniżeli wśród osób, które często podróże takimi wagonami kończyły traumą po prostu, bo nieraz słyszałem opowieści, że podróż w tamtych czasach to nie miała nic wspólnego z tą nostalgią, którą my teraz odczuwamy do tych pociągów, do tego wystroju, ale niewątpliwie projekt fajny, bo to też jest kawał naszej kolejowej, czy po prostu narodowej historii. No ludzie pamiętają podróże na kolonie, nad morze, w góry, w tych warunkach, gdzie często do toalety nie dało się wyjść, albo wchodziło się po prostu przez okno.
1: Kto nie jechał pociągiem na Woodstock, ten nie zna życia.
0: Prawda.
1: Poznałem wówczas pewnego miłośnika kolei, otóż miał spodnie uszyte z tych zasłon PKP, czyli najpierw musiał to po prostu sobie zwędzić, żeby
0: tak.
1: Ktoś...
0: Myślę, że tak. To. Ja sam mam skarpetki z tej zasłonki, ale nie zwędziłem je. Jest po prostu sporo takich miejsc, gdzie można takie gadżety
1: teraz,
0: kupić.
1: Wtedy jeszcze nie było merczyku PKP.

0: Najlepsze z najlepszych.
1: Najlepsze z najlepszych.
2: Dzięki za dziś. Kuba Jamrozek. Do usłyszenia. Cześć.
0: Najlepsze z najlepszych. Tego nie możesz przegapić.

różne stropy są fasady w zona pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Dromek zimsy, różne stropy są fasady w zona pętli. Plus te złote zasady.

0: stromek, zimsy, różne stropy, są fasady, zona pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii. Stromek, zimsy, różne stropy, są fasady, zona pętli. Plus te złote zasady zapisane w geometrii.
1: Tu Czwórka, Polskie Radio.
2: Słuchasz Czwórki.

dzień dobry. Wiem, że mógłbym to przemilczeć, ale lubię pobłądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem Kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce

0: przechodź w tramwaju, mów po polsku, jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to hobby.
1: Dzień dobry, 14.04, Warszawa, Dworzec Wschodni, znam na pamięć te perony.

Tu Czwórka Polskie Radio. Słuchasz Czwórki. Słuchasz Czwórki. Gramy!

Yo, check, check, ISOK, MLK, yo. Nie Martin Luther King.

papier, punkt się odprawić. Jasne, spoko, mieć papier oldschoolowo. Warto żyć się dla myśli, że będzie się grało gdzieś dupa ze mną.

nagrywałem wspólny projekt. Chociaż wierzę w szczęście, w życiu pewny tylko pogrzeb. W snach można zobaczyć rzeczy, których nie wymyśli człowiek. Mam trzy garnitury i w żadnym nie pójdę. Niewydanych hitów posłuchaj.

Trump ma beef z J. Cole'em. Moment. Nawet nie wiem w której chwili przyłapałem ją jak słucha Fugees Killing. Później leciał Drake, później Eminem i Hova. Do J. Dilly coraz krótsza droga. Chcę ją zarazić rapem, nauczyć blond na pamięć. Czekam aż szepnie zdanie. Tęsknię za starym Kanye, yo, hej.

0: Zero, jeden, siedem, siedem.
1: Raz ogarniam takie tematy, o których mi się nawet wcześniej nie śniło. Zadzę buraki, cebulę, sałaty i wkładam w to serce i miłość. Niebawem siano zarobię na tym, na razie to siano mi zgniło. Po prostu nie przekopałem, a miałem zrobić to zimą.

nigdy nie będę już miał tych szalonych 16 lat. Ja muszę zrozumieć, a ty musisz umieć też inaczej pojmować świat. Nagle ważniejszy niż melanż stał się dla mnie ogródek i sad. Choć pewnie nawet już nie wiesz, co to jest, to taki stary swag. Hej! Daddy Stress, a.k.a. stary dziad. Jak mu plony zjadł.

numer raz i tedy, jako warszawski deszcz. 2011, prawdę powiedziawszy.